0: prostu, że jest zaangażowany tutaj w rybaków, czy tak jakoś zostaliście sami sobie zdani?
1: Temat jest znany. Tylko jak powiedziałem wcześniej, można by tu było kilku wymienić, ale może nie będę tego robił. Po prostu ekologia powinna być jakby tutaj, bo tak się wszyscy mówi, wszystkim się nam tu mówi, żebyśmy byli ekologiczni i tak dalej. No ale co z tego, że ludzie są ekologiczni, wyrzucają śmieci do wody. Już widzę, że turyści, którzy tu przyjeżdżają, naprawdę to się zmienia w ludziach i nie pozostawiają śmieci, gdzie popadnie, tak jak było to jeszcze 15-20
0: lat. To jest większa świadomość, tak. Na plaży czysto, nie ma tych petów, nie ma plastiku, ale...
1: Ale jeśli taka firma robi taką szkodę w ekosystemie, bo nie wierzę w to. Nawet jeśli to by była... To nawet woda oczyszczona z oczyszczalni ścieków nie jest czysta, tak? A oni ją wykorzystują po to, żeby płukać tą sól, wypłukiwać i wpuszczać do naszej zatoki tutaj. No to jest karygodne. No to tablica Mendelejewa. Wiadomo, że jak dwa składniki się jakieś zmiesza, to powstaje jakiś trzeci składnik, tak? I w tym przypadku jest tak samo. No, to ta woda nie jest źródlana. Ta woda jest z oczyszczalni ścieków, tak? No, biologicznie wyczyszczona, ale chemicznie nie. No i teraz ta chemia jest jeszcze wypłukiwana, to solanka tą chemią. No to co z tego powstaje? Ciekawe. Bo wszyscy mówią, że jest super, nie? Tylko, że ryb nie ma. No to my tu mówimy, że nie jest super. Wcale nie jest tak kolorowo, jak wszyscy mówią. Jak naukowcy mówią, że no to nam wciskają kit, że jest pięknie. No nie jest pięknie. Bo turyści chodzą, chcą kupić rybę w porcie w Jastarni, a po prostu jej tu nie ma. Gdzie tu stoją łodzie? Kiedyś tu kilka łodzi stało i sprzedawało z burty ryby. W Czasowicze to się aż, no, szczyt szczęścia, ta kolejeczka była tutaj, wiesz, coś się działo, no. Teraz się tutaj nie dzieje nic, ponieważ rybacy sami nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Z drugiej strony jest ta presja właśnie tego ssaka, tej foki, gdzie postawią sieci, to znowu ona niszczy te sieci, tak? No i tak się zastanawiają nad tym wszystkim, bo ryby też jest mało, no koszty po prostu też zmuszają też rybaków tutaj, żeby... Próby takie z tego postawienia sprzętu są, ale to tych ryb znowu tyle nie łowią, nie? Także jak pan Wezławski mówi, że cała zatoka jest obstawiana sieciami, to ja mogę panią zabrać i pani pokazać, ile tych sieci stoi. To kilka sieci stoi, bo po prostu raz, że nie można postawić ich głębiej niż 25 metrów, bo przepisy na to nie pozwalają, no to rybacy po prostu tak tutaj wegetują, można powiedzieć. Chcieliby, a nie mogą.
0: Tak, i to jest ta smutna konstatacja, ale tak się kończy większość rozmów z rybakami tutaj na Półwyspie Helskim i nie tylko, i w okolicy właśnie taką kropką. No ale to może powiedzmy na koniec o Jastarni, skoro pan tutaj całe życie, 10 dzieci, wielka rodzina, piękna. Jak się zmieniało to miejsce, bo się niewątpliwie rozwinęło. Jak pan dzisiaj patrzy na Jastarnię?
1: No, Jastarnia się w dobrym kierunku rozwija. Rozwijała się z powodu też może tych właśnie ubytków w rybołówstwie w połowach. Rozwijała się bardziej turystycznie, ale też nie tak mocno, żeby tu powstawały jakieś duże apartamentowce. Jest tu spokój. Na razie jeszcze dajemy tutaj radę bronić się przed tą wielką przemysłową jakby turystyką. Jest tu fajnie po prostu. No, zapraszam wszystkich.
0: Zapraszamy, oczywiście. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że sierpień będzie piękny. Tak to z reguły jest. Lipiec pada, a sierpień niebo w takim kolorze, w jakim pan właśnie maluje wraz z dwoma pomocnikami, właściwie kończy malować swoją łódź imieniem?
1: Skuter rybacki JAS-77.
0: Bardzo dziękuję. Herbert Murza był moim gościem, rybak z Jastarni. Dobrego słonecznego dnia, taki zdaje się, że będzie. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Mam nadzieję w Jastarni, w słonecznej, pięknej, czystej wody wam wszystkim życzę.
0: A jak się nazywa pana pensjonat?
1: Pensjonat Korsarz i restauracja.
0: 9:35, słuchamy Krzysztofa Krawczyka, a później jeszcze powracamy na Półwysep Helski.

0: Przemierzyłem cały świat, skasowałem kilka bryk. To oczywiście Krzysztof Krawczyk, nazywany polskim Elvisem Presleyem. A propos króla Elvisa, zapraszam Państwa codziennie w tym wakacyjnym okresie na muzykę Tydzień z Elvisem od godziny 10. I tak też będzie dzisiaj, a więc po tej audycji muzyka Elvisa Presleya. Tymczasem godzina 9.40. Ja jestem w Jastarni, patrzę na port. Port, mimo że prawie godzina 10.00, i bardzo duże, piękne słońce, to puściutki. Nikogo dookoła, cisza i spokój. Gdzieś tam ktoś w oddali wyprowadza psa na spacer. Są wakacje i chociaż tematy trudne, bo rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się z rybakami, z polskimi rybakami, i najczęściej jest to smutny wniosek i ciężkie czasy dla rybaków. Tak, większość osób tutaj przechadzających się jest radosna i wesoła, bo po pierwsze, wreszcie jest ciepło w te wakacje. No po drugie, to jest czas odpoczynku, a woda w Bałtyku jest wyjątkowo ciepła. Wczoraj była spora fala. Czysty piasek tutaj między Jastarnią a Juratą, i chociaż przyglądamy się nowym budynkom, inwestycjom, i człowiek jak przyjeżdża już od wielu lat, tak dostrzega te coraz to kolejne domy, które się tutaj budują. Ja tam w oddali z lewej strony widzę trzy nowe apartamenty przeszklone, które budowane są na wydmach w niedaleko portu w Jastarni. To oczywiście ktoś będzie miał wspaniały widok na zatokę, ale czy ten wspaniały widok będzie, jak to zasypie Półwysep Helski, te budynki? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast tu, oprócz portu w Jastarni, oczywiście także jest Kuźnica. To jest miejsce, do którego należy się wybrać, chociaż może niezbyt licznie tam Państwa zapraszam, bo urok tego miejsca niewątpliwie wynika z tego, że jest po prostu puste. No ale jest tam też port. Jest tam miejsce idealne do tego, żeby spotkać się z rybakami i zapytać się ich o to, jak się dzisiaj żyje. I tak też ja zrobiłam z Marcinem Buchną. Wczoraj chodziliśmy po znajomych rybakach i zadawaliśmy pytania, ale wcześniej posłuchamy tej rozmowy właśnie z portu. Dokąd dotarliśmy?
1: Dotarliśmy do portu rybackiego Kuźnica. Można powiedzieć, jednego z większych portów tutaj w okolicy, czy tutaj nad Zatoką Puckią. No jeszcze do niedawna było tutaj kilkadziesiąt łódek rybackich, które uprawiały swoje rzemiosło, a w tej chwili widzimy, są już tu pojedyncze sztuki, i to jest najbardziej smutny widok po prostu tego naszego polskiego wybrzeża, w szczególności tutaj północ nad Zatoką, gdzie są północne Kaszuby, bo jesteśmy tutaj na terenie północnych Kaszub. No i to jest ten cały taki smutny widok, gdzie jakby pokazuje to wszystko, jak zanika nasza tradycja, kultura północnych Kaszub. Mam nadzieję, że to się po prostu zmieni i że ci rybacy, którzy jeszcze przetrwali, będą mogli doświadczyć tych dni, że będą te zasoby, powrócą te zasoby, te ryby słodkowodne w tym akwenie tutaj, które występowały, i że ten człowiek po prostu zastanowi się nad swoją działalnością, że jednak jak będziemy coś budować dla dobra kraju, to nie będziemy to robić w sposób taki, że budujemy jedno, niszczymy drugie. Bo kultura i tradycja, to myślę, to jest też ważna rzecz, która powinna pozostać po prostu dla wszystkich.
0: Kuźnica zawsze była taką wioską rybacką tutaj pomiędzy kempingowymi chałupami, a dużo bardziej turystyczną Jastarnią. Czy to dalej się utrzymuje? Czy możemy powiedzieć, ile tutaj jest takich czynnych rybaków w Kuźnicy? Jak to wygląda? Czy to też właściwie takie umierające miejsce?
1: Ja powiem tak, że tutaj w tym regionie były dobrze rozwinięte dwie gałęzie gospodarcze. Jedną to było rybołówstwo tradycyjne, małoskalowe zaznaczam, nie to przemysłowe, tak? Bo przemysłowe to jest całkiem inna działalność, po prostu ona jest jakby realizowana we Władysławowie i w Helu, tam te duże kutry wypływają na Bałtyk i to jest całkiem inna jakby działalność. Tu mówimy o rybołówstwie tradycyjnym, tym kulturowym, i ta gałąź była bardzo dobrze rozwinięta, widzimy ją, tracimy, ale też turystyka jest pod wielkim znakiem zapytania, też jest zagrożona, ponieważ jeśli nie będziemy dbali o Zatokę, o jej stan wód, a widzimy po prostu, że jest bardzo duży przyrost materii roślinnej, czyli mamy potężną eutrofizację, to ten smród, przepraszam, który się tu wyciera, nie jest atrakcją dla turystów, tak? I ta chemizacja wody się po prostu też zmienia. I o tym musimy pamiętać, żeby tą eutrofizację zatrzymać po prostu za wszelką cenę. I przede wszystkim zdjęcie.
0: Jak?
1: A przede wszystkim zrobić rzetelne badania, ustalić źródła i nie tak jak dotychczas po prostu mówić, że załóżmy były, zatoka jest najbardziej przebadana i nie potrafimy po prostu wskazać przyczyn tego stanu rzeczy, tylko niektóre badania po prostu były robione w taki sposób, żeby obronić swoją tezę, tak? Ja trochę jestem zasmucony taką sytuacją i postawą naukowców, że jeszcze jakiś czas temu, kiedy największa inwestycja tutaj wkraczała na ten region, czyli górnictwo solne, to mówili w opinii krytycznej, że dojdzie po prostu jakby do zagłady, że trzeba byłoby skarżyć te decyzje do Komisji Genewskiej, a później jak dostali stanowiska, zmienili retorykę, zaczęli badać i mówią po prostu, że wyniki nie pokazują. No tak, ale oczywiście te wyniki, które robili, były w wąskim zakresie, były w pewnym polu tylko i niewielkim, no i dobrze było, żeby powiedzieli po prostu, że to są niewystarczające po prostu były badania, żeby określić wpływ pewnych inwestycji, czy z górnictwa solnego, jak i również ewentualnie też opracować nowe modele mieszania z docelowej ilości, a nie tylko z dwóch komór, które były do decyzji środowiskowych po prostu przyjęte. To są błędy poważne popełnione i teraz dziś, jak mamy problem, a tych źródeł na pewno jeszcze jest wiele innych, które być może mogły się nałożyć na to, że ta pojemność magazynowa, środowiskowa, ta pojemność magazynowa tej zatoki się skończyła, no to teraz powinniśmy ustalać te faktyczne przyczyny, nie jedne z tych możliwych i przede wszystkim mieć takie badania i takie wyniki, które określą ten ładunek, który był największy, tak? Nie wskazywać same źródło, tylko określać też, jaki ładunek z danego źródła popłynął po prostu i jaki on mógł mieć wpływ na zmianę tego środowiska, bo to jest najistotniejsze.
2: W trakcie pracy pana złapaliśmy. Co pan robi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani dziennikarko, pani redaktorko. No, jestem rybakiem z Kuźnicy, z ojca dziada i pradziada. Tak, i w tej chwili reperuję siatki poniszczone przez psy morskie. Tu na przykład, jak pani widzi, pani redaktor, tu nam wpadła ryba łososiowata, przypłynęła foka, zjadła rybę i zrobiła ogromną dziurę. I teraz ja muszę tą dziurę wyłatać. Godzinę to mi zejdzie nad jedną dziurą. W takim worku jest 7 siatek i co parę metrów są takie dziury. Także ja siedzę 2 tygodnie nad jednym workiem.
2: No ale co robić? Foka też musi coś jeść.
3: Foka musi coś jeść, ja się zgadzam, tak. Ale nie w Morzu Bałtyckim, bo do 2010 roku w Morzu Bałtyckim nie było fok. Foki ktoś sprowadził, ktoś je przyniósł. Usypali dużą wyspę na Wisłoujściu, zrobili długi molkop, gdzie ze skośnym podejściem specjalnie dla tych szkodników i teraz rybacy mają przekichane. Mamy przekichane.
2: No właśnie i to powoduje moje kolejne pytanie. Co to są za czasy dla rybaków teraz?
3: Co to są za czasy? O tak, to są czasy. Z kciukiem na dół.
2: Złe czasy.
3: No bardzo, bardzo złe czasy.
2: Dlaczego?
3: Dlatego, bo mamy wszystkie ryby zjedzone są przez foki. Wszystkie ryby. Wszystkie, nawet flądry. Foki wpierdzielają teraz nawet flądry, te chore flądry, te chude flądry, nawet flądry. Foki nie mają co jeść. Węgorza.
2: Czyli pan to upatruje jako główną przyczynę braku ryb, czyli foka. Tak.
3: Foka i solanka. Solanka wpompowana do Zatoki Puckiej. W 2011 zaczęli pompować solankę w Zatokę Pucką i do 2020 roku wpompowano 18,5 miliona metrów sześciennych soli potasowej do Zatoki Puckiej, gdzie była mineralizacja wody żyły tu ryby słodkowodne. Szczupaki, płocie, okonie, trocie. Wszystkie ryby, które tu żyły w zatoce, to były ryby słodkowodne. I tu wpompowano solankę. Tu już nie ma wody do życia ryb, tylko tu jest roztwór. Roztwór. Panie rozumie?
2: Rozumiem. Słyszę też po drugiej stronie od wielkich profesorów, że solanka nie jest przyczyną, a jednak pan mówi, że tak, pan się zna na tym, pan
3: tak,
2: pływa.
3: Tak, i... ale to jest kłamstwo. To co mówią do dziennikarzy czy do ludzi, oszukują, okłamują publiczność i wszystkich. To jest nieprawda.
2: To jaka ryba teraz jest?
3: Na Zatoce Puckiej już nie ma w ogóle ryb. Nie ma już ryb. Zabite jest, ekosystem jest zniszczony, omułki zniszczone, wodorosty rosną teraz przedziwne, takich, których tu w ogóle nie było. To były tylko trzy gatunki trawy. Zostera, czydzena i morszczyn. Takie rosły. A teraz rośnie jakiś kożuch, bo jak wpompowali tą solankę, to zostało wszystko przeżyźnione. I zaczęły rosnąć przedziwne, jakaś wata rośnie, jakiś kożuch, który rośnie 5 razy do roku. On rośnie, kwitnie, on spływa na górę, na powierzchnię wody, potem on gnije, opada na dno i następny rośnie i ta w kółko 5 razy.
2: To klimat się zmienia.
3: Jaki klimat? Panie, żartuję, naprawdę klimat? To dlaczego klimat się nie zmienia na Zalewie Szczecińskim, na Zalewie Wiślanym, gdzie jest grubo ryby? Tam rybacy mają Eldorado. Mieliśmy Eldorado w Zatoce Puckiej. Tak samo jak na zalewach. I tu nam wpuszczono solankę i tu nam wpuszczono foki.
2: Jest jakiś ratunek? Coś można ratunek? Zrobić?
3: No wybić to wszystko. Piździec. Wszystkie kraje nadbałtyckie mają pielęgnacyjny odstrzał foki żarej. W Polsce nie. W Polsce wszystko na odwrót. Dziękuję.
2: Ale pan i tak pracuje, są młodzi, którzy pomagają. Zakończmy to jakąś pozytywną myślą. Proszę.
3: Ja to widzę wszystko w czarnych kolorach. Naprawdę. Ja już jestem na emeryturze, ale młodzież to już nie ma w ogóle sensu bycia. W Kuźnicy się zomowało już 70% jednostek. Pani sobie pojedzie na port do Kuźnicy, pani zobaczy, ile jednostek jest wkopanych kilami w ziemię i widnieją tak tam, co? Ludzie chodzą i oglądają pozostałości po rybakach. Tak wygląda rybak. W Unii Europejskiej.
2: Mimo wszystko mamy jakąś nadzieję, bo skoro coś człowiek zniszczył, to może i człowiek może naprawi.
3: Miejmy nadzieję.
2: Dziękuję bardzo. Nie odrywamy od pracy.
3: Nie.
2: Umiera ostatnia. Nie no, tylko tak, matką
3: no,
2: głupich.
3: No, tak chciałem to powiedzieć, tak.
2: Które? Umiera no, ostatnia.
3: Nadzieja umiera ostatnia. Tak.
2: Wszystkiego dobrego.
3: No, miłego dnia.
0: I wspólnie stwierdziliśmy z panem Zenonem, że jednak bliższe nam powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia, aniżeli matką głupich. Natomiast słyszeli państwo tę wściekłość już też w głowie, w ustach rybaka. Pan Zenon z Kuźnicy, taka była opowieść, powiedział, żebyśmy pojechali na port w Kuźnicy i tak też zrobiliśmy chwilę później. I trwać będzie ta obserwacja i ta przeprawa tutaj po morzu. Ja państwa serdecznie jutro zapraszam na audycję od godziny 12:00. To będzie z Muzeum Północno-Kaszubskiego w Władysławowie. Tam się pojawimy, powiemy trochę o tym miejscu, bo na pewno jest wyjątkowe. Tymczasem mimo tych wielu trudnych treści, które może też skłonią każdego z nas do jakiejś refleksji, ja państwu życzę dobrego dnia i pożegnam się z państwem Markiem Grechutą utworem Świat w obłokach. Dziękuję Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie tej audycji i do usłyszenia w net.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże, małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu. Jak codziennie w tym okresie wakacyjnym po godzinie 9, dokładnie 12 minut po 9, zapraszam na audycję Wnet tu i tam, podróże małe i duże. Małgorzata Kleszcz. Dzisiaj jest 5 sierpnia, a dzień zapowiada się pięknie, przynajmniej tak wygląda i tak opisuje niebo, które widzimy nad Jastarnią, dokładnie nad portem w Jastarni, o którym będziemy także opowiadać. To bardzo miła poranna wycieczka z Juratym, pewnie mniej więcej 2,5-3 kilometry, żeby tutaj do Jastarni, do portu się dostać. Są trzy opcje, można albo lasem, albo bliżej drogi, jak kogoś, komuś umila dzień dźwięk samochodów, albo iść na przykład plażą. Ja wybrałam tę opcję lasu i tak znalazłam się w porcie w Jastarni, a ze mną mój gość, który, no ja, 45 minut audycji to jest na pewno za mało, kopalnia wiedzy, pan Herbert Murza, rybak z Jastarni, z pokolenia rybak, z dziada, pradziada, odkrywał przez lata swoje drzewo genealogiczne i za chwilę może nam powie, do którego roku udało mu się dojść. Przede wszystkim dzień dobry.
4: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu i witam wszystkich słuchaczy.
3: No to zacznijmy od pytania, gdzie jesteśmy, w którym roku powstał ten port i o jaką to łódź pan się właśnie opiera?
4: Jesteśmy, jak wiadomo, w Jastarni, tutaj w porcie naszym, który no jakby już pełną funkcję połowową, taką rybacką, prowadził od 1926 roku, czyli obchodzimy stulecie w tym roku portu Jastarnia. Taką ciekawostką jest też to, że port Gdynia w tym samym czasie był budowany i to można było powiedzieć, że to taka podobna myśl, to otwarcie na Bałtyk, na morze wtedy tam ówczesnej międzywojennej Polski.
3: W 1926 rok, 100 lat mija w tym roku, a dla pana to miejsce jak własna kieszeń znane.
4: Tak, akweny, które otaczają tu Jastarnię i no po prostu mieszkamy tutaj od wielu pokoleń, zajmujemy się rybołówstwem, wszyscy moi wujkowie byli rybakami, także cała rodzina, można powiedzieć, połowę floty w Jastarni to rodzina.
3: Dzisiaj, jak tu przyszłam chwilę po godzinie 8, to był pan w trakcie malowania. Granatowo-biała łódź, to jest taki jasny granat, no taki morski, chociaż czy taki kolor ma lazur, bardzo dziękuję, chociaż czy taki kolor ma Morze Bałtyckie, może w ostatnim czasie, jak jest trochę nachemizowane, to właśnie tak. Co to za łódź? Proszę nam troszeczkę opowiedzieć jej historię.
4: Łódź pierwotnie wybudowana dla armatora państwowego w 1957 roku. Zaplanowali to po prostu na

0: a jakieś 20 lat eksploatacji. Potem te kutry zostały sprzedawane w prywatne ręce i prywatni jakby armatorzy przechodzili ze drewnianych jednostek budowanych w własnym zakresie na właśnie takie większe, troszkę stalowe, mocniejsze, no i remontowali je tak, jak potrafili. No, pod nadzorem oczywiście PRS-u. Wymieniamy blachy po szycie, dbamy o to, widzi pani, jak ładnie kuter wygląda, wymalowany, czyściutki. Czyściutki. Także szykujemy się już na następny sezon połowowy pomału.
1: Który się zaczyna kiedy dokładnie?
0: Znaczy się... Teraz jesteśmy na etapie takiej ochrony całkowitej, czyli jest zakaz, dla nas jest całkowity zakaz połowu. I od 1 września można prowadzić ukierunkowane połowy na szprota i śledzie. Tak? No i wtedy zaczynamy, jeśli kto, bo to zależy, jak ile sobie kto limitu zostawił. Tak? Jak mi zostało śledzia, a jesień, ostatnie lata obfituje w śledzia, no to będziemy tego śledzia, no właśnie od tam października, może od 1 października zaczniemy połowy, bo wtedy już woda w Bałtyku robi się chłodniejsza i łatwiej nam po prostu utrzymać świeżość ryby, bo ta ryba jest sprzedawana na konsumpcję.
1: Za chwilę o tych połowach, trochę więcej o rybach wejdziemy w to dokładniej, ale jeszcze słowo opisu, bo po co godzinę, zdaje się, jeżeli mnie wzrok nie myli, albo co godzinę 15 wypływa Magdalena. To już chyba można powiedzieć, że słynny taki wycieczkowiec, ale zdaje się, że może nawet jedyny tutaj w porcie w Jastarni teraz. Jest trochę osób, ale to no, nie wygląda, jakby to było jakoś, jakby kolejki się tutaj ustawiały sznurem. Jak to jest?
0: No właśnie tu kuter, ten Magdalena, to jest armatorem, jest mój brat. A propos właśnie tej rodzinnej tutaj społeczności rybackiej. No w trakcie zimy poławia ryby, tak jak my wszyscy tutaj. A żeby się jakoś tam po prostu przetrwać ten okres taki jałowy dla nas, to przekwalifikuje się właśnie na takie rejsy turystyczne i tutaj gości wozi właśnie z Jastarni do Helu, bądź bierze też drogę powrotną. I tak cały sezon ten letni po prostu zajmuje się tym taką dodatkową usługą.
1: Tak, powiedział pan o tej społeczności też rodzinnej, ale przed programem opowiadał mi pan o tym, że znajomi, przyjaciele, którzy są tutaj z Półwyspu, z Chałup, z Helu, ale też z Pucka, to jak pan rozmawia, to od razu pan wie, z kim pan rozmawia, w sensie skąd jest ten człowiek, bo to dalej słychać, jeżeli chodzi o te starsze pokolenia pewnie, w języku te różnice.
0: Tak właśnie, to bierze się stąd, że jednak tak podobnie jak w górach, prawdopodobnie te społeczności tutaj były dosyć takie zamknięte i nazewnictwo różnych przedmiotów rybackich miały inne brzmienia. W każdej miejscowości mogło to być inaczej troszkę, czy nawet Jastarnia kiedyś nie była jedną miejscowością, tylko były dwie osobne miejscowości. To była Jastarnia i był miejscowość Bór. To jak do teściowej idę na kawę, to ona inaczej to wymawia, jak mnie zaprasza na tą kawę, niż w Jastarni się to mówi. A ona mieszka w Borze, no dosłownie 500 metrów różnicy. Dlatego są takie ciekawostki tutaj, no czasami warto posłuchać, przyjść na port, jak Kaszubi tutaj rozmawiają po kaszubsku. No, widzę też, jak goście się, jak rozmawiamy między sobą, to goście się zatrzymują i tak jednym uchem nadstawiają i próbują coś zrozumieć i się uśmiechają, tam widzę, że sprawia im to niezłą frajdę.
1: No tak, pewnie coś się da zrozumieć, ale czy to się zaciera w młodszym pokoleniu, czy wciąż trwa?
0: No niestety dla młodszego pokolenia jest bardzo mało miejsca już tutaj na Półwyspie Helskim. Brak rozwoju, brak przyszłości. Jeśli chodzi o rybołówstwo, to już z rybołówstwa się nie można utrzymać. Tylko będąc rybakiem, tak? To już od kilku lat trwa takie bardzo mocne odejście od rybołówstwa. Już praktycznie można powiedzieć, że jak taka tendencja spadkowa się utrzyma, to niestety to nie przetrwa.
1: Brakuje panu rąk do pracy tutaj na tej łodzi?
0: Oczywiście. Oczywiście. Już zostało nas trzech. Syn z nami, tylko mój syn pływa ze mną tylko w czasie połowów. Pracuje w innej firmie. Oczywiście na takim stanowisku, które wymaga takich dokumentów morskich i uprawnień. No a no ja już mam prawie 60, a mój szwagier, z którym to maluję, to ma 70 prawie. No to nie, chyba zostawmy to bez komentarza.
1: Chociaż Łódź pomalowana pięknie i bardzo skrupulatnie. No właśnie, to co się zadziało? Co to są za czasy w takim razie dla rybaków? Jeszcze pewnie 30-40 lat temu były to czasy, właściwie można powiedzieć, że można było sobie pozwolić na wiele. W tych też czasach udało się panu stworzyć taki pensjonat, do którego dzisiaj państwa zapraszamy w Jastarni. Ale dziś sprawa wygląda zupełnie inaczej.
0: Dokładnie. Były to lata, gdzie ryb było jeszcze bardzo dużo w Bałtyku. Nie mówię, że ich nie ma, bo też ciężko nam to stwierdzić, bo od 6,5 roku już nie poławiamy na przykład dorsza. No to też się na ten temat nie wypowiem, bo skoro nie pływam, nie łowię tej ryby, nie mogę jej łowić, no to też nie wiem, jakie są jej zasoby, czy się to odnawia, czy nie. Naukowcy mówią, że coś tam się dzieje, coś lepszego, ale ogólnie, że dorsz będzie miał ciężko na Bałtyku, bo zmieniło się, jego dom się zmienił po prostu. Może już nie jest, może jest czyściejsza woda, ale myślę, że tu naukowcy by się musieli wypowiedzieć, ale myślę, że jest bardzo oskażona chemicznie, tak? Nie chodzi tu o jakieś środki bojowe, bo tu często przez środowiska niektóre wykorzystywane jest to, że gdzieś tam leży na dnie coś tam. Okej, leży, ale nic się z tego jeszcze nie wydobywa. Jest to zagrożenie bardzo duże. Ktoś powinien to w końcu się tym zająć, ale to nie to powoduje, że ryby w Bałtyku nie ma, bo te substancje są zamknięte po prostu w amunicji. One są wewnątrz jakiejś amunicji i ona koroduje, tak? Gdzieś tam koło Bornholmu na pewno, na płytkich metrach, gdzie tlen dochodzi do tych metalowych pojemników, czy części, czy pocisków. Ale jak się gdzieś tam patrzy na Łotwę czy Estonię, gdzieś tam na 300 metrach leżą te... To raz, że to nie jest możliwością, chyba nie ma możliwości wydobycia tego, to tam nie ma tlenu na dnie. I korozja następuje bardzo pomału. Nawet jakby chyba, tak podejrzewam, no ktoś by musiał, jakiś fachowiec się na ten temat wypowiedzieć, ale prawdopodobnie uwalnianie się tych środków bojowych to jest jakaś tam przyszłość. No i to też nie będzie jakoś tam wybuch tego, tak? Czyli to nie będzie jakaś nagła erupcja jakichś tam trucizn, tylko będzie powolne takie uwalnianie się. Może do tego czasu to się skrystalizuje, bo to są jakieś tam związki bojowe, ale to też czas po prostu, który wpływa na te środki, też to jakby dezoluje je, tak?
1: To skąd ta chemia?
0: No chemia, no niestety, no używamy bardzo dużo chemii do odkażania własnych toalet. To są herbicydy, to są substancje, które są, mają coś tam zabić, jakieś bakterie, ale też zabijają życie w morzu.
1: Ale to tak zupełnie szczerze, by pan apelował o, może nie zaprzestanie, ale ograniczanie kąpieli w Bałtyku?
0: Nie, no ja kąpię się regularnie i się dobrze mam, także może sobie radzić z takimi rzeczami, ale musimy patrzeć w przyszłość i próbować dopasować te środki odkażające, czy czyszczące, czy myjące, pyjorące na przykład, do właśnie ekologicznych standardów, tak, żeby one jakby nie miały wpływu na naszą tutaj, na nasz Bałtyk, na naszą wodę.
1: No właśnie, dorsza nie ma, flądry nie ma. Ludzie nieraz pytają, czy co tutaj, jaką świeżą rybę zjedzą, bo ta lista zdaje się, że jest krótka niestety. Powiedzieliśmy o tej chemii, ale warto też chyba dodać, bo tutaj są niemal zgodni rybacy wszyscy, że przyczynia się do tego także foka. Foka, która jest pod ochroną, tej foki jest dużo. Widywaliśmy ją też w ostatnich sezonach na plażach. W Juracie wychodziły foki i to człowiek troszeczkę... było to zaskoczeniem, jak się zachować. Jak to wpływa na morze, jak to wpływa na zatokę, bo foki coś muszą jeść.
0: Oczywiście, jak to każde zwierzę, jest to zwierzę nadrzędne, jakby... Jest z góry tej hierarchii tutaj, jeśli chodzi o konsumpcję, tak? Foki zjadają więcej ryb niż rybacy łowią. To trzeba sobie też zdać sprawę. Niektóre naukowe środowiska też mówią, że w Bałtyku jest około 60 tysięcy fok. Trzeba to policzyć sobie, jak ktoś próbuje sobie to jakoś wyobrazić, to każda foka dziennie musi zjeść około 5 kg ryb. Jak się to przemnoży, to jest olbrzymia kwota wychodzi pokarmu. Ale nie to najgorsze jest dla ekosystemu, bo foki tam zawsze były w Bałtyku. Może nie tyle, bo kiedyś się polowało. My tu w Polsce tak nie, ale jeśli chodzi o Szwecję i Finlandię, to tam jak Bałtyk zamarzał, bo tam co roku Bałtyk zamarza, no to rybacy tam po prostu zamieniali się w myśliwych i polowali na te zwierzęta i...
1: Dalej to robią?
0: Nie, no teraz jest właśnie jakiś tam limit, tak no, jakby to powiedzieć, no teraz nie sprawdzę, nie będę tutaj naszych słuchaczy wprowadzał w błąd, ale wiem, że na przykład jakieś śladowe ilości tam polują, tak? Zresztą jak ktoś jest ciekawy, to na YouTubie sobie może gdzieś tam wyszukać filmiki, jak jest prowadzony ostrzał tam starych osobników, tam czy widać, że chorują, czy coś, no to po prostu odstrzeliwują. Co z nimi robią, nie mam pojęcia, bo kiedyś tam były normalne zakłady garbarskie, skórę, tłuszcz odzyskiwano, no po prostu była produkcja. Ja mam książkę opracowania miru z 76 roku, stara książka, gdzieś tam na aukcji kupiłem, dla ciekawości, żeby się coś dowiedzieć, jak to było kiedyś. To podany odłów fok na Bałtyku Północnym to było około 20 tysięcy sztuk rocznie. No to trzeba sobie zdać sprawę, ile ich musiało tam na północy być. Tylko, że jak oni, Szwedzi i Finowie tam polowali na tą fokę, to u nas jej nie było po prostu. Ona tutaj nie docierała, bo zresztą ryb było tam dosyć dużo, to tam se tam polowała i tam mieszkała. Bo w ogóle foka lubi zimno. To trzeba też powiedzieć. U nas ona przychodzi nie po to, żeby tu się wygrzewać na słoneczku i na plaży w Staczowicą tam płetwą machać, tylko po prostu z głodu tu przychodzi. Bo już tam jest wszystko wyżarte i po prostu przypływa tutaj na południowy Bałtyk i tutaj po prostu jeszcze coś jest. No i temu tutaj ona się zagnieździła, że tak powiem, tak? To jak każde zwierzę, po prostu szuka pożywienia i tak też foka szuka tego pożywienia i przywędrowała tutaj na południe. Były takie okresy, że ta foka tu występowała, wiem to od moich przodków, ale to nie były jakieś tam takie ilości jak teraz, nie?
1: Czyli to jest ewidentną przyczyną, no ale oczywiście to też jest temat, który my tutaj przybliżamy od początku przyjazdu Radia Wnet na Pomorze. Zaczęło się w Mechelinkach, a mianowicie zrzut solanki. Niestety, może jak przy każdym kontrowersyjnym temacie, te głosy są podzielone. Mieliśmy pana profesora Węsławskiego, to chyba mogę zacytować, bo był w zeszłym tygodniu na antenie gościem Magdaleny Uchaniuk. Powiedział, że Zatoka Puckia i tutaj ta przestrzeń Bałtyku Południowo-Wschodniego jest najlepiej przebadanym akwenem, a jednocześnie nie wiemy do końca, skąd ten brak ryb. Może zmiana klimatu, jak mówi pan profesor, ale na pewno nie zrzut solanki, to jest cytat. Co innego zupełnie mówią rybacy. Ja też panu teraz pokażę takie zdjęcie, które mam od pana Marcina Buchny, który jest prezesem Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Słyszeli państwo ten głos w zeszłym tygodniu i w tym także. To jest łabędź. Pan, ale niestety nie miłe zdjęcie łabędzia, który sobie płynie, białego łabędzia, którego należy podziwiać, tylko łabędzia chorego, a właściwie już martwego, który nie ma oczu. To są niestety panu znane zdjęcia. Sam pan widział nawet nie zdjęcia, tylko na żywo takie przypadki. O co chodzi?
0: No właśnie. Jak pani już tutaj zaczęła nam przedstawić profesora Węsławskiego, no my mamy radykalnie inne zdanie na ten temat, tak? No nie będę ukrywał, to po prostu jest szyte grubymi nićmi. Można opowiadać że woda jest czysta, że nic się nie stało, że rtęć czy kadm czy nikel jest w normie, tak? No okej, okay. Tylko gdzie wylewa się do takiego małego półzamkniętego akwenu takiej ilości, no można powiedzieć, odpadów górniczych, tak? Bo jakby to wydobywano i wpuszczano do jakiegoś środowiska, szczególnie tutaj do zatoki, gdzie ta zatoka jest takim kotnikiem, że tak powiem, dla ryb, tak? Tutaj jest wylęgarnia ryb. No to No to jak do gniazda będziemy, za przeproszeniem, no nie powiem tego słowa, ale będziemy, tak, będziemy się załatwiać do gniazda, tu gdzie mieszkamy, gdzie ten, no to te ryby po prostu nie dadzą rady, nie dadzą, nie będą tu przypływać na tarło czy coś. No to wiadomo, że jak tu nie są stworzone warunki do tego, jak kiedyś to bywało, no to niestety, no rybakom tutaj to się po prostu nie mieści w głowie, jak można było dopuścić do tego procederu. I tyle.
1: A te łabędzie?
0: No, one się żywią roślinami, które tu rosną. Rośliny wchłaniają różne substancje. No to gdzieś tam obciążenie jakieś jest. Tylko tego nikt nie chce naprawdę badać, nikt nie chce się to wgłębiać. To jest śliska sprawa. Po co mi to? Takie słyszymy odpowiedzi od niezależnych źródeł, które mogłyby, jakby chciały przebadać te nasze tutaj znaleziska, że tak powiem, pomoru takich właśnie, jak te łabędzie tutaj 2 lata temu. No masakra, no. Jakby pani to widziała, to się płakać chciało, no. To ja już mówię, to są piękne ptaki, ale to, co z nimi tutaj zrobiło ta zatoka, to tutaj wylądowały tutaj w okresie takim właśnie przelotów swoich i tu zostały już, no. Pozbierano je i poszły na śmietnik.
1: Jest jakiś polityk, który ma pan wrażenie, czy wie pan po prostu, że jest zaangażowany tutaj w rybaków, czy tak jakoś zostaliście sami sobie zdani?
0: Temat jest znany. Tylko jak powiedziałem wcześniej, można by tu było kilku wymienić, ale może nie będę tego robił. Po prostu ekologia powinna być jakby tutaj, bo tak się wszyscy mówi, wszystkim się nam tu mówi, żebyśmy byli ekologiczni i tak dalej. No ale co z tego, że ludzie są ekologiczni, wyrzucają śmieci do wody. Już widzę, że turyści, którzy tu przyjeżdżają, naprawdę to się zmienia w ludziach i nie pozostawiają śmieci, gdzie popadnie, tak jak było to jeszcze 15-20 lat.
1: To widać, jest większa świadomość, tak. Na plaży czysto, nie ma tych petów, nie ma plastiku. Ale.
0: No ale jeśli taka firma robi taką szkodę w ekosystemie, bo nie wierzę w to, nawet jeśli to by była, to nawet woda oczyszczona z oczyszczalni ścieków nie jest czysta, tak? A oni ją wykorzystują po to, żeby płukać tą sól, wypłukiwać i wpuszczać do naszej zatoki tutaj. No to jest karygodne. No to tablica Mendelejewa. Wiadomo, że jak dwa składniki się jakieś zmiesza, to powstaje jakiś trzeci składnik, tak? I w tym przypadku jest tak samo. No to ta woda nie jest źródlana. Ta woda jest z oczyszczalni ścieków, tak? No biologicznie wyczyszczona, ale chemicznie nie. No i teraz ta chemia jest jeszcze wypłukiwana, to solanka tą chemią. No to co z tego powstaje? Ciekawe. Bo wszyscy mówią, że jest super, nie? Tylko, że ryb nie ma. No to my tu mówimy, że nie jest super. Wcale nie jest tak kolorowo, jak wszyscy mówią. Jak naukowcy mówią, że no to nam wciskają kit, że jest pięknie. No nie jest pięknie. Bo turyści chodzą, chcą kupić rybę w porcie w Jastarni, a po prostu jej tu nie ma. Gdzie tu stoją łodzie? Kiedyś tu kilka łodzi stało i sprzedawało z burty ryby. W Czasowicze to się aż, no, szczyt szczęścia, ta kolejeczka była tutaj, wiesz, coś się działo, no. Teraz się tutaj nie dzieje nic, ponieważ rybacy sami nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Z drugiej strony jest ta presja właśnie tego ssaka, tej foki, gdzie postawią sieci, to znowu ona niszczy te sieci, tak? No i tak się zastanawiają nad tym wszystkim, bo ryby też jest mało, no. Koszty po prostu też zmuszają też rybaków tutaj, żeby próby takie z tego postawienia sprzętu są, ale to tych ryb znowu tyle nie łowią, nie? Także jak pan Wezławski mówi, że cała zatoka jest obstawiana sieciami, to ja mogę panią zabrać i pani pokazać, ile tych sieci stoi. To kilka sieci stoi, bo po prostu raz, że nie można postawić ich głębiej niż 25 metrów, bo przepisy na to nie pozwalają. No to rybacy po prostu tak tutaj wegetują, można powiedzieć. Chcieliby, a nie mogą.
1: Tak, i to jest ta smutna konstatacja, ale tak się kończy większość rozmów z rybakami tutaj na Półwyspie Helskim i nie tylko, i w okolicy właśnie taką kropką. No ale to może powiedzmy na koniec o Jastarni, skoro pan tutaj całe życie, 10 dzieci, wielka rodzina, piękna. Jak się zmieniało to miejsce, bo się niewątpliwie rozwinęło. Jak pan dzisiaj patrzy na Jastarnię?
0: No, Jastarnia się w dobrym kierunku rozwija. Rozwijała się z powodu też może tych właśnie ubytków w rybołówstwie w połowach rozwijała się bardziej turystycznie, ale też nie tak mocno, żeby tu powstawały jakieś duże apartamentowce. Jest tu spokój. Na razie jeszcze dajemy tutaj radę bronić się przed tą wielką przemysłową jakby turystyką. Jest tu fajnie po prostu. No, zapraszam wszystkich.
1: Zapraszamy, oczywiście. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że sierpień będzie piękny. Tak to z reguły jest. Lipiec pada, a sierpień niebo w takim kolorze, w jakim pan właśnie maluje wraz z dwoma pomocnikami, właściwie kończy malować swoją łódź imieniem?
0: Skuter rybacki JAS-77.
1: Bardzo dziękuję. Herbert Murza był moim gościem, rybak z Jastarni. Dobrego słonecznego dnia, taki zdaje się, że będzie. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Mam nadzieję w Jastarni, w słonecznej, pięknej, czystej wody wam wszystkim życzę.
1: A jak się nazywa pana pensjonat?
0: Pensjonat Korsarz i restauracja.
1: 9:35, słuchamy Krzysztofa Krawczyka, a później jeszcze powracamy na Półwysep Helski. Przemierzyłem cały świat, skasowałem kilka bryk, to oczywiście Krzysztof Krawczyk, nazywany polskim Elvisem Presleyem, a propos króla Elvisa, zapraszam Państwa codziennie w tym wakacyjnym okresie na muzykę Tydzień z Elvisem od godziny 10:00 i tak też będzie dzisiaj, a więc po tej audycji muzyka Elvisa Presleya, tymczasem godzina 9:40, ja jestem w Jastarni, patrzę na port, mimo że prawie godzina 10:00 i bardzo duże, piękne słońce, to puściutki. Nikogo dookoła, cisza i spokój. Gdzieś tam ktoś w oddali wyprowadza psa na spacer. Są wakacje i chociaż tematy trudne, bo rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się z rybakami, z polskimi rybakami i najczęściej jest to smutny wniosek i ciężkie czasy dla rybaków. Tak, większość osób tutaj przechadzających się jest radosna i wesoła, bo po pierwsze wreszcie jest ciepło w te wakacje. No po drugie, to jest czas odpoczynku, a woda w Bałtyku jest wyjątkowo ciepła. Wczoraj była spora fala, czysty piasek tutaj między Jastarnią a Juratą i chociaż przyglądamy się nowym budynkom, inwestycjom i człowiek jak przyjeżdża już od wielu lat, tak dostrzega te coraz to kolejne domy, które się tutaj budują. Ja tam w oddali z lewej strony widzę trzy nowe apartamenty przeszklone, które budowane są na wydmach w niedaleko portu w Jastarni. To oczywiście ktoś będzie miał wspaniały widok na Zatokę, ale czy ten wspaniały widok będzie, jak to zasypie Półwysep Helski, te budynki? Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast tu oprócz portu w Jastarni oczywiście także jest Kuźnica. To jest miejsce, do którego należy się wybrać, chociaż może niezbyt licznie tam Państwa zapraszam, bo urok tego miejsca niewątpliwie wynika z tego, że jest po prostu puste, no ale jest tam też port. Jest tam miejsce idealne do tego, żeby spotkać się z rybakami i zapytać się ich o to, jak się dzisiaj żyje. I tak też ja zrobiłam z Marcinem Buchną. Wczoraj chodziliśmy po znajomych rybakach i zadawaliśmy pytania, ale wcześniej posłuchamy tej rozmowy właśnie z portu. Dokąd dotarliśmy?
2: Dotarliśmy do portu rybackiego Kuźnica. Można powiedzieć jednego z większych portów tutaj w okolicy, czy tutaj nad Zatoką Puckią. No jeszcze do niedawna było tutaj kilkadziesiąt łódek rybackich, które uprawiały swoje rzemiosło, a w tej chwili widzimy, są już tu pojedyncze sztuki i to jest najbardziej smutny widok po prostu tego naszego polskiego wybrzeża, w szczególności tutaj północ nad Zatoką, gdzie są północne Kaszuby, bo jesteśmy tutaj na terenie północnych Kaszub. No i to jest ten cały taki smutny widok, gdzie jakby pokazuje to wszystko, jak zanika nasza tradycja, kultura północnych Kaszub. Mam nadzieję, że to się po prostu zmieni i że ci rybacy, którzy jeszcze przetrwali, będą mogli doświadczyć tych dni, że będą te zasoby, powrócą te zasoby, te ryby słodkowodne w tym akwenie tutaj, które występowały i że ten człowiek po prostu zastanowi się nad swoją działalnością, że jednak jak będziemy coś budować dla dobra kraju, to nie będziemy to robić w sposób taki, że budujemy jedno, niszczymy drugie. Bo kultura i tradycja to myślę, to jest też ważna rzecz, która powinna pozostać po prostu dla wszystkich.
1: Kuźnica zawsze była taką wioską rybacką tutaj pomiędzy kempingowymi chałupami, a dużo bardziej turystyczną Jastarnią. Czy to dalej się utrzymuje? Czy możemy powiedzieć, ile tutaj jest takich czynnych rybaków w Kuźnicy? Jak to wygląda? Czy to też właściwie takie umierające miejsce?
2: Ja powiem tak, że tutaj w tym regionie były dobrze rozwinięte dwie gałęzie gospodarcze. Jedną to było rybołówstwo tradycyjne, małoskalowe zaznaczam, nie to przemysłowe, tak? Bo przemysłowe to jest całkiem inna działalność, po prostu ona jest jakby realizowana we Władysławowie i w Helu, tam te duże kutry wypływają na Bałtyk i to jest całkiem inna jakby działalność. Tu mówimy o rybołówstwie tradycyjnym, tym kulturowym i ta gałąź była bardzo dobrze rozwinięta, widzimy ją, tracimy, ale też turystyka jest pod wielkim znakiem zapytania, też jest zagrożona, ponieważ jeśli nie będziemy dbali o zatokę, o jej stan wód, a widzimy po prostu, że jest bardzo duży przyrost materii roślinnej, czyli mamy potężną eutrofizację, to ten smród, przepraszam, który się tu wyciera, nie jest atrakcją dla turystów, tak? I ta chemizacja wody się po prostu też zmienia. I o tym musimy pamiętać, żeby tą eutrofizację zatrzymać po prostu za wszelką cenę i przede wszystkim
1: Jak?
2: Przede wszystkim zrobić rzetelne badania, ustalić źródła i nie tak jak dotychczas po prostu mówić, że załóżmy były, zatoka jest najbardziej przebadana i nie potrafimy po prostu wskazać przyczyn tego stanu rzeczy, tylko niektóre badania po prostu były robione w taki sposób, żeby obronić swoją tezę, tak? Ja trochę jestem zasmucony taką sytuacją i postawą naukowców, że jeszcze jakiś czas temu, kiedy największa inwestycja tutaj wkraczała na ten region, czyli górnictwo solne, to mówili w opinii krytycznej, że dojdzie po prostu jakby do zagłady, że trzeba byłoby skarżyć te decyzje do Komisji Genewskiej, a później jak dostali stanowiska, zmienili retorykę, zaczęli badać i mówią po prostu, że wyniki nie pokazują. No tak, ale oczywiście te wyniki, które robili, były w wąskim zakresie, były w pewnym polu tylko i niewielkim, no i dobrze było, żeby powiedzieli po prostu, że to są niewystarczające po prostu były badania, żeby określić wpływ pewnych inwestycji, czy z górnictwa solnego, jak i również ewentualnie też opracować nowe modele mieszania z docelowej ilości, a nie tylko z dwóch komór, które były do decyzji środowiskowych po prostu przyjęte. To są błędy poważne popełnione i teraz dziś, jak mamy problem, a tych źródeł na pewno jeszcze jest wiele innych, które być może mogły się nałożyć na to, że ta pojemność magazynowa środowiskowa, ta pojemność magazynowa tej zatoki się skończyła, no to teraz powinniśmy ustalać te faktyczne przyczyny, nie jedne z tych możliwych i przede wszystkim mieć takie badania i takie wyniki, które określą ten ładunek, który był największy, tak? Nie wskazywać same źródło, tylko określać też, jaki ładunek z danego źródła popłynął po prostu i jaki on mógł mieć wpływ na zmianę tego środowiska, bo to jest najistotniejsze.
1: W trakcie pracy pana złapaliśmy. Co pan robi? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani dziennikarko, pani redaktorko. No, jestem rybakiem z Kuźnicy, z ojca dziada i pradziada. Tak, i w tej chwili reperuję siatki poniszczone przez psy morskie. Tu na przykład, jak pani widzi, pani redaktor, tu nam wpadła ryba łososiowata, przypłynęła foka, zjadła rybę i zrobiła ogromną dziurę. I teraz ja muszę tą dziurę wyłatać. Godzinę to mi zejdzie nad jedną dziurą. W takim worku jest 7 siatek i co parę metrów są takie dziury. Także ja siedzę 2 tygodnie nad jednym workiem.
1: No ale co robić? Foka też musi coś jeść.
3: Foka musi coś jeść, ja się zgadzam, tak. Ale nie w Morzu Bałtyckim, bo do 2010 roku w Morzu Bałtyckim nie było fok. Foki ktoś sprowadził. Ktoś je przyniósł. Usypali dużą wyspę na Wisłoujściu, zrobili długi molkop, gdzie ze skośnym podejściem specjalnie dla tych szkodników i teraz rybacy mają przekichane. Mamy przekichane.
1: No właśnie i to powoduje moje kolejne pytanie. Co to są za czasy dla rybaków teraz?
3: To są za czasy? O tak, to są czasy. Z kciukiem na dół.
1: Złe czasy.
3: No bardzo, bardzo złe czasy.
1: Dlaczego?
3: Dlatego, bo mamy wszystkie ryby zjedzone są przez foki. Wszystkie ryby. Wszystkie, nawet flądry. Foki wpierdzielają teraz nawet flądry, te chore flądry, te chude flądry, nawet flądry. Foki nie mają co jeść. Węgorza.
1: Czyli pan to upatruje jako główną przyczynę braku ryb, czyli foka.
3: Foka i solanka. Solanka wpompowana do Zatoki Puckiej. W 2011 zaczęli pompować solankę w Zatokę Pucką i do 2020 roku wpompowano 18,5 miliona metrów sześciennych soli potasowej do Zatoki Puckiej, gdzie była mineralizacja wody takiej, że tu taka, żeby żyły tu ryby słodkowodne. Szczupaki, płocie, okonie, trocie. Wszystkie ryby, które tu żyły w zatoce, to były ryby słodkowodne. I tu wpompowano solankę. Tu już nie ma wody do życia ryb, tylko tu jest roztwór. Roztwór. Pani rozumie?
1: Rozumiem. Słyszę też po drugiej stronie od wielkich profesorów, że solanka nie jest przyczyną, a jednak pan mówi, że tak, pan się zna na tym, pan
3: tak,
1: pływa.
3: Tak,
1: i...
3: ale to jest kłamstwo. To co mówią do dziennikarzy czy do ludzi, oszukują, okłamują publiczność i wszystkich. To jest nieprawda.
1: To jaka ryba teraz jest?
3: Na Zatoce Puckiej już nie ma w ogóle ryb. Nie ma już ryb. Zabite jest, ekosystem jest zniszczony, omułki zniszczone, wodorosty rosną teraz przedziwne, takich, których tu w ogóle nie było. Tu były tylko trzy gatunki trawy, zostera, czydzena i morszczyn, takie rosły. A teraz rośnie jakiś kożuch, bo jak wpompowali tą solankę, to zostało wszystko przeżyźnione i zaczęły rosnąć przedziwne jakaś wata, rośnie jakiś kożuch, który rośnie 5 razy do roku. On rośnie, kwitnie, on spływa na górę, na powierzchnię wody, potem on gnije, opada na dno i następne rośnie i ta w kółko 5 razy.
1: To klimat się zmienia.
3: Jaki klimat? Panie żartuje, naprawdę klimat? To dlaczego klimat się nie zmienia na Zalewie Szczecińskim, na Zalewie Wiślanym, gdzie jest grubo ryby? Tam rybacy mają Eldorado. Mieliśmy Eldorado w Zatoce Puckiej. Tak samo jak na zalewach. I tu nam wpuszczono solankę i tu nam wpuszczono foki.
1: Jest jakiś ratunek? Coś można ratunek? Zrobić?
3: No wybić to wszystko. Piździec. Wszystkie kraje nadbałtyckie mają pielęgnacyjny odstrzał foki żarej. W Polsce nie. W Polsce wszystko na odwrót. Dziękuję.
1: Ale pan i tak pracuje, są młodzi, którzy pomagają. Zakończmy to jakąś pozytywną myślą. Proszę.
3: Ja to widzę wszystko w czarnych kolorach. Naprawdę. Ja już jestem na emeryturze, ale młodzież to już nie ma w ogóle sensu bycia. W Kuźnicy się zomowało 70% jednostek. Pani sobie pojedzie na port do Kuźnicy, pani zobaczy, ile jednostek jest wkopanych kilami w ziemię i widnieją tak, tam co? Ludzie chodzą i oglądają pozostałości po rybakach. Tak wygląda rybak w Unii Europejskiej.
1: Mimo wszystko mamy jakąś nadzieję, bo skoro coś człowiek zniszczył, to może i człowiek może naprawi.
3: Miejmy nadzieję.
1: Dziękuję bardzo. Nie odrywamy od pracy.
3: Nie.
1: Umiera ostatnia. Nie no, tylko tak, matką głupich.
3: No tak chciałem to powiedzieć, tak.
1: Które? Umiera no,
3: nadzieja,
1: ostatnia.
3: Nadzieja umiera ostatnia.
1: Wszystkiego dobrego.
3: No, miłego dnia.
1: I wspólnie stwierdziliśmy z panem Zenonem, że jednak bliższe nam powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia, aniżeli matką głupich. Natomiast słyszeli państwo tę wściekłość już też w głowie, w ustach rybaka. Pan Zenon z Kuźnicy, taka była opowieść, powiedział, żebyśmy pojechali na port w Kuźnicy i tak też zrobiliśmy chwilę później. I trwać będzie ta obserwacja i ta przeprawa tutaj po morzu. Ja państwa serdecznie jutro zapraszam na audycję od godziny 12. To będzie z Muzeum Północno-Kaszubskiego w Władysławowie. Tam się pojawimy, powiemy trochę o tym miejscu, bo na pewno jest wyjątkowe. Tymczasem mimo tych wielu trudnych treści, które może też skłonią każdego z nas do jakiejś refleksji, ja państwu życzę dobrego dnia i pożegnam się z państwem Markiem Grechutą utworem Świat w obłokach. Dziękuję Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie tej audycji i do usłyszenia wnet.
4: Wnet tu i tam, czyli
5: wakacyjne podróże małe i duże.
6: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
5: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki, z nami jest już pan profesor Jerzy Miziołek. Jutro, to znaczy dziś, święto przemienienia pańskiego i to jest powód. Pan profesor Jerzy Miziołek jest specjalistą od malarstwa religijnego i od malarstwa, ale bardzo się zajmuje też, że tak powiem, tak skrupulatnie malarstwem na przykład Rafaela i uwielbia Rafaela, Michała Anioła.
2: To może dodam do tych pańskich niezasłużonych pochwał dla mnie, że mój doktorat, który dotyczy symboliki światła, on jest wydany, wyszedł w 91 roku, wychodził też za granicą po kawałku, dotyczy właśnie symboliki światła i właśnie tego wielkiego święta, jakim jest Święto Przemienienia Pańskiego. Więc ośmielamy się o tym wielkim temacie, wspaniałym, który jakże pięknie jest obecny również w Warszawie.
1: Jak pięknie, bo niedawno mieliśmy audycję o Czechowiczu i między innymi rozpatrywaliśmy wspaniały ten obraz
2: Kościele misjonarzy, czyli kościele dzisiejszym seminaryjnym.
1: Mówię o tym Lublinie.
2: O Lublinie, tak jest.
1: Wspaniały obraz, kontemplowałem go, ten obraz jest wspaniały, ale w ogóle Święto Przemienienia Pańskiego jest obecne u wielkich malarzy na przestrzeni wieków i właśnie. Jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że jest artykuł, tak? Co najważniejsze.
2: Wszystko, co najważniejsze na stronie internetowej, dostępny dla wszystkich, który nosi tytuł właśnie Transfiguratio Domini i Jan III Sobieski. Zaraz wyjaśnimy dlaczego.
1: No właśnie, wyjaśnimy dlaczego, ponieważ Jan III Sobieski ufundował ten kościół, prawda? To jest pierwsza sprawa.
2: No właśnie, więc mijamy kościół na ulicy Miodowej w Warszawie. Czasami wchodzimy do niego, patrzymy na oczywiście zrekonstruowane sprzęty, bo przecież kościół się wypalił. Tam oczywiście zachowały się rozmaite cenne rzeczy. W prawej nawie zachowało się też epitafium poświęcone Czechowiczowi, o którym mówiliśmy. Czechowicz jest w tym kościele pochowany, ale w tym kościele został też pochowany na wiele lat Jan III Sobieski. On go ufundował w latach 80. Konsekracja była w latach 1694 roku, więc ona się wiąże, ta fundacja i ta konsekracja kościoła najpierw się wiąże z bitwą pod Chocimiem, gdzie jest expressis verbis w dedykacji kościoła, ta bitwa i ta transfiguratio historii, czyli ta przemiana trudnej sytuacji. Myśmy byli wtedy w sytuacji kraju, który płacił haracz Turcji. To zwycięstwo pod Chocimiem dokonało po prostu totalnej zmiany w sytuacji politycznej Polski, a potem kolejne oczywiście wydarzenie Wiedeń. Czyli mówiąc najogólniej, Święto Przemienienia Pańskiego zostało wprowadzone w roku 1457 na pamiątkę zwycięstwa nad Imperium Osmańskim, które miało miejsce rok wcześniej, dokładnie 6 sierpnia. Ponieważ my obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego dwa razy w naszym kalendarzu zachodnim, czyli liturgii Kościoła Katolickiego, w drugą niedzielę Wielkiego Postu i 6 sierpnia, i Jan III Sobieski z powodów swojej głębokiej religijności, zwłaszcza pod koniec życia, sprowadził do Polski kapucynów, w których kościołach po prostu są rzeczywiście te przedstawienia, te tematy, czyli temat przemienienia pańskiego. I to transfiguratio, jest to przemienienie Chrystusa, jest pojmowane, jak już wspomniałem częściowo, jak gdyby na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że myślimy o tej właśnie przemianie, tej trudnej sytuacji, tej transfiguracji historii, momentu historycznego, a drugi element to jest oczywiście bardzo wzniosły, taki trudny do uchwycenia ludzkim umysłem, to jest przecież przemienienie Chrystusa na górze Tabor zapowiada transfigurację wierzących. My właściwie przystępując do Komunii Świętej bierzemy udział w pewnym sensie w takiej jakby małych, kolejnych transfiguracjach, ale ostateczne, jakby używa się słowa przebóstwienie, ja wiem, że brzmi trochę jak kapłan, ale ja się po prostu tym zajmowałem, o tym jest mój doktorat i liczne rozmaite teksty. Poza tym chodziłem 6 sierpnia do kościoła świętego Aleksandra, gdzie mój kuzyn świętej pamięci, ksiądz biskup Władysław Misiołek, bardzo pięknie wykładał teologię przemienienia pańskiego. A więc widząc kościół przemienienia pańskiego na ulicy Miodowej, wchodząc do środka, gdzie niestety nie zachował się ani oryginalny obraz ufundowany przez Sobieskiego, ufundowany na inaugurację w roku 1694, ani obraz drugi, który wykonał wspomniany już Czechowicz, ten obraz się źle zachował już w XVIII wieku, już podobno miał jakieś ubytki, więc poproszono Czechowicza, tego Czechowicza, który tak pięknie namalował przemienienie pańskie do kościoła misjonarzy, czyli kościoła dzisiejszego seminaryjnego w Lublinie, żeby wykonał po prostu wierną kopię obrazu Rafaela Santi.
1: I udało mu się.
2: I to się zapewne świetnie udało, chociaż niestety zarówno ten oryginalny obraz,

0: jest większość dni roku eksponowana w ołtarzu głównym kościoła Sobieskiego. I teraz rodzi się pytanie, skąd cała ta atmosfera, po pierwsze, wzoru artystycznego, a po drugie ten wymiar teologiczny i jednocześnie dotyczący tego, co nazwaliśmy transfiguracją historii. No więc może dwa słowa o tym Rafaelu, jak to się stało, że ci artyści tak ten obraz powszechnie naśladowali.
1: No właśnie, to pan profesor wspomina w tym artykule, kto nie malował, no właściwie wszyscy malowali, tak? I Montaigne, i Bellini, i Tintoretto, i tak dalej.
0: Montaigne akurat nie kojarzę, ale rzeczywiście i Tintoretto, i Rubens, i Michał Anioł, wprawdzie nigdy nie namalował obrazu, ale jest szkic. Jak państwo zajrzycie do artykułu, to znajdziecie taką, ja to zrobiłem, wizualizację, jak te jego rysunki można zestawić. Proszę się nie zdziwić, że te postacie są półnagie, czy wręcz nagie, bo artyści tak malowali, i Rafael, i Michał, i Leonardo da Vinci, i inni. Najpierw malowano, czy przedstawiano nagie postacie, potem je dopiero ubierano, żeby ta anatomia była czytelna. Ale to właśnie Rafael Santi swój ostatni obraz, ostatni jaki namalował w życiu, po prostu stał się tym takim wzorem nieprześcignionym. I co ciekawe, jak umarł, a umarł 6 kwietnia roku 1520 w wieku 37 lat, żałość była tak powszechna, jak eksponowano dla całej publiczności Rzymu, czy wierzących ludzi Rzymu w roku 1520, to wtedy to jego przemienienie pańskie ustawiono u wezgłowia jego trumny. To jest obraz, który się składa z dwóch części, bo on ma na górze właśnie scenę przemienienia, a na dole scenę z apostołami, którzy próbują uzdrowić opętanego chłopca. To jest cała skomplikowana historia. Nie wchodzę w nią całą, powiem natomiast, że właśnie ta górna część obrazu Rafaela, ta sama scena przemienienia pańskiego, ona stała się po prostu powszechnie, jakby to powiedzieć, wykorzystywanym, nieprześcignionym wzorem. I możemy mieć takie podejrzenie, że dwaj artyści, których obrazy reprodukuje we wspomnianym artykule, jeden się nazywał Mazzuoli, a drugi się nazywał Fontana. Jednego obraz jest w katedrze w Sienie, a drugiego w kościele świętego Dominika w Bolonii. Oni właściwie malując swoje wizje, jedna to jest wizja świętego Dominika, a druga to jest wizja świętego Hieronima, na pierwszym planie ukazują właśnie te wizje wspomniane, ale w górnej partii jest właśnie przemienienie pańskie, niemal dokładnie powtórzona kompozycja z Rafaela Santi. I możemy domniemywać z opisu, który zrobił Zygmunt Batowski przed wojną, z opisu obrazu, pierwszego obrazu do tego kościoła, który Sobieski ufundował, obrazu wykonanego przez Migdowskiego, możemy z opisu wnioskować, że to była podobna kompozycja. Scena nauczania, domyślamy się, że tych trzech apostołów, którzy idą na górę Tabor z Chrystusem, to jest oczywiście święty Piotr, Jan i Jakub, tylko ci trzej. Proszę zwrócić uwagę, że to są ci sami trzej apostołowie, którzy potem towarzyszą Chrystusowi w Getsemani. To jest ten moment przed przecież pojmaniem i ukrzyżowaniem, ale to są też ci trzej apostołowie, którzy są świadkami wskrzeszenia córki Jaira. A więc cały czas mamy tych trzech świadków, tych właśnie trzech świadków, którzy po prostu rzeczywiście Chrystusowi na górę Tabor towarzyszyli. Jak państwo byliście na górze Tabor, to wiecie, jak to jest wspaniałe wzniesienie, jest kościół przemienienia. Europejczycy i Rafael i wszyscy późniejsi malarze oczywiście na górze Tabor nie byli. Natomiast dlaczego ten obraz, no żeby namalować kontekst, nie mogli tego do końca zrobić, ale dlaczego ten obraz Rafaela jest taki ważny? Jest ważny dlatego, że Rafael pokazał, w przeciwieństwie na przykład do wspaniałych dwóch przedstawień Giovanniego Belliniego, przedstawił Chrystusa, który po prostu nie ma fizycznego wymiaru. To przemienienie pańskie polega nie tylko na światłości, którą ewangeliści trzej ewangeliści to opisują. Święty Jan tylko nie pisze, który był świadkiem.

0: przypadkiem, o dziwo, nie pisze o tej, o transfiguracji, ale wiemy, że Chrystus po prostu emanował światło, jego oblicze, ale także szaty. To Rafael wspaniale ukazał, ale Rafael ukazał jeszcze jedną rzecz. Po prostu Chrystus szybuje w przestrzeni. Chrystus jakby nie jest już bytem. W tym momencie, właśnie przed ukrzyżowaniem, przed Getsemani, Chrystus staje się po prostu Bogiem, który po prostu jest bytem duchowym, jest światłością, ale ci dwaj świadkowie, ci prorocy starotestamentowi, którzy mu towarzyszą po prawej i lewej stronie, Eliasz i Mojżesz, też oczywiście z nim unoszą się w przestrzeni. I to ukazanie tego właśnie lewitowania, tego unoszenia się Chrystusa i dwóch proroków po prostu i tych apostołów przerażonych na dole po prostu jest tak wspaniale ujęte, nawet jak Państwo popatrzycie na reprodukcję, że przez wieki po prostu całe, no proszę Państwa, wystarczy pójść do kościoła jednego, drugiego w Łowiczu, ale no choćby w Siedlcach, macie w katedrze też kopię Rafaela, Przemienienia Pańskiego, nie mówiąc o tych właśnie naśladownictwach tak interpolowanych do wizji takich jak wspomniana wizja Mazzuolego i wspomniana wizja Fontany i prawdopodobnie Jerzy Eleuter Siemieginowski, który tak jak i Czechowicz studiował w Rzymie, znał pewnie i Bolonię, zapewne był w Sienie, bo się przez Sienę jechało, zapewne obydwaj widzieli te obrazy i nie dziwota zatem, że Jan III Sobieski, my nie mamy dokładnego zapisu, jak to z tym zamawianiem tego obrazu do ołtarza głównego było, ale możemy się domyślać, że człowiek, nasz król, który posiadał wspaniałą bibliotekę i który wiemy, że z ambasadorem francuskim Polignacem i z ojcem Wotą, który to był zakonnik włoski, pod koniec życia bardzo często uwielbiał po prostu z nimi dyskutować kwestie teologiczne i mamy o tym wiedzę z pamiętników Sarneckiego, który był jego osobistym sekretarzem. Wiemy też, że Maria Kazimiera, już to powiedziałem, niech to powtórzę, uczęszczała na msze święte w Warszawie do kaplicy Przemienienia Pańskiego, więc w rodzinie był kult z tym rozumieniem podwójnym tej transfiguracji, tego bardzo trudnego momentu dziejowego Polski, powtórzmy, zwycięstwo pod Wiedniem ratuje twarz Rzeczypospolitej, odmienia oblicze Rzeczypospolitej, czy jej status, a zwycięstwo pod Wiedniem, no to nie musimy sobie tłumaczyć.
1: Ratujemy Europę, no tak naprawdę.
0: I ratujemy, przemieniamy sytuację polityczną Europy. Więc Przemienienie Pańskie, które malowało tylu artystów, wśród nich najwybitniejsi. Wspominaliśmy Rubensa, wspominaliśmy Tintoretta,
1: Belliniego.
0: Jak Państwo kiedykolwiek traficie ponownie do Pałacu Dożu w Wenecji, tam jest niesłychane przedstawienie Przemienienia Pańskiego w jednym z pomieszczeń, ale wystarczy pojechać do wspomnianego Lublina, czy do kościoła Pijarów w Krakowie. Na końcu ulicy Świętego Jana jest kościół Przemienienia Pańskiego, gdzie program Przemienienia Pańskiego jest absolutnie niezwykły. Wiemy o tym, że Jan III Sobieski dokładał się finansowo do budowy tego kościoła Pijarów w Krakowie. A więc to, że on funduje kościół kapucynom w Warszawie, że ten kościół do roku 1734 jest jego kościołem grobowym, bo dopiero w 1734 roku jego ciało zostanie przeniesione na Wawel, gdzie spoczywa. Więc to był jego kościół grobowy, a jednocześnie dodajmy, że do dziś w kościele Pijarów, przepraszam, kapucynów, czyli kościele Przemienienia Pańskiego, w kaplicy obok ołtarza głównego jest po prostu jego serce w takim pięknym sarkofagu. A więc ta myśl o transfiguracji momentu dziejowego i nadzieja na ostateczne przebóstwienie, czyli zmartwychwstanie ciała poprzez właśnie tą transubstancjację, tą przemianę fizyczności w duchowość. Ja wiem, że to jest w dzisiejszych czasach, kiedy nam się żyje dobrze, kiedy jesteśmy po prostu pomimo wszystkich kryzysów, jakie są wokół, jest nam sobie trudno właśnie wyobrażać pewne rzeczy, o których Jan III Sobieski myślał, ale naprawdę to, że Kościół na Miodowej jest poświęcany w przeddzień wyruszenia na bitwę pod Wiedniem, to, że jest to wezwanie, o którym mówię, to, że sięgnięto po wzór do wspaniałego obrazu Rafaela Santi, obrazu, który ma długą historię, bo on został namalowany do kościoła w Narbonne we Francji Południowej. Obrazem się zachwycono, nigdy go tam nie posłano. Był ustawiony w kościele, w ołtarzu głównym kościoła San Pietro in Montorio, to jest na Janikulum w Rzymie. Potem Francuzi go porwali do Luwru, czyli został uznany za jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki, które Napoleon chciał posiadać w muzeum swojego imienia w Paryżu. A potem jak wrócił, no to krótko był w Bazylice Watykańskiej, wykonano mozaikową jego kopię. Ona do dziś znajduje się na zamknięciu lewej nawy tej Bazyliki Świętego Piotra, a oryginał jest oczywiście w Pinakotece Watykańskiej. Ale niech dodam, że w tej lewej nawie, jak państwo będziecie szli, wrócicie do Bazyliki Watykańskiej albo popatrzycie sobie w internecie, bo i tak można sprawdzać, jest między innymi przecież nagrobek papieża z czasów bitwy pod Wiedniem, dosłownie obok, to jest dosłownie, to są sąsiadujące ze sobą, czyli nagrobek i ołtarz Przemienienia Pańskiego. I na tym nagrobku papieskim jest scena bitwy pod Wiedniem z Janem III Sobieskim, a sam papież Pius jest pochowany pod właśnie tą sceną Przemienienia Pańskiego. A więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo w tych dawnych czasach ogromnego zagrożenia, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak wielki strach padł na Europę, najpierw na Polskę w roku bitwy pod Chocimiem w latach 70., a potem przed bitwą pod Wiedniem. To był po prostu powszechny, ogromny strach i przerażenie. A więc wpisanie Święta Przemienienia Pańskiego w to właśnie antyosmańskie, antymuzułmańskie, powiedzmy tak uczciwie, myślenie, one było absolutnie zasadne i nie dziwi zatem fakt, że Jan III Sobieski po tą właśnie akurat okoliczność sięga, wybiera temat Przemienienia Pańskiego, myśląc tą podwójną ścieżką i właśnie tej transfiguracji historii i o właśnie wierze, czy w nadziei, jako człowiek głęboko wierzący, ma nadzieję, że jest po prostu nastąpi jego, jakby to powiedzieć, wejście do nieba, gdzie fizycznie pewnie nie wchodzimy, nikt z nas tego nie wie, ale po prostu wchodzimy duchowo. I to jest, żeby zrozumieć nasze duchowe przejście, jeśli w nie rzeczywiście chcemy wierzyć, to Chrystus na górze Tabor pokazał tego wymiar. I jeszcze jedna uwaga. Mamy jeszcze chwilę, żeby powiedzieć o precedensach w Polsce, jakie były w kaplicach grobowych.
1: Oczywiście, panie profesorze.
0: Była taka kaplica na Wawelu, Chińczyk z Rogowa, w XV wieku, gdzie była, wiemy, że to była kaplica Przemienienia, czyli już ktoś wcześniej, z przodków Jana III, Jan III, przypomnijmy, studiował w Krakowie, mógł tą kaplicę widzieć zresztą. Kaplica Chińczyk z Rogowa była kaplicą grobową, dla której wykonano właśnie Przemienienie Pańskie, ale także obrazy Giovanniego Belliniego już przywoływanego. One też powstały do kaplic grobowych, czyli ludzie po prostu myśleli kategoriami takimi, jak Jan III Sobieski również. Ale co ciekawe, do dziś w Zamościu, jak pójdziemy oglądać nagrobek wielkiego hetmana Jana Zamojskiego, człowieka niezwykle wykształconego, autora słynnej książki o Senacie Rzymskim, De Senatu Romano, który był rektorem też Uniwersytetu w Padwie przez jakiś czas, właśnie Jan Zamojski, który 6 sierpnia odniósł zwycięstwo pod Wieliżem nad Moskwą, też po prostu żegnając się z życiem, fundując tą wspaniałą kolegiatę w Zamościu i myśląc o swoim pochówku, też po prostu kaplicę dedykował Przemienieniu Pańskiemu. I to odniesienie do tego, jakby nastąpiła ta jakby zwycięstwo w imię, w dniu właśnie tej transfiguracji, ale jednocześnie z myślą o tym, że będzie też ten wymiar duchowy. ta formuła, która po prostu wiąże się z, no właśnie z tym wydarzeniem, które my świętujemy 6 sierpnia, które tak pięknie przedstawił Rafael Santi i dziesiątki innych artystów, i również Czechowicz, no bo jak państwo śladem pana redaktora Będrzeckiego pojedziecie do Lublina, namawiam państwo, że jeśli nawet jest kościół zamknięty, dzwońcie, proście, wejdźcie, zobaczcie, jak wspaniałe jest to przedstawienie tego obrazu. Nie jedyne zresztą, bo przypomnijmy, w Krakowie jest nie tylko kościół Przemienienia Pańskiego na ulicy Świętego Jana, ale jest też kaplica z obrazem Przemienienia Pańskiego w kościele mariackim. Nie wymieniam innych kościołów, ale jedno jest pewne. Pomimo, że święto Przemienienia Pańskiego nigdy nie miało w Europie Zachodniej takiego wielkiego znaczenia jak w kościele wschodnim, w kościele bizantyńskim, gdzie mamy je wśród przecież 12 wielkich świąt i nawet jak państwo pojedziecie teraz na przykład, no nie wiem, do tych nowych cerkwi w na Białostoczyźnie, na przykład w Hajnówce, albo pójdziecie do kościoła na przykład wspaniałego w Supraślu, to zobaczycie państwo, że to Przemienienie Pańskie ma szczególne miejsce. Po prostu rzeczywiście dla świata wschodniego, dla Kościoła prawosławnego, to jest ta właśnie tajemnica przyszłości człowieka. I ja wiem, że, powtarzam się, jest nam bardzo trudno zrozumieć jakby tą myśl, ale ona taka właśnie jest. Po prostu to, co się zdarzyło co na Górze Tabor, co świętujemy 6 sierpnia, ale świętujemy też w drugą niedzielę Wielkiego Postu, to jest po prostu odniesienie do czegoś, co po prostu jest zapowiedzią naszego przejścia w inny wymiar, który nie będzie wymiarem oczywiście fizycznym, tylko duchowym i będzie rodzaj rozbłysku światła, takiego światła, które apostołowie zobaczyli na Górze Tabor, bardzo się przelękli, ale potem sobie uświadomili po zmartwychwstaniu, na czym to polega. Czyli te trzy wydarzenia w życiu Chrystusa, Przemienienie Pańskie przed Pasją, następnie oczywiście zmartwychwstanie i wreszcie w niebo wstąpienie, to są te trzy filary wiary w boski wymiar Chrystusa, które jednocześnie pokazują nam po prostu rzeczywiście ścieżkę myślenia, w którym duchowość, może najpiękniej opisana przez takiego teologa, który żył w V wieku, pod koniec V wieku, kiedyś myślano, że to był Dionizy, o którym wspominają Dzieje Apostolskie, miał się spotkać ze świętym Pawłem, ale to nie jest ten Dionizy, to jest ten Dionizy, który napisał o imionach boskich traktat w V wieku, to jest ktoś późniejszy, ale ja tam cytuję fragment w przywoływanym już tekście, we wszystko co najważniejsze, jest cytat z Dionizego Areopagity, gdzie jest mowa o tym, czym jest dla człowieka wierzącego właśnie to światło przemienienia i zapowiedź właśnie, no co trudno jest wymówić, ale także naszej właśnie przemiany tego, co się nazywa przebóstwieniem, tak jak po prostu no, zdarzyło się to. Tak jak Chrystus zmartwychwstaje i jest tym zapowiedzią zmartwychwstania wszystkich, to zmartwychwstanie jest jednocześnie, i tak to zrozumiał Michał Anioł, w Kaplicy Sykstyńskiej. Jak patrzymy na sąd ostateczny Michała Anioła, to wszystko na to wskazuje. I Jan Paweł II o tym przepięknie mówił w swoich homiliach. To jest nie tylko Chrystus Sądu Ostatecznego. To jest Chrystus zmartwychwstały i to jest Chrystus przemieniony. A więc mamy jakby kumulację trzech wymiarów w chrystologii Sądu Ostatecznego Michała Anioła, które wiążą się także z tym niezwykłym świętem. Więc o tyle polecam państwu ten swój artykuł po raz kolejny, bo tam są te teksty zawarte i cytowane zresztą wszystkie trzy teksty ewangeliczne, które oczywiście łatwo poszukać dziś w internecie. Jedno jest pewne, jutro warto na chwilę, jeśli będziemy przechodzili Miodową, wejść do tego kościoła albo do jakiegokolwiek kościoła, w którym jest kościele PR-ów jest w Łowiczu na przykład, ale też w kilku innych kościołach, kilkudziesięciu kościołach, jeśli nie kilkuset w Polsce, w Bodzentynie pamiętam, jest kopia Rafaela Santi Przemienienia Pańskiego. To jest wielkie święto, którego tajemnica jest tak głęboka, a jednocześnie będąc głęboka, wpisuje się w dzieje wielkiego wojownika Jana III Sobieskiego i wpisuje się w kościół, który nie jest jakąś wielką świątynią, ale pełną niezwykłych treści ideowych, czyli wiąże się z kościołem Przemienienia Pańskiego na ulicy Miodowej i z, jeszcze raz powtarzam, osobą wielkiego wojownika Jana III Sobieskiego.
1: No wspaniale. Ja tylko wspomnę, że właśnie, bo to na takiej, że tak powiem, takim styku naszych, że tak powiem, bo pan profesor powiedział o tym prawosławnych, że tak powiem, takim nabożnym podejściu do tego święta, może bardziej nabożnym czasami, ale taki łączący te nasze dwa płuca kościoła, to był Jerzy Nowosielski, który właśnie też malował im. Ja widziałem w Supraśle, ja nie wiem, czy to jest w kolekcji stałej, ale Przemienienie Pańskie Jerzego Nowosielskiego było wspaniałe, bo one, czasami te obrazy widzimy w jakimś muzeum, one później okazuje się, że mieszkają gdzie indziej, ale w Supraśle widziałem fantastyczne Przemienienie Pańskie też Jerzego Nowosielskiego i to właśnie mówi o tych dwóch płucach, że tak powiem, bo pan profesor właśnie wspominał o prawosławnym podejściu. Do...
0: Właściwie w każdym kościele, który Nowosielski malował, w Tychach choćby na Śląsku, ale także w Wesołej pod Warszawą. Jeśli państwo jesteście gdzieś w okolicach Wesołej i szukacie miejsca, żeby pójść jutro na mszę świętą albo w niedzielę, to jest też Nowosielskiego. Przepiękna dekoracja właśnie w kościele w Wesołej i jest oczywiście scena Przemienienia Pańskiego. Tam jest jeszcze jeden problem, czy motyw teologiczny, ta kształt mandorli, bo przecież światłość Chrystusa przedstawiono rozmaicie. Kiedy się pojawiają najwcześniejsze przedstawienia, ja się nimi bardzo szczegółowo zajmowałem, na przykład na górze, gdzie Mojżesz otrzymał tablicę praw, czyli na Synaju, to artysta tak przedstawił Przemienienie Pańskie, że Chrystus emanuje 8 promieni, osiem promieni świata, być może odniesienie do promieni oczywiście do ósemki, czyli ósmy dzień, niedziela to jest ósmy dzień tygodnia, tak byśmy liczyli od niedzieli do niedzieli, to jest święto Zmartwychwstania i Przemienienia Pańskiego, a potem jest ta mandorla, czyli jest po prostu ten otok światła ogromny, wspaniały, obecny także u Rafaela, choć nie do końca regularny. Są też kościoły na Śląsku na przykład wspaniałe. Nie będę ich tutaj w tej chwili wszystkich wymieniał, ale gdzie Chrystus przemieniony jest ukazany na tle witraża. A więc i Chrystus, i dwaj prorocy, Eliasz i Mojżesz, oni są widoczni w blasku światła, a poniżej są apostołowie, którzy są w tej sferze ziemskiej. A więc i witraże, czy okna wykorzystywano po to. Jest taki kościół w Gaden w Austrii, gdzie macie państwo tą samą sytuację, gdzie witraż pomaga jakby opowiedzieć o symbolice światła. A w Krakowie, jak będziecie się państwo dziwili, skąd to światło na tej grupie, tym przedstawieniu Przemienienia Pańskiego w Krakowie, w kościele PR-ów, no to potem wyjdźcie, pójdźcie na planty i popatrzcie, że tam jest po prostu specjalnie zbudowana taka struktura, którą wymyślił Bernini, Gian Lorenzo Bernini, rzeźbiąc tą wizję świętej Teresy z Avila, wymyślił coś takiego, że są ukryte źródła światła. Jest taka specjalna kapliczka zbudowana jakby na wdukcie muru kaplicy, przez które wchodzi światło. To samo jest w Krakowie. A więc chcąc rozumieć, to niezwykłe światło, które bije w kościele w PR-u w Krakowie, po prostu musimy myśleć o tym zabiegu takim technicznym, który powoduje, że to światło jest spotęgowane. Ale w Krakowie jest jeszcze jedna rzecz. Gdyby ktoś był na mszy świętej jutro, czy w tym, bo tam są trzydniowe obchody święta Przemienienia Pańskiego, tam i na ambonie jest przedstawienie Chrystusa z obydwoma prorokami, czyli z Eliaszem i Mojżeszem, ale jest też monstrancja, jeśli jest ustawiana na tronie z barankiem, to na tej monstrancji z kolei mamy Trójcę Świętą, no bo przecież to jest objawienie się Trójcy Świętej. Głos Boga przecież pada z nieba, który wszyscy znamy te słowa. Są z kolei na tej monstrancji trzej apostołowie. Więc proszę pomyśleć, jest obraz w ołtarzu głównym z Przemienieniem Pańskim, jest monstrancja, która odnosi się też do przemienienia, przecież hostia staje się ciałem Chrystusa. A więc ja wiem, że to brzmi wszystko bardzo wzniośle, ale jeśli chcemy to zrozumieć, to tak jest. I to dozowanie właśnie obraz, przemienienie pańskie z tymi wszystkimi postaciami, monstrancja właśnie z tą hostią, z Chrystusem, Trójcą Świętą i trzema apostołami i ambona, gdzie mamy powrót do takiej skróconej wersji przemienienia pańskiego Chrystus i dwaj prorocy. Wspaniały program Kościoła w Krakowie, ale w Warszawie Kościół Kapucynów, przepraszam.
1: Miodowa 13.
0: To są miejsca warte odwiedzenia i skupienia się chociaż chwilę. Możecie Państwo otworzyć sobie w komórce mój artykuł, przeczytać choćby cytaty z wszystkich trzech ewangelistów, żeby sobie spróbować uświadomić tą niesłychaną, niepojętą dla śmiertelnika tajemnicę, które zawiera to właśnie szczególne święto związane z naszym wielkim wojownikiem Janem III Sobieskim.
1: Dziękuję, panie profesorze. Wspaniała opowieść. No po prostu światło biło z pana profesora słów, no ale w ogóle temat niesamowity, ale wspaniałe obrazy i wspaniale, że mamy u nas...
0: Artykuł, jeszcze tylko powtórzę, ma łaciński tytuł na wstępie: Transfiguratio Domini i Jan III Sobieski. Wszystko, co najważniejsze. Polecam serdecznie.
1: Dziękuję, panie profesorze, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, a jutro, albo w ogóle można każdego innego dnia, może to też po prostu kontemplowanie obrazów w kościołach, czasami właśnie nie w trakcie uroczystości, to jest piękna też sprawa.
0: Nie mówiąc o tym, ile można znaleźć w internecie i poczytać na ten temat.
1: Można poczytać, można po prostu tak, ale najważniejsze, żeby słuchać pana profesora Jerzego Miziołka i czytać jego artykuły, bo to są doskonałe przewodniki.
0: Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, z odrobiną mistycyzmu w głosie i wiarą, że kiedyś uda mi się cząstkę tej tajemnicy zrozumieć, zanim jeszcze odejdę z tego świata.
1: Dziękuję, panie profesorze. To była rozmowa o święcie przemienienia pańskiego i o ikonografii związanej ze świętem przemienienia pańskiego. I do usłyszenia, panie profesorze.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Збадання проблему, але видиш, що то збадання трива і не подієнте ще жодних конкретних дзялань навіть на темат охорони тих магазинів логістичних в Росії. І ситуація з Wildberries подобна до ситуації з російськими рафінеріями. Фірми мусять розв'язати свої проблеми самі, бо Росія не посяде систему оборони повітряної, яка хроніла би інтереси бізнесові. А якщо ході у магазин...
1: Тут, Ольго, я тільки одну річ хочу допитати. Ти повідомила власне о відшкодуваннях. Якщо ході о російську спілку Wildberries, то вони мені більше около 2 тижні перед першим атаком українським впровадили, змусили до підписання анексів до умов зі всіми спродавцями на темат власне того, що між innymi ataki powietrzne przy użyciu środków napadu powietrznego są traktowane jako taki force majeure, jako taka siła wyższa i to odrzuca od razu możliwość wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. A czy właśnie ta spółka białoruska, czy masz taką informację, czy ma podobne zapisy w stosunku do sprzedawców białoruskich działających na tej rosyjskiej platformie?
0: Ні, я ще не віддяла, і власне я просто знайшла інформацію о тій спілці так перед нашим програмом, так, і власне вже трохи пізніше справжнім та ціла інформація, але моїм зданням, ну так, якщо мислити так логічно, то в білоруських умовах того пункту бути не повинно, так, поніж на території Білорусі ще не було жодних атак українців, так, і для Білорусі цей форс-мажор не є таким актуальним.
1: Tutaj też mamy informacje od zarządu Wildberries, także od pani Kim, że oni starają się przenosić teraz magazyny na teren chociażby Kazachstanu. Czy jest jakaś informacja o planowanej rozbudowie powierzchni magazynowych na terenie Białorusi?
0: No tak, właśnie chciałam o tym powiedzieć, że... У тих планах Wildberries, так, на терені інших панств, і вспомнялам, що є один магазин під Мінськом, який є таки чинстьово достępний, понявиш цей процес будування того магазину ще трива, і зараз появилася така інформація, що треба скончити та будова якнайшибчий. І фірма планувала ще будову колійного центру логістичного в поблизу Мінська. І зараз моїм зданням питання ЖМІ, на ілля потрібно є цей центр на Білорусі. На ілля Wildberries є заінтересовані, бо Білорусь теж знайдуюся, теж об'єнта санкціями, так, і європейськими, американськими, і очевидно, будова нових магазинів в Казахстані, то з пункту відзення бізнесового, так, то лепі для Wildberries, ніж будова нових магазинів на Білорусі. Бо Казахстан нема санкцій, так, на Казахстан не са санкції наложені, і очевидно, те достави тих товарів до Казахстану для Wildberries, достави тих товарів для Wildberries бенці латвійші, так, ніж до Мінська.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o Kazachstan, na pewno to bardzo utrudni logistykę. No, Wildberries przede wszystkim było znane z tego, że docierała niemalże w każde miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej i tak naprawdę ta sieć rozbudowanych centrów logistycznych powodowała to, że od złożenia zamówienia do otrzymania paczki mijały maksimum dni, czasami nawet godziny, w zależności od tego, kto gdzie mieszkał. Jeżeli to będzie w Kazachstanie, to na pewno ten czas radykalnie się wydłuży. Wielu ekspertów zwraca też uwagę, że chińskie platformy zacierają ręce, bo w tym wypadku tak naprawdę będą mogły na tym bardzo skorzystać. No pomijam fakt, że tak naprawdę tym większość towaru, które było sprzedawane na Wildberries, to był towar też pochodzący z Chin. Powiedziałaś o tym, że same firmy mają... Tak?
0: Chciałam jeszcze o interesie Białorusi na ten temat powiedzieć. Nie tylko chińskie firmy, tak, a także już Białoruś myśli o tym, żeby stworzyć taki własny marketplace białoruskich towarów i nie korzystać z tych usług Wildberries, ani Ozona.
1: No tak, powiedziałaś też między innymi o obronie, o działaniu tak naprawdę tych firm na rzecz obrony przeciwlotniczej. Tutaj warto naszym słuchaczom powiedzieć, że jakiś czas temu Federacja Rosyjska znowelizowała ustawę i teraz tak naprawdę struktury prywatne, czyli na przykład korporacji, mogą kupować obronę przeciwlotniczą i nie tylko jakieś sprzęty typu systemy walki radioelektronicznej, ale nawet artylerię przeciwlotniczą, co w sumie jest raczej dosyć dużym kuriozum jak na poziom światowy, a z drugiej strony, jeżeli nawet Federacja Rosyjska skądś by znalazła pieniądze i wlała ogromne setki miliardów dolarów w Wildberries, no to przecież magazyny nie przestaną płonąć. Ale Olgo, jeszcze zaznaczyłaś jeden ważny temat, który akurat też mnie bardzo, bardzo ciekawi. Tutaj przenieśmy się z marketplace'ów na granicę. No właśnie, o co chodzi z tym, że Łotwa najpierw zamknęła przejścia graniczne, a później otworzyła przejścia graniczne z Białorusią?
0: No tak, ta cała sytuacja wywołała już taki skandal dyplomatyczny ze strony Białorusi, bo na końcu lipca, w ostatnim dniu lipca, Łotewskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło tymczasowe zamknięcie przejścia granicznego po Tyrnijeki, powołując na jakieś tam przyczyny techniczne. A dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych Łotwy wydał ostrzeżenie dla obywateli, aby unikali podróży na Białorusi powrotu przez jej terytorium. A Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało to wszystko za po prostu działania jakісь такі вроги і загрозила асиметричним реакціям. Щоб зрозуміти скали проблеми, Петерніякі позостає дійсно єдиним пшейстям гранічним на границі Білорусько-Лотевської для самоходів від часу замкнення границ пшейстя гранічного оселення в 23-му року. І ще є пшестя колійова, але ми мовимо так о тих пшестях для самоходів. І Лотва тлумачує свою позицію кризисом міграційним, поняваш ситуація на границі Білорусько-Лотевської не можу повідати, що драматична, так, але є дуже тяжка, бо страж гранична реєструє около 100 проб нелегального перекручення границі Білорусько-Лотевської дзення. От початку року Лотва затримала понад 9 тисяч мігрантів на границі. І край вже звернувся у спарці до Литви і Естонії. Запевняємо вони допомогу технічно, висилаємо функціонарів стражі граничної до патрулювання границі Białorusko-Łotewskiej, a Estonia udzieliła po prostu, zdecydowała się udzielić dodatkowej pomocy po tym, jak w ostatnich dniach na jej terytorium odkryto kilkadziesięciu nielegalnych migrantów, którzy początkowo przekroczyli granicę łotewską od strony Białorusi, a Litwa już mówiła o zorganizowanie kontrolu granicznego na granicy litewska, na granicy Litwy z Łotwą z powodu zwiększenia liczby nielegalnych migrantów. I Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Łotwy podjęło taką decyzję o zamknięciu granicy z powodu, na początku to były takie przyczyny techniczne, ale później łotowski gabinet ministrów zorganizował posiedzenie, gdzie umówił kwestię całkowitego zamknięcia przejścia granicznego po Tarnijaki, no to znaczy całkowitego zamknięcia granicy białorusko-lotewskiej dla obywateli, dla samochodów, też dla tirów, ale ostatecznie ten pomysł został tak odwalany. Rząd łotewski nie popierał tego pomysłu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale Łotwa podjęła takie inne decyzje, bo w lipcu prokuratura generalna już wszczęła śledztwo w sprawie działań funkcjonariuszy Białoruskiej Służby Granicznej, którzy organizowali nielegalną migrację na Łotwę. I to taki pierwszy precedent, kiedy ten kraj będzie ściągać białoruskich funkcjonariuszy.
1: Zbliża się rocznica protestów. Krótko, na sam koniec, Olgo, protestów z 2020 roku na Białorusi. Jakie wydarzenia są zaplanowane?
0: No tak, 9 sierpnia w niedzielę odbędzie się szereg białoruskich wydarzeń w Polsce. Białoruski wiec zaplanowany w Warszawie, w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika o godzinie 18:00. Też wiec akcja Białорусинов запланована в Гданьску. Очевидно, бендом акція в Бялому-Стоку, а в Варшаві в тим часі от п'ятку відбудеться конференція «Нова Білорусь», то така традиційна конференція білоруської опозиції на темат дальших діалань. Він побачимо, які помисли застанем там представлені, і, може, умовимо ті помисли юж в наступному тижні.
1: Niestety, Olgo, minęła już godzina 12 w Warszawie, więc nasz czas się skończył, więc nie będziemy mogli zapewne puścić piosenkę właśnie Ljapisa Trubieckiego, czyli jednego z projektów Michalka. Bardzo Ci dziękuję za przygotowanie tej audycji, bardzo Ci dziękuję za te wyjątkowe wiadomości i bardzo ciekawe tematy, więc już się żegnamy. Z Lwowa żegna się Artur Żak, z Wilna Olga Siemaszko, a realizował dla Państwa tę audycję Tomasz Rosłon. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.
1: Może wtedy, Olgo, puścimy tę piosenkę, zaprezentujemy ten utwór naszym słuchaczom. Kłaniam się nisko. Studio

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew, czyli miś. Istnieją dwa rodzaje marzycieli. Są tacy, którzy poetyzują rzeczywistość, oraz inni, cenne to wyjątki, którzy urzeczywistniają ideały. Do jakich typów należą dzisiejsi goście? Marek Woch, doktor nauk prawnych, przewodniczący bezpartyjnych samorządowców, i Robert Zawadzki, ekonomista i pełnomocnik także w bezpartyjnych samorządowcach w Łomży. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szanowni państwo. Dzień dobry, panie dyrektorze.
0: Właśnie, dzisiaj Warszawa wyrusza tak zasadniczo, bo tak się nazywają pielgrzymki zasadnicze, spod Paulinów, spod Świętej Anny, w stronę Jasnej Góry. Panowie nie wybrali się do Częstochowy, już pewnie po urlopach, chociaż widziałem panów na obchodach rocznicy 82. Powstania Warszawskiego. Zgadza się?
2: Znaczy tak, a wczoraj też była rocznica, jeżeli chodzi o tragiczną rzeź Woli. Też były obchody, to brałem udział. Natomiast nie, no, urlopy to może w przyszłym życiu, jeżeli chodzi o mnie. A pielgrzymka, jak no, pierwszy raz poszedłem na pielgrzymkę z Podlasia w wieku 12 lat, to jak jeszcze mogłem sobie pozwolić czasowo jako dziecko, to jako nastolatek to chodziłem.
0: I z Podlasia, a Łomża też chodzi na...
1: Oczywiście, Łomża mniej więcej 4 dni temu już ruszyła na pielgrzymkę na Jasną Górę, także byłem na poradnej mszy świętej o 6 rano, widziałem bardzo dużo ludzi, którzy no, już się szykowali w tą długą podróż.
0: Czy pielgrzymi to są tacy marzyciele, czy są realiści? Jak panowie postrzegają? Czy mamy właśnie upiększać ten świat, czy urzeczywistniać to, co jakby każdy z nas, jakie ma zadanie, czy do czego ma misję?
2: Czy według mnie no, każdy człowiek szuka i szuka każdego dnia i tak ta wędrówka trwa. Natomiast no, jedni szukają materializmu i to jest jakby nic zdrożnego, no, ale w pewnym momencie też jest zagubienie w mojej ocenie w tym materializmie. Natomiast ja uważam, że osoby, które szukają, no to próbują godzić ten byt materialny z tym bytem duchowym. I mi na przykład bardzo dużo te pielgrzymki dawały zawsze, i te rozmowy, i ta różnorodność przede wszystkim osób. Więc ja naprawdę uważam, że każdy raz w życiu powinien, nikomu nie narzucam, ale każdy powinien w taką przygodę duchową się chociaż raz udać, zobaczyć, też sprawdzić swoje ciało. Bo to nie jest taka prosta sprawa, zmaganie się, zwłaszcza przy tych upałach. I jakby no, wyzbycie się de facto tych luksusów na co dzień i ta wędrówka no, setek kilometrów przez całą pielgrzymkę, to naprawdę dużo daje pokory, powiem dyplomatycznie.
0: Można też wypocić toksyny, a tych toksyn jest dużo, jak się za intensywnie pracuje.
2: Zwłaszcza w polityce jest naprawdę, można nabrać w mojej ocenie dystansu do rzeczywistości, do tych emocji radiowo-telewizyjnych jakby z ukłonami. I wtedy ta perspektywa w ciągu 2 tygodni czy 3, bo jak idą z zachodniego Pomorza pielgrzymi czy z Pomorza, no to trwa...
0: To trwa dużo
2: dłużej niż Podlaska czy Warszawska. Natomiast uważam, że dla polityków nie jak pojadą autokarem i na Jasną Górę, ale taka piesza, chociaż znam wielu, którzy chodzą, więc na pewno jakościowo później wykonują tą swoją służbę publiczną no, lepiej niż ci, co nie chodzą. Takie jest moje spostrzeżenie.
0: Czyli doktor Marek Wok by powiedział: niech żyje pielgrzymka, niech żyje stronnictwo pracy, niech żyje Polska, łączmy siły ponad podziałami, Polska tego potrzebuje.
2: No myślę, że jesteśmy w takim zwrotnym punkcie w Polsce. Stronnictwo pracy 1930 1937 rok takie osobistości zakładali jak, uwaga, Paderewski, Korfanty, Sikorski, Haller, Popiel na emigracji po wojnie, a ksiądz Zygmunt Kaczyński w 1953 został zamordowany na Rakowieckiej. Dzisiaj kapelanem jest ksiądz Józef Maj. 47 lat temu dostał godność od kardynała Wyszyńskiego, jeżeli chodzi, uwaga, kapelaństwo nad partią polityczną Stronnictwo Pracy, czyli chrześcijańska demokracja, która odnosi się do tych najwartościowszych, moim zdaniem, ideałów, jeżeli chodzi o w ogóle stronnictwa z drugiej RP. No nie ma na rynku polskim partii politycznej ideowej po 89. No próbuje pan Kosiniak-Kamysz odwoływać się do Wincentego Witosa, no ale to z całym szacunkiem Wincenty Witos się w grobie przewraca, to co robi dzisiaj Kosiniak-Kamysz. Tak. Pan. I natomiast tutaj no mamy takie osobistości i gdzieś proszę zauważyć zarówno taki paradoks, ostatnio napisał też niezły tekst, taki analityczny pan Semka, pan redaktor, gdzie porównał drugą RP, że wtedy nie zrodziła się partia ideowa o chrześcijańskiej demokracji, tak? Czyli jakby o ideowości, a nie o takim partykularnym załatwianiu interesów swoich członków. I dzisiaj po 89 również na scenie politycznej ideowa partia nie zaistniała. Uwaga, w narodzie, gdzie zdecydowana większość, no to jesteśmy w nurcie szeroko pojmowanego chrześcijaństwa. Więc takie paradoksy mamy w naszym kraju i jak członkowie właśnie Stronnictwa Pracy, tam naprawdę zacni ludzie, 70-80 lat średnia wieku, zwrócili się do mnie, żeby po prostu, czy ja bym się nie zgodził kandydować. To ja się zgodziłem, pierwszy raz się ugiąłem, żeby być w ogóle w jakiejś partii, ale mi brakowało drugiej nogi ideowej do bezpartyjnych samorządowców. Po prostu bezpartyjni samorządowcy, no to co, budujemy żłobki, przedszkola, łatamy drogi, tak, oczyszczalnie ścieków i takie bieżące właśnie te materialne kwestie załatwiamy. Natomiast zawsze nam brakowało od kilkunastu lat, jak zaczęliśmy robić, tworzyć bezpartyjnych samorządowców jako oddolny ruch patriotyczny, narodowy, o silnej takiej konotacji właśnie chrześcijaństwa, tego takiego tchnienia duchowego. I akurat w momencie kampanii prezydenckiej mojej, w której kandydowałem w 25 roku, no to właśnie spotkałem się z księdzem Józefem, księdzem Majem, Józefem Romanem. I on po prostu no, po wielu godzinach jakby dyskusji, że ktoś musi wziąć ten sztandar i po prostu, żeby to głosić i też wydaliśmy publikację Stronnictwo Pracy, polecam na stronie internetowej bezpartyjnisamorządowcy.org.pl jest e-book i tam są kwestie jakby i programowe, ale też jest tekst o zasadniczym starciu Polska w Europie versus reszta świata. Z czym my się jakby borykamy, nie na poziomie tego, co to jest w cudzysłowie, przepraszam za słowo, na walance politycznej, gdzie jesteśmy świadkami w tym wydaniu politycznym stricte, że kto kogo, gdzie jakie miejsca, tu partyjki, tu jakie stronnictwa, tego typu historie, tylko tak naprawdę, gdzie my chcemy jako Polacy być za 5 lat, za 10 czy za 20 w tym całym porządku geopolitycznym. Więc dla mnie to przekonało, włącznie z tym jeszcze elementem, gdzie lewica dzisiaj nastawia przedsiębiorców na pracowników, a pracowników na przedsiębiorców. Jest, polecam Państwu publikację kardynała Wyszyńskiego, Duch Pracy Ludzkiej, gdzie tam jest wprost wskazane, że tak naprawdę my jesteśmy jednym organizmem. Pracownik, pracodawca i nie ma co konfliktować tych dwóch grup ludzi, którzy tak naprawdę mają jeden wspólny interes, żeby zarobić pieniążki na nasze utrzymanie, na utrzymanie bliskich i na działalność publiczną, żeby jeszcze coś zostało, czy chociażby kupowanie książek. A z tym już jest bardzo cienko, no bo większość ludzi od pierwszego do pierwszego trudno
0: ale
2: się utrzymać.
0: Ale to z pracy utrzymać i no, Stronnictwo Pracy dlatego powstało z tą myślą tak w obliczu właściwie zagrożeń ojczyzny w 1937 roku, przed wojną.
2: Dokładnie.
0: I z połączenia właśnie Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej. Czy dzisiaj właśnie później w 1946 Karol Popiel, on rozwiązał działalność Stronnictwa Pracy, ale dalej podkreślał, że poszanowanie tej osoby ludzkiej, wolności obywatelskiej, solidaryzmu, demokracji, oparty na przestrzeganiu prawa, pomocniczości w tej
2: idei. To jest DNA każdego człowieka.
0: No i
2: to byłem w ubiegłym roku właśnie w Małopolsce, jest jakby Muzeum Izba Pamięci generała Sikorskiego. No to rodzina przywozi tam pamiątki, ale też i rodzina Popiela też zaczęła przywozić pamiątki, bo jakby, no to przyjaźnili się Sikorski z Popielem i po prostu no to fantastyczne historie, gdzie rodzina przywiozła listy Popiela z prezydentami Stanów Zjednoczonych. Właśnie on utrzymywał Stronnictwo Pracy, jeżeli chodzi o kontakty międzynarodowe, bo wtedy w latach 50. Chrześcijańska demokracja chadecja była bardzo silna w Europie. To w 90. latach de facto przeniknęło lewactwo. Bo nie, ja rozróżniam, tak, żeby była jasność, lewicę patriotyczną, lewicę socjalną od lewactwa. I de facto dzisiaj przecież nawet w Unii Europejskiej niektóre stronnictwa, niektóre partie okrzyknęły się chrześcijańską demokracją, a tam się po prostu zainstalowało lewactwo i po prostu tą ideologią pod przykrywką chrześcijańskiej demokracji po prostu wprowadzają lewactwo, jeżeli chodzi o nie tylko w Polsce.
0: No i u nas rozbili też ludzi związanych z Kościołem, bo im namucili w głowach.
2: I u nas, oczywiście, to pan redaktor ma rację, ale u nas tą doktrynę pilnuje pan Kosiniak-Kamysz. Przecież on to jest ukryty lewak i on po prostu opowiada bzdury, że on jest chrześcijańską demokracją.
0: Ale
2: i
0: on nie podnosi dążeń, prawda, całego państwa polskiego i Kościoła do poziomu materialnego i duchowego, zwłaszcza ten duchowy.
2: Bo jemu się to wszystko już zlało.
0: Pomieszało.
2: To on już po prostu już niczego nie kojarzy w mojej ocenie, już nie mówiąc na poziomie bieżącej polityki, a co jeszcze w metafizyce, panie redaktorze, szanowni państwo.
0: Dobrze. Zacytowałem panom właśnie na początek, istnieją dwa rodzaje marzycieli. Są tacy, którzy poetyzują i tacy, którzy urzeczywistniają ideały. To myśl, którą znalazłem u Chestertona w Latającej Gospodzie. I tam spotkałem takie słowa, że pewien milioner, który chciał zwalczyć konkurencję, nasyłał na innych policję, pracował w rządzie, miał wszystko i też tak robił na pewnego drobnego przedsiębiorcę. I zacytuję wam, panom, ten cytat. Teraz kolej na ciebie, sławny filantropie, tak powiedział mu ten przedsiębiorca, że pan, ponieważ ma władzę, ma wszystko, ale niech pan nie myśli, że panu wszystko ujdzie tak na sucho. Czemu ja i inni mielibyśmy mieć dla ciebie specjalny szacunek? Bo on mówi, jestem w rządzie, domagam się od was szacunku, tak? Wy jesteście tylko płotki. Powiadasz, że założyłeś to miasto, że wstawałeś ze wschodem słońca, aby pilnować stolicy. Czy mam cię dlatego poważać, że jesteś wybredny w jedzeniu z twoimi koleżkami? Czemu miałbyś być bożyszczem tej doliny? Wszyscy pomrzemy. Wróć, stary, do czytania Biblii, by doszukać się tekstów, jak obecnie doszukujesz się braków we wszystkich innych, tak? Bóg uczynił wszystko, zbudował miasta i bezużyteczne jest twoja funkcja. Jeśli Bóg nie strzeże grodu, bezużyteczne jest twoje wstawanie wcześniej rano, to praca, chleb bez troski, Bóg daje właśnie sen wszystkim. Jak do tej wypowiedzi, panowie, jak ją skomentujecie?
1: No ja uważam, że to, że w ogóle tuśmy się znaleźli dzisiaj, to jest akt łaski Bożej. I będziemy to kontynuować jako bezpartyjni samorządowcy. Coraz głośniej o nas słychać w mediach. Mamy taką bardzo ciekawą inicjatywę, referendum 10 pytań do obywatela. Jest ona niezwykle ważna. Widzimy, co się tutaj dzieje. Ta walka ideologiczna jest bardzo problematyczna i dlatego bezpartyjni WISZ jest taką konkretną inicjatywą najbardziej palących problemów dla Polaków. Myślę, że to jest bardzo skuteczne dojście do debaty i wspólnych tutaj rozwiązywania problemów. I może zacznę od tego pierwszego punktu, który jest niezwykle ważny, na przykład likwidacja NFZ i co w zamian. No to jest, jesteśmy świadkiem tego, co się dzieje w szpitalach, ale te patologie nie wynikają z tego, że po prostu bo znalazł się taki jeden chłopak. Za tym wszystkim tak naprawdę kryje się głęboka ideologia, która pozwala rozbestwiać właśnie, tak jak w tym cytacie, elity elity polityczne do tego, żeby czuły się jak jacyś nadludzie, bożkowie, to już w historii przerabialiśmy i po stronie niemieckiej w kwestii faszyzmu, czy po stronie komunizmu, a nikogo nie obchodzi los robotnika, tak jak to jest właśnie w Stronnictwie Pracy, które właśnie ideologicznie jest oparte podobnie tego, co nauczył Święty Pamięci Krzysztof Karoń, ponieważ jestem również wiceprezesem Instytutu Wiedzy Społecznej, czyli katolickiej nauki społecznej, która była tą właśnie odpowiedzią na to, na szerzący się komunizm, który jednak przegrał ostatecznie właśnie z katolicką nauką społeczną. Dlaczego warto tu historycznie to przypomnieć? Ponieważ w Stanach Zjednoczonych, jak się mówi o tym tak zwanym śnie amerykańskim, to był ten właśnie okres, kiedy jeszcze można powiedzieć przed drugim Soborem Watykańskim II, to mniej więcej ten okres, właśnie polscy emigranci oraz włoscy, którzy byli katolikami, ale też nauczeni przy tych parafialnych szkółkach w Stanach Zjednoczonych, nabyli pewne umiejętności, które były właśnie połączeniem ideowości i skutecznej pracy, i tutaj kluczowe słowo, wytwarzania dóbr potrzebnych i dobrych społecznie, a nie jakichś fatamazgorii, tak jak mamy współcześnie to, co już tutaj dr Marek Wok mówił, związanych z lewactwem, czyli co oni takiego dobrego wytwarzają przemysłowo i w ogóle społecznie, jaką wartość? No mamy multum jakichś pustosłów, nie ma żadnych konkretów, nie ma żadnych konkretnych pomysłów na gospodarkę, tylko jest na przykład jeżeli chodzi o edukację, no to mamy kolejne jakieś mutacje bycia jakimś eurokołchoźnikiem, ale nie ma jakichś konkretnych wartości. No widzimy, że bardzo wiele takich przedmiotów czy zawodów po prostu potrzebnych publicznie wymiera, bo oni promują wśród młodych ludzi postawę sprzeczną właśnie z taką odpowiedzialnością państwową. Promuje się taki skrajny egocentryzm, ale wracając do tego snu amerykańskiego, to właśnie w tych szkółkach przykościelnych w Stanach Zjednoczonych właśnie szkolono takich podstaw patriotycznych, ale też takiego praktycznego podejścia, takiej sumiennej pracy, i to spowodowało, że na przykład fabryka Forda miała idealnych pracowników, którzy byli jednocześnie ideowi, ale też mieli pewne wartości, byli w stanie się wspólnie organizować, coś na kształt jak właśnie tutaj bezpartyjni samorządowcy. I oni byli w stanie wypracować ten amerykański sukces, ten amerykański sen, że przeciętny pracownik takiej fabryki po 3 miesiącach był w stanie zarobić na samochód takiego Forda. I to już było takim sukcesem materialnym, ale jednocześnie połączony z wyższą duchowością, że nie tylko liczy się mój osobisty interes, ale długofalowy interes narodu. Ale to była wielka praca właśnie katolickiej nauki społecznej, właśnie tutaj papieża Leona XIII i jeszcze innych kardynałów, którzy
0: dzisiaj bardzo dużą pracę w też tym... do tej nauki społecznej zachęca wszystkich samorządowców, i Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy stawia te 10 pytań do obywatela. Jakie to są pytania i gdzie na nie uzyskamy odpowiedź?
2: Czy my, to jest taka inicjatywa, no jednak jako ruch oddolny, bo my uważamy, ja uważam od zawsze z przyjaciółmi i teraz jakby no, jeżdżę po Polsce już 100 tysięcy kilometrów przez rok, przejechałem ponad 100 spotkań, więc to też wiem od ludzi. Proszę Państwa, no jednak Polska zawsze była silna, kiedy pomysły wychodziły od dołu do góry, a poselstwo realizowało i załatwiało interesy, a dzisiaj tak naprawdę poselstwo in gremio nie wiadomo, czyje interesy załatwia, bo sami nie wiedzą bardzo często, nad czym głosują. I to polega na tym, że jednak dopóki mamy taką konstytucję ułomną, jaką mamy, jako i przepisy o referendach krajowych i lokalnych, no to my korzystamy z tych narzędzi jako obywatele. No, co się politykom nie podoba wielokrotnie, no bo muszą się wziąć do roboty. I jeżeli teraz mamy 500 000 zebrać podpisów, to ja bardzo proszę o pomoc na stronie internetowej właśnie bezpartyjnisamorządowcy.org.pl. Jest druk do ściągnięcia, no i trzeba zbierać te podpisy na papierze, bo politycy bardzo skrzętnie przez kilkadziesiąt lat unikają elektronicznego zbierania podpisów pod referendami. I to jest w ogóle skandal moim zdaniem, bo przecież wtedy obywatele mogliby elektronicznie, no dzisiaj dzisiaj zmuszają de facto nas do wszystkiego elektronicznie, tak? Dowód osobisty, spraw bardzo dużo można załatwiać elektronicznie, ale podpisać się pod jakąś inicjatywą referendalną, która powinna zaistnieć w Sejmie i powinna odbyć się poważna debata w Sejmie, to politycy tego boją się jak diabeł święconej wody. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu obywatele by zaczęli rozliczać polityków. Przecież nie ma partii politycznej na scenie.
0: Przez byłoby na piśmie, a nie tylko w obietnicach.
2: No właśnie i jeszcze sobie wymyślili, że to są obietnice polityczne, wyborcze, więc nie trzeba ich realizować. Nawet wyroki sądowe poszły w tym kierunku, że jak polityk coś gadza na wiecach, to on gada. Wszyscy to przyjęli, że on i tak kłamie. No to proszę państwa, no albo my jesteśmy poważnym narodem, a jesteśmy jako społeczeństwo. I moim zdaniem powinniśmy wymuszać na politykach właśnie poprzez referenda tego typu inicjatywy. I teraz likwidacja NFZ-u. No nie ma partii na scenie politycznej, która by nie obiecała likwidacji NFZ-u. To punkt pierwszy. Punkt drugi, już od 22 lat od stycznia jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Marka Safiana, profesora, jak był w Trybunale, że ta instytucja jest niekonstytucyjna. Oczywiście później pół roku po tym wyroku rząd SLD zmienił tytuł de facto, no bo coś trzeba było zrobić, no bo tak politycy robią. No jeszcze wtedy liczyli się z Trybunałem, no dzisiaj to już w ogóle podważają kompetencje. No to zmienili tytuł ustawy, bo pierwotna ustawa wprowadzona przez Leszka Millera, premiera, i podpisana przez prezydenta Kwaśniewskiego, trzeba to przypominać, bo później Kwaśniewski prezydent się przyznał, że no przyszli do niego jego koledzy i kazali to podpisać de facto i on podpisał, pomimo wiedział, że ma wątpliwości. A to było, to po prostu tak to powiedział. I chodzi o to, że pierwotnie była ustawa, która miała tytuł o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ-cie, a zmienili ją na obecnie brzmiący tytuł od 2004 od sierpnia o ubezpieczeniach, o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli przepisali kawałek ustępu drugiego z artykułu 68 Konstytucji, ale w swojej istocie, genezie ta instytucja jest patologiczną instytucją. I teraz stąd my mówimy w ten sposób. Likwidacja NFZ-u i zaraz pytanie pojawia się co? Trzeba oddać pieniądze samorządowcom do gospodarowania, bo proszę zobaczyć, jaką mamy schizofrenię. Ostatnio nawet pan Trzaskowski się obudził, bo on odpowiada za 11 szpitali w Warszawie. Chwalił się w kampanii wyborczej, że on tutaj szpital południowy po prostu, no to jest jego dziecko. Tylko numer polega na tym, że wcześniej zlikwidował szpital na Solcu, budynki niszczeją. To nie jest sztuka pobudować budynku, tylko kontraktu z NFZ-em. Więc oni nie mieli kontraktu z NFZ-em, więc musieli szpital na Solcu nie szpital zlikwidować o większej liczbie oddziałów niż dzisiaj szpital południowy i stało się tak, że przenosząc te świadczenia do szpitala południowego to zmniejszyli oddziały, ale kontrakt zwiększył się dwukrotnie od blisko 70 milionów do 130, i więc to są tego typu historie i chodzi o to, że my mówimy tak, jeżeli i tak marszałkowie i starostowie odpowiadają jakby za nadzór szpitali czy prezydenci, no a inwestują tam w sprzęt. Miliardy złotych poszły w budynki, w sprzęt medyczny, a nie mają pieniędzy na finansowanie świadczeń, to jest to nielogiczne, bo z jednej strony pan dyrektor szpitala, pan starosta czy pan marszałek mówi tak, no my byśmy skrócili te kolejki, ale Warszawa ma pieniądze. Warszawa ma pieniądze, uwaga, z województwa, w którym województwie to my żeśmy wypracowali te pieniądze, składki. Więc my mówimy tak, jeżeli potrafią samorządowcy budować żłobki, przedszkola, naprawiać drogi, wszystko, co jest społecznie potrzebne, ale to co, nie potrafią skrócić kolejek we własnych szpitalach? Dlaczego utrzymujemy tutaj rozdwojenie jaźni? Bo z drugiej strony Ministerstwo Zdrowia i to obojętnie, czy ten rząd, czy inny minister, on mówi, no ja bym coś zrobił, ale to marszałek zarządza, więc to tak jak ja w swojej firmie bym zarządzał z całym przedsiębiorstwem, tylko Robert z panem redaktorem, ukłony, mielibyście pieniądze na wynagrodzenia dla moich pracowników. I w zależności, czy danego miesiąca my się lubimy, czy nie lubimy, to po prostu mówię, Robert, dzisiaj nie, to dzisiaj się pogniewałem, nie daję ci przelewu na wynagrodzenia. Więc my mówimy od razu, żeby przenieść do samorządów, do województw pieniądze na świadczenia. I proszę mi wierzyć, bo to w tym punkcie, ostatnie zdanie, jest
3: koncept taki, żeby starostowie i marszałkowie byli wybierani w wyborach bezpośrednich. Czyli dzisiaj marszałek czy starosta nie musi być nawet radnym. To są rozgrywki polityczne zawsze po wyborach radnych do ciała powiatowego czy marszałkowskiego. To my mówimy tak, wybierzemy marszałka starostę, damy mu pieniądze na świadczenia i on wtedy, proszę państwa, skróci te kolejki w ciągu 2 lat. Nie będzie zero kolejek. Dlaczego? Bo jeżeli będą kolejki w jego szpitalach, to ludzie powiedzą, panie, albo pan ogarniasz te kolejki, albo w następne wybory cię nie ma i twojej świty. Bo tak jak to działa dzisiaj, że z Warszawy próbują wymuszać na samorządach jakiekolwiek decyzje, po pierwsze, nie jest to zgodne z konstytucją, bo rozdział o samorządach terytorialnych w konstytucji wprost mówi, słowo samorządność, to nie jest taka prosta sprawa, też do końca na poziomie konstytucji i ustaw, żeby cokolwiek wymuszać. Z drugiej strony nie dają pieniędzy, bo nam zabierają z terenu, a z trzeciej strony obciążają i obwiniają i ba, jeszcze wyzywają, że dyrektorzy szpitali i samorządowcy to nieudacznicy w cudzysłowie. No jak można zarządzać, jak nie dają na chociażby na tak zwane nadlimity. Ostatnio nie popłacili przecież w wysokości udzielonych świadczeń. Kontraktów nie zrealizowali w nadlimitach tak zwanych. Więc tutaj my mamy cały program napisany i do zrealizowania są ludzie, którzy są gotowi to robić, tylko potrzebna, dlatego my w przyszłym roku chcemy kandydować do Sejmu. Ja na swojej własnej liście bezpartyjni samorządowcy, a do Senatu w pakcie senackim.
0: Ten pakt senacki, gotowi jesteście ze wszystkimi.
3: Znaczy my jesteśmy koncyliacyjnym stowarzyszeniem, bo federacja jest stowarzyszeniem. I chodzi o to, że my jesteśmy nauczeni w pracy w samorządach o różnych grupach interesu, o różnych poglądach rozmawiać, bo żeby wójt, czy prezydent, czy burmistrz wygrał, to musi nie 5% przekroczyć, tak jak w Sejmie,
0: ale co zrobić
3: tylko 51.
0: Z tymi, którzy idą dla pieniędzy i nie chcą, prawda, społecznie rozwiązywać potrzeb ludzi. Chesterton powiedział krótko: idziecie na stolicę, by karmić wasze namiętności. Jeśli policja nie może uprzątnąć brudnego włóczęgi, to ja nie będę płacił tych piekielnych podatków.
3: I tu jest racja, nic się nie zmieniło. Proszę zobaczyć, ja jestem zażenowany jako obywatel, kiedy przychodzi poseł do studia radiowego, telewizyjnego i on tłumaczy się, czy on kradnie kilometrówki, tak? De facto, bo nie ma samochodu, wypisuje, że przejeździł, no i tutaj już jest takie poczucie, oczywiście to nie jest kradzież taka jakby czynu zabronionego, ale pojawia się tu jakiś przekręt, jakieś oszustwo. A z drugiej strony, jako przedsiębiorca, jak ja chcę wrzucić koszty swoją działalność jako przedsiębiorca, to muszę zanieść dokument do Urzędu Skarbowego, wpisać, że samochód o tej rejestracji będzie jeździł z punktu A do punktu B, a jak pojadę do punktu C, to już mnie wzywa kontrola i grzywny nakłada, bo system sztucznej inteligencji, kamery mamy na każdym rogu, po prostu weryfikuje każdą taką rejestrację. I jak mi dzisiaj mówią, że posła nie można skontrolować, gdzie on jeździ, to jest bzdura.
0: No
3: to,
0: ale obywatela można.
3: No właśnie,
0: obywatel musi podać, prawda, ubiega się o lokum albo o cokolwiek, czy ma własność, czy ma samochód, czy ma jakieś pieniądze, nawet w szafie.
3: Ja znam przypadki, że nawet jak czy przedsiębiorca zasiał trawę...
0: Polityk nie.
3: Ja znam wiele przykładów absurdów, to już zostawmy tą krewetkę na pizzy i te 2,5 tysiąca kawy, ale chodzi o to, że znam przypadek taki, kiedy przedsiębiorca przed firmą zasiał trawę, wrzucił to w koszty i zasiał za firmą trawę. No to przyszła kontrola i stwierdziła, że za budynkiem to już nie może wrzucić w koszty, no bo to ludzie de facto nie widzą i to dla jego widzimy się. Takimi bzdurami się zajmują urzędy skarbowe.
0: Ale posłuchajmy dobrej piosenki, panowie. Farbenler, Samo życie.

0: polityka nastawiona na uzależnienie ludzi krytycznych od systemu rozdawania musi doprowadzić do buntu społeczeństw Unii Europejskiej. Bunt skierowany zostanie przeciw neokomunistycznej biurokracji. Taką diagnozę postawił Krzysztof Kaloń w Historii Antykultury 1.0. Czy oni, ta neokomunistyczna, prawda, dyktatura w Unii Europejskiej, tak by wynikało z Kalonia, czy oni wiedzą, dokąd idą i czego się winni wstydzić, bo kogo nienawidzą, to wiemy, na chyba najbardziej jednak chrześcijan w Europie.
1: Tak, oni oczywiście wiedzą, w jakim kierunku idą i to jest moim zdaniem już formalnie napisane w Białej Księdze Unii Europejskiej, która jest inspirowana manifestem z Ventotene Altiero Spinelliego. Jak świętej pamięci pan Krzysztof Kaloń zawsze powtarzał, że na głównym wejściu do budynku Parlamentu Europejskiego jest on tutaj opisany właśnie imieniem i nazwiskiem Altiero Spinelliego, włoskiego komunisty, trockisty, który właśnie napisał ten manifest, który no był takim radykalnym, internacjonalistycznym planem na to, co się właśnie teraz dzieje obecnie w Unii Europejskiej. I ten mit, że Robert Schuman, Aldi de Gasperi czy Konrad Adenauer, ojcowie założyciele właśnie tacy chrześcijańscy Unii Europejskiej, no, że tak powiem, nie są w praktyce ich idee na co dzień
0: wdrażane,
1: tak, to właśnie przez to, że tylnymi drzwiami Jean Monnet, czyli tak jak się mówi, taki czwarty ojciec założyciel Unii Europejskiej, uchylił rąbka drzwi, które potem jeszcze bardziej się rozszerzyły, na właśnie ideologię Altiero Spinelliego, który mniej więcej w latach 70. Agresywnie wraz z innymi komunistami przejęli praktycznie w dużej mierze Unię Europejską, co jeszcze nie było tak widoczne, ale to tak. Już było.
0: Czy pan Robert Zawadzki dalej prowadzi tę audycję Zrozumieć Antykulturę?
1: Już nie, ponieważ przeszliśmy bardziej do takiego organicznego działania poprzez Instytut Wiedzy Społecznej. Tutaj instytucjonalnie już działamy imienia Krzysztofa Kalonia i tutaj wydajemy książki, działalność publicystyczna, piszemy różne raporty. Mamy oczywiście kanał na YouTube. To jest, nazywa się on kanał niepoprawny. Dlaczego tak, a nie Zrozumieć Antycywilizację? Z racji na to, żeby też dojść do młodego pokolenia w taki bardzo atrakcyjny sposób.
0: Tak, jak pan Marek Woch widzi jako doktor nauk prawnych, bo to od strony prawnej, bo Kaloń opisuje taką rzeczywistość. On patrzył, jak Niemcy rozpracowywali Grecję, która zaciągnęła ogromne długi w niemieckich bankach, a gdy Grecy żyli na kredyt, to w tym czasie demontaż nastąpił przemysłu greckiego, stocznie poupadały, porty lotnicze wykupili Niemcy, dewaluacja kadry nauczycielskiej, systemu szkolnictwa. Już Grecja się nie podniesie, byli o tym przekonani. Później to samo zrobiono z Irlandią, z Włochami robi się i z Polską. Czy niszczenie szkół i demoralizacja nauczycieli akademickich na uniwersytetach, czy Grecy na kolejne pokolenia pozostali narodem kelnerów i pokojówek? Tak Krzysztof Kaloń to skomentował. Czy z nami to samo nas czeka? Czy
2: my od, proszę państwa, już od 90 roku jesteśmy, przepraszam bardzo, ale przecież to nawet politycy ukuli i oni to publicznie mówią od lat, że no, nie możemy być montownią Europy albo ludźmi do skręcania śrubek. No to po prostu to mówią politycy. I my przy takim potencjale, gdzie ludzie po trzy kierunki, naprawdę na niezłych uczelniach, po trzy języki muszą szukać roboty na poziomie swojego wykształcenia za granicą, bo w Polsce, proszę państwa, jesteśmy nadal montownią śrubek, bo dlatego, że ta koncepcja Niemiec, proszę państwa, jeszcze z pierwszej wojny światowej 1915 Mitteleuropa, kiedy nie zakładały Niemcy w ogóle, że będzie Polska na mapach Europy, to tylko dzięki właśnie Padereckiemu, znaczy no oczywiście wysiłkowi ludzi, milionom i krwi w ziemi, niestety, ale na poziomie politycznym, no to Padereckiemu i jego osobiste kontakty z

0: chrześcijaństwa. Zełenski mówi, Europa nie potrzebuje chrześcijaństwa. Rauch powiedział, Europa nie potrzebuje już chrześcijaństwa. To słowa cytuję za Zakaroniem.
1: Zawsze się bali, ja próbowałem zrozumieć, szanowni państwo, bo ja mówię, krytykuję to lewactwo. Ja naprawdę próbowałem zrozumieć, czytałem wszystko od Lenina po Stalina, po Marksa, Engelsa, włącznie z tym, że tchnęło mnie zrobić doktorat z filozofii prawa, żeby różne nurty przeanalizować. Szanowni państwo, filozofia prawa na Uniwersytecie Warszawskim to nie jest, proszę państwa, kolegium humanum i pan Hołownia czy pan Bosak. No proszę państwa, polecam ten doktorat, żeby postudiować te księgi profesorów. Nie to, żebym się wywyższał, bo jestem zwykłym hydraulikiem i chłopakiem ze wsi, to państwo wiecie, ale ja szukałem i nadal szukam. I jeżeli ja tam się nie dogrzebałem, szanowni państwo, żadnej antropologicznie myśli, która ma rozwiązać problemy na świecie, a doszukałem się w katolickiej nauce społecznej 1000 lat doświadczeń z ludźmi, pracy, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, no to o czym my gadamy? Przecież proszę zobaczyć, nawet jeżeli chodzi o język i słownictwo, my mamy piękny język, naprawdę, tylko trzeba czasami się przystanąć i zastanowić, co ono znaczy. No to przecież takie słowo jak lewy szmal, lewizna, lewa faktura, no wszystko co złe, to lewe. No proszę państwa, dzisiaj wychodzi pan Czarzasty i mówi, lewica rozwiąże wszystkie problemy, proszę państwa, nigdy nie rozwiązała. Ona ma jeden pomysł na życie. Znacjonalizować majątek osób prywatnych, wielopokoleniowy, ukraść ile się da. Oczywiście oni to nazywają prowizją na administrację, tylko że ta prowizja to już wielokrotnie przewyższa korzyści dla obywatela i wmówić ludziom, że to oni załatwili dla ludzi cokolwiek, zabierając im wcześniej majątki. No i dzisiaj mamy ten system, chociażby ZUS-owski, bo kolejnym punktem w naszej dziesiątce i chcemy, żeby to państwo odpowiedzieli, jeżeli chodzi o referendum, jak zbierzemy 500 000 podpisów, to o co gorąco proszę i apeluję, to jest dobrowolne. Wolny ZUS dla przedsiębiorców. No przecież dzisiaj doszło do tego, że większość firm jest wykańczana, bo nie ma pieniędzy na ZUS, bo został tak ten system ustawiony i wyliczony w latach 60., żeby tak zwanych badylarzy, przepraszam za słowo, prywaciarzy, cytuję, państwo komunistyczne wykończyło, nie wiedzieli jak, to składkami ubezpieczenia zdrowotnego. I dzisiaj przedsiębiorcy płacą ZUS, uwaga, od podstawy, której nie zarabiają, bo tam są wliczone tylko przedsiębiorstwa duże, państwo i duże korporacje. A 2 miliony mikroprzedsiębiorców w życiu nie ma tych dochodów, gdzie oni dzisiaj podają w Excelu GUS-owskim 9400 czy 9300 jako średnia. Czyli płacimy ZUS od średniej, której przedsiębiorca nie wyrabia. No to jest system bolszewicki utrzymywany, proszę zobaczyć, po 89 w swej istocie nadal. No to o co to jest? To jest po to po prostu, żeby zniewolić wolnego człowieka, żeby on się nie rozwijał, żeby on nie budował majątku i żeby po prostu nie był sam autonomiczny w stosunku, uwaga, do bolszewików, którzy mówią, że oni mu wszystko załatwią. I ostatni punkt w tej koncepcji ZUS-owskiej, bo to jest druga całościowa koncepcja ustrojowa, to jest dziedziczenie emerytur. Ja nie potrzebuję niczego od pana Czarzastego i od lewactwa, bo jeżeli, proszę zobaczyć, już blisko co trzeci mężczyzna umiera przed 65 rokiem życia, kolejne 20% umiera do 67, to ja mówię, w naszym punkcie, w naszym programie jest dziedziczenie emerytur. Bo jeżeli ja już pracuję 30 lat...
0: Ale ta mentalność pasożytnicza u nich zawsze była.
1: Ale no to dlatego my
0: magiczny
1: chcemy...
0: marksizm, który oni wdrażają, tak?
1: To my obalamy na poziomie argumentów merytorycznych. Przecież dziedziczone emerytury są na świecie, nawet w Chile. I teraz chodzi o to, że jeżeli ja zgromadziłem kapitał, i w momencie śmierci, bo Bóg powie tak, wochu, nalatałeś się, wnerwiłeś tu wszystkich polityków już na świecie, trochę zmieniłeś ustroju, 65 lat, dawaj do mnie tam lżejsza robota. No nie będziesz leżał, ale lżejsza robota. To ja mówię tak, no ale co się dzieje z tym kapitałem na koncie ZUS-owskim? Kto to odziedziczy? I uwaga, politycy robią metodę na trzy małpki. Nic nie mówią, nic nie słyszą i nic nie widzą, a to są nasze pieniądze, milionów obywateli.
0: A kto przejmuje kamienicę po tych, którzy zmarli?
1: No właśnie i to, proszę państwa, proszę zobaczyć, jak dzisiaj 54% młodych ludzi do 34 roku nie ma mieszkania, mieszka z rodzicami, tak. To ja mówię, jak ja umrę, to mój syn odziedziczyłby te pieniążki i uwaga, miałbym na mieszkanie albo na wkład na mieszkanie, co dzisiaj młodzi ludzie pracując nie stać ich nawet na wkład na mieszkanie, ani na kredyt, to ja mówię, już by było z pokolenia na pokolenie, ten majątek rodzinny by się gromadził. I ja daję przykład życia, to państwo
0: dobrze.
1: Miliony
0: powiem
1: wiedzą.
0: Tak, akcja grabieży i destrukcji Europy chrześcijańskiej, tak Karoń pisze, prowadzona jest pod pozorem

0: udzielania pomocy uchodźcom z terenów objętych wojną. I on dodaje jeszcze taką jedną rzecz, że cała idea tej ewolucji, którą oni tak ładnie, bo oni nazewnictwa używają, zakłada zmiany przez przystosowanie, niszczenie status quo przez innowacje. Krzesło dębowe, które miały właściciel, tak, dworu czy kogoś, to my na plastikowe zutylizujemy tamte, zdemontujemy, poniewierają, a promowanie sztuki ekscentryków i mitów i ludzi nieraz nawet opętanych, bo elfy, karły teraz się mnożą w kulturze tak nowoczesnej Europy. Jak panowie to skomentują, legalnie działające organizacje takie mafijne, robiące na transporcie migrantów kokosy i lukratywne interesy? Tak mówił, już widział to Karoń parę lat temu.
1: Tak, no to ja bym skomentował to w ten sposób, że niedawno znana europosłanka z Hiszpanii powiedziała dosłownie wprost, jaki mają plan, że z racji na to, że oni zniszczyli demografię poprzez to, co już tutaj mówił dr Marek Woch, i to jest praktycznie ten sam mechanizm w Europie, że ceny mieszkań są astronomiczne, żeby młody człowiek chciał już nie tylko w Polsce, ale w ogóle ogólnie w Europie pozwolić sobie, to z racji na wszechpanujący, można powiedzieć, neomarksizm i w gospodarce, i w ustroju społecznym, jest duży problem również finansowy i mamy problemy z dzietnością i oni też widzą, że prawa strona zaczyna się budzić, że ludzie zaczynają dostrzegać to i zaczyna być wiatr zmian. To jakie oni mają rozwiązanie? Wpuścić właśnie imigrantów, którzy będą głosować na lewicę, i ona powiedziała, że ona chce repopulacji i to jest...
0: Mało tego, oni są tego pewni, bo będą mieli głosy, ale jeszcze rozpoczął się już proces werbunku migrantów do niemieckich sił zbrojnych. I o tym się nie mówi.
1: I to będą nasi oprawcy. I oni są tego świadomi, ponieważ w tych ludziach istnieje głęboka nienawiść do nas, powiem to wprost, białych ludzi, białych, tradycyjnych, rdzennych Europejczyków.
2: Ale u nas pomysły przecież są tego rządu, żeby do sądów wpuszczać obcych, i proszę zobaczyć, obcych kulturowo, którzy nie podzielają chrześcijaństwa, i teraz proszę, jak to się przekłada na życiu, mówię teraz jako prawnik. No to mniej więcej w naszej kulturze, no to pojmujemy kobietę, mężczyznę, ten porządek jakby tutaj europejski, tak? Natomiast będzie sędzią muzułmanin. I teraz on ma w ogóle inne patrzenie na kobiety.
1: Na wolność.
0: Świat, inną
1: na
0: antropologię, wolność. I teraz inną koncepcję człowieka, inną koncepcję Boga.
2: I teraz, także, proszę państwa, jeżeli ktoś uważa, że on będzie tylko czytał przepisy i je stosował, no to jest bzdura. Ale to jest właśnie, sprowadza się do tego, że oni widzą, że się wymykają ludzie, tak? No bo ja daję przykład. Pokolenia 70., 80. lata w Polsce rodziło nas się po 700-800 tysięcy ludzi. Dzisiaj na rynku 40-latków, tak? 40 plus, 30 tam plus. Naprawdę ludzie, którzy wyszarpali sobie tą wolność. Nie, żaden rząd nie dał, żadna demokracja, tylko każdy sobie każdego dnia wyrywa tą swoją wolność, niepodległość, że tak powiem, osobistą, rodzinną, zacharowując się de facto często na śmierć. Tak jak podałem statystyki.
0: No a ktoś inny pasożyte na tej naszej wycharowanej pracy i wolności.
2: I teraz oni się boją po prostu 5-6 milionów takich facetów jak Woch, jak Robert, jak pan redaktor i nasi słuchacze, bo proszę państwa, my od polityków nic nie dostaliśmy. Ba, politycy z nami walczą. Przecież każdego dnia walczą z Wochem, że Woch po prostu żyje, funkcjonuje, organizuje komitety od kilkunastu lat i oni nie mają na to remedium, jak po prostu mnie oczerniać i lać szambo, bo ja mówię, no leją szambo, ja jestem hydraulikiem, po prostu wieczorem biorę prysznic i spływa. Natomiast proszę państwa, to też pokazuje, że oni strasznie boją się utraty władzy nad człowiekiem. I zrobią wszystko do końca. Dam przykład. 24 roku, jak chciałem zarejestrować Komitet Bezpartyjnych Samorządowców, to Państwowa Komisja Wyborcza, gdzie tam jest 7 przedstawicieli partii politycznych nominowanych, no to podjęli uchwałę, że my nie możemy kandydować jako bezpartyjni samorządowcy w wyborach samorządowych. Do tego się posunęli i dopiero w Sądzie Najwyższym wygraliśmy sprawę, no bo to nam zostało sądzić się z politykami de facto.
0: Poprosimy naszego realizatora, Tomasz Rosą, w tym tygodniu realizuje, żebyśmy posłuchali T-Law King właśnie. Tak troszeczkę pokazuje, jak się czują królami.

0: Mogę powiedzieć, tak mawiał profesor Albert Krąpiec, filozof i tomista, że po świętym Tomaszu z Akwinu zasadniczo następowała tylko deprawacja w filozofii, w prawie. Tomis realistyczny i personalny to była synteza intelektualna ludzkości. Jak daleko odeszliśmy od tego zdrowego rozsądku? Dzisiaj Marek Woch i Robert Zawadzki, gośćmi Radia Wnet.
1: Czy na pewno odeszliśmy jako społeczeństwo, ale to też nie zadziało się samo. No poszły na to naprawdę miliardy. Przecież te wszystkie NGO-sy lewackie, gdyby nie zagranica i nie finansowanie, to proszę państwa, no nie podejrzewajmy tych ludzi o taką determinację, że oni by to robili w czynie społecznym, po prostu walczyli z Polakami. Natomiast i po przyszłorocznych wyborach, jeżeli tutaj obdarzycie państwo zaufaniem bezpartyjnych samorządowców i Wocha, Roberta i innych działaczy, to proszę państwa, no trzeba będzie jednak poważnie porozmawiać na temat projektu ustawy o źródłach finansowania z zagranicy tych wszystkich NGO-sów, bo proszę państwa, no Polaków za 30 lat ma być 27 milionów. Doprowadzili do tego, że rodzi się 230 tysięcy dzieci. No nie ma narodu. No kto będzie utrzymywał tych emerytów, kto będzie rozwijał nasz kraj? Chyba, że idąc za ciosem, to co tutaj pan redaktor powiedział i Robert, że jednak idzie w tym kierunku, że budowaliśmy naszymi ciężką pracą, za nasze pieniądze fajny kraj, niezłe drogi, niezłe budynki, baseny, ośrodki sportu i tam już czekają z walizkami, żeby się wprowadzić na nasze miejsce. Bo jeżeli to jest taka koncepcja, no to nie sądzę, że tutaj zdrowi mężczyźni w liczbie 6 milionów naprawdę poważnych facetów i kobiet, bo to też w tym wszystkim uczestniczą kobiety, nie zapominajmy, i też kształtują naszą rzeczywistość i większość ludzi chce wychowywać dzieci na Polaków, na konserwatystów, bo to wychodzi z badań opinii publicznej, no to trzeba będzie po prostu się przeciwstawić bardzo mocno i mocniej niż dzisiaj. I ja zawsze postuluję, że jeżeli zaczniemy wcześniej, czyli najlepiej każdy od dzisiaj i od siebie, bo mnie uczono, że jak chcesz zmienić świat, to zacznij od ścielenia własnego łóżka rano, a przede wszystkim rano wstawać i do roboty. I stąd ta praca u mnie w życiu jest dominująca. Natomiast no, lewactwo mówi nie pracuj, tylko 4 dni leż i do bankomatu
2: iść
1: po pieniądze, albo iść do bankomatu po pieniądze, tylko problem polega na tym, że nie odpowiadają na, skąd w bankomacie te pieniądze mają być.
2: Ale tak? System, który umożliwia ci tą kradzież.
0: Tak, kiedyś oświeceniem, prawda, niszczono czy deprecjonowano epokę średniowiecza. A epoka odrodzenia to nie średniowiecze plus człowiek, tak mawiał Etienne Gilson, francuski filozof, lecz średniowiecze minus Bóg. Różnica między średniowieczem nie polega na dodawaniu, lecz na odejmowaniu. Co dzisiaj właśnie robią, odejmując od naszego człowieczeństwa, ale też od chrześcijaństwa, bo oni cały czas jakby mają tą metodą jakobistyczną, tak, którą rewolucja francuska zwalczała chrześcijaństwo. Dzisiaj to samo się robi, prawda, na płaszczyźnie deprecjonowania rodzin, tak.
1: Na każdym etapie, jeżeli ja podkreślam rodzinę, naród, wspólnotę, to od wielu, wielu lat, bo dzisiaj jest naprawdę wspaniały marsz, był też powstanie warszawskiego, no tragedia, tak? Tkanka biologiczna 6 milionów, proszę państwa, osób, bo my tylko mówimy o reparacjach, jeżeli chodzi o majątek, znowu tym językiem. Natomiast, proszę państwa, to jest 6 milionów, to jest, proszę państwa, każda osoba mogła założyć rodzinę, każda osoba mogła kształtować nasz kraj, rozwijać i to tak zwane PKB rozwijać i o tym jakby zapominamy na co dzień, moim zdaniem. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tą walkę, no właśnie chodzi o tą walkę. Nawet proszę zobaczyć ten język polityczny wyborczy. Przeniesiono nomenklaturę języka wojny do kampanii. Proszę zobaczyć, co politycy zrobili. Kampania wyborcza, sztab wyborczy. Przecież to jest język wojny. A z drugiej strony mówią, no ale weźmy się, jednoczmy, łączmy się. No to albo my mamy być pacyfistami politycznymi i wprowadzamy język pacyfistyczny, albo wprowadzamy język wojenny i po prostu, no to nie oszukujmy ludzi. Społeczeństwa, no bo jak wprowadzili politycy język wojny, no to wiadomo, że oni chcą wojny, a nie pokoju. To po pierwsze, a na poziomie takiego zwykłego człowieka jak Woch i każdego dnia, proszę zobaczyć, co zrobiono właśnie w systemie prawnym, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Wyeliminowano z języka służbę. Służba zdrowia, jak dzisiaj się mówi do lekarza, z całym szacunkiem dla kadry, bo może to część sobie nie uświadamiać, tak, medycznej, tylko jest ochrona, system. Proszę zobaczyć, już nie ma pomocy medycznej. dalej. Tylko jest tak, świadczenie, usługa, pieniądze, umowa, kontrakt. To jest po prostu odhumanizowanie w najbardziej wrażliwej sferze dla obywateli języka. Jak odhumanizowano, odarto z empatii człowieka, to później się dziwimy, że takie cuda naprawdę jak w prosektorium, w szpitalu południowym się działy, no to proszę państwa, Hitler i totalitaryzmy też zaczynają od języka, czyli odhumanizowują daną grupę społeczną, daną jednostkę, żeby później po prostu ludzie patrzyli, że to jest po prostu tylko statystyka w mordowaniu. I dzisiaj jak patrzymy chociażby temat COVID-u, no to proszę zobaczyć, czytamy nagłówki 200 tysięcy nadmiarowych zgonów i koniec dyskusji. A za każdym zgonem po prostu kryło się życie, kryła się rodzina, kryły się emocje i dzisiaj po prostu cisza. Dlaczego? No bo to się śmierć człowieka stała się statystyką. I proszę państwa, ale to nie jest nowy wytwór, no bo przecież, no przepraszam, ale kategorycznie nie popierając tego stwierdzenia, ale literatura przedmiotu przywołuje Stalina, gdzie on mówił, morderstwo to jest jedno, a resztę to jest statystyka. No i dzisiaj politycy się przerzucają statystyką, nie czując, co jest głębiej, bo oddali nas z ludzi jako ludzi, tak? Jako jednostkę duchową, myślącą, która poszukuje, mówiliśmy na początku programu, Boga i każdego dnia zadaje sobie takie pytania, więc ja bym wrócił do języka, bo polski język jest bardzo pięknym językiem i bardzo wyjaśniającym dużo, ale zacznijmy od takich rzeczy jak ochrona zdrowia. I teraz proszę zobaczyć, teraz wrzesień, za chwilę dzieci wrócą i znowu naprawdę emocja na wysokim C, jeżeli chodzi o edukację seksualną. Już przecież będzie znowu odżyje ten temat, obowiązkowa. I teraz znowu zamiast mówić o czymś pięknym, o relacji dwojga ludzi, o miłości, o empatii, o uwaga, wspieraniu, o pomocy, o trudach, tak naprawdę też życia codziennego,
0: ale to sprowadzają... żeby nas różnić, no, żebyśmy żyli...
1: Weszli do rodzin. I teraz i sprowadzają nasze naprawdę ciekawe życie tylko do jednego, do seksu. Im wszystko się sprowadza do jednego mianownika, do seksu, właśnie po to, żeby odhumanizować tą relację dwojga ludzi. Przecież te pomysły ostatnio, żeby nawet ludzie się rozwodzili tak naprawdę by w ciągu 5 minut już bez sądów, bez niczego, tylko po prostu dobra, nie udało się, jedna kłótnia to już jest po związku, to tego typu pomysły właśnie, żeby całkowicie już pokłócić wszystkich ze wszystkimi.
2: Ale... I właśnie tutaj chodzi o zmianę języka i to właśnie wykorzystują lewica, neomarksiści i oni to jako inżynierowie społeczni w tym się niesamowicie wyspecjalizowani. I dam taki przykład, spójrzmy. Mamy tyle tutaj dobrych słówek o migrantach, cierpiących ludziach, te bajki tutaj na wschodniej granicy, jak to tam przepływali w puław przez rzekę, jakieś paranoje, a to nie są żadni migranci. To są nachodźcy, a to, co się dzieje w Ceucie, to jest inwazja na Europę.
1: Tak. Zaplanowana. Nie, takie rzeczy nie biorą się znikąd i przez przypadek. W związku z tym, szanowni państwo, tutaj apel i prośba o zweryfikowanie to, co mówimy. To jest wszystko w mediach dostępne. Te różne mechanizmy, ta inżynieria społeczna po prostu...
2: Zmiana pojęć.
1: Przede wszystkim przecież u nas cały czas niektórzy pana Baumana wynoszą pod niebiosa, który wymyślił teorię płynnej ponowoczesności, gdzie każde słowo może mieć o każdej godzinie inne znaczenie.
2: Tak, wszystko jest płynne, pan Tadej.
1: I jeżeli dzisiaj w tym kierunku, zwłaszcza młodzież, jest edukowana, że, no to ja sobie przypominam moich nauczycieli, jak cały kraj uczył się z książki Alana Makota, to każdy wiedział, z jakiej książki się uczy i wiedział, że kot to kot. Natomiast dzisiaj doprowadzono do tego, że jedna szkoła, nawet w małej miejscowości, są 3 oddziały i każdy oddział uczy się o kocie z innej książki. Już innym językiem napisane. I to nie jest później wina dzieci, że się kłócą, jak są tak nauczani, żeby po prostu tylko każdy miał rację. A jak każdy ma rację, no to znaczy, że nikt nie ma racji w mojej ocenie, bo jak już są podważane fundamenty biologiczne, czym jest kobieta i kim jest kobieta i czym jest facet i kim jest facet i role społeczne, to się znowu przeciwstawia mężczyznę przeciwko kobiecie, jak moim zdaniem to jest jeden organizm, jeżeli chcą się związać na przyszłość i budować wspólnotę tą rodzinną.
0: I budujmy tą wspólnotę też narodową, nie, opierając ją na wspólnotach rodzinnych. Dzisiaj gośćmi był Marek Woch, przewodniczący bezpartyjnych samorządowców, i Robert Zawadzki także, który wspiera pana w terenie w Łomży.
1: Współpracujemy, bardzo dziękuję, tak. Robercie, Łomże pozdrawiam i
0: całe Podlasie.
1: I
0: pięknie cały kraj. Za realizację, dobrego dnia, życzę szczęśliwego jeszcze sierpnia, pielgrzymowania tym, którzy zmierzają na Jasną Górę, bo my nie jesteśmy marzycielami, my nie poetyzujemy, ale dużo wykonujemy, panowie, pracy w samorządach, i w ten sposób urzeczywistniamy nasze ideały. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia, szanowni państwo, życzę.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Atak na Hiroshimę, rocznica pierwszego uderzenia atomowego. Pielgrzymi idą na Jasną Górę. Kolejny etap budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
1: Wiadomości wnet.
0: 81 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, Stany Zjednoczone dokonały ataku jądrowego na Hiroshimę. Był to pierwszy w historii przypadek uderzenia atomowego. Amerykanie bombę nazwali Little Boy. Szacuje się, że zabiła około 70 tysięcy osób. Trzy dni później, 9 sierpnia, USA dokonały ataku jądrowego na Nagasaki przy użyciu bomby Fatman. Zginęło kolejne 70 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak zdecydowanie wyższa z uwagi na chorobę popromienną, która dotknęła ocalałych. Celem ataków było zmuszenie Japończyków do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała oficjalnie teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej generalnemu wykonawcy amerykańskiej firmie Bechtel. Ponad 300 hektarów zostało odlesione, doprowadzono linie energetyczne, teraz zaczną się bardziej zaawansowane prace, mówił prezes PEJ Marek Woszczyk.
2: Następuje kolejny etap realizacji naszej inwestycji. Etap, który będzie się wiązał już z głębszymi interwencjami w terenie, ale tak, żeby zamknąć to jednym zdaniem, po prostu przygotowaniem przez Bechtela przyszłego placu budowy w taki sposób, jaki Bechtel chce realizować tę inwestycję, bo to on będzie gwarantował wobec nas, inwestora i w sumie całego polskiego społeczeństwa i gospodarki, wysoką jakość tej inwestycji, koniec końców dobrą cenę energii i terminowe jej sfinalizowanie.
0: To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii nowożytnej Polski. Projekt ponadkadencyjny, mówił minister energii Miłosz Motyka.
3: Jesteśmy na terenie inwestycji strategicznej z punktu widzenia całego państwa i całej naszej gospodarki. To największa inwestycja w polską gospodarkę w historii nowożytnej Polski. To jest inwestycja, która gwarantuje nam tanią energię, bezpieczne dostawy energii. To jest inwestycja kluczowa, która wykracza poza zakres jednej kadencji, która, mam nadzieję, będzie budowała mosty, tak jak buduje mosty pomiędzy strategicznym partnerstwem Polski i Stanów Zjednoczonych, tak i tutaj w Polsce.
0: Jądrowa ma posiadać trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Pierwszy blok ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Elektrownia powstaje 400 metrów od Morza Bałtyckiego, tuż przy plaży w gminie Choczewo. Dzisiaj z kościoła Świętego Ducha wyrusza warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Wczoraj na Placu Zamkowym rozpoczęła się warszawska akademicka pielgrzymka metropolitalna. Wśród pątników są głównie studenci warszawskich uczelni, ale nie brakuje również rodzin z dziećmi, uczniów i po prostu pielgrzymów. Chcemy coś przeżyć, mówią uczestnicy pielgrzymki.
4: 9 dni ta pielgrzymka trwa, także 9 dni długiego marszu. To będzie tak, że mamy parę kilometrów do przejścia, później przerwy półgodzinne, jedna godzinna przerwa obiadowa. No ale tak sumarycznie z tego, co się dowiedziałem, bo nie mam doświadczenia, będziemy chodzić tak z 30 ponad kilometrów, w zależności od dnia. Nie chcę wrócić do Warszawy taki sam, wiesz, co mi chodzi, że chcę po prostu coś przeżyć w trakcie tej pielgrzymki, jakąś coś zrozumieć, nie wiem, jakąś przemianę przejść, bo to jest taki wyjątkowy czas.
5: Wakacje w Grecji zaplanowałam na wrzesień, ale no pielgrzymka to jest coś, o czym myślałam już przez 3 lata. To mi się wydaje po prostu taką rzeczą, powiedzmy, podstawową dla osób w moim wieku i w kościele. Też mi tak poleciła koleżanka, żeby nie mieć oczekiwań, no to w pokorze się jej słucham.
0: W warszawskiej akademickiej pielgrzymce bierze udział około 1000 osób. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił wnioski audytu dotyczącego funkcjonowania Szpitala Południowego. Mówił o nieprawidłowościach w związku z zatrudnieniem działacza KO Dawida Kacprzyka.
6: Po pierwsze, funkcja koordynatora SOR, kluczowa dla ustalenia audytu. Przypominam, chodzi o koordynatora, a nie lekarza prowadzącego SOR. Ta funkcja po prostu nie istniała. Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez 1,5 roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze. I nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330. więcej niż zarabiali doświadczeni specjaliści, a mówimy oczywiście o młodym lekarzu, jak Państwo wiecie, który był na drugim roku specjalizacji i do tego nie ma uzasadnień w dokumentach dla tych podwyżek. Ten sam człowiek miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. I nikt nie rozdzielił, co jest płacone z której umowy. Czyli tak, jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
0: 28-letni lekarz w trakcie specjalizacji i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w zeszłym roku w szpitalach należących do miasta, głównie w Szpitalu Południowym.
1: Prognoza pogody.
0: To nie jest czas ochłodzenia. W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 37, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 32. To były wiadomości, a za chwilę poranek Radia Wnet z redaktor Magdaleną Uchaniuk.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
9: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
7: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
8: Po reklamie.
10: Tu Marcin Styczeń. Polecam Wam wszystkim słuchać Radia Wnet. Dla mnie to przestrzeń wolności, naturalności i prawdy. patronite.pl/Radio Wnet.
11: Jesteśmy różni. Jedną z najfajniejszych rzeczy w życiu jest to, że jesteśmy tak różni. Nie zmienia to faktu, że najbardziej frustrujące bywa to, że jesteśmy tak różni. Czy to nie zdumiewające, jak różnice pomiędzy nami potrafią doprowadzić nas do szału? Para zakochanych bierze ślub. On wyciska pastę z tubki od dołu, ona od góry. On wiesza rolkę z papierem toaletowym tak, żeby rozwijała się z przodu. Ona tak, że rozwija się z tyłu. On dowiezie cię z punktu A do punktu B w możliwie najkrótszym czasie. Ona, cóż, nawet nie wie, jak czytać mapę samochodową. On uwielbia samochody. Ona uwielbia buty. A co z innymi ludźmi? Dlaczego właściwie pozwalamy na to, żeby inne od naszych własnych cech i słabości doprowadzały nas do szału? Może dlatego, że mamy tendencję do uważania się za lepszych od reszty? W tym, jak postrzegamy świat? Więc jeśli w moim mniemaniu jestem najlepszy, to nikt inny nie może być na równi ze mną. Tak właściwie... To czyj to był pomysł z tą całą różnorodnością? To pomysł Jezusa. Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Nastąpi teraz złożenie przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę pana prezydenta wraz z małżonką o podejście do stołu prezydialnego. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Uroczyście przysięgam.
1: Uroczyście przysięgam.
0: Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
1: Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
0: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
1: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
0: Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
1: Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
0: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
1: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
0: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
1: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
0: Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Tadeusz Nawrocki, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2: I tak, drodzy państwo, było 6 sierpnia rok temu 2025 o godzinie 10:00. Sala plenarna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i ówczesny jeszcze doktor Karol Nawrocki złożył ślubowanie, zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym. O tym będziemy między innymi mówić w dzisiejszym Poranku Wnet. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk, a ze mną jest dzisiaj Tomek Rosłon, który realizuje, Tosia Bartyś, która wydaje, a także Konrad Tomaszewski, który odpowiada za transmisję wideo, bo również się widzimy i słyszymy. I słyszymy się również z naszym pierwszym gościem. Z nami jest pan dr Rafał Leśkiewicz, minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prasowy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy.
2: No i jaki nastrój dzisiaj, jak pan się obudził tego 6 sierpnia?
3: No przypomniało się to wszystko, co wydarzyło się rok temu, 6 sierpnia. Państwo przypomnieliście przed chwilą przysięgę, którą złożył Karol Nawrocki przed Zgromadzeniem Narodowym. Doskonale pamiętam ten wyjątkowy dzień, w którym Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś podsumowujemy pierwszy rok prezydentury. Chcemy też opowiedzieć Polakom i opowiadamy Polakom, co udało się w ciągu tego roku panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zrobić. To rzeczywiście ważny dzień, ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został obywatelski kandydat na prezydenta. O człowiek, który wcześniej był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Muzeum II Wojny Światowej. Nie polityk, ale człowiek, którego wybrali obywatele dlatego, że był wiarygodny, że w czasie kampanii wyborczej potrafił ująć tym, co mówi i potrafił przemówić do dusz, do serc Polaków. Ale to także ważne dlatego, że Karol Nawrocki to człowiek, który przeszedł długą drogę. Znaczy też, jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą, na trudy tej kampanii wyborczej, no to widzimy człowieka bardzo twardego, z charakterem i właśnie takim prezydentem jest, to udowodnił w ciągu tego ostatniego roku.
2: Panie ministrze, to pytanie, które się nasuwa, jak wygląda z perspektywy roku ta współpraca pomiędzy małym i wielkim pałacem? Mówię oczywiście o relacjach Karol Nawrocki-Donald Tusk. Jakby pan to jakąś klamrą mógł spiąć?
3: No funkcjonujemy oczywiście w warunkach kohabitacji. Większość rządowa od samego początku próbowała podważyć wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2: No i to się dzieje do dziś. Niedawno o tym mówił przecież nawet były prezydent Lech Wałęsa.
3: No tak, ale trudno poważnie traktować słowa pana prezydenta Lecha Wałęsy, więc nie będę nawet ich komentował, bo to nie ma sensu, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj. Natomiast oczywiście funkcjonujemy w warunkach kohabitacji. Jest to współpraca, czy też realizacja konstytucyjnych obowiązków pana prezydenta niezbyt łatwa. Natomiast pan prezydent konsekwentnie realizuje swoje kompetencje przewidziane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie oglądając się na to, co mówią rządzący. Tam, gdzie jest dobre prawo, podpisuje ustawy, tam, gdzie jest złe prawo, te ustawy wetuje, zmusza rząd tym samym do poprawy złych przepisów. Takich przypadków mamy wiele, chociażby ostatni przypadek ustawy łańcuchowej. Ale pan prezydent Karol Nawrocki przede wszystkim jest strażnikiem polskiej konstytucji. Wbrew temu, co wmawiają nam rządzący, w to nie należy wierzyć, to właśnie Karol Nawrocki stoi na straży konstytucji, bo to jest podstawowa rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pilnowania polskiej konstytucji, tego, by jej przestrzegać. A pan prezydent ma prerogatywy opisane w artykule 144, które potem przekładają się na szereg kompetencji opisanych w wielu ustawach i konsekwentnie te prerogatywy realizuje, korzysta z nich na co dzień. I to jest jakby kluczowa rola, jeżeli chodzi o politykę krajową, ale także bliskość z ludźmi, bo to jest niezwykle ważne.
2: No ale pojawiają się, tak, panie ministrze, jednak te argumenty, że jest to prezydent, który zawetował najwięcej ustaw w historii swojego urzędowania. Mówię o tym pierwszym roku. Mówi się także, że jest to swojego rodzaju wetomat, że tych wet tyle nie było do tej pory.
3: Pani redaktor, szanowni państwo, no tak, pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Zatem pan prezydent jako strażnik konstytucji nie mógł postąpić inaczej, ale właśnie wetując te ustawy, część z tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
2: tak, ponad 200,
3: ustaw
2: tak.
3: I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce postkomunisty Czarzastego. Natomiast mamy nadzieję, że wkrótce będzie szansa na to, by te dobre propozycje pana prezydenta stały się przedmiotem obrad Sejmu.
2: Tak, panie ministrze, to mówi o tym między innymi profesor Czarnek. Czy pan się podpisze pod tymi słowami? Pełne wykorzystanie prezydentury Nawrockiego dopiero po zmianie rządu. Gazeta Polska codziennie jako chyba jedna z nielicznych gazet zauważa, że ten rok minął. Ani nie zauważyłam tego w Dzienniku Gazecie Prawnej, ani w Rzeczpospolitej dzisiaj. 6 sierpnia przypada rocznica zaprzysiężenia. Profesor Czarnek mówi, że do pierwszego roku tej prezydentury PiS dzisiaj się odniesie, ale właśnie pełne wykorzystanie pana Karola Nawrockiego i tej prezydentury będzie możliwe dopiero po zmianie rządu. Czy pan się z tym zgadza?
3: No przede wszystkim mamy trudne warunki kohabitacji. Pan prezydent musi szukać i szuka sojuszników, by realizować swoje pomysły, propozycje, inicjatywy ustawodawcze. Rządzący, nawet jeżeli ustawa jest najlepsza, jeżeli propozycja złożona przez Karola Nawrockiego jest idealna, tak jak jest w przypadku ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej, tylko dlatego, że walczą politycznie z panem prezydentem Karolem Nawrockim, kładą na szali interes obywateli, nie poddają tej ustawy dalszym pracom parlamentarnym, więc bez wątpienia potrzebna jest zmiana władzy w Polsce, by dobre rozwiązania dla Polski były realizowane. A to, że pan prezydent Karol Nawrocki jest głową państwa, która cieszy się też największym zaufaniem, pokazują sondaże. Czyli to, co robi pan prezydent, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Proszę zobaczyć chociażby dzisiejsze sondaże.
2: To zacytujmy, panie ministrze.
3: 50%.
2: Tak, 56% Polaków ocenia pozytywnie prezydenturę Karola Nawrockiego. W tym 33% zdecydowanie pozytywnie. To jest prezydent, który...
3: To jest ocena, pani redaktor,
2: tak,
3: cieszy się
2: chyba jednym z największych tych pozytywnych ocen swojej prezydentury. No ale żeby nie było tylko tak przyjemnie, panie ministrze, to jeszcze pytanie, bo pojawiają się takie głosy i coraz częściej wybrzmiewają w przestrzeni publicznej, że Pałac Prezydencki zmienia się nieco w prywatną arenę pana prezydenta Nawrockiego i że za te pieniądze można było, za to wydarzenie, które dzisiaj ma się odbyć, można by było na przykład wesprzeć zadłużone szpitale czy różnego innego rodzaju inicjatywy. Jak pan się odniesie do tych zarzutów, że po co dzisiaj to wydarzenie, po co dzisiaj ta impreza w pałacu?
3: Pani redaktor, za sytuację budżetową w Polsce odpowiada minister Andrzej Domański, a przede wszystkim pan premier Donald Tusk. I to oni nas zadłużają. Mamy po pierwszym półroczu ponad 123 miliardów zadłużenia. Taki jest deficyt, a jeżeli chodzi o zadłużenie, polski limit zadłużenia, to przekroczyliśmy konstytucyjny próg wynoszący 60%. W tej chwili zadłużenie Polski według Eurostatu, według tej metodyki unijnej jest blisko 62%. To wydarzenie dzisiejsze przed pałacem to jest po prostu spotkanie pana prezydenta z Polakami. Wszystkich dzisiaj serdecznie zapraszamy przed Pałac Prezydencki.
2: A ile będzie to spotkanie kosztować, Pałac Prezydencki, panie ministrze?
3: Pani redaktor, to są standardowe pytania, które się pojawiają. Nie kosztuje to więcej niż każde inne wydarzenie, które organizuje Pałac Prezydencki, a na pewno jest znacznie tańsze niż debata Rafała Trzaskowskiego w Końskich.
2: O której godzinie i gdzie proszę zaprosić naszych słuchaczy i tych, którzy może dojadą specjalnie do Warszawy, bo w zeszłym roku na to zaprzysiężenie przyjechało chyba nadspodziewanie dużo obywateli, nie tylko z Polski.
3: Tak, my zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie przed Pałac Prezydencki dziś o godzinie 17:00. Dlatego o 17:00, że będzie możliwość wejścia też na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, a to wiąże się oczywiście ze sprawdzeniem pirotechnicznym. Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17:30 debatą publicystyczną. Media ujawniły część osób.
2: No właśnie, kto będzie podczas tej debaty? Już panie ministrze, proszę powiedzieć.
3: To będzie debata publicystów podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
2: A kto będzie wśród tych publicystów?
3: Po prostu. No wśród tych publicystów media donosiły wczoraj o obecności pana profesora Andrzeja Nowaka, pana redaktora Ziemkiewicza, pana redaktora Krzysztofa Stanowskiego. Będzie też występ artystyczny, krótki program artystyczny, który przewidzieliśmy dla wszystkich, którzy się dzisiaj pojawią. I oczywiście gwóźdź programu to, co jest najważniejsze, czyli wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i możliwość bezpośredniego spotkania z panem prezydentem. Ci wszyscy, którzy dzisiaj przyjdą przed Pałac Prezydencki, będą mogli się spotkać z panem prezydentem Karolem Nawrockim i z nim porozmawiać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Także wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. Wydarzenie rozpoczyna się o 17:30, ale bądźcie państwo chwilę wcześniej, jeżeli chcecie wejść na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Wszystko jest już przygotowane. Myślę, że to będzie piękny dzień, bo to jest świętujemy demokrację, zwycięstwo demokracji. Rok temu wygrała demokracja mimo fali hejtu, mimo fali manipulacji i kłamstw, które się podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej pojawiły. Wygrali Polacy i tak naprawdę dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich Polaków.
2: Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prasowy, to jeszcze na koniec dla pana najtrudniejszy moment podczas tego roku bycia w tej nowej funkcji?
3: Pani redaktor, naprawdę nie było takiego dnia, który był najtrudniejszy. Każdy dzień jest dniem ważnej i ciężkiej pracy i na tym się po prostu koncentruję. Żaden dzień nie jest podobny do siebie, natomiast wszystkie te dni to dni ciężkiej, normalnej pracy dla Polski.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, minister w kancelarii. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Pozdrawiam. A my posłuchajmy fragment orędzia, które wygłosił właśnie rok temu, 6 sierpnia, już prezydent Karol Nawrocki.
4: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Dlatego witam naród polski. W granicach Rzeczpospolitej i poza granicami Rzeczpospolitej. Witam tysiące, dziesiątki obywatelek i obywateli państwa polskiego, które przyjechały dzisiaj do Warszawy i których mijałem pod polskim Sejmem. Witam wszystkie te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przed momentem złożył swoją przysięgę. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję także, drodzy państwo, tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym w związku ze świętem naszej demokracji 1 czerwca. Szanowny panie prezydencie, panowie prezydenci, szanowny panie marszałku Sejmu, pani marszałek Senatu, panie premierze, drodzy członkowie Zgromadzenia Narodowego, ekscelencje, eminencje, generałowie, drodzy państwo, wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Postawił mnie przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom. Wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I wybaczałem, i jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tą pogardę i to, co działo się w czasie wyborów. Mamy, drodzy państwo, jako wspólnota narodowa właśnie tę wielką wartość przywiązania do wartości i tożsamości chrześcijańskiej. To nie powinno się zmieniać, a w wartościach chrześcijańskich miłość i miłosierdzie do drugiego człowieka jest jednym z podstawowych elementów. Ale te wybory i 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To, drodzy państwo, głos Polek i Polaków. Głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej.
2: I mamy prawie godzinę 7:30, drodzy państwo. To był fragment orędzia, które wygłosił już zaprzysiężony prezydent Karol Nawrocki, a my dalej będziemy rozmawiać, bo dzisiaj jest rocznica, 1. rocznica zaprzysiężenia i pełna rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Z nami w studiu pani Barbara Socha, doradca prezydenta RP, była wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Ja pytam wszystkich, którzy są związani z Pałacem Prezydenckim, no jak nastrój dzisiaj, ten 6 sierpnia?
5: Nastrój świąteczny, nastrój radosny, nastrój trochę już patrzący z bardzo krótką perspektywą, ale jednak ten rok pokazuje, że mamy do czynienia z prezydenturą, która jest w moim przekonaniu absolutnie wyjątkowa. I tak jak niedawno gdzieś wyczytałam w mediach, ktoś napisał, pan prezydent dopiero się rozkręca.
2: Tak, rok prezydentury Karola Nawrockiego pojawiają się takie głosy. Można zgadzać się lub nie z Karolem Nawrockim, ale po roku prezydentury okazał się politykiem wagi ciężkiej, ambitnym, mocno zaznaczającym swoją obecność, najsilniejszym graczem na prawicy i największym problemem dla Donalda Tuska oraz rządzących, a PKN dopiero się rozkręca. No to właśnie pisze jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej. Czy pani uważa, że to jest największe zagrożenie, największy problem Donalda Tuska dzisiaj?
5: Ja myślę, że to jest duży ból głowy dzisiejszej koalicji rządzącej. Widać to po reakcjach na różne inicjatywy pana prezydenta. Niedawno miałam właśnie taką okazję rozmawiać w mediach z przedstawicielami, którzy no, pokazywali chociażby takie inicjatywy drobne, wydawałoby się w kontekście całej oczywiście działalności pana prezydenta, ale chyba znaczące, jak zaproszenie młodzieży teraz w sierpniu do rezydencji pana prezydenta w Juracie na rozmowy o Polsce.
2: No. I jakie głosy się pojawiają wśród
5: no, głosy takie, że to jest nie na miejscu, że kto za to zapłaci, prawda, i ile to kosztuje i tak dalej. No to widać, że to są, to jest coś, co w jakiś sposób wywołuje emocje po tamtej stronie, tak, emocje negatywne. No, to świadczy o tym, że tych inicjatyw dzisiejsza większość rządząca się boi, a one pokazują, że pan prezydent jest przede wszystkim osobą, która stoi na straży polskich interesów, który chce, żeby Polska się rozwijała, który chce dbać o interesy wszystkich Polaków i chce rozmawiać z Polakami.
2: Ale podobne głosy pojawiają się pod adresem dzisiejszego wydarzenia, tak? Też odnośnie finansowania, odnośnie budżetu i tak dalej, i tak dalej.
5: No tak, to ja myślę, że to właśnie to jest doskonały dowód tego, jak właśnie są postrzegane te inicjatywy jako zagrożenie i to są próby takie bardzo nieudolne, wręcz bym powiedziała trochę śmieszne, jakiegoś deprecjonowania tych działań. No gdyby pan prezydent nie podejmował żadnych działań, to mielibyśmy pewnie krytykę, że nic nie robi. Jeżeli robi, no to wydaje pieniądze. Ja tego typu narrację pamiętam z czasów, kiedy ówczesna opozycja zarzucała ówczesnemu rządowi, czyli rządowi pana premiera Morawieckiego, że zamiast wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, czy wręcz na konkretne działania, na przykład na onkologię dziecięcą, wydaje budżet na media publiczne, na TVP. No więc dzisiaj rządzący mają tą możliwość przekazania na przykład budżetu TVP na ochronę zdrowia i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, a to, że mamy taką sytuację w ochronie zdrowia, jaką mamy, wbrew wszystkim pięknym obietnicom obecnego premiera Donalda Tuska i chociażby pierwszej w jego rządzie minister zdrowia, pani minister Leszczyny, która opowiadała w mediach przed wyborami o czarodziejskich różdżkach, tak? Przypomnę obietnice o braku limitów i tak dalej, tych obietnic zgodnie z zasadą, cóż szkodzi obiecać, było mnóstwo. No a co mamy dzisiaj, to każdy widzi gołym okiem.
2: O służbie zdrowia będziemy rozmawiać za kilkanaście minut z panem doktorem Krzysztofem Pójdakiem, ale powiedziała pani o rządzie Mateusza Morawieckiego, pani współpracowała, pani była ministrem.
5: Tak, miałam zaszczyt być wiceministrem w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
2: Wywołała pani poniekąd ten temat. Jak pani patrzy na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, de facto rozłamie, Rozwój Plus powstaje, rozwija się. Jaka będzie przyszłość?
5: Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie przyszłość. Mam nadzieję, że wszelkie różnice, które występują w ramach, myślę, każdego dużego obozu, czy każdej dużej partii politycznej, to jest naturalne. Kiedyś była jedna słuszna, tak, siła polityczna i te czasy już na szczęście minęły. Także różnić się jest rzeczą naturalną. Pytanie, czy te różnice nie przesłonią jednak wspólnych celów.
2: Czy ta forma tego rozłamu czy tej różnicy jest dla pani satysfakcjonująca? No bo to są oskarżenia poważne.
5: Pani redaktor,
2: obrzucanie
5: ja nie chciałabym,
2: się teraz epitetami, wracanie
5: ja nie chciałabym
2: do przeszłości.
5: Tego, nie chciałabym tego komentować. Forma na pewno dla wielu wyborców, dla wielu sympatyków, dla wielu osób, które obserwują polską scenę, nie jest najlepsza i myślę, że
2: jest nie
5: mam do nadzieję, chyba. Mam nadzieję, że politycy z każdej strony skupią się na tym, co jest celem, a celem niewątpliwie naszym wspólnym, wszystkich Polaków, którzy chcą, żeby w Polsce działo się lepiej, jest zmiana władzy w przyszłych rocznych wyborach i mam nadzieję, że ten cel zjednoczy wszystkie siły polityczne.
2: Mateusz Morawiecki ma być remedium na to, żeby ta władza się zmieniła?
5: Nie wiem, pani redaktor. To są działania, które podejmują politycy. Pan premier Morawiecki odpowiada za swoją działalność i to jest pytanie do niego. Mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że zanim na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, a pewnie już tuż lada moment się rozpocznie, to będą rozmowy o tym, jak łączyć siły, jak różnić się tak, żeby móc wspólnie iść jednak do przodu i stworzyć siłę, czy stworzyć obóz, który będzie w stanie mieć większość w parlamencie, bo to jest dzisiaj najważniejsze, tak? najważniejszy cel. Dobry rząd, większość w parlamencie da możliwość panu prezydentowi również tego, aby inicjatywy, które konstytucyjnie mu przysługują, jak inicjatywa ustawodawcza, których dzisiaj ponad 20 leży w tak zwanej zamrażarce marszałka Czarzastego, a w zasadzie, który, można powiedzieć, zastosował pewne niekonstytucyjne weto do tych inicjatyw, tak? Bo żadna z nich nie została, przepraszam, z wyjątkiem jednej, ale znakomita większość nie została nawet poddana pod debatę w ramach prac sejmowych, czyli nawet dzisiejsza większość sejmowa, no powiedziałabym, nie sili się

0: obywateli.
1: Pani redaktor, to jest, powiedziałabym, pewna rzeczywistość medialna. Ja nie wiem, jak jest naprawdę w środku, tak? Nie wiem, nie jestem częścią czy aktorem w tym teatrze, jak to pani redaktor powiedziała. Ja staram się z całej mojej mocy wspierać pana prezydenta i pracować
0: to dla wróćmy
1: tego,
0: teraz, tak.
1: Żebyśmy
0: pani
1: mogli właśnie...
0: Pałacu Prezydenckiego. Tak. To może na początek sporo jest programów. Chodzi mi w kontekście tego, czym pani się zajmuje, czyli demografia, czyli polityka rodzinna. Jest pani przewodniczącą Prezydenckiej Rady Rodziny i Demografii. Mamy takie inicjatywy jak Strategia Demograficzna 2040, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Program Po Pierwsze Rodzina. Co się dzieje z tymi programami? Na jakim one są etapie? Czy to jest po prostu plan i w związku z kohabitacją jest to zawieszone?
1: Pani redaktor, tutaj dotknęła pani bardzo istotnej kwestii. Wiele osób dzisiaj już na szczęście dostrzega, że problem demografii jest naszym największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przyszłość Polski. No i dzisiejszy rząd, te wszystkie projekty, które pani wymieniła, czyli Strategia 2040, została zawieszona, nie jest dokumentem realizowanym przez rząd. Pozostałe programy, czyli Kapitał Rodzinny, został zlikwidowany program Po Pierwsze Rodzina.
0: Zlikwidowany,
1: zastąpiony programem Aktywny Rodzic, tak zwanym babciowym, który to program, jak niedawno mieliśmy też duże wydarzenie pod patronatem pana prezydenta, Poland Future Summit, duża część była poświęcona demografii, na które zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ze świata i między innymi Stephen Shaw, autor bardzo głośnego dokumentu sprzed kilku lat, The Birth Gap, z którym rozmawiałam na tematy właśnie polityk publicznych wspierających demografię. Zapytał mnie, co w Polsce dzisiaj rząd robi, żeby przeciwdziałać tej katastrofie, bo w Polsce macie rzeczywiście problem w skali światowej, jeden z największych. No i ja właśnie o tym programie wspomniałam jako takim flagowym chyba, tak można powiedzieć, programie rządu, a on na to mi odpowiedział, to no dobrze, to jest polityka rynku pracy, a ja pytam o polityki prorodzinne, tak? Więc no, rząd tych wyzwań nie podejmuje. Programy, które my zaczęliśmy wprowadzać, rozpoczynaliśmy, które dopiero powinny się rozkręcać, no zostały zlikwidowane. Nie tylko program Po Pierwsze Rodzina, który, przypomnę, wspierał organizacje prorodzinne i różne inne stowarzyszenia, fundacje, raz w prowadzeniu działań prorodzinnych, dwa również w bardzo ważnym kwestii
0: minister,
1: badań
0: to
1: i projektowania polityk.
0: Bo mówi pani, został zlikwidowany, czyli państwo go stworzyli, wysłali go państwo do rządu i tam po prostu ktoś uznał, że tego nie realizujemy?
1: Taka nie, my te programy już były realizowane, bo przypomnę, chociażby na przykład Instytut Pokolenia, o którym wiele osób pisze, mówi dzisiaj nieodżałowany, dlatego że przez bardzo krótki czas swojej działalności, bo to było mniej więcej półtora roku, ten instytut opublikował kilkanaście raportów i badań, które no, wpłynęły istotnie, bym powiedziała, na debatę publiczną w Polsce i które były początkiem tak naprawdę poważnej debaty, tym, że politycy zajęli się
0: demografią,
1: że doszło to do naszej świadomości. Ten instytut został zlikwidowany jeszcze w grudniu, czyli tuż dosłownie w ciągu kilku dni,
0: tak?
1: od rozpoczęcia działania nowego rządu. Więc wszystkie te projekty, które my rozpoczynaliśmy, czy najważniejsze, zostały szybko zlikwidowane. Więc nie ma tutaj widać ani woli, ani pomysłu, ani realizacji żadnych prodemograficznych
0: Pani
1: polityk.
0: Minister, to teraz obejrzyjmy grafikę, patrzę na Konrada Tomaszewskiego. Piramida demograficzna Polski 2025, jak to się będzie zmieniało na przestrzeni lat? Możemy to teraz obejrzeć na naszym kanale YouTube również. No i ta grafika, pani minister,
1: jest wstrząsająca, myślę.
0: Jest wstrząsająca, bo za 100 lat będzie Polaków przy tej skali dzietności oczywiście, która dzisiaj wynosi 1,068, to są dane GUS za rok 2025. Za 100 lat będzie Polaków niewiele ponad 5 milionów.

0: to, ile nas będzie, to jest jedno przerażające, ale proszę bardziej zwrócić uwagę, jeżeli pokazujemy piramidę, na strukturę wieku, tak? Czyli ile, jaka będzie proporcja między osobami, które będą wtedy na rynku pracy w stosunku do osób, które będą w wieku już emerytalnym. To jest coś, co jest absolutnie porażające. No i brak tutaj nawet prób wprowadzania kwestii, które mogą tutaj pomóc, no świadczy o tym, że rząd nie patrzy, nie podejmuje tych największych wyzwań, tak? To jest sytuacja, którą
1: dzisiaj
0: mamy.
1: Ja zachęcam Państwa do obejrzenia i prześledzenia jeszcze tej piramidy demograficznej Polski. No i na koniec, Pani Minister, jak Pani ocenia rok tej prezydentury? To była łatwa prezydentura, trudna?
0: Pan prezydent wygrał wybory wbrew całej machinie medialnej, wbrew bardzo wielu siłom. To pokazuje i jego talent, i sprawczość, i to, że Polacy jednak mimo tych wszystkich przeszkód, barier i tej próbie obrzydzenia kandydatury Karola Nawrockiego, jednak jemu zaufali. Więc wygrała autentyczność, wygrała prawda, wygrała siła charakteru, wizja.
1: Jakim człowiekiem jest tak na co dzień? Państwo się spotykają.
0: Wizja pewna i myślę, że prezydent Karol Nawrocki będzie osobą zapamiętaną i będzie osobą dobrze zapamiętaną. I to, co już pokazał przez ten rok, myślę tutaj przede wszystkim o polityce zagranicznej, bo w tej polityce krajowej, tak jak wspomniałam, prawie wszystkie inicjatywy zostały zablokowane, te legislacyjne oczywiście, natomiast to nie zmienia faktu, że pan prezydent swoją działalność prowadzi. Ale w polityce zagranicznej widzimy dużą różnicę, widzimy już efekty. Mówię tutaj o naszym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, ale też o budowie Trójmorza, bukaresztańskiej dziewiątki i tych innych formatów, które pomagają Polsce zająć pozycję lidera, czy tą pozycję zwiększyć w ramach naszego regionu.
1: Za co pani najbardziej lubi i lub ceni Karola Nawrockiego, pana prezydenta?
0: Och, pan prezydent jest osobą absolutnie wyjątkową, a takie cechy, myślę, jego najważniejsze. Siła, w sensie siły charakteru, to jest odwaga. Prostota trwania czy konsekwencji trwania przy swoich wartościach.
1: Dzisiaj będzie Pani oczywiście na wydarzeniu.
0: Oczywiście. Wszystkich zapraszam. 17:30 przed Pałacem Prezydenckim. Zapraszam Państwa. Będziemy wspólnie świętować pierwszą rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego.
1: A mówiła o tym Pani Minister Barbara Socha, doradca prezydenta RP. Dziękuję bardzo za wizytę.
0: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia
1: jeszcze
0: wszystkim.
1: Studio. Dziękuję bardzo. 7:46, drodzy Państwo. To z nami przez kilka chwil Alibabki. Lubi pani minister Alibabki? I wracamy później do tematów związanych ze służbą zdrowia.

0: my, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać, tak jak zapowiadałam, o służbie zdrowia. Z nami jest Widzimy się i Słyszymy dr Krzysztof Pójdak, kardiolog. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Jestem na stronie Urzędu Miasta Warszawy i tutaj audyt SOR-u w miejskich szpitalach. Audyty zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Przeczytał pan ten artykuł. Przede wszystkim skupienie stołecznego ratusza, jeżeli chodzi o audyt szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Południowego. Co wynika z tego audytu i jak pan patrzy na to właśnie w kontekście nadużyć czy też zmian, które powinny zostać wprowadzone? Tylko powiem, audyt pokazał dyżury po 48, 60, 70 godzin bez przerwy, a rekord w szpitalu to 110 godzin.
1: Tak, mi się nasuwa parę wniosków na ten temat. Tu trzeba rozdzielić trzy poziomy tej sprawy. Pierwszy to problem systemowy, że polska ochrona zdrowia opiera się w dużej części na lekarzach kontraktowych, ostatnio też nazywanych jako lekarze walizkowi, zwłaszcza pod względem różnych zabiegów operacyjnych, które są wykonywane w różnych miejscach, ale również można ten problem przełożyć na SOR-y, a szpitale tolerują te wielodniowe dyżury, ponieważ nie mają ludzi, a system pozwala na ekonomicznie na branie takich dyżurów, co jest tak naprawdę zupełnie nieodpowiedzialne dla pacjentów. Drugi poziom to sposób zarządzania tym konkretnym szpitalem. Według przedstawionych wyników tego audytu płacono między innymi za funkcję koordynatora SOR-u, której w ogóle tak naprawdę nie przewidziano w regulaminie organizacyjnym. Koordynatorem SOR-u był człowiek, który nie miał do tego najmniejszych kompetencji. I audyt wykazał również nakładanie się rozliczanych godzin w różnych jednostkach organizacyjnych, co jest po prostu zupełnie urągające i logice, i przyzwoitości. Trzeci poziom to możliwość naruszenia prawa. I z tego, co czytałem, to prokuratura już prowadzi swoje działania w tym temacie. Ale to myślę, że o tym powinny zdecydować niezawisłe sądy i prokuratura, a nie my jako komentatorzy stojący z zewnątrz.
0: No tak, ale pan jest praktykiem, tak? I widzi pan też to, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia. Mimo to, że jest pan lekarzem w Niemczech, no to widzi pan pewnego rodzaju luki. Zresztą o tym mówi też Rafał Trzaskowski w tym podsumowaniu audytu, że audyt pokazał zjawiska, które nie są problemem jednego szpitala czy jednego miasta, cytujemy pana prezydenta, to efekt luk systemowych dotyczących organizacji czasu pracy lekarzy kontraktowych. Pacjenci muszą mieć pewność, że opiekują się nimi medycy, którzy nie są przemęczeni. Jakie rozwiązania powinny być wprowadzone? Jakie rozwiązania przełożyłby pan właśnie ze służby zdrowia naszego zachodniego sąsiada do Polski? I co zrobić, żeby ta transparentność była lepsza i większa?
1: No, to jest bardzo szeroki temat. Cała ochrona zdrowia, nieważne w jakim kraju, to jest bardzo skomplikowany mechanizm.
0: Takiego priorytetem powinno być w naszym systemie?
1: Priorytetem mogę powiedzieć w skali makro, w skali mikro. Ten szpital południowy to faktycznie jest taki przykład dysfunkcji systemu. To był taki jakby rentgen całej ochrony zdrowia, który objawił różne patologie. I oczywiście, jeżeli chodzi o te nieszczęsne dyżury, które się pokrywają, no popatrzmy na to, jak upaństwowione, jak spolityzowana jest ta ochrona zdrowia. Czy gdyby to był szpital zarządzany przez jakąś prywatną firmę, czy ktokolwiek by sobie w takiej firmie pozwolił na to, żeby pracownik, któremu w końcu płacimy niemałe pieniądze, mógłby w tym samym czasie robić jeszcze dyżury dla jakiejś innej jednostki, prawdopodobnie również konkurencyjnej? No przecież to jest niemożliwe. Te rozdawnictwo różnych synekur w tych szpitalach dla lokalnych polityków to też jest tylko wynikiem dokładnie tego problemu, że tam jest po prostu za dużo polityki, a za mało ekonomii. Ja ten problem zresztą znam w Niemczech. Ja teraz pracuję akurat w prywatnej sieci szpitali, ale kiedyś pracowałem w szpitalu takim bardziej państwowym, takim samorządowym i tam to nie było też żadnym ewenementem, że w administracji szpitala pracowali różni tacy tak zwani spadochroniarze lokalnych partii politycznych. I to były osoby, które po prostu nie miały nic wspólnego z ochroną zdrowia i nie miały zielonego pojęcia. To po prostu było coś takiego, że ten pan chciał się sprawdzić w ochronie zdrowia. Co do dyżurów chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest bardzo interesujące a propos SOR-u, bo SOR-y to są oczywiście newralgiczne punkty każdego szpitala i tam ryzyko błędu jest wyjątkowo duże, a błędy, które tam są popełniane, są zazwyczaj bardzo niebezpieczne i ryzyko, że naprawdę pacjent ucierpi jest...
0: Jest dużo większe, tak, bo to są przypadki nagłe, ale w przestrzeni publicznej pojawia się, panie doktorze, coś takiego. Zresztą mówił o tym na naszej antenie już kilkukrotnie pan profesor Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, że powinniśmy kształcić jak najwięcej lekarzy, że to jest rozwiązanie, że to jest właśnie jeden z tych najważniejszych elementów. Jeżeli będzie więcej lekarzy, to będzie większa konkurencja i to się zmieni. Pan polemizuje, pan odpowiada na to, że to nie jest rozwiązanie. Dlaczego?
1: A czy to jest jedno z wielu rozwiązań? Jeżeli ktoś uważa, że wystarczy w tym wielkim, szerokim mechanizmie tylko przekręcić jedną śrubkę i wtedy zacznie wszystko działać, to jest to kompletny populizm i to jest demagogia, przepraszam bardzo. Wiele rzeczy trzeba zmienić, żeby to zaczęło działać. Zanim my zaczniemy kształcić więcej lekarzy, to trzeba będzie jednak mimo wszystko zainteresować się tym, jak obecne zasoby są wykorzystywane. I wracając do tematyki SOR-u. W SOR-ze płaci się niewiarygodne pieniądze, zresztą już to w ostatnich miesiącach słyszeliśmy, bo nikt tam nie chce pracować. Tam po prostu ryzyko błędu jest bardzo wysokie, a podczas tego na oddziałach są dyżuranci, którzy pracują, no, którzy robią dyżury. W każdej dyżurce, na każdym oddziale jest lekarz, który zazwyczaj śpi. I ja znam to z mojej praktyki. 20 lat pracuję w Niemczech, czegoś takiego w ogóle nie ma. Jest jeden dyżurant, który naprawdę musi się nabiegać między różnymi oddziałami, jest odpowiedzialny za wiele różnych oddziałów, ale na SOR-ze jest naprawdę dobra obsada. I jest praca zmianowa, takiego czegoś, że ktoś będzie musiał wytrzymywać 24 godziny na dobę na SOR-ze. Czegoś takiego praktycznie nie ma, bo tam jest po prostu za dużo pracy i tego nawet nie dałoby się za bardzo wytrzymać. Więc powinno być najpierw, zanim zaczniemy kształcić więcej lekarzy, musimy efektywnie i sensownie wykorzystywać tych lekarzy, którzy już są. Czyli na przykład przenieść tych lekarzy, albo pewną część lekarzy z dyżurek oddziałowych do SOR-u. Tam, żeby pacjenci nie czekali 8 godzin na to i jeszcze, żeby nie byli poddawani ryzyku jakiegoś ciężkiego błędu.
0: Tak, to jest na pewno jedno z rozwiązań. Mówi pan o tym, że po prostu w Polsce bardzo dużo jest biurokracji, tak, że te tabelki i wypełnianie tego rodzaju spoczywa na lekarzach i to też jest, jak pan pisze, teatr i fikcja, bo nie jest to systemem żadnej jakości, tylko właśnie biurokracji sformalizowania procedur.
1: No z jednej strony mamy wspaniałe procedury. Kształcenie rezydenckie na papierze to jest po prostu idealne. I wszyscy się tym szczycą, jak to jest świetnie zorganizowane, a na przykład się okazują takie rzeczy, że jest oddział 20-łóżkowy, na którym jest 7 czy 8 rezydentów. No przepraszam bardzo, a w jakimś innym szpitalu, gdzieś, może nie w Warszawie, ale na jakiejś prowincji, mamy 40 pacjentów na oddziale i jednego rezydenta i jednego zatrudnionego na etacie lekarza, którzy nie wiedzą, gdzie zacząć w ogóle pracę i są po prostu kompletnie przeciążeni. Po prostu ta alokacja zasobów jest typowa dla zbyt takiej gospodarki, no, typowa dla gospodarki planowej. Tam, kto ma mocniejsze plecy polityczne, ten dostaje więcej.
0: Czy nie powinno być tak, więc żeby to odium po prostu polityczne zdjąć, żeby były przeniesione zarządzanie szpitalami stricte na samorządy, a NFZ powinien być gdzieś z tego wyłączony. To może być jedno z rozwiązań, żeby nie było takiego centralnego planowania?
1: Nie wiem, czy akurat samorządy są doskonałym podmiotem do zarządzania szpitalami. Samorządy już prawdopodobnie mają problemy z tym, żeby zarządzać gospodarką wodną i wywozem śmieci, a co dopiero trudnymi sprawami.
0: No to kto ma zarządzać tymi szpitalami?
1: Ja jestem generalnie za urynkowieniem tego. Ludzie oczywiście się tego boją, bo myślą, że będą musieli płacić za wszystko najmniejsze, ale to jest nieprawda, bo w Niemczech większość szpitali nie ma nic wspólnego ani z państwem, ani z samorządami. Jest tak naprawdę zarządzana i jest... I organami właścicielskimi są różne prywatne.
0: Czyli jest
1: podmioty.
0: Pan za prywatyzacją służby zdrowia? Tak. Całkowicie?
1: Ale co to znaczy ta prywatyzacja? Bo dużo ludzi rozumie to, że to będzie jak...
0: Że będzie drogo, że będzie trudniej z dostępnością.
1: Ale właśnie nie, no przecież jeżeli mamy prywatyzację powiedzmy w sektorze usług logistycznych, to proszę powiedzieć bez robienia, ja nie chcę robić tu żadnej kryptoreklamy, no ale gdyby InPost na przykład był państwową firmą, to byłby Pocztą Polską i wtedy nie mielibyśmy paczkomatu, gdzie następnego dnia mamy wszystko w dowolnym zakątku Polski, tylko byśmy czekali na wizę przez tydzień. I to jest właśnie doskonały przykład. W Niemczech też mamy szpitale państwowe, prywatne, większość jest tak naprawdę prywatnych, ale one pracują dla publicznego płatnika i są zdecentralizowane. To jest też bardzo ważny temat.
0: I te usługi nie są bardzo drogie na miejscu, w tych prywatnych klinikach, szpitalach?
1: Nie, one są, ceny są identyczne dla państwowych, jak i prywatnych szpitali. Jeżeli szpital chce wykonywać usługi dla państwowych ubezpieczycieli, to nie ma w ogóle problemu. Musi akceptować te ceny, które ten ubezpieczyciel państwowy płaci. I generalnie to jest następny temat.
0: To jest następny temat, taryfikacja, no tak?
1: Dokładnie. Także to jest naprawdę bardzo wielki mechanizm i jest tyle rzeczy do zrobienia, ale ktoś się za to musi w końcu wziąć.
0: I umawiamy się, panie doktorze, na dłuższą rozmowę, gdzie będziemy mogli dokładnie wszystko przeanalizować, bo wiem, że pan też teraz jedzie na szkolenie. Tak jest?
1: Prawda.
0: Prawda. No więc proszę spokojnie jechać. Pan doktor Krzysztof Pójdak, kardiolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo nawzajem.
0: Pozdrawiam. 8:01, więc jest czas na wiadomości, a za kilka chwil, tuż po nich, będziemy rozmawiać z księdzem Jarosławem Wąsowiczem, kapelanem pana prezydenta, jak on z tej strony duchowej patrzy na mijający rok. Michał Trześniewski jest już w studio, tak więc wiadomości.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Pielgrzymi idą na Jasną Górę. Atak na Hiroshimę, rocznica pierwszego uderzenia atomowego.
1: Wiadomości wnet.
0: Z Kościoła Świętego Ducha wyruszyła warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Bierze w niej udział około 3000 osób. To przeżycie duchowe, ale nie tylko, mówią uczestnicy pielgrzymki.
2: To jest moja 8. pielgrzymka. A zdecydowałem się pójść kolejny raz, ponieważ poszedłem pierwszy raz i się po prostu zaraziłem tym bakcylem. Mogę powiedzieć relacje, mogę powiedzieć muzyka, mogę powiedzieć, że wrażenie i takie sportowe i wrażenia duchowe, natomiast po prostu trzeba przeżyć. My nocujemy w namiotach przede wszystkim u gospodarzy, którzy udostępniają nam swoje podwórka i swoje pola. Natomiast no nie, fajnie byłoby się zdrzemnąć po takim wysiłku w hotelu. Ale z drugiej strony to spanie pod namiotami to jest cała esencja.
3: Wszystko zostaje gdzieś tam za nami i jest po prostu ta droga. Skupiamy się na tym, skupiamy się na sobie. Jesteśmy w stanie usłyszeć też tak naprawdę siebie, jak cały ten rejwach gdzieś zostaje za nami. Tak? Także ja gorąco polecam, żeby nawet spróbować i wybrać się choć ten jeden raz. Albo kliknie, albo nie kliknie, tak? Mówiąc w ten sposób. Mi kliknęło tak naprawdę za trzecim razem. Kiedy poznałam, że faktycznie to daje mi coś więcej, daje mi mnóstwo siły, daje mi takiego dystansu, łatwiej mi jest pokonywać takie też codzienne trudności, dlatego że mam w sobie po prostu ufność do tego, do Pana Boga, że On gdzieś to wszystko rozwiąże, poprowadzi, że jest nawet ze mną w tych trudnych momentach.
0: Temu Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym został prezydentem Polski. Zawetował najwięcej ustaw w historii, bo rząd jest najgorszy w historii, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Radiu Wnet.
4: Pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Zatem pan prezydent jako strażnik konstytucji nie mógł postąpić inaczej, ale właśnie wetując te ustawy, część tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
5: tak, ponad 200,
4: ustaw.
5: Tak.
4: I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce postkomunisty Czarzastego.
0: O rok prezydentury Karola Nawrockiego był pytany na wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.
6: Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim, zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości, zawsze. Tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym. Akurat wtedy, kiedy kontaktowałem się z prezydentem Nawrockim, miałem też w pamięci jego decyzje blokujące sejf. Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie.
0: 81 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, Stany Zjednoczone dokonały ataku jądrowego na Hiroshimę. Był to pierwszy w historii przypadek uderzenia atomowego. Amerykanie bombę nazwali Little Boy. Szacuje się, że zabiła około 70 tysięcy osób. 3 dni później, 9 sierpnia, USA dokonały ataku jądrowego na Nagasaki przy użyciu bomby Fatman. Zginęło kolejnych 70 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak zdecydowanie wyższa z uwagi na chorobę popromienną, która dotknęła ocalałych. Celem ataków było zmuszenie Japończyków do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji.
7: Prognoza pogody.
0: Jest czas ochłodzenia. W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 37, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 32.
8: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Węgrzy grali lepiej, ale to Górnik mógł pierwszy strzelić gola. Świetną akcję stworzył Urbański, ale strzelił tuż nad poprzeczką. W 65. minucie Ferencvaros objął prowadzenie. Bardzo ładny gol, a jego autorem Marius Korbus zagrał na dwa tempa i za pola karnego uderzył piłkę tuż przy słupie. Tak w stylu Roberta Lewandowskiego, choćby ten teraz pierwszy gol dla Chicago Fire. Znowu Urbański był najbliżej wyrównania, ale trafił w bramkę z dystansu. Po prostu też ten strzał nie był mocny. Ferencvaros mógł strzelić drugiego gola, ale z kolei tu obronił Filip Szulce w bramce Górnika. No i w końcówce Federico z ekipy Zabrza uderzył tuż obok słupka, więc jest nadzieja, że w rewanżu Górnik te straty odrobi. Dziś kolejne polskie kluby w europejskich pucharach. O godzinie 18 Jagiellonia zagra z Glasgow Rangers. Również o tej samej 19 podejmie szwedzkie Hammarby. Lech Poznań z kolei nieco później zagra z Klaksvik z Wysp Owczych, a o 20 Hapoel Tel Awiw GKS Katowice. Hubert Hurkacz pokonał Alejandro Tabio z Chile w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. 6-4 w pierwszym secie, no i niesamowity pojedynek zakończony zwycięstwem po tiebreaku Huberta 7-6, mecz trwał godzinę 36 minut. Hub zaserwował 14 asów, a więc użył tą swoją niesamowitą broń, a więc potwornie mocne serwisy. To pierwszy występ Polaka po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją mięśni brzucha. Teraz w trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się z Holendrem Zandenschlupem, który sensacyjnie, bez straty seta, wyeliminował Daniła Miedwiediewa. Z turnieju w Toronto odpadły Magdalena French i Magda Linette. Łodzianka przegrała z Jessicą Pegulą, choć urwała seta utytułowanej Amerykance. Z kolei poznanianka przegrała z Iwą Jowicz. O godzinie 18.30 Iga Świątek zagra z Wiktorią Golubicz. Odpadła z kolei z tego samego turnieju triumfatorka ostatniego Wimbledonu, Czeszka Linda Noskowa, która przegrała z Katie McNally. I jeszcze popatrzmy na także, jeśli chodzi o naszą piłkarską ekstraklasę, bo oczywiście mieliśmy w poniedziałek mecz kończący drugą serię spotkań, ale myślę, że już możemy po cichu zapowiadać trzecią kolejkę, a w niej między innymi no, bardzo ciekawe mecze Śląska Wrocław z Krakowem, Wisły Kraków z Wisłą Płock. Legia, lider, zmierzy się z Koroną, natomiast też współlider Jagiellonia zagra z Widzewem. No i Pogoń Szczecin, która pokonała w ostatnim meczu rywala z Motorem Lublin. Teraz to wszystko, dziękuję. Do usłyszenia.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: I drodzy Państwo, jest godzina 8.11. Słuchają Państwo Poranka Wnet 6 sierpnia.
9: To tam?
10: Byliśmy umówieni na rozmowę.
9: Zapraszam na wywiad Wnet.
11: Wywiad Wnet.
8: A gościem Poranka Wnet jest ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta RP pana Karola Nawrockiego, salezjanin, a także organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców. Szczęść Boże, dzień dobry panie profesorze, chciałam powiedzieć, proszę księdza.
12: Szczęść Boże, witam serdecznie państwa.
8: Jak dzisiaj emocje, jak ten nastrój rok po zaprzysiężeniu pana prezydenta?
12: Emocji w moim przypadku jeszcze nie widać, bo dzisiaj pracowity dzień. Rozmawiamy właśnie przed Świątynią Bożej Opatrzności, bo za chwilę odbędzie się msza święta na rozpoczęcie warszawskiej pieszej pielgrzymki, a potem wiele innych uroczystości. Emocje to raczej dziękczynienie za ten cały rok wspólnej pracy, bo dla mnie to jest także specyficzny rok, kiedy podjąłem posługę kapelana pana prezydenta. Dziękczynienie za to wszystko, co dane mi było przez ten rok przeżyć. A działo się rzeczywiście bardzo wiele i to był bardzo dobry czas.
8: Bardzo dobry czas, ale czas też na pewno dużego wysiłku i dużego zaangażowania, prawda?
12: Tak, bo wyzwań jest wiele, ale ja akurat wyzwań się nie boję. Natomiast jestem wdzięczny i panu prezydentowi za to, że otworzył nasz Pałac Prezydencki Kaplicę na to, abyśmy mogli spotykać się z wieloma grupami właśnie na dziękczynnej modlitwę za ojczyznę, za pana prezydenta, jego współpracowników, jego rodzinę. I to jest dla mnie takie nowe doświadczenie, bo rzeczywiście przez ten rok, przez kaplicę Pałacu Prezydenckiego przewinęły się różne grupy formacyjne, różni goście, dosłownie z całego świata Polacy. I to jest niezwykle wzruszające, że jakoś powróciliśmy do tej formuły, która znana nam była przecież zwłaszcza z okresu PRL-u, kiedy kościoły wypełniały się po brzegi modlącymi się w intencji naszej ojczyzny. I to się dzieje. Widać takie duchowe poruszenie. I to jest rzeczywiście dla mnie piękne doświadczenie także jako kapłana, że tak wielu ludzi się cieszy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mamy takiego, a nie innego prezydenta.
8: To w związku z tym, że ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz jest właśnie też między innymi organizatorem ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców i z tym środowiskiem kibicowskim jest ksiądz bardzo mocno związany, to duże poruszenie w ostatnim czasie wywołało ułaskawienie Piotra Staruchowicza. Jak ksiądz patrzy na tę decyzję? Znacie się z Piotrem?
12: Oczywiście, że się znamy. To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr wprowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jakie zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował, że wskazał na ten absurd, że człowiek dzisiaj w XXI wieku może otrzymać zakaz stadionowy za to, że jest kibicem, że prowadzi doping swojej drużyny. No tu jest oczywiście wiele wątków, bo chodzi o mecz Legii z Motorem Lublin. Sami organizatorzy pozwolili na to, żeby Piotr znajdował się właśnie w takim, a nie innym miejscu, więc jest wiele szumu koło tego w takim kontekście, że kibul łaskawia kibola. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś drugiego dnia. Pan prezydent nie ułaskawił przestępcy, tylko pokazał na absurd zakazu stadionowego, w tym przypadku dla Piotra, za prowadzenie dopingu. No, i to jest po prostu przywołanie sprawiedliwości i normalności.
8: No tak, no bo pojawiają się takie głosy, że Piotr Staruchowicz to taki zadymiarz, że pobił po meczu piłkarza Jakuba Rzeźniczaka między innymi i no i ten zakaz stadionowy gdzieś się łączy z tą jego osobą i no to są te kontrargumenty, proszę księdza.
12: Tak, tylko że sytuacja, o której pani redaktor mówi, miała miejsce wiele lat temu, to tak jakby ciągle w życiu każdego z nas powracać do pewnych występków i grzechów, za które ktoś już odpokutował, bo to ułaskawienie nie dotyczy sprawy Jakuba Rzeźniczaka, ale tego, że Piotr Staruchowicz wprowadził doping z miejsca, które nie miał wskazane na swoim bilecie, więc to jest już przebiegłość, bo można wracać latami do przewinień sprzed wielu, wielu lat. A każdy się może nawrócić i miejmy nadzieję, że...
8: Rozumiem, że dzisiaj ksiądz poręczyłby za Piotra Staruchowicza.
12: Tak, wtedy poręczałem, kiedy siedział niewinnie w więzieniu.
8: 10 lat temu ponad, prawda? Było to
12: tak.
8: Gdzieś tak.
12: I teraz nadal to jest bardzo wartościowy człowiek ideowy i się cieszę, że pan prezydent tak postąpił.
8: Ale to jeszcze wracając do prezydentury, bo dzisiaj to wielkie święto, dzisiaj wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim od godziny 17:00-17:30. Takie trudne momenty chciałabym się zapytać, albo momenty, które gdzieś przywołują gdzieś jakąś refleksję w ciągu tego roku. Jakby ksiądz sięgnął pamięcią, to kiedy były? Kiedy może było właśnie tej refleksji więcej, czy zadumy nad tą prezydenturą, czy może nad przyszłością w ogóle Polski?
12: Moja funkcja, pani redaktor, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest duchowa opieka nad panem prezydentem, jego rodziną, współpracownikami, więc Ja się na tym kontekście skupiam i w zasadzie przez cały rok bardzo wytrwale staram się modlić za pana prezydenta, za naszą ojczyznę. Tych momentów trudnych zawsze jest bardzo wiele. Trzeba powiedzieć, że prezydent ma przeciwko sobie rządzących, którzy jak mogą utrudniają mu sprawowanie tej funkcji, więc to jest główne wyzwanie. Radzi sobie z tym dzielnie i chwała Panu, ma wsparcie znaczącej części społeczeństwa i to jest też wielki dar, którego nie można zmarnować. Natomiast w ogóle posługa prezydenta czy jakiegokolwiek rządzącego państwem no nie jest łatwa i warto się zawsze uczyć pokory, z pokorą podchodzić do tych wyzwań. Zawsze wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że wszystko od niego zależy, wszystko może, to jest już pierwszy krok do upadku. Myślę, że nasz pan prezydent, który często odwołuje się do wartości chrześcijańskich i też często powtarza, że wszyscy jesteśmy tutaj na chwilę, na stanowiskach na chwilę, świadczy o tym, że ma w sobie dużo pokory. I miejmy nadzieję, że nadal tak będzie.
8: To jeszcze na koniec, a rządzący mówią w drugą stronę, że to pan prezydent utrudnia im rządzenie, że wetuje ustawy, że cały czas gdzieś jest ten konflikt. No też ta druga strona w ten sposób się wypowiada, proszę księdza.
12: To jest konflikt ideowy i każdy, kto jest bacznym obserwatorem sceny politycznej i wszystkich wydarzeń społecznych, myślę, że ma wyrobione na ten temat zdanie. I tyle. Tak jak mówiłem, trzeba w pokorze podchodzić do wyzwań, starać się bardzo konsekwentnie realizować program i być wierny wartościom, dzięki którym się zostało w tym wypadku prezydentem. I myślę, że z takim przypadkiem mamy do czynienia, jeśli mówimy o prezydenturze pana Karola Nawrockiego.
8: A czego ksiądz już na koniec życzy i rządzącym, i panu prezydentowi, i tym, którzy Polską opiekować się będą, czy rządzić będą?
12: Życzę błogosławieństwa Bożego nieustannie. My w kaplicy modlimy się także za rząd, za tych, którzy sprawują władzę, o to, żeby mieli w sercu Polskę, żeby byli wierni naszym narodowym tradycjom, wartościom i jesteśmy w tym bardzo konsekwentni.
8: A mówił sprzed Świątyni Opatrzności Bożej ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej. Szczęść Boże i pewnie do zobaczenia po godzinie 17 na krakowskim Przedmieściu.
12: Szczęść Boże i serdecznie Państwa zapraszam.
8: Do usłyszenia, do zobaczenia. A mówił ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz. Drodzy Państwo, tak, dzisiaj wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 17 już będzie można przyjść i będzie można zostać. Jak usłyszeliśmy, będzie między innymi debata, w której będzie uczestniczył pan Rafał Ziemkiewicz, pan profesor Andrzej Nowak, Krzysztof Stanowski. To wszystko przed Pałacem Prezydenckim. A my może spójrzmy na kilka chwil dosłownie na dzisiejsze gazety. Falstart, Safe. Były przechwałki, skończyło się na blamażu, pisze Gazeta Polska Codziennie. Dziś rząd chwalił się potężnym zastrzykiem gotówki na zbrojeniówkę, ale twarde dane z Banku Gospodarstwa Krajowego, drodzy Państwo, obnażają bolesną rzeczywistość. Z pierwszej transzy aż 28 miliardów złotych z programu SAFE, które trafiły już do Polski. No jak Państwo myślą, ile zdołano wydać do końca czerwca? Zaledwie 157 milionów. Tyle, ile kosztuje jeden śmigłowiec wojskowy. W takim tempie, piszą dziennikarze Gazety Polskiej Codziennie, pierwszą transzę unijnego kredytu będziemy wydatkować niemal przez 30 lat. Także wzmożenie wokół ułaskawień, o tym pisze dzisiaj Grzegorz Wszołek. No i Rzeczpospolita, Gazeta Rzeczpospolita, dzisiaj jedynka, etat dla kuriera, rząd szykuje zmiany, kurierzy i kierowcy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mają uzyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę, a także, drodzy Państwo, planowane są dwa nowe święta państwowe. Ministerstwo Kultury planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja dowiedziała się Rzeczpospolita. Także w dzisiejszej Rzeczpospolitej Rozwój Plus jest wielką niewiadomą, pisze Bogusław Chrabota. Mateusz Morawiecki wygra tylko wtedy, kiedy utrzyma efekt świeżości i poszerzy elektorat poza wyborców z PiS. Przez 14 miesięcy będzie to trudne. Europa nie zdała egzaminu. Również dzisiaj opinia w Rzeczpospolitej Alberto Alemano. Kryzys na granicy został opanowany w ciągu 48 godzin. Europejscy przywódcy przedstawili to jako inwazję, osłabiając zasadę, która powinna spajać Unię Europejską i podsunęli wrogom Europy dystopijną narrację, pisze znany włoski prawnik z Uniwersytetu Harvarda. Wiemy także, że Polska powalczy z Pfizerem o 5,6 miliarda euro, chyba euro, tak, euro. Skarb Państwa złożył apelację od wyroku brukselskiego sądu w sporze dotyczącym nieodebranych szczepionek przeciwko COVID-19, a także strach przed Marokiem. To Jędrzej Bielecki pisze o tym, że Unia Europejska nie potrafiła odpowiedzieć na atak hybrydowy Rabatu. Eksperci spodziewają się więc podobnych operacji jak ta, która dotknęła Ceutę w ostatnich dniach. To jest ciekawy artykuł, jak wyglądają te relacje, a przede wszystkim czy Unia Europejska jest zakładnikiem Maroko, bo też tak się mówi. Maroko jest krajem, który chroni Europę przed najazdem migrantów. Dostają bardzo duże pieniądze z Unii Europejskiej, między innymi od komisarza do spraw migracji Magnus Brunner. W każdym razie ochoczo trzymał się hiszpańskiej wersji wydarzeń. Przekonywał, że wszystkiemu są winne mafie, choć nie wskazał nazwy choćby jednej z nich. Zapewniał też, że Maroko pozostaje krajem pewnym, a więc takim, którym odsyłani migranci mogą czuć się bezpiecznie. Zupełnie inna narracja pojawia się w przekazach też hiszpańskich dziennikarzy i tych, którzy przyglądają się tej sytuacji. I umowa na budowę atomu ze Stanami Zjednoczonymi jesienią. Oczekujemy, że uda się wypracować rozwiązania, które pozwolą polskim wykonawcom wziąć udział w realizacji tego projektu, mówi Wojciech Wroch, wiceminister energii i pełnomocnik rządu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Harmonogram był złożony, elektrownie jądrowe i to wszystko. No i dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze na koniec: rząd przykręci śrubę fundacjom rodzinnym. Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. No i Koalicja Obywatelska i PSL rozmawiają o wspólnych listach. Nie wiem, czy to Państwa dziwi, chyba raczej nie. Między prezesem PSL, panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a premierem miało dojść do rozmowy, w której uzgadniano start ludowców na jednej liście z Koalicją Obywatelską. Rozmowa miała też dotyczyć kandydata na szefa w kolejnej kadencji Sejmu. Mógłby nim zostać Kosiniak-Kamysz, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, premierem polskiego rządu. No i jeszcze jedna informacja. Posłowie PiS chcą zatrzymać edukację zdrowotną w Trybunale Konstytucyjnym. Tymczasem szkoły już przygotowały się do uruchomienia tego nowego przedmiotu. No a twarzą, jeżeli chodzi o blokowanie edukacji zdrowotnej, czy też nie wprowadzanie jej do szkół, jest były minister edukacji, kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, pan Przemysław Czarnek, który jest przeciwny tym rozwiązaniom. A także myślę, że to Państwa zainteresuje, bo ostatnio dużo się mówiło o firmie Control Process i jej sporze z Lwowem, a teraz informacja, że polskie firmy jednak walczą o kontrakty na Ukrainie. Mimo wojny wykonawcy z Polski zaczynają walczyć o kontrakty za wschodnią granicą. Mirbud jest bliski zdobycia pierwszego zlecenia, a Budimex zapowiada start w przetargach. Również rynek ukraiński firmy sondują na własną rękę z pełną świadomością ryzyk w postaci wszechobecnej korupcji, piszą dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej, i niesprzyjającego klimatu biznesowego. Tak więc przegląd prasy wykonany. A teraz może Stanisław Sojka, i utwór piękny Tolerancja na miły Bóg. Posłuchajmy, a za kilka chwil, co to się dzieje w sprawie referendum dotyczącym odwołania Rafała Trzaskowskiego.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 8.31, już prawie 8.30 minut dwie, a z nami w studio Adam Czarnecki, Społeczna Operacja Referendalna, także przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Tak dla CPK. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i proszę nam powiedzieć, jak ta społeczna operacja przebiega, jak to wygląda w Warszawie?
1: Jak kula śniegowa, mimo że mamy taką temperaturę, jaką mamy, to jednak każdego kolejnego dnia tych ludzi, którzy się do nas zgłaszają, którzy chcą z nami zbierać te podpisy, jest coraz więcej. No i tak jak mamy, powiedzmy, musimy zebrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni, no to wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie o te 10-20% podpisów więcej, czyli tak 2700-2800, no tam po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
0: A dziś?
1: Nie wiem dokładnie, jakie są wyliczenia, no ale dzisiaj mamy bodajże 7 dzień, więc jak mamy te 2,5, no to powiem tak, powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze, więc no nie znam takiej dokładnej
0: ta cyfry. Społeczna operacja referendalna, jak sama nazwa mówi, jest społeczna, jest oddolna. Ile osób jest zaangażowanych w cały ten proceder?
1: Łącznie, bo tak, 15 osób jest z komitetu organizacyjnego, a oprócz tego mamy mniej więcej 250 wolontariuszy. No i ta liczba dalej rośnie. Wolontariusze, czyli osoby, które się do nas zgłaszają, które chcą na ulicach zbierać podpisy, które chcą chodzić z tym stolikiem, stać przy tym stoliku całymi dniami albo tyle godzin, ile mogą i walczyć o to, żeby się udało.
0: A mimo takich temperatur, prawda?
1: Tak jest. No wczoraj 35-36 chyba stopni na termometrze, a mnóstwo ludzi stało praktycznie po, nie wiem, 4-6 godzin, nawet na patelni w Warszawie, przecież tam jest gigantyczny skwar i mimo to twardo mieli parasoleczki, mieli oczywiście wodę i się chowali przed tym szkwałem, tak nazwijmy, ale no, ja jestem pełen podziwu i pełen szacunku, że po prostu ludzie mają w sobie tyle motywacji, żeby poświęcać swój wolny czas i jednocześnie w takich temperaturach, w taką pogodę stać. Mamy przecież wakacje, człowiek wolałby sobie odpocząć, wolałby zregenerować się, pojechać może nad wodę, a zamiast tego ludzie poświęcają swój czas i są z nami i stoją na ulicach, są na wydarzeniach, zbierają te podpisy. Wspaniała robota. Więc
0: chyba takim momentem przełomowym była sprawa Szpitala Południowego, prawda? Kiedy ta akcja referendalna, operacja zaczęła swoje bytowanie. Nie wiem, czy pan miał okazję, ale wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił audyty SOR-u w miejskich szpitalach. Zostały one zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Jak pan patrzy na to, co mówi ratusz właśnie w tym kontekście?
1: Powiem tak, faktycznie ta cała sytuacja z Szpitalem Południowym, afera, brak jakiejkolwiek kontroli nad tym szpitalem ze strony ratusza, ze strony Rafała Trzaskowskiego, było tą, powiedzmy, tą kropelką, która przelała ten cały czar goryczy, no bo Rafał Trzaskowski ma wiele, nazwijmy to, zasług, które doprowadziły do tego, że o te referendum się staramy. Jednocześnie no, sprawa Szpitala Południowego idealnie jakby w soczewce skupia cały problem, no bo Rafał Trzaskowski jeszcze rok temu w czasie kampanii wyborczej mówił, że on osobiście zarządza szpitalami, a Szpital Południowy to jest jego oczko w głowie, a potem okazuje się, że tak naprawdę Szpital Południowy jest całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli. Mamy tam lekarzy, którzy, jak w tym wyniku audytu, że niektórzy lekarze brali po 100 godzin ciągłego dyżuru, albo pobierali pieniądze za podwójne wynagrodzenie za ten sam dyżur, który odbywali po prostu na różnych oddziałach. Do tego cały Dawid Kasprzy, który przecież koniec końców pomagał intensywnie Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej. Był wieloletnim przewodniczącym młodzieżówki Platformy Wyborczej. Pojawiał się z mnóstwą ilością polityków Platformy Wyborczej. Teraz nikt go nie zna.
0: Obywatelskiej.
1: Platformy Obywatelskiej, przepraszam bardzo.
0: Już o tych
1: nikt
0: wyborach
1: go nie zna,
0: dużo.
1: Tak jest. Nikt go nie zna. Nikt nie wiedział, kim on jest. Rafał Trzaskowski o wszystkim dowiedział się z mediów i w ogóle jest zaszokowany. A przecież trzeba też przypomnieć, że sygnalista, który obecnie chyba ma największe problemy z całej tej sytuacji, no to już pół roku temu albo rok temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy zgłaszał Rafała Trzaskowskiemu właśnie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i koniec końców skończyło się na tym, że został zwolniony.
0: Patryk Słowik, który był dziennikarzem opisującym te nieprawidłowości właśnie w Szpitalu Południowym, napisał: mam wielki kłopot z oceną Rafała Trzaskowskiego w całej tej sprawie. Z jednej strony to on chwalił się Szpitalem Południowym, tak jak pan powiedział, że jest on mu podległy. Z drugiej mam wrażenie, że jest jedynym politykiem Koalicji Obywatelskiej, który naprawdę wiele rzeczy robi przyzwoicie. Mógł przecież próbować ukręcić sprawie łeb, audyt niczego by nie wykazał i ludzie ocenialiby wtedy na wiary. Czy wierzą Słowikowi i oficjalne i portalowi Zero, czy całej machinie partyjnej KO? Ale Trzaskowski tutaj postąpił przyzwoicie, pisze Patryk Słowik. Zaprezentował kluczowe wnioski z audytu, które sprowadzają się do potwierdzenia naszych ustaleń, z których wynika, że Szpital Południowy patologia goniła patologię. Pan się, rozumiem, nie podpisuje pod tym, co Patryk Słowik pisze.
1: Nie podpiszę się pod tym. W moim zdaniem no nie miał Rafał Trzaskowski wyboru, no bo jeśli ta sytuacja już tak wybuchła, cała Polska przecież tym żyła i co rusz wychodziły nowe skandaliczne informacje, no to no, Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta stołecznego Warszawy no musiał coś zrobić. To jest, tak samo jak na przykład zwolnił swoje dwie zastępczynie. No, opierał się, no ale koniec końców musiał coś zrobić, więc po prostu wrzucił ludzi pod tak zwany pociąg i samemu licząc, że na niego odpowiedzialność nie spadnie. No i tutaj temat audytu, no tak samo, przecież Rafał

0: no bo no nie mógłby tego tak zamieść pod dywan, więc ja raczej oceniam to jako próbę ratowania swojej skóry. Ja tak, o, dobrym przykładem jest to tych pozornych takich działań, to jest temat tego, że jak Rafał Trzaskowski obiecał, że odpolityczni w takim razie z półki skarbu, z półki miasta. No i co zrobił Rafał Trzaskowski? Zapowiedział, że gdzie rozkazał obecnym członkom zarządów spółek miasta, żeby albo składają legitymację partyjną, no albo zostają pozbawieni funkcji. No i oczywiście oni złożyli wszyscy legitymacje partyjne i partyjniacy, którzy 20 lat siedzieli w Platformie, nagle złożyli legitymację i nagle przestają być członkami partii. Nagle to jest odpolitycznienie spółki miasta. No to są takie działania pozorne. No i tutaj super, że ten audyt został przeprowadzony.
1: I dosyć szybko, powiedzmy,
0: i dosyć szybko,
1: prawda?
0: Jak najbardziej, tak, to jest... Tylko, że no nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego scenariusza, no bo no nie zadziałałby system taki, w którym Rafał Trzaskowski powiedziałby: audyt za bardzo się nie dzieje, no bo dziennikarze dalej by drążyli, dalej by dostawali kolejne informacje i to tylko jeszcze bardziej by mu szkodziło, więc no...
1: Według pana nie miał wyjścia, ale teraz tak. Już zostawmy sprawę Szpitala Południowego, bo mam wrażenie, że bardzo dużo o tym się mówi i dosyć dużo wiemy, mhm. Ale przecież są inne aspekty, które państwu się nie podobają i które mają mieć wpływ na odwołanie właśnie Rafała Trzaskowskiego. Specjalne strefy parkingowe dla hulajnóg elektrycznych. Uważa pan, że to jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców?
0: Uważam, że to jest ważna sprawa dla mieszkańców, tak. W sensie, no na pewno to nie jest kluczowa sprawa, ale to jest jeden z elementów takiego fantomowego zarządzania miastem. Czytaj, no mamy na przykład te hulajnogi elektryczne, które są porozwalane wszędzie, w
1: no
0: różnych miejscach.
1: No tak, jest
0: miejscach.
1: Bałagan, to
0: jest
1: prawda. Bałagan. Nie ma wyznaczonych żadnych stref.
0: Tak jest. Ludzie odkładają je nawet na pasach, no to stoi wszędzie. W innych miastach da się to ogarnąć. No w Krakowie chociażby byłem kilka miesięcy temu, tam 2-3 miesiące temu w Krakowie. W Krakowie są specjalne strefy. Zresztą jak mieszkańcy Warszawy by się przeszli, popatrzyli na chodniki, to tam też są już narysowane specjalne strefy, takie wyznaczone na hulajnogi, tylko nikt jakby nie może wymusić na tych operatorach hulajnog, żeby faktycznie te hulajnogi tam odstawiać. No ale oprócz tego, no to mamy
1: ale
0: szereg...
1: w innych miastach się udało,
0: w
1: prawda?
0: W innych miastach się udało, więc to nie jest tak,
1: w Krakowie
0: że...
1: na przykład tak,
0: tak jest. No w Poznaniu też są takie strefy, więc...
1: I co mówi ratusz w tej sprawie?
0: Ostatnio się tłumaczył, że to jest kwestia ustawy, a poza tym to musi się na to zgodzić operator hulajnogi. Więc ratusz jakby...
1: Jest zależny od jakichś podmiotów,
0: no,
1: tak?
0: Spychologia, standardowa spychologia, czyli to nie my, my byśmy chcieli, ale nic się nie da zrobić, bardzo przepraszamy. W innych miastach się da zrobić, w Warszawie się nie da zrobić. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, w ogóle... Trudne jest to, bo jeszcze rozumiem, jakby nigdzie w całej Polsce nie dało się tego tematu w jakikolwiek sposób zagospodarować, unormować. Ale no, Warszawa, miasto niemocy.
1: Co jeszcze jest takim elementem, który uważa pan, że może przekonać mieszkańców Warszawy, żeby jednak w ogóle podpisać się najpierw pod wnioskiem, a później zagłosować?
0: Kluczowa, myślę, kwestia to jest wizja Warszawy. Ponieważ Warszawa jest najbogatszym miastem w Polsce, jest jednym też z najbogatszych regionów w ogóle w całej Europie, a my w ogóle nie wykorzystujemy naszego potencjału tylko przez to, że jest ta właśnie spychologia, niemoc, plus Rafał Trzaskowski jest takim prezydentem fantomowym. Taka uwaga, no w pierwszej kadencji ponad 250 dni spędził w wyjazdach zagranicznych zamiast zajmować się miastem. Sprawa Szpitala Południowego, licznych afer, które wybuchały. No to też jest wynik tego, że Rafał Trzaskowski po prostu traktuje Warszawę nie jako faktycznie miejsce, którym on musi zarządzać, tylko takie miasto jako przystanek do wielkiej kariery, a tutaj no fajnie, zrobi sobie zdjęcia, nagra TikToki, ale za bardzo
1: ale
0: się...
1: Ale jakieś konkretne rozwiązania, żeby przekonać właśnie niezdecydowanych na przykład.
0: Żeby wzięli udział tak. I żeby pojawili się. No tutaj pierwsza kwestia, to pierwsze podstawowe rozwiązanie, żeby wzięli udział. Ogłosiliśmy referendum, Rafał Trzaskowski nagle zaczął robić codziennie konferencje prasowe.
1: Tak.
0: I nagle zaczął przedstawiać, że to zrobimy, tutaj zaraz rozwiążemy problem, czy to sygnalizacji, czy rozwiążemy problem parkingów. Zaczyna nagle mobilizować
1: się. No bo tak, parkingi
0: się.
1: To myślę, że to jest element, który dotyczy bardzo wielu mieszkańców Warszawy i zaparkowanie gdzieś w centrum no, graniczy z cudem, prawda?
0: Tak, to prawda. Tutaj też jest miasto... Ma strategię taką, żeby do centrum jednak wjeżdżać tylko komunikacją miejską albo przy pomocy metra, no, ale nie w samochodami. Więcej miejsc parkingowych jest likwidowanych.

0: zlikwidowanych, aniżeli powstają nowe. Te, które powstają, chociażby parkingi podziemne, no to też to się bardzo powoli dzieje, bo chociażby temat parkingu przecież na Placu Powstańców. No, więcej mamy miejsc parkingowych likwidowanych i ja z jednej strony rozumiem tą narrację, że no, coraz więcej jest samochodów i miasto nie jest w stanie przyjąć wszystkich, ale jednocześnie nie możemy robić tak, że po prostu likwidujemy miejsca parkingowe, zwężamy ulice, nie dajemy żadnej alternatywy, no, ale... bo komunikacja miejska przez to, jak jest zorganizowana obecnie, nie nadąża za zapotrzebowaniem.
1: Ale nie podoba się panu to, jak na przykład została teraz odremontowana i oddana ulica Złota?
0: Ja nie powiem, że mi się to nie podoba. Ja powiem, że Warszawa jest miastem, które takie rzeczy jak ulica Złota, to są... My się zachwycamy, fajnie, że został przeprowadzony remont, ale my się zachwycamy nad rzeczami, które na zachodzie byłyby traktowane jako po prostu normalna sprawa. A u nas, no ile to trwało? Mamy chyba już siódmy, jeśli dobrze kojarzę, rząd Rafała Trzaskowskiego, a w ogóle Platforma rządzi 20 lat w Warszawie. No i teraz, po tylu latach dopiero ktoś się wziął za te remonty, a plac na przykład centralny, przecież przed Pałacem Kultury i Nauki, na cały czas posadzono kilka drzewek, powiedziano, dobrze, macie, tutaj są drzewka, jest takie jedno oczko wodne gdzieś tam zrobione i koniec. To nie są inwestycje godne, moim zdaniem, stolicy 20. gospodarki świata, bardzo bogatego miasta, które mogłoby robić dużo, dużo więcej, gdyby tylko prezydentowi faktycznie
1: to jeszcze,
0: się chciało.
1: To jeszcze SOR, no bo tak państwo się nazywają, to chyba celowe nawiązanie do SOR-u ze Szpitala Południowego. Czas przepędzić tę ośmiornicę z ratusza, podziękować warszawskiej Platformie. 20 lat budują pajęczyny układów i układzików, siatkę powiązań, dochodząc do skrajności, w której 29-letni partyjniak rozstawia ludzi po kątach, samemu drenując miejskie szpitale na 1,6 miliona złotych. Jak pan w tej całej układance widzi rolę i udział, a raczej teraz gdzieś zaginiony, Marcin Kierwiński? No bo przecież on ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Warszawie i na lokalne struktury Platformy Obywatelskiej.
0: Tak, Marcin Kierwiński, zresztą jest dosyć znana taka powszechna wiedza, że Marcin Kierwiński z Rafałem Trzaskowskim się dosyć mocno nie lubią i cały czas walczą w Warszawie o wpływy. Zresztą Marcin Kierwiński miał marzenie, żeby zostać prezydentem Warszawy i jeśli Rafał Trzaskowski wygrałby wybory rok temu, no to Marcin Kierwiński prawdopodobnie byłby kolejnym kandydatem. Marcin Kierwiński na pewno musiał wiedzieć na temat sytuacji, jaka się dzieje w Szpitalu Południowym.
1: Ale w ogóle chyba w spółkach
0: No też,
1: miejskich,
0: też. Jego
1: prawda?
0: Ludzie. Przecież koniec końców Rada Miasta, no to tak naprawdę mówi się, że to są ludzie Kierwińskiego. Więc tylko, że nasze referendum to nie jest tylko referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale również Rady Miasta. I my walczymy o to, żeby ci ludzie, którzy się przez te ostatnie lata skompromitowali i też ludzie, którzy mają takie poczucie całkowitej bezkarności, no bo Rada Miasta Warszawy, no to ma poczucie, że oni po prostu mogą zrobić wszystko, nikt im nic nie zrobi, wybory są za 3 lata i jesteśmy bezkarni.
1: Które decyzje są najbardziej skandaliczne z pana, z państwa perspektywy właśnie Rady Miasta?
0: Bardzo, bardzo poważną i taką wiele mówiącą o podejściu Rady Miasta do w ogóle społecznych problemów, to czy to były decyzje związane z głosowaniem w czasie wprowadzenia prohibicji w Warszawie, w sensie ograniczenia sprzedaży alkoholu, czy bardzo popularne...
1: Ale to uważa pan, że to jest złe rozwiązanie?
0: Nie, ja uważam, że bardzo dobre, tylko że przypomnijmy jedną rzecz. To nie wyglądało tak, że od razu zostało to wprowadzone, tylko na początku Rada Miasta była przeciwko i dopiero kiedy wybuchło takie społeczne warszawiaków oburzenie, że to trzeba wprowadzić, no to Rada Miasta w kolejnym głosowaniu dopiero zagłosowała
1: za. To był konflikt z prezydentem, prawda?
0: Był konflikt, ale też to był taki konflikt, że Rafał Trzaskowski na początku zaakceptował fakt, że Rada Miasta zagłosowała przeciw i dopiero znów, jak powstało, zobaczyli, że jest oburzenie społeczne na to, no to zmienili zdanie. I zaczęli nagle się ustawiać, że okej, to wiatr wieje w drugą stronę, no to my jednak pokażemy, że jesteśmy za. Czyli takie trochę za, nawet przeciw.
1: Co by pan powiedział tym osobom, które się zastanawiają? Jakby pan ich zachęcił na koniec, żeby podpisali się pod państwa akcją?
0: Politycy potrzebują nad sobą bata. Referendum to jest taki bat, który ich mobilizuje. Politycy często pracują od wyborów do wyborów. Referendum wprowadza kolejną motywację dla nich, żeby się wykazali, żeby nie mieli poczucia, że mógł sobie nic nie robić przez 4 lata i będzie co będzie. Tylko mamy referendum, Najlepszym przykładem jest ten Rafał Trzaskowski, który nikt za bardzo z reguły jest fantomowy, a nagle pojawia się referendum i tutaj codziennie pojawia się nowa zapowiedź nowych zmian w Warszawie. Więc referendum jest mobilizacyjne. Bardzo zachęcam, żeby każdy poszedł, zagłosował, podpisał kartę, no i pchnął go do roboty.
1: Gdzie można spotkać państwa? Takie miejsca na 100%
0: tak,
1: pewne?
0: Tak, codziennie na pewno jesteśmy na 100% na Warszawskiej Platformie, ale też zachęcam.
1: Na Warszawskiej Platformie?
0: Na Warszawskiej Patelni, przepraszam bardzo.
1: Czyli koło, dla tych osób, które nie wiedzą, Metro Centrum, tak?
0: Tak, Metro Centrum, dokładnie tak. Też zachęcam do wchodzenia na sor.waw.pl.
1: Nie tam, mylić z SOR-em Szpitala nie mylić. Południowego.
0: Tam na tej stronie codziennie wrzucamy i tak samo w social media, codziennie wrzucamy grafik wszystkich dyżurów. Dzisiaj mamy 13 punktów, około 10 dzielnic, więc codziennie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, gdzie są nasi wolontariusze. I też dokończę, pomarańczowe kamizelki, więc bardzo łatwo ich wypatrzyć w tłumie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu.
1: Adam Czarnecki, Społeczna Operacja Referendalna, także Stowarzyszenie Tak dla CPK. To teraz Helena Majdaniec, a później zajrzymy do Paryża.

0: Kronika paryska.
1: A Kronika paryska to oczywiście Piotr Wit. Witam pana, panie redaktorze.
2: Witam panią, panie redaktor, witam państwa. Paris au mois d'août. Zalety Paryża w sierpniu opiewał Charles Aznavour. Stali mieszkańcy wyjechali, nastał czas letargu. Czas idealny eksmisji i wywłaszczeń. Praktyki wstydliwe, niechętnie widziane przez naród, odbywają się bez świadków. Ofiara nie ma się do kogo odwołać. Wszyscy na wakacjach. Członkowie Paryskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin pozostali w mieście, aby bronić ich domu zagrożonego konfiskatą. Dom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy ulicy Legendre służy kolejnym pokoleniom emigrantów od 80 lat. Tak nad głową ma tutaj kilka polskich instytucji niezależnych od władz w Warszawie. W szkole Nowa Polska dzieci czytają po polsku Dziady pana Tadeusza, wiersze Tuwima, Brzechwy, Herberta i dowiadują się, że Polska to nie byle co. Chór Piast odbywa próby, zanim zaśpiewa pieśni w kościele, w szkołach, na koncertach. Ambasada korzysta z jego pomocy dla uświetnienia uroczystości państwowych. Chór podtrzymuje nas na duchu i śpiewa nam polskie pieśni, kiedy chrzcimy nasze dzieci, kiedy żenimy się i kiedy umieramy. Ma dobre głosy, dobrą batutę. Z chóru wyszedł pan Walędzik, baryton śpiewający dzisiaj wielkie role w operze paryskiej. Podobnie jak piękna pani Urszula Cuvillier, obdarzona mezzosopranem o aksamitnym brzmieniu, śpiewająca w radiu francuskim. Tutaj zbieramy się, aby obchodzić nasze emigracyjne zaduszki, nasze wesela, nasze dziady, nasze wigilie. Francja popiera stowarzyszenia. Mamy jednak ten dom opuścić, aby kilka osób mogło zarobić 30 milionów euro. Sąd paryski wydał wyrok, uznając polskie stowarzyszenia za dzikich lokatorów. Ze względu na oryginalne przepisy francuskie nie było nigdy wiadomo, kto jest właścicielem domu, a kto dzikim lokatorem. Został zakupiony po wojnie ze składek żołnierzy i oficerów polskich, którzy nie mogli albo nie chcieli wracać do Polski rządzonej przez komunistów. Domy i duże apartamenty były tanie, ale przepisy francuskie nie pozwalały cudzoziemcom na kupno nieruchomości. Polscy kombatanci nabyli dom na słowo honoru, na imię zaufanych powierników. Z czasem prawdziwi kombatanci odeszli na wieczną wartę. Ich powiernicy również. Przyszły nowe pokolenia i nowi ludzie. Inaczej niż ich poprzednicy pojmujący słowo honoru i zobowiązania. Tymczasem ceny nieruchomości rosły. Zaufanie okazało się kruchym fundamentem transakcji, kiedy w grę weszła suma 30 milionów euro. W latach 70. zjawił się w Paryżu pan, którego imię i nazwisko budziły całkowite zaufanie. Apoloniusz Serafin. Szybko wspiął się po szczeblach kombatanckiej kariery. Nie trudno było zostać kombatantem. Wystarczył beret z orzełkiem, białe rękawiczki, kilka odznak w rodzaju zwiedziłem Karkonosze i opatów miastem przyszłości, przypiętych do marynarki jako imitacja orderów oraz sztandar patriotyczny skonfekcjonowany metodą chałupniczą. Pan Serafin dysponował jeszcze w dodatku mundurem Ludowego Wojska Polskiego. Słowem, dalibyście mu komunię świętą bez spowiedzi, jak mówią Francuzi. Zaczynając od noszenia sztandaru, tak ukostiumowany, został wkrótce prezesem Krajowego Stowarzyszenia Kombatantów na Francję i jako taki pretendem do własności domu przy ulicy Legendre. Mówiąc o swojej kombatanckiej przeszłości, prezes pominął jednak kilka szczegółów życiorysu, które mogłyby zainteresować jego wyborców. Zawiera te szczegóły 46-stronicowa teczka w archiwum IPN-u o sygnaturze IPN BU 00170/620, w tym podpisane oświadczenie. Apoloniusz Serafin był zarejestrowany u Służby Bezpieczeństwa jako kontakt operacyjny, pseudonim Polo. Podstawowa kategoria tajnej świadomej współpracy obywateli PRL-u z wywiadem cywilnym, czyli odpowiednik TW, tajnego współpracownika w innych pionach. Po pozostaniu we Francji Apolodziusz Serafin podtrzymywał kontakty ze służbą bezpieczeństwa. W odróżnieniu od innych uciekinierów z PRL-u dostał paszport konsularny i obficie informował oficerów prowadzących o sprawach interesujących wywiad PRL. W zamian za wyjazd rodziny obiecywał, cytuję, spłacić dług wobec kraju, a nawet jeśli takie są oczekiwania służby bezpieczeństwa, cytuję, czynnie się zaangażować. Napisał odpowiednie oświadczenie i cytuję, zapewnił, że decyzję o pomocy MSW podjął już w chwili, kiedy zdecydował się przyjechać na rozmowę do Warszawy. My, którzy zabiegamy o zachowanie domu w polskich rękach i sprzeciwiamy się sprzedaży, nie jesteśmy już kombatantami, ale ich dziećmi, wnukami, członkami rodzin. Pan Apoloniusz powierzył sprawę adwokatowi. Jaki pan, taki kram. Adwokatem strony nowych powierników jest Fryderyk Nikola Wojcikiewicz. Ten specjalista od transportu obrał strategię wielostronną o konotacji politycznej. W naszym stowarzyszeniu są członkowie o rozmaitych poglądach. Po przypisaniu nas wszelako hurtem do polskiej prawicy, adwokat stwierdził, co następuje, cytuję, Partia Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 6 lat, 2015-2021, ugruntowała swoją politykę w kraju. Populizm, ataki na praworządność, utrudnianie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, fanatyzm religijny, anty-LGBT, zniesienie prawa do aborcji, blokady na szczeblu unijnym, demokratyczne sukcesy, pisanie historii na nowo, atak na wolność mediów. Koniec cytatu. Fanatyzm religijny, ponieważ w domu SPK przy ulicy Leżan była kaplica. Wprawdzie w Republice Francuskiej nie odbiera się ludziom nieruchomości za przekonania prawicowe ani za praktykowanie religii, ale adwokat pana Serafina uznał, że w oczach niezawisłego sądu francuskiego dobrze zrobi dla sprawy zohydzenie Polaków, mimo że merytorycznie niechęć do LGBT nie ma nic wspólnego ze sprawą własności. Do treści pozwu o przeprowadzenie wizji lokalnej adwokat wprowadził zdania oceniające były polski rząd jako rząd populistów, który nasyła do domu kombatanta swoich agentów. Jak dotąd wszakże, jedyną osobą podejrzaną o agenturę jest jego klient, pan Apoloniusz Serafin, pseudonim Polo, a kto raz był agentem, no i tak dalej. Problem prezesa SPK, Francja, polega na tym, że ta kombatancka organizacja nie dopuszczała nigdy do członkostwa komunistów i ich agentów. Wyrok prawomocny i definitywny jeszcze nie zapadł. Kwestia wciąż jest otwarta. Jeżeli, uchowaj Boże, okazałoby się jednak, że państwo francuskie przejmie dom na własność jako dobro bezdziedziczne, serafińskim niepośrednikom przypadną koszty bezpośrednio adwokackie i hańba na długie lata. Do usłyszenia.

0: Kronika paryska.
1: I to był, drodzy Państwo, redaktor Piotr Witt, którego serdecznie pozdrawiamy. A jeszcze tylko takie króciusieńkie postscriptum do społecznej operacji referendalnej dotyczącej odwołania prezydenta Trzaskowskiego. Warszawski ratusz ogłosił odpartyjnienie miejskich spółek, drodzy Państwo. Wszyscy 14 członków zarządów należących do partii zrezygnowali z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, zachowali stanowiska. W radach nadzorczych 7 osób też wystąpiło z partii, a 20 zachowało legitymację i odeszło ze spółek. Kto został z polityków? Między innymi Jan Kuźmiński, Miejskie Zakłady Autobusowe, Konrad Niklewicz, Zarząd Tramwajów Warszawskich, a także Robert Rafałowski, były wiceburmistrz Woli i w zarządzie Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej Kopernik, Maciej Wyszyński, zarząd MPO, a także Piotr Jaworski, TBS Praga Południe. Niestety te nominacje są nominacjami partyjnymi i te wcześniejsze układy, czy te wcześniejsze relacje pozostają. To tak tytułem uzupełnienia. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk, ze mną dzisiaj Tomek Rosłon, Tosia Bartyś, a także Konrad Tomaszewski. Do usłyszenia i pięknego dnia.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, rok prezydentury Karola Nawrockiego, a pielgrzymi idą na Jasną Górę.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem poranka Radia Wnet był Adam Czarnecki ze stowarzyszenia Tak dla CPK i Stołecznej Operacji Referendalnej. Mówił, jak idzie zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Musimy zebrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni. Wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie 2700, 2800. Po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
3: A dziś?
2: Powiem tak, powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze.
0: 31 lipca rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Po godzinie 7 wyruszyła warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Bierze w niej udział około 3 tysięcy osób. Oto dlaczego idą do Częstochowy, do sanktuarium Matki Bożej, pytał nasz reporter.
4: Mogę powiedzieć relacje, mogę powiedzieć muzyka, mogę powiedzieć, że wrażenie i takie sportowe, i wrażenia duchowe, natomiast po prostu trzeba przeżyć. My nocujemy w namiotach. Przede wszystkim u gospodarzy, którzy udostępniają nam swoje podwórka i swoje pola. Natomiast no nie, fajnie byłoby się zdrzemnąć po takim wysiłku w hotelu, ale z drugiej strony to spanie pod namiotami to jest cała esencja.
5: Wszystko zostaje gdzieś tam za nami i jest po prostu ta droga, skupiamy się na tym, jesteśmy w stanie usłyszeć też tak naprawdę siebie, jak cały ten rejwach gdzieś zostaje za nami. To daje mi coś więcej, daje mi mnóstwo siły, daje mi takiego dystansu, łatwiej mi jest pokonywać takie też codzienne trudności, dlatego że mam w sobie po prostu ufność do tego, do Pana Boga, że On gdzieś to wszystko rozwiąże, poprowadzi, że jest nawet ze mną w tych trudnych momentach.
0: Pielgrzymi będą szli do Częstochowy 9 dni. Rok temu Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym został prezydentem Polski. Zawetował najwięcej ustaw w historii, bo rząd jest najgorszy w historii, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Radiu Wnet.
6: Pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej. Tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Wetując te ustawy, część tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
3: tak, ponad 200,
6: ustaw
3: tak.
6: I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce komunisty Czarzastego.
0: O rok prezydentury Karola Nawrockiego był pytany na konferencji prasowej premier Donald Tusk.
7: Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim. Zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości. Zawsze. Tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym. Akurat wtedy, kiedy kontaktowałem się z prezydentem Nawrockim, miałem też w pamięci jego decyzje blokujące sejf. Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie.
0: Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przekazała oficjalnie teren pod budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej generalnemu wykonawcy, amerykańskiej firmie Bechtel. Ponad 300 hektarów zostało odlesione, doprowadzono linie energetyczne, teraz zaczną się bardziej zaawansowane prace, mówił prezes PEJ Marek Woszczyk.
8: Następuje kolejny etap realizacji naszej inwestycji. Etap, który będzie się wiązał już z głębszymi interwencjami w terenie, ale tak, żeby zamknąć to jednym zdaniem, po prostu przygotowaniem przez Bechtela przyszłego placu budowy w taki sposób, jaki Bechtel chce realizować tę inwestycję, bo to on będzie gwarantował wobec nas inwestora i w sumie całego polskiego społeczeństwa i gospodarki wysoką jakość tej inwestycji, koniec końców dobrą cenę energii i terminowe jej sfinalizowanie.
0: Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma posiadać 3 bloki w technologii AP1000 Westinghouse. Pierwszy blok ma rozpocząć pracę w 2026 roku. Elektrownia powstaje 400 metrów od Morza Bałtyckiego, tuż przy plaży w gminie Choczewo.
3: Wiadomości sportowe.
9: Chile w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Pierwszy set 6-4 dla wrocławianina, a w drugim po tiebreaku 7-6. Godzina i 36 minut trwał ten pojedynek i Hubert w nim zaserwował aż 14 asów. To pierwszy występ Polaka po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją mięśni brzucha. Teraz w trzeciej rundzie Hurkacz zmierzy się z Holendrem van den Zandenstuplem, który sensacyjnie odprawił i wyeliminował Daniła Miedwiediewa. Z turnieju w Toronto odpadły z turnieju panie oczywiście Magdalena French i Magda Linet. Łodzianka przegrała z Jessicą Pegulą, choć postawiła się utytułowanej Amerykance, urwała seta. Natomiast poznanianka przegrała z Iwą Jowicz. Dziś o godzinie 18.30 Iga Świątek w ramach tego samego turnieju w Toronto zmierzy się z Wiktorią Golubicz. No a z tego też właśnie z tej gry, która tak naprawdę przygotowuje najlepsze tenisistki na świecie do US Open, także oczywiście tenisistów grających w Montrealu, bo ostatnie rozdanie wielkiego szlema jest celem samym w sobie. Ale z tego turnieju właśnie w Toronto odpadła triumfatorka Wimbledonu Linda Noskowa, która przegrała z Katy McNally. Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Węgrzy grali lepiej, choć Górnik też miał swoje sytuacje, które marnował. No między innymi taką świetną miał Urbański, ale strzelił tuż nad poprzeczką. W 65 minucie Ferencvaros obejmuje prowadzenie. Bardzo ładny gol Mariusza Korbusa, który tak zagrał na dwa tempa i zza linii pola karnego wkręcił piłkę przy samym słupku. Później jeszcze znowu Urbański był tym, który strzelał z dystansu. Tym razem po prostu nad poprzeczką, a Ferencvaros mógł strzelić gola, tyle że no, ich dobrą akcję obronił Filip Szulce w bramce Górnika Zabrze. W końcówce Federico Zabrza uderzył obok słupka, więc Górnik, stwarzając tę sytuację, też dał nadzieję, że w rewanżu może odrobić straty z utytułowanym klubem z Węgier i awansować. Dziś kolejne polskie kluby w europejskich pucharach. O godzinie 18:00 Jagiellonia zagra z Glasgow Rangers, znakomitym szkockim zespołem. O 19:00 dwa mecze w sumie w ramach pucharów: Raków Częstochowa, szwedzkie Hammarby i Lech Klaskwik, klub z Wysp Owczych. A o 20:00 HPL Tel Awiw, GKS Katowice. Już mija trochę czasu od piłkarskiego mundialu. Inter Miami grał swój mecz w ramach ligi MLS, no i błysnął Lionel Messi. Argentyńczyk poprowadził zespół do zwycięstwa 4-2 nad Atletico San Luis, notując dwa trafienia i asystę. No to taka też odpowiedź dla Roberta Lewandowskiego, który ostatnio błysnął i strzelił dwa gole dla strażaków z Chicago. A też taka ciekawostka, bo Lionel Messi po mundialu nie miał jakichś wakacji takich na plaży, gdzieś jakichś w bajecznych, rajskich wyspach, czy też różnych takich właśnie klimatach, bo był widziany, i to zdjęcia, które pojawiły się na social mediach, po prostu w Rosario na meczu no, drużyny, która jest w niższej lidze argentyńskiej. Tam ktoś, jeden z członków jego rodziny po prostu grał, nie syn, na pewno nie syn, grał po prostu w meczu i on sobie siedział na trybunach, otulony taką piłkarską kurtką i kapturem, w ręku yerba mate. Dosyć chłodno tego wieczoru akurat było w Rosario i tam właśnie był widziany Lionel Messi, a więc nie dość mu piłki nawet podczas takiego urlopu, takiej przerwy między mundialem właśnie a Ligą MLS, no ale widać, że Argentyńczyk wie doskonale, co robi, bo formę ma wciąż wyjątkową. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama. Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa, bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
11: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
12: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
15: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
16: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
17: Sofa Surfing. To była autopromocja.
18: Wnet tu i tam, czyli
19: wakacyjne podróże małe i duże.
11: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Wnet tu i tam. Podróże małe i duże dzisiaj z Warszawy. Tak to jest, że w tym czasie wakacyjnym to Warszawa staje się takim, można, nie przestaje być tym głównym, tą główną siedzibą Radia Wnet. Pamiętam, że w zeszłym roku padło nawet takie hasło, że w wakacje pracownicy Radia Wnet będą mieli zakaz wchodzenia do redakcji. Oczywiście ten zakaz nigdy nie wszedł w życie, ale faktem jest, że wszyscy się jakoś rozjeżdżamy w tym czasie letnim, aby Państwu opowiadać o Polsce i nie tylko z różnych części naszego kraju i zagranicy. Ja wczoraj byłem w Myślenicach na południu od Krakowa, na południe od Krakowa, ale tak do stolicy, na krakowskie przedmieście 79 też czasami trzeba zaglądnąć. Dzisiejsza audycja w związku z tym będzie, można powiedzieć, bardziej muzyczna. To też w związku z tym, że chciałem dzisiaj powrócić do sprawy, którą poruszyłem przedwczoraj, a mianowicie do trudnej sytuacji firmy, przedsiębiorstwa Metalodlew S.A. w Krakowie. Opowiadałem Państwu o tym przedsiębiorstwie, które jest na skraju upadku. Przedsiębiorstwo, które swoje tradycje, którego tradycje sięgają roku 1949 i przedsiębiorstwo, które jest w zasadzie ostatnim takim tego rodzaju zakładem, którym się odlewa, no, między innymi młyny węglowe, które używane są w polskich elektrowniach węglowych, ale także przedsiębiorstwo, które może także produkować elementy uzbrojenia, co oczywiście w dzisiejszych czasach jest ważne, a no, sytuacja wygląda tak, że najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach 129 osób pracujących w Metalodlewie straci pracę. To wszystko się jak na razie toczy się walka o to, czy Metalodlew w Nowej Hucie w Krakowie przetrwa. Pojawił się inwestor, ale rozmowy z właścicielem zakładów, obiektów, w których pracuje Metalodlew, czyli ArcelorMittalem Poland, te negocjacje nadal trwają i oczywiście będziemy nadal przyglądali się tej sprawie, która jest rozwojowa i która jest tym ciekawsza, że jak wiemy, w Krakowie rusza kampania wyborcza w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wiemy już, kiedy one się odbędą. Będzie to końcówka września i wiemy również, że prawdopodobny faworyt tych wyborów, Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wczoraj zarejestrował swój komitet wyborczy. To informacja która pojawiła się wieczorem i została podana do wiadomości przez rzeczniczkę prasową Łukasza Gibały. Oficjalne potwierdzenie tej kandydatury ma nastąpić jutro i oczywiście obiecujemy Państwu, że Łukasz Gibała wystąpi. Mam przynajmniej taką nadzieję na naszej antenie. Godzina dziewiąta, dziesiąta to również dobry czas w te wakacje, aby zaglądnąć do kalendarium muzycznego. Jakoś tak się złożyło, że te dni pełne są wspomnień, rocznic i dlatego też patrzymy i widzimy, że urodziny dzisiaj obchodzi Donna Lewis, piosenkarka. Urodziła się 6 sierpnia 1959 roku i dlatego też posłuchamy na początek naszej audycji jej piosenki.

I to była Donna Lewis, która dzisiaj obchodzi 67. urodziny. W tym czasie letnim zawieszone są audycje bardziej międzynarodowe, między innymi serwis międzynarodowy, który zawsze mam przyjemność dla Państwa prowadzić w zwykłym okresie, w poniedziałki, wtorki, środy od godziny 15.30. Nie wiem, czy tak będzie nadal, czy to będzie nadal ta sama pora po wakacjach. W każdym razie warto jednak zaglądnąć do tego, co dzieje się na świecie, ponieważ choć są wakacje, choć jest ciepło, to te aktualności wcale nie zwalniają tempa. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że no chociażby jeżeli chodzi o Bliski Wschód, wiele się dzieje. Mówimy tutaj oczywiście o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej, co dostrzegamy w sumie na naszych stacjach benzynowych, ale oczywiście mówimy także o różnych wydarzeniach, no chociażby jeżeli chodzi o Strefę Gazy, ponieważ tam kilka dni temu, tylko przypomnę, że ugrupowanie Hamas, ugrupowanie palestyńskie, które było odpowiedzialne za ataki 7 października 2023 roku. Hamas po wielu, wielu miesiącach zgodził się na rozbrojenie według planu Donalda Trumpa, Rady Pokoju. Nie wiem, być może Państwo przypominają sobie, że istnieje coś takiego jak Rada Pokoju, która powstała bodajże pod koniec czy na początku tego roku, przynajmniej, że mi już wyleciało z głowy. W każdym razie ta Rada Pokoju, która ma wdrażać ten plan Trumpa, który powstał w październiku zeszłego roku i który de facto, no, można powiedzieć, zakończył wojnę w Gazie. Zakończył to duże słowo, ponieważ od tamtej pory wciąż giną ludzie, wciąż trwają naloty izraelskie na różne cele w Strefie Gazy, w której, przypomnę, według różnych szacunków, między innymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, zginęło ponad 70 tysięcy ludzi, w większości cywilów. No ale w tym ostatnim czasie doszło do zmiany stanowiska Hamasu, który odrzucał do tej pory pomysł rozbrojenia. No tylko, że właśnie, o ile Hamas zaakceptował ten plan Trumpa, o tyle Benjamin Netanyahu, premier Izraela, po kilku dniach milczenia powiedział, że Izrael odrzuca to porozumienie, którego takim głównym punktem było wycofanie się sił izraelskich do tak zwanej żółtej linii, która właśnie została przewidziana w tym z kolei porozumieniu z października zeszłego roku. Od tamtej pory siły izraelskie przekroczyły ponownie tę żółtą linię, która znajduje się mniej więcej w środku Strefy Gazy. I według tego, co mówi premier Izraela, nie ma szans, nie ma mowy, aby wojska izraelskie miały ponownie wycofać się do tej linii wytyczonej przez plan Trumpa. No i pytanie oczywiście, czy w takiej sytuacji Hamas wciąż będzie skłonny do rozbrojenia. Oczywiście tutaj takim argumentem, który jest wysuwany naprzód przez Benjamina Netanyahu, jest to, że najpierw Izrael musi zobaczyć efekty tego rozbrojenia Hamasu, ale też trzeba pamiętać, że w tym roku, dosłownie za kilka miesięcy, odbędą się w Izraelu wybory do Knesetu i bardzo możliwe, że Benjamin Netanyahu, który, przypomnijmy, ma sporo problemów z prawem, to Benjamin Netanyahu może te wybory przegrać. No i oczywiście to wszystko, co dzieje się w Strefie Gazy, ale nie tylko, bo także na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie mnożą się ataki osadników izraelskich, ogólnie rzecz biorąc, nakręca się spirala przemocy. To wszystko należy czytać przez pryzmat polityki izraelskiej. Zresztą często jest tak, jeżeli chodzi o tę politykę izraelską, że właśnie w momencie, kiedy zbliżają się jakieś wybory, szczególnie wybory do Knesetu, to ta skala przemocy na różnych frontach, ona się nakręca. To jeżeli chodzi o Strefę Gazy. Dzisiaj z kolei dowiadujemy się, że dwóch żołnierzy izraelskich zginęło w południowym Libanie. Wojsko izraelskie odpowiedziało uderzeniami w infrastrukturę ugrupowania szyickiego Hezbollah. Liban, który też jest takim miejscem, w którym
w którym dochodzi do deeskalacji na południu kraju. Przypomnijmy, że Izrael okupuje mniej więcej 6% terytorium Libanu. To właśnie ten południowy pas, w cudzysłowie, bezpieczeństwa, w którym siły izraelskie systematycznie burzą kolejne miejscowości. A to oczywiście w związku z kampanią przeciwko ugrupowaniu Hezbollah. Później plan amerykański deeskalacji. Właśnie powstały strefy pilotażowe, z których Izrael się wycofał, no ale jak na razie wdrażanie tego planu idzie troszeczkę, w cudzysłowie, jak po grudzie, ale jednocześnie trwają bezpośrednie negocjacje pod egidą amerykańską między Izraelem a Libanem. Ostatnia runda tych negocjacji odbyła się 2 dni temu w Rzymie, w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, ale wygląda na to, że podobnie jak poprzednie te rozmowy, nie doszło do jakiegoś przełomu. No i wreszcie, jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, to oczywiście mówimy o Zatoce Perskiej i to jest chyba coś, co nas najbardziej interesuje, jeżeli mówimy oczywiście o ekonomii, chociażby o cenach benzyny. Iran, który potwierdził wczoraj, że doszło do porozumienia z Omanem, jeżeli chodzi o kontrolę nad cieśniną Ormuz. Wiemy, że cieśnina Ormuz to ten 40-kilometrowy akwen wodny łączący Zatokę Perską z resztą świata, z resztą mórz i oceanów, i też cieśnina, przez którą przechodziła przed wojną, która rozpoczęła się w lutym tego roku, jedna piąta gazu i ropy naftowej, jedna piąta produkcji światowej, ale nie tylko, bo mówimy także chociażby o nawozach sztucznych. W wyniku wojny, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku, wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony, a Iranem z drugiej, ta cieśnina została zamknięta. Później porozumienie z Stanami Zjednoczonymi na początku czerwca, w wyniku którego cieśnina ponownie została otwarta, ale jak wiemy, to porozumienie było bardzo krótkotrwałe. Stany Zjednoczone wznowiły ataki na cele w Republice Islamskiej, a to dlatego, że Iran miał zaatakować 3 tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz, ponieważ Teheran nie jest skłonny już oddać kontroli, nie jest skłonny powrócić do tego status quo sprzed wojny, czyli do wolnej żeglugi przez cieśninę Ormuz. Mowa była chociażby o opłatach, które miałby Teheran pobierać za tranzyt przez właśnie cieśninę, i to jest chyba taka teraz główna kość niezgody. Nie broń jądrowa, o której mówił Donald Trump i która była takim główną przyczyną rozpoczęcia tej wojny w lutym tego roku, ale to właśnie cieśnina Ormuz teraz jest tym głównym elementem, o którym toczą się negocjacje. I właśnie nie wiemy, czy one się toczą, czy się nie toczą. Z jednej strony prezydent Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, że już dosłownie na dniach, na godzinę dojdzie do ostatecznego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Chwilę później z kolei władze w Teheranie, które dementują te informacje, według których nie ma absolutnie żadnych rozmów, które miałyby się toczyć ze Stanami Zjednoczonymi. Odpowiedź Donalda Trumpa, który mówi, że w związku z tymi deklaracjami Stany Zjednoczone uderzą, zaatakują cele w Iranie, czy to elektrownie, czy to mosty i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie do tych ataków nie dochodzi. No i wreszcie takie informacje jak ta z wczoraj, czyli że Iran dochodzi do jakiegoś porozumienia, ale z Omanem. No, Oman, który oczywiście jest tym drugim krajem, który kontroluje jakoś cieśninę Ormuz. Według tego porozumienia, które nie zostało potwierdzone przez władze w stolicy Omanu, Maskacie, według tego porozumienia statki wpływające do Zatoki Perskiej miałyby płynąć przez wody terytorialne Iranu, a z kolei statki wypływające z Zatoki Perskiej miałyby płynąć bardziej na południe, po stronie omańskiej. Porozumienie, które miałoby trwać 60 dni.
I co ważniejsze, co najważniejsze, nie miałyby być pobierane żadne opłaty za żeglugę. To jest porozumienie, które no, najwyraźniej, w które nie są zaangażowane Stany Zjednoczone. Wczoraj zresztą na temat tych negocjacji w telewizji Fox News mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przyznał, że te rozmowy z Iranem są bardzo chaotyczne. Bardzo chaotyczne. Podał dwa powody. Po pierwsze, jak powiedział J.D. Vance, Irańczycy są bardzo skomplikowanymi ludźmi. Po drugie w wyniku kampanii bombardowań, które miały miejsce i eliminacji dużej części establishmentu politycznego Islamskiej Republiki Iranu, są teraz, nie ma jednego lidera, który by tutaj jakoś koordynował tę politykę. Część tego establishmentu irańskiego chce w dalszej wojny, druga część chce się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi i to według wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a jest właśnie przyczyną braku jakiegoś porozumienia, które byłoby bardziej solidne, a przede wszystkim tego chaosu negocjacyjnego, który już trwa od wielu, wielu miesięcy. To jeżeli chodzi o wiadomości z Bliskiego Wschodu, oczywiście o tym staramy się Państwu opowiadać regularnie z ekspertami, gośćmi na naszej antenie. Teraz znowu zerkamy do naszego muzycznego kalendarium i widzimy, że urodziny obchodzi jeden z gitarzystów zespołu Alphaville, Ricky Echolette. I dlatego też posłuchamy teraz piosenki Alphaville, chyba tej najbardziej znanej, Big in Japan.

Alphaville, niemiecki zespół muzyczny, który powstał w roku 1982 w Münsterze i który wciąż istnieje. Ricky Echolette to tylko jeden

które są wielką niewiadomą, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Republikanie stracą większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, co by oznaczało, że Donald Trump będzie miał utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o wdrażanie, o realizację swojego programu, chociaż widzimy na przykładzie wojny w Iranie, że administracja Białego Domu specjalnie sobie nie zawraca głowy zdaniem kongresu, który się tej wojnie sprzeciwia. Ale właśnie to wszystko może się skończyć w listopadzie. Też Donald Trump jest tego świadomy i trzeba też tę wojnę w Iranie, tak jak politykę Izraela wobec Strefy Gazy, trzeba czytać w kontekście zbliżających się wyborów do Knesetu. Tak właśnie wojnę w Zatoce Perskiej, być może to uparte mówienie o porozumieniu z Iranem przez Donalda Trumpa, także właśnie trzeba czytać przez pryzmat tego, z tych zbliżających się wyborów. Tym bardziej, że Amerykanie w dużej większości, i to nie tylko demokraci, ale także wyborcy Partii Republikańskiej, uważają, że wojna w Iranie jest niepotrzebna, że jest źle prowadzona i że nie zostały osiągnięte żadne związane z nią cele. Ale my mówimy także o midtermsach w związku z prawyborami, które odbywają się w różnych stanach, i szczególnie interesujące są te prawybory, których celem jest wyłonienie kandydatów zarówno do Izby Reprezentantów, jak i do Senatu po stronie Partii Demokratycznej, ponieważ u demokratów dochodzi do pewnego wewnętrznego prześlenia. I chyba to, co wydarzyło się przedwczoraj w stanie Michigan, najlepiej obrazuje te różne ścierające się ideologiczne tendencje wewnątrz Partii Demokratycznej. Abdul As-Said wygrał prawybory Partii Demokratycznej właśnie w stanie Michigan. W związku z tymi zbliżającymi się wyborami do kongresu, tutaj chodzi o prawybory, które mają wyłonić kandydata do Senatu, i oznacza to, że ten syn egipskich imigrantów powalczy o fotel w Senacie z przedstawicielem Partii Republikańskiej, Mike'em Rogersem. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ stan Michigan jest tak zwanym swing state, czyli tym stanem, który nie głosuje na różnych kandydatów. To jest jeden z tych stanów, które mogą zaważyć na tym, kto będzie miał ostatecznie większość w kongresie. Podobnie zresztą, jak to właśnie te swing states ważą i w sumie decydują o tym, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i tak oto właśnie w Michigan będziemy mieli demokratę, progresywnego demokratę Abdula As-Saida kontra Republikanin Mike Rogers. I właśnie zobaczmy, jak to wyglądało. As-Said, który pokonał w tej rywalizacji, w tych prawyborach, zasiadającą od 2019 roku w Izbie Reprezentantów Hayley Stevens, która była kandydatką mainstreamu Partii Demokratycznej. Tak jak wspomniałem, As-Said jest progresywny, jest politykiem tego lewego skrzydła Partii Demokratycznej i zresztą otwarcie się do tego przyznaje, że jest jednym z tych uczniów, można powiedzieć, Berniego Sandersa, który jest tą już chyba mitologiczną postacią lewicy amerykańskiej. As-Said, który mówi oczywiście o sprawach takich jak uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich Amerykanów, ale ta progresywność jest w Stanach Zjednoczonych najbardziej widoczna, jeżeli chodzi o kwestię polityki USA wobec Izraela. Właśnie dużo mówimy o Izraelu, dużo mówimy także o tych zależnościach w ostatnim czasie, bo As-Said nie kryje się ze swoim bardzo krytycznym stosunkiem wobec Tel Awiwu. Mowa tutaj także o krytycznym nastawieniu wobec ogromnego wsparcia finansowego i wojskowego Stanów Zjednoczonych dla Izraela. I nie dziwi również, że w związku z tą postawą Abdula As-Saida na kampanię wyborczą Hayley Stevens zostało przeznaczonych $30 milionów przez AIPAC, czyli American Israel Public Affairs Committee, czyli ten wpływowy proizraelskie, to wpływowe proizraelskie

lobby w Waszyngtonie, co sprawiło, że ostatecznie Hayley Stevens dysponowała rekordowym budżetem w wysokości 60 milionów dolarów. No jest to za, jest to kwota, która może wywołać zawroty głowy, tym bardziej, że mówimy nie o wyborach stanowych, nie mówimy o wyborach prezydenckich, mówimy tutaj o prawyborach. W każdym razie 60 milionów dolarów to było znacznie więcej od tego, czym dysponował USAID, który wykorzystał w sumie to wsparcie AIPAC-u dla Hayley Stevens, wskazując, że on sam nie chce pieniędzy w polityce, on chce pieniędzy w kieszeniach Amerykanów. Tym bardziej uderzające jest zwycięstwo Abdulla Essaida w stanie Michigan, ponieważ jest to już kolejny kandydat lewej strony Partii Demokratycznej, który wygrywa w dość spektakularny sposób z kandydatem tych bardziej centrowych demokratów. Oczywiście myślę tutaj o wyborach, które miały miejsce w zeszłym roku w Nowym Jorku. I wiemy, że te wybory wygrał właśnie także przedstawiciel tej lewicowej Partii Demokratycznej, czyli Zohran Mamdani, który jest teraz prawdziwą gwiazdą nie tylko polityki nowojorskiej, nie tylko polityki amerykańskiej, ale wręcz możemy powiedzieć polityki światowej. Zohran Mamdani, który przypomnijmy, jest również synem imigrantów, który urodził się w roku 1991 i który postawił otwarcie na takie bardzo socjalistyczne hasła w swojej kampanii wyborczej w Nowym Jorku. Wygrał, jest bardzo obecny w mediach społecznościowych i otwarcie sprzeciwia się temu właśnie demokratycznemu mainstreamowi, który przecież jest bardzo mocny w Nowym, przynajmniej historycznie zawsze był bardzo mocny w Nowym Jorku. Nowy Jork, wiemy, że to jest raczej, no, nigdy nie będzie to miasto, które będzie głosowało na partię republikańską. W każdym razie Zohran Mamdani, który w ostatnich tygodniach również, o którym było głośno, a to dlatego, że rozważał zatrzymanie Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, gdy ten przybędzie do Nowego Jorku. Ostatecznie mer Nowego Jorku stwierdził, że nie będzie to za bardzo możliwe. Ale faktem jest, że ma on duży wpływ na to, co dzieje się w Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. I no, trzech kandydatów Partii Demokratycznej właśnie z Nowego Jorku również w tych prawyborach przed listopadowymi wyborami, kandydaci wspierani przez Zohrana Mamdaniego, oni także zostali wybrani i oni również reprezentują ten bardziej progresywny nurt w Partii Demokratycznej. No i inny taki przykład zwycięstwa tych lewicowych demokratów, tak ich nazwijmy, w ostatnich dniach. Stan Colorado i prawybory do Izby Reprezentantów, które wygrał z kolei Melat Kiros, to kolejny kandydat, który mu blisko jest do Berniego Sandersa. Jak na razie to lewe skrzydło Partii Demokratycznej wciąż jest w mniejszości, ale wszystko wskazuje na to, że po najbliższych wyborach, po listopadowych wyborach w Kongresie, ogólnie rzecz biorąc, będzie tych przedstawicieli lewicy w Partii Demokratycznej znacznie, znacznie więcej, szczególnie w Senacie. Bo jak do tej pory w Senacie, w stuosobowym Senacie amerykańskim, zasiadał tylko Bernie Sanders, no tych senatorów może być teraz tych progresywnych senatorów może być znacznie więcej, ale wracam właśnie do tych relacji z Izraelem, bo to chyba właśnie w tej kwestii ta progresywność najbardziej się objawia. Mówiłem o sprzeciwie Abdulla Essaida, który zwyciężył w stanie Michigan w sprzeciwie wobec Izraela, ale to także był jeden z takich głównych elementów kampanii wspomnianego Zohrana Mamdaniego. I co to pokazuje? No, pokazuje przede wszystkim, że w Partii Demokratycznej, wśród wyborców Partii Demokratycznej bardzo szybko dochodzi do zmian tych ideologicznych, można powiedzieć. I to widać także w statystykach w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy, kilka miesięcy temu, po raz pierwszy większość respondentów, większość badanych stwierdziła, że bardziej solidaryzuje się ze sprawą palestyńską niż z państwem Izrael. I to
jest ogromna, ogromna zmiana, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, które jak wiemy są tradycyjnym i najpotężniejszym sojusznikiem Izraela. Zresztą na to zwraca uwagę sam Donald Trump, którego wiemy relacje z Benjaminem Netanyahu są dość trudne i miał on zwracać uwagę premierowi Izraela, że przez swoją politykę Izrael stracił poparcie Amerykanów w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko Amerykanów, ale także amerykańskich Żydów. To też taki ciekawy sondaż, który wskazuje, że większość Żydów nowojorskich zagłosowałaby właśnie na Zorana Mamdaniego. To też taka ciekawostka. Ale wróćmy do Partii Demokratycznej. Partia Demokratyczna, której właśnie elektorat staje się coraz bardziej progresywny, szczególnie jeżeli chodzi o ten elektorat lepiej wykształcony, jeżeli chodzi o wielkie miasta i jeżeli chodzi o osoby mające mniej niż 30 lat. Tutaj ta propalestyńskość jest znacznie, znacznie mocniejsza, ale tak jak już wspominałem, ta lewa część Partii Demokratycznej nadal jest słabsza i wciąż trzeba myśleć, no chociażby właśnie Abdul As-Said musi myśleć o tym, w jaki sposób mimo wszystko pozyskać głosy tych bardziej umiarkowanych demokratów, tych demokratów jednak stawiających na tradycyjny sojusz z Izraelem, w jaki sposób ich również zadowolić, aby zagłosowali na niego, na innych przedstawicieli progresywnej Partii Demokratycznej w listopadzie tego roku. Tutaj stawiamy trzy kropki, ponieważ to dopiero listopad i o tym również będziemy mówili w te wakacje i również po wakacjach. A teraz znowu patrzymy do kalendarium muzycznego. Domenico Modugno, dzisiaj jest rocznica jego śmierci, zmarł 6 sierpnia 1994 roku, w związku z czym posłuchamy jego mniej znanej piosenki.

La Lontananza. To była piosenka, której posłuchaliśmy teraz. Domenico Modugno, legenda włoskiej piosenki, rewolucjonista, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kształtowała się muzyka włoska. Ja o tym mówię Państwu w audycji Dolce Farniente w każdą niedzielę o godzinie 16. Teraz była krótka przerwa, to w związku z wyjazdem radiowym do Jordanii, później urlop, ale już od najbliższej niedzieli restartujemy Dolce Farniente. I tak, Domenico Modugno, który w tych latach 50. sprawił, że ta muzyka włoska zupełnie się zmieniła, ponieważ zaraz po wojnie ta muzyka włoska była bardziej taka przedwojenna, jeszcze królowała muzyka neapolitańska, ale lata 50. to wielkie festiwale San Remo od roku 1951 i Domenico Modugno, który wystąpił w roku bodajże 58 ze swoim wielkim przebojem. I w taki sposób chyba to był taki symboliczny początek tej rewolucji, której inną twarzą była także wielka mina, i to również mina zaśpiewa na zakończenie dzisiejszego programu. A ja tylko zachęcę Państwa do tego, aby pozostać z nami, ponieważ już za chwilę bardzo lubiana, z tego co zrozumiałem, przez Państwa audycję ja tydzień z Elvisem od godziny 10 do 11.30, później Studio Wilno, a później od godziny 12 Wnet Tu i Tam ponownie przeniesiemy się w te klimaty bardziej wakacyjne. Tym razem domyślam się, że na północ, ponieważ stamtąd wczoraj nadawała Małgorzata Kleszcz. A później jeszcze będzie czas, żeby dalszą naszą ramówkę Państwu przedstawić. Dlatego też życzę już Państwu teraz bardzo dobrego dnia. Słyszę się z Państwem jutro po południu w audycji Słoneczny Patron i dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiejszą audycję przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński, zrealizował Tomasz Rosłan.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Tragedia nad jeziorem utopiło się dwóch trzynastolatków. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Rok Karola Nawrockiego. Zapraszam na Wiadomości.
1: Wiadomości wnet.
0: Trwa ustalanie okoliczności tragedii, do jakiej doszło wczoraj po południu nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Utonęło dwóch trzynastolatków. Chłopców wyciągnął z wody płetwonurek po kilkudziesięciu minutach poszukiwań, jednak mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Najprawdopodobniej jeden z nich zaczął tonąć, a drugi ruszył mu z pomocą. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Dobrze, że prezydent łaskawił starucha, powiedział w poranku Radia Wnet ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta i organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.
2: To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr prowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jaki zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował.
0: Sąd orzekł wobec gniazdowego Legii Piotra Staruchowicza dwuletni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem. Przez rok prezydentury Nawrocki ułaskawił 7 osób. Rok temu Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym został prezydentem Polski. Zawetował najwięcej ustaw w historii, bo rząd jest najgorszy w historii, powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Radiu Wnet.
3: Pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Wetując te ustawy, część tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
4: tak, ponad 200,
3: ustaw
4: tak.
3: I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce komunisty Czarzastego.
0: O rok prezydentury Karola Nawrockiego był pytany na wczorajszej konferencji prasowej premier Donald Tusk.
5: Jak ktoś ma rocznicę, szczególnie taką debiutancką pierwszą rocznicę, to muszę się powstrzymać od jakichś przesadnie złośliwych uwag, więc się powstrzymam. Jestem w kontakcie z prezydentem Nawrockim. Zawsze z mojej inicjatywy, żeby nie było wątpliwości. Zawsze. Tak było w ostatnich dniach z tym kryzysem rakietowym. Akurat wtedy, kiedy kontaktowałem się z prezydentem Nawrockim, miałem też w pamięci jego decyzje blokujące sejf. Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie.
0: Gościem poranka Radia Wnet był Adam Czarnecki ze stowarzyszenia Tak dla CPK i Stołecznej Operacji Referendalnej. Mówił, jak idzie zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
6: Musimy zebrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni. Wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie 2700, 2800. Po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
4: A dziś?
6: Powiem tak, powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Po godzinie 7 wyruszyła warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Bierze w niej udział około 3 tysięcy osób. Oto dlaczego idą do Częstochowy, do Sanktuarium Matki Bożej, pytał nasz reporter.
7: Mogę powiedzieć relacje, mogę powiedzieć muzyka, mogę powiedzieć, że wrażenie i takie sportowe, i wrażenia duchowe, natomiast po prostu trzeba przeżyć. My nocujemy w namiotach przede wszystkim u gospodarzy, którzy udostępniają nam swoje podwórka i swoje pola. Natomiast no nie, fajnie byłoby się zdrzemnąć po takim wysiłku w hotelu, ale z drugiej strony to spanie pod namiotami to jest cała esencja.
1: Wszystko zostaje gdzieś tam za nami i jest po prostu ta droga, skupiamy się na tym, jesteśmy w stanie usłyszeć też tak naprawdę siebie, jak cały ten rejwach gdzieś zostaje za nami. To daje mi coś więcej, daje mi mnóstwo siły, daje mi takiego dystansu, łatwiej mi jest pokonywać takie też codzienne trudności, dlatego że mam w sobie po prostu ufność do tego, do Pana Boga, że On gdzieś to wszystko rozwiąże, poprowadzi, że jest nawet ze mną w tych trudnych momentach.
0: Pielgrzymi będą szli do Częstochowy 9 dni. To były wiadomości, a za chwilę wakacje z królem.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
10: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
8: To była autopromocja.
4: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
11: Dlaczego? No, bo odpowiem najkrócej, bo tak chcę i tak czuję po prostu, że tak trzeba, że taka jest powinność po prostu i tyle, no tyle jeśli mogę zrobić dla Państwa, no to ja się bardzo cieszę, że Państwo też się z tego cieszą i wspólnie tutaj myślę, że jakaś symbioza jest między mnie, między Wami i między słuchaczami i między personami.
12: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
4: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Wakacje z Królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.
1: Please don't stop.

I'm really feeling mighty low. No, no, no, I got no place.

0: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Koniec ekshumacji w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Ułaskawienie gniazdowego Legii. O sprawie mówił kapelan prezydenta w Radiu Wnet. Tragedia nad jeziorem. Utopiło się 2 13-latków.
1: Wiadomości Wnet.
0: Dziś kończą się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Zespół nadzorowany przez IPN odnalazł i przebadał szczątki 55 osób. Zgoda na ekshumację w tych dwóch miejscowościach została wydana na początku czerwca. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 Polaków. 30 sierpnia 1943 roku poszukiwania i ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej rozpoczęły się w 1992 roku. Po 2015 zostały zablokowane. Do tego czasu odnaleziono szczątki ponad 600 ofiar. Trwa ustalanie okoliczności tragedii, do jakiej doszło wczoraj po południu nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Utonęło 2 13-latków. Chłopców wyciągnął z wody płetwonurek po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Najprawdopodobniej jeden z nich zaczął tonąć, a drugi ruszył mu z pomocą. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Dobrze, że prezydent ułaskawił starucha, powiedział w poranku Radia Wnet ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta i organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.
2: To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr prowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jaki zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował.
0: Sąd orzekł wobec gniazdowego Legii Piotra Staruchowicza 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem. Przez rok prezydentury Nawrocki ułaskawił 7 osób. Gościem poranka Radia Wnet był Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia Tak dla CPK i Stołecznej Operacji Referendalnej. Mówił, jak idzie zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Musimy zebrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni. Wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie 2700, 2800. Po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
4: A dziś?
3: Powiem tak, powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze.
0: Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. 81 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, Stany Zjednoczone dokonały ataku jądrowego na Hiroshimę. Był to pierwszy w historii przypadek uderzenia atomowego. Amerykanie bombę nazwali Little Boy, po polsku chłopczyk. Szacuje się, że zabiła około 70 tysięcy osób. 3 dni później, 9 sierpnia, USA dokonały ataku jądrowego na Nagasaki. Przy użyciu bomby Fatman zginęło kolejnych 70 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak zdecydowanie wyższa z uwagi na chorobę popromienną, która dotknęła ocalałych. Celem ataków było zmuszenie Japończyków do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Przelewamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
7: Słuchaj, na kolejny dzień rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
8: Więcej sztuki!
9: Więcej sztuki! Arcydeko! Wiesław Samborski! Tragedia i gesty!
7: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
5: Po reklamie.
1: Wakacje z królem, czyli Elvis Presley w Radiu Wnet.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Autopromocja.
2: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
1: To była autopromocja.
3: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
4: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
5: Serdecznie witam słuchacza. Nadajemy z jednego hospicjum w Wilnie, z jedynego stacjonarnego hospicjum dla dzieci i dorosłych, prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak i Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dzisiejsza audycja jest zaproszeniem do niezwykłej podróży. No, do podróży, która jest również akcją charytatywną, Żukiem dla Życia. Naszym gościem jest dziś Sebastian Jaworowski, człowiek, który odpowiada no nie tylko za zaplecze całego przedsięwzięcia, ale za co jeszcze. Dzień dobry, Sebastianie.
6: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Wnet tutaj z ziemi wileńskiej.
5: Sebastianie, dziś spotykamy się miesiąc przed wyjątkową podróżą. Żuk stoi, jeszcze silnik odpoczywa, kierowcy jeszcze nie walczą z kilometrami, ale cała akcja już żyje. Żukiem dla życia. To nie jest zwykły przejazd z zabytkowym samochodem, to połączenie Krakowa, miasta Bożego Miłosierdzia, z Wilnem. I no właśnie, też miasto Bożego Miłosierdzia. To droga, która ma przypominać, że czasami najstarszy samochód może zawieść najważniejszą wiadomość. Powiedz naszym słuchaczom, jak narodził się pomysł, aby właśnie takim żukiem pojechać do wilińskiego hospicjum z Krakowa.
6: Drodzy Państwo, pomysł się narodził w sercach takich młodych, zwariowanych, wspaniałych ludzi, którzy tego typu akcje już wcześniej robili. Pomagali na przykład dziewczynie, która była po wypadku komunikacyjnym, zdobyć środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ale też na przykład robili akcje dla dzieci z domu dziecka, zbierali fundusze na to, żeby te dzieci mogły zrobić prawo jazdy. Chłopaki są z Krakowa, ekipa Krakusów przyjechała tutaj przez naszego wolontariusza, który jest w hospicjum, Roberta, poznali siostrę Michaelę, przyjechali wracając z wolontariatu z Gruzji, na czele właśnie z Marcinem, który jest głównym pomysłodawcą, który się zakochał w mojej mamie, czyli w siostrze Michaeli. Tak, takie są spojrzenia, jak pani redaktor właśnie, bo my jesteśmy takimi bożymi wariatami i właśnie panią dyrektor hospicjum nazywamy mamą. Ona nas nazywa swoimi dziećmi i po prostu ta idea zrodziła się u chłopców, że oni mając takiego żuka, ciężko go nazwać autem zabytkowym, to jest bardziej takie auto do zadań specjalnych. Oni nim przejechali całą Polskę, mieli wyprawę wzdłuż i wszerz i po górach i jeździli po prostu zbierając środki na pomoc ludziom. Kiedy poznali siostrę Michaela, postanowili zrobić pospolite ruszenie nazwane Żukiem dla Życia, Żukiem do Wilna. I przyjechali, poprosili o zgodę. Ale jak to przystało na siostrę Michaela, ona musi w swoje tutaj zasady i funkcjonowanie zgodnie z jej przekonaniami też wprowadzić. Więc postanowiła, żeby poznać nas, bo mówię takie osoby, które od lat wspomagają hospicjum, które są tutaj zaangażowane, są w rodzinie właśnie hospicjum księdza Michała Sopoćki, czyli zaprosiła mnie i Grzegorza Kicińskiego z Fundacji Aniołów Miłosierdzia i moją Fundację L z Łomży. Zadzwoniła do nas w czasie obecności tutaj kolegów z Krakowa i wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że my działamy już od miesiąca, akcja ruszyła, licznik bije, codziennie po parę tysięcy wpada, a jeszcze nie wystartowaliśmy. Przed sekundą dosłownie dostałem informację, że kolejni artyści, na przykład Michał Wiśniewski, powiedział, że pojedzie 2 godziny żukiem. Żuk będzie zajeżdżał nie tylko na parafie, nie tylko w centrach miast będziemy robili koncerty pianistyczne, bo Daniel, jeden właśnie z naszej ekipy, jest świetnym właśnie pianistą, ale będziemy też odwiedzać firmy. Będziemy odwiedzać przedsiębiorców, spotykać się z innymi osobami, które od lat wspomagają Hospicjum Wigleńskie i jadąc, ta droga będzie taka troszeczkę nie tak po linii prostej, że ruszamy 5, czyli faktycznie tak jak mówisz, to jest równo miesiąc i jedziemy prosto do Wilna. Nie, my będziemy trochę kluczyć i odwiedzać tych, którzy przedstawiają nam najlepsze pomysły, najlepszy program tego, co możemy zrobić, żeby zebrać jak najwięcej środków. Bo hospicjum, jak wszyscy, którzy interesują się tą sprawą i tą misją, one co miesiąc musi uzbierać 90 tysięcy euro na to, żeby mogło funkcjonować. To jest 350 tysięcy złotych. To jest skala po prostu przeogromna. My w tym momencie mamy kilkanaście tysięcy, to pokazuje, jak dużo jeszcze mamy do celu. I każdy z was słuchających, jeżeli wyślę 10 zł, 20, mamy zarejestrowane zbiórkę na zrzutce i też na Fundatores, i mamy QR kody, jak wejdziecie na nasze media społecznościowe, to znajdziecie szybkie przejście przez QR kod na to, żeby wspomóc akcję, ale my jadąc też będziemy rozdawali takie bryloczyki z QR kodem, zajeżdżając w te różne miejsca, będziemy dokonywali różnego rodzaju zbiórek, ale przede wszystkim chcemy, żeby to wpływało bezpośrednio na te konta. Udało nam się wynegocjować takie warunki, że praktycznie operatorzy bez kosztów wchodzą w akcję i ogromne zainteresowanie mediów. I z tego miejsca przeogromny Bóg zapłać dla Radia Wnet, które od razu podjęło wyzwanie i powiedziało, że jesteśmy z wami, jedziemy z wami, Żuk jest po prostu, my przyjedziemy na krakowskie przedmieście też, żeby nie było. Będziemy na Placu Zamkowym, podjedziemy pod redakcję naszym Żukiem, o ile dojedzie, ale mamy też taki plan, że jak nie dojedzie, to będziemy go ciągnąć. Będziemy robić wszystko. Mamy serwisy i mamy pomoce drogowe, które się zgłaszają do nas, że w razie czego to nam pomogło. Ja przez lata pracowałem w automotywie, w motoryzacji, więc mam mnóstwo przyjaciół w sieciach serwisowych, którzy mówią, słuchaj, jak będzie jakiś problem, to najwyżej zajeżdżajcie do nas, będziemy go reanimować, będziemy go spawać, będziemy go reperować, ale on musi dojechać. I właśnie artyści, celebryci, osoby, które mają zasięgi, już zaczynają do nas się kontaktować, odzywać, że nakręcimy rolkę, wsiądziemy za kierownicę, będziemy z naszymi rodzinami, przyjedźcie do nas do domu, przyjedźcie do nas do parafii, zrobimy materiał, żeby ta informacja poszła w świat. Niech to dobro po prostu wraca i tymi dobrymi uczynkami musimy sobie po prostu zbierać na te miejsce obiecane.
5: No właśnie, trzeba przyznać, że wybór Żuka jest dość wyjątkowy. Dzisiaj wiele osób wybiera szybkie samochody z klimatyzacją, a wy postanowiliście na pojazd, który już ma swoje lata. Można powiedzieć, że ten Żuk jest już prawie seniorem, ale jak wiadomo, w Bożej ekonomii nie zawsze liczy się prędkość.
6: On już czasem mógł spokojnie być na emeryturze.
5: Ważniejsza jest droga. Droga, która ma sens, no nie?
6: Droga, która ma sens, droga, która zauważa drugiego człowieka, droga, która pokazuje, że starość, takie zniszczenie, takie wyeksploatowanie, takie już wypracowane swoje kilometry, lata, mówiąc tym językiem motoryzacyjnym, one też mają sens i dla nich też jest miejsce, że nie tylko szybkość, nie tylko bogactwo, przepych, klimatyzacja, ciekło krystaliczne, trzy ekrany na desce rozdzielczej, ale mogą być takie rozdygotane wskazówki, które jak się dodaje gazu w aucie czterobiegowym, gdzie te biegi trzeba znaleźć, każdy ma swoje zgrzytnięcie, trzeba delikatnie po prostu wciskać sprzęgło, żeby niczego nie zepsuć, to ma sens. To ma też sens ze względu na prędkość, jaką pokonujemy tę trasę, bo jego maksymalna prędkość, jaką on jest w stanie rozwinąć, to jest 60 km na godzinę. My nie będziemy mogli jechać autostradami. My będziemy wjeżdżali drogami powiatowymi,

0: wydaje mi się, dobrze potrafię pracować piłą motorową, ponieważ mój tata był instruktorem, był leśniczym, więc ja mam do ścięcia takie bardzo połamane, stare, zagrażające drzewo. To będzie moja działka. Trzeba będzie tam się wspiąć, po kawałku gałęzie spuszczać i potem położyć bezpiecznie ten główny koner. Więc my mamy tutaj co robić. My mamy po prostu przygotowane to, co siostra potrzebuje w pomocy.
1: Wybieracie świadomie tą właśnie wolniejszą drogę, ponad 1000 kilometrów, no boczne drogi, spotkanie po drodze i czas na zatrzymanie się przed drugim człowieku. Wydaje się, że ten żuk nie jedzie tylko przez miejscowości na mapie, ale przez właśnie takie ludzkie historie. Co chcecie przekazać ludziom, których spotykacie po drodze? Tak.
0: Chcemy przekazać nadzieję. Mi się głos łamie, ponieważ nasz członek rodziny hospicyjnej, Bartek Pilarczyk, który od lat wspierał i do którego siostra mówi tak samo jak do mnie synu, który jest ze świata Polonii, który w Irlandii robił zbiórki na budowę hospicjum dziecięcego, jest teraz w stanie paliatywnym, nie jest nawet, jest tak ciężko chory, że nie może być przewieziony z szpitala na wybrzeżu do Poznania, do hospicjum. I on mi daje największą siłę na to, żeby ta akcja... Bo sens jest naprawdę nie tylko w życiu, ale też i w umieraniu. W tym, jak, co po sobie zostawiamy, co po prostu jesteśmy w stanie dokonać, zrobić. Ja jemu dedykuję tę akcję. My też wspieramy jego dzieci, bo jest tato trójki dzieci, ma chorą żonę. Jest po prostu takim współczesnym Hiobem. I on cały czas mi daje siłę i daje mamie, czyli Michaeli, energię do tego, żebyśmy po prostu dalej to robili, bo ci, którzy nie znają siostry Michaeli, to jej największym tutaj na tym świecie dokonaniem to jest odprowadzenie ponad 16 tysięcy ludzi do wieczności. 16 tysięcy dusz, które ona przytulała, omodlała i które żegnała z tego świata, więc to nawet nie jest profesor, to jest po prostu człowiek, który całe życie jest na tej granicy życia i śmierci, który uczy nas pokory, który uczy nas miłości do drugiego człowieka, często obcego, nieznanego, który się okazuje za chwilę bardzo bliski naszemu sercu. Przecinają się nasze drogi. Niech te drogi tego żuka, mam nadzieję, że też pokażą nam wiele historii ludzkich. Zapraszamy też media do tego, żeby z nami relacjonować tę podróż. My będziemy też to robić oczywiście, ale wy jako profesjonaliści możecie się do nas dołączyć. My mamy też obiecane, że wiele takich grup rekonstrukcyjnych i grup motoryzacyjnych starych pojazdów obiecuje nam to, że będą wyjeżdżać na rogatki miast, kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów przed miastem, będą się ustawiać, czekać na żuka, wprowadzać go do miasta, my robimy koncert, modlimy się, spotykamy, rozmawiamy, krótka przerwa, wyjeżdżamy, oni nas odprowadzają do następnej grupy i tak będziemy przemierzać tę piękną naszą ojczyznę Polskę i naszych cudownych sąsiadów Litwinów, kraj. Tutaj też samorządy, już rejon solecznicki obiecał mniejsze, większe miejscowości po trasie na Litwie też się zgłaszają do tego, że oczywiście to ma być ponad podziałami, to ma być ponad jakimiś trudnościami, z którymi się zdarzamy. My robimy to na zasadzie pielgrzymki, która w drodze zbiera środki, ale zbiera też doświadczenie, zbiera wsparcie i liczymy, że ten samochód, jeżeli przetrwa, to będzie albo zlicytowany, albo przedmioty, które będą też przekazane w trakcie, będą przeznaczone na licytację, ale on ma też posłużyć w przyszłości na kolejne tego typu inicjatywy. Ja zebrałem oczywiście bardzo szybko jako przedsiębiorca, ale też człowiek prowadzący fundację, przyjaciół z naszej społeczności Odbudowani Biznes. I tutaj wielkie pokłony i podziękowania dla Marcina Pawlaka, który bez chwili zastanowienia przekazał środki na fundację, które ze swoim wspólnikiem z Pawłem z firmy Floris powiedzieli, słuchajcie, my wesprzemy to, my pomożemy, przekażemy środki potrzebne na to, żeby ta akcja mogła zaistnieć. Też są takie na przykład inicjatywy firmy, które mówią, że zajedźcie do nas na stację benzynową, my was zatankujemy, zajedźcie do nas

0: do hotelu, my was przenocujemy. Nie musicie spać w żuku, nie musicie rozstawiać namiotów. My damy wam dach nad głową w tej drodze, bo to jednak jest kilka dni, gdzie będziecie mogli po prostu przenocować, zjeść i ruszyć dalej. Mamy też pomysł taki, żeby odwiedzić tych, o których nikt nie pamięta i którzy są skreśleni, którzy są stygmatyzowani, czyli zakłady karne. Chcemy zajechać do więźniów, zrobić koncert w więzieniu, pokazać, że my wiemy, że po prostu każdemu może też na tym świecie coś się wydarzyć, ponieważ taką posługę jako odbudowani Freedom realizujemy w więzieniach i wiemy, jakie mamy wielkie wsparcie modlitewne tych osób.
1: Chciałabym zatrzymać się jeszcze przy samym bohaterze tej historii, czyli Żuk A06 z 1962 roku. Ten samochód ma już swoje doświadczenie życiowe, przeżył więcej niż jeden współczesny pojazd, pamięta inne czasy, inne drogi. A teraz otrzymał chyba najważniejsze zadanie w swoim życiu. Ma zawieść nie tylko ludzi, ale przede wszystkim przesłanie. Przesłanie solidarności i miłosierdzia. Można powiedzieć, że ten Żuk dostał takie powołanie. Niektórzy jadą na misję samochodami terenowymi, a wy jesteście misjonarzami na czterech kolach, który może nie będzie pierwszym na mecie, ale za to będzie miał więcej historii do opowiedzenia. Czy od początku widzieliście, że właśnie taki prosty, trochę niepozorny samochód będzie najlepszym sposobem tej akcji?
0: No to właśnie koledzy nasi z Krakowa nam to udowodnili. Ja to, jak skontaktowała się siostra Michaela i powiedziała, na czym pomysł polega, to ja przysiadłem. Po prostu po ludzku mówię, no. Ona ma szalone pomysły. Ona ma udowadnia rzeczy niemożliwe, że po prostu po ludzku niemożliwe stają się możliwe. Ale mówię, chyba tym razem to delikatnie przesadziła. No jak taki pojazd będzie w stanie tylu nas udźwignąć? A przecież ludzie też mówią, że zajedźcie do nas, to my mamy przygotowane suplementy, mamy przygotowane pampersy, mamy przygotowaną chemię gospodarstwa domowego. Na przykład firma jedna po drodze mówi, koniecznie macie przyjechać się spotkać z nami, my wam doładujemy. Więc mówię, może jakiś inny pojazd, ale nie, chłopaki mówią, Żuk. Przecież nawet już powstała piosenka, jest hymn, przecież można na naszym profilu wejść i posłuchać. Od tego się zaczęło, że chłopaki w ogóle ułożeni nie przez sztuczną inteligencję, jakieś podstawione, tylko gitara. Są umuzykalnieni, są fantastycznie otwarci i odważni. Jest hymn Żukiem do Wilna, jest hymn Żukiem dla życia. Jest po prostu to do odsłuchania na naszych mediach i do zobaczenia, bo tam jest taki wręcz całe i grupa. Ja akurat daleko mieszkam, bo w Łomży, więc nie mogę uczestniczyć w tych, ale już się nie mogę doczekać do tego, żeby po prostu ich poznać, bo my cały czas pracujemy, dzień, noc. No, nasza grupa na WhatsAppie grzeje się po prostu telefon, rozładowuje się telefon, bo tam jest po kilkadziesiąt bardzo istotnych informacji. Czasami też jest trochę takiego mniej istotnych. Tu jest apel do Marcina. On wie, o co chodzi. Bo my się nakręcamy, ale też staramy się z Grzesiem Kicińskim tak profesjonalizować, nie? Że chłopaki są przeogromnie pozytywni. I to jest siło. Ta ich młodość, witalność, otwartość, przebojowość versus nasze doświadczenie w dużych akcjach. Powiedzmy na przykład budowa hospicjum, które kosztowało 9 milionów euro. Zebranie środków i wybudowanie działu dziecięcego, którego mój syn był ambasadorem budowy, to była akcja, która w przeciągu półtora roku zebrała środki i zostało wybudowane przeogromne skrzydło dla dzieci w Wilnie. I my, mając te doświadczenie, pracując w trzecim sektorze, tak jak ja czy Grzegorz, mając fundację, Centrum Integracji Społecznej, pracując w różnego rodzaju akcjach pomocowych, mamy też kontakty. Mamy kontakty z mediami, z przedsiębiorcami, z osobami, które mają do nas zaufanie, wiedzą, że zawsze to rozliczamy do setnych grosza i wiedzą, że to po prostu idzie na sprawdzone działanie. I dzięki temu połączenie tutaj chyba śmiem twierdzić, że jeżeli z wiarą powiemy Jezu, ufam Tobie, to zbierzamy to kwotę i jeszcze dużo więcej.
1: Każdy człowiek ma swoją drogę, ale najpiękniejsze drogi prowadzą do drugiego człowieka. Myślę, właśnie to jest inspirowana duchowością miłosierdzia. Jak chciałbyś, aby za kilka miesięcy ludzie wspominali akcję Żukiem dla życia? Co będzie dla was największym znakiem, że ta droga miała sens?
0: Po ludzku, no to osiągnięcie celu, które sobie założyliśmy. Plan Boży jest dla nas nieznany. I jestem święcie przekonany, że ta droga może przynieść bardzo dużo zmian w naszym życiu, postrzeganiu, ale też może pokazać innym osobom, że hospicjum to nie śmierć. Że hospicjum to nie jest wyrok. To nie jest miejsce, w którym są tylko złe skojarzenia. Kinga Dębska przepięknie pokazała to w swoim filmie, w swoim materiale pod tytułem Tu się żyje. To jest pokazane tak profesjonalnie, że każdy, kto obejrzy ten film, zrozumie, że hospicjum, a szczególnie te nasze, ale myślę, że wiele hospicjów w idei prowadzonych świętego Krzysztofa, stworzonych przez damę dworu brytyjskiego Cecily Sanders, one mają założenia, które są absolutnie nie do przekroczenia. Każdemu pomagamy, bez względu na kolor skóry, bez względu na religię. Absolutnie maksymalna pomoc w uśmierzeniu bólu, zapewnienie człowiekowi wszelkich możliwych standardów tego, żeby w godności mógł pożegnać się z bliskimi, z przyjaciółmi, przygotować się do odejścia z tego świata. I tutaj mówię, nie ma żadnego wykluczenia. Siostra nigdy nie ani w Gorzowie, ani w Wilnie nie odmówiła człowiekowi, bo jesteś na przykład innego wyznania. U nas przecież w hospicjum pracują lekarze, sanitariusze, osoby wszystkich praktycznie wyznań, które jakie są tutaj możliwe, różnych narodowości, i tworzymy po prostu społeczność, która pokazuje, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy po prostu staniemy pewnego dnia i nikt nas nie będzie pytał, jaką modlitwę się modliłeś, czy jak wykonywałeś znak krzyża, czy raz, czy trzy razy jako prawosławny, czy chodziłeś w takiej czapce, czy w jarmułce, czy kłaniałeś się do swojego Boga na wschód, czy na zachód, czy na północ. To tutaj jesteśmy równi. Tutaj po prostu to jest miejsce, w którym podajemy dłoń człowiekowi, ale też jego rodzinie, jego bliskim. Staramy się w tej atmosferze po prostu wzajemnego zrozumienia, ale też i doświadczenia, no bo ktoś, jeżeli 16 tysięcy ludzi odprowadza z tego świata, to musiał się spotkać
1: z różnymi historiami,
0: z każdą sytuacją,
1: tak? Nie?
0: I niepogodzenia rodzin. Przecież siostra opowiada o tym, jak często ludzie nie mogą odejść, bo są jakieś rzeczy niezakończone. Ta osoba, ta dusza cierpi, zostaje tutaj, wiemy, że ona umrze, ale ona już by mogła spokojnie osiągnąć swoje życie wieczne, ale czeka, że ta osoba bliska przyjdzie, przeprosi, ona przeprosi, tamta wysłucha, może też przeprosi, wykonają ostatni uścisk, ostatni oddech w miłości, w przebaczeniu. I to jest właśnie ta nadrzędna misja. I to mam nadzieję, że pozostanie po prostu po tej akcji jeszcze bardziej nagłośnione. My będziemy o tym mówili w świadectwach, my będziemy mówili o tym w spotkaniach, my będziemy opowiadać, będziemy emitować też filmy w krótkich wersjach, w dłuższych, jeżeli ktoś będzie chciał przygotować też takie pokazy filmowe. Przecież jest film Michała Konrada, przepiękny, Miłość i Miłosierdzie, gdzie hospicjum jest aktorem głównoplanowym, można powiedzieć, w historii obrazu Jezusa Miłosiernego, który został tutaj namalowany. W tym miejscu, gdzie jest hospicjum, ksiądz Michał Sopoćko razem z siostrą Faustyną Kowalską i wspaniałym malarzem kazimierowskim Eugeniuszem tutaj namalowali we trójkę wizerunek jedyny, oryginalny, który jest sanktuarium Bożego Miłosierdzia w centrum Wilna po dziś dzień, który cudownie przetrwał zawieruchę wojny, różne koleje losu zwinięte gdzieś na zakrystii na Białorusi w jakimś małym kościółku wiejskim. Teraz jest tutaj przepięknie. Dzisiaj swój dzień zacząłem od tego, że o 5 rano mieszkając w centrum Wilna, pobiegłem po prostu tam i poprosiłem. Mówię, Jezu, ufam Tobie, że jeżeli ta akcja ma być z Twoją pomocą, ma być Twoje prowadzenie, to ja Tobie ją oddaję, szefie, i Ty prowadź.
1: Sebastianie, za nami właśnie rozmowa o pomyśle, przygotowaniach, ludziach i przesłaniu tej właśnie niezwykłej wyprawy. Za miesiąc Żuk opuści Kraków i rozpocznie drogę do Wilna. Przed ekipą wiele kilometrów, przed sztabem wiele godzin pracy. Przede wszystkim, a przed tymi, którzy wspierają tę inicjatywę, możliwość dołożenia własnej cegiełki do czegoś naprawdę, naprawdę ważnego. Na zakończenie chciałabym zaprosić Cię o krótką, ale bardzo osobistą taką odpowiedź. Gdybyś miał jednym zdaniem zaprosić naszych słuchaczy, aby 4 września byli z nami, choćby przez modlitwę, dobre słowo, udostępnienie informacji czy wsparcie hospicjum, co chciałbyś im powiedzieć?
0: Taka mi przeszła myśl, gdy słuchałem Twojego pytania. Osoby wierzące wyznają coś takiego jak dziesięcina. I dziesięcina może być bardzo różna. Może być finansowa, może być to właśnie wsparcie takiej akcji, może być przelew, ale ona jest, ma sens i ma Bożą sprawczość, jeżeli jest właśnie połączona z modlitwą. I przepięknie to powiedziałaś, że właśnie, bo my ruszamy 5, ale niech ten dzień 4 września będzie takim dniem czuwania modlitewnego, omodlenia tego. Bardzo Was prosimy o modlitwę wsparcia, o modlitwę nadziei, o modlitwę tego zawierzenia i pewności, że to może wyjść. A dziesięcinę można też przecież wykonać swoją pracą, czyli przygotować miejsce, gdzie możemy się zatrzymać, przygotować koncert, wystawę, na którą przyjedziemy, albo spotkanie, gdzie możemy powiedzieć świadectwo. Możemy zrobić też jakiś głupi challenge, bo też jesteśmy do tego przygotowani. My teraz zaczęliśmy właśnie challenge, gdzie nominujemy każdą kolejną osobę do kilkusekundowych takich wypowiedzi, dlaczego jedziesz Żukiem do Wilna. I to się rozwija i to zaczyna już tak wiralować, że mam nadzieję, że też to podłapiecie i będziecie dalej, będziemy my was typować, a wy będziecie kolejnych swoich przyjaciół i że to wszystko z Bożą pomocą dojedzie do Wilna.
1: Sebastianie, bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy słuchacze, dzisiejsza audycja pokazała nam, że wielkie rzeczy naprawdę mogą zaczynać się od dobrych pomysłów. Jeszcze raz dziękuję.
0: Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obserwowania naszej akcji, wspierania naszej akcji i hospicjum w Wilnie. To nie jest hospicjum imienia, to jest hospicjum księdza Michała Sopoćki.
1: Błogosławionego.
0: Błogosławionego. Wkrótce świętego na pewno. Niech się cuda dzieją na Rosa 4 w Wilnie i nie tylko.
1: Dziękuję ślicznie. Jeden Żuk, kilka osób, jedna droga, a za tym wszystkim ogromne pragnienie, aby zrobić dobrego coś dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Z Wami była również dzisiaj Agata Antoniewicz i zachęcam do dołączenia do akcji Żukiem dla Życia. Życzę miłego dnia i do usłyszenia niebawem.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
4: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
5: Bez ciebie nie płynę.
3: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
5: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
6: Ale żelem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
7: No to najpierw proponuję meczę, potem falafel i może odrobinę hummusu.
6: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
7: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
6: Sheeran luck, znaczy się thank you very much.
2: Posłuchaj Radia Wnet.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Kto będzie nowym prezesem IPN-u? Była premier ukarana przez prokuraturę. Ułaskawienie gniazdowego Legii. O sprawie mówił kapelan prezydenta w Radiu Wnet.
1: Wiadomości Wnet.
0: Senatorowie zagłosują dzisiaj w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Wybrał go Sejm, ale premier Donald Tusk zapowiedział, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej będą głosować przeciw. Szpytma wygłosił przemówienie w Senacie.
2: Pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej niemal od jego początku istnienia, od roku 2000, czyli prawie już 26 lat, z czego przez 13 lat byłem szeregowym pracownikiem, a przez ostatnie 10 lat jestem wiceprezesem, właściwie zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Byłem zastępcą pana doktora Jarosława Szarka, następnie pana doktora Karola Nawrockiego. Byłem też w przeszłości bardzo bliskim współpracownikiem świętej pamięci Janusza Kurtyki.
0: Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nałożyła karę w wysokości 3000 zł na europoseł PiSu. Byłą premier Beatę Szydło za kilkukrotne niestawiennictwo na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie dotyczącej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Polegała ona na publikowaniu materiałów w internecie i telewizji oraz rozmieszczaniu billboardów z napisami typu „Pijany sędzia awanturował się w klubie, sędzia kradła spodnie”. Kosztowała ponad 8 milionów złotych. Dobrze, że prezydent ułaskawił starucha, powiedział w poranku Radia Wnet ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta i organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.
3: To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr prowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jaki zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował.
0: Sąd orzekł wobec gniazdowego Legii Piotra Staruchowicza 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem. Przez rok prezydentury Nawrocki ułaskawił 7 osób. Dzisiaj kończą się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. Zespół nadzorowany przez IPN odnalazł i przebadał szczątki 55 osób. Zgoda na ekshumację w tych dwóch miejscowościach została wydana na początku czerwca. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 Polaków. 30 sierpnia 1943 roku poszukiwania i ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej rozpoczęły się w 1992 roku. Po 2015 zostały zablokowane. Do tego czasu odnaleziono szczątki ponad 600 ofiar. Trwa ustalenie okoliczności tragedii, do jakiej doszło wczoraj po południu nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu. Utonęło 2 trzynastolatków. Chłopców wyciągnął z wody płetwonurek po kilkudziesięciu minutach poszukiwań. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Najprawdopodobniej jeden z nich zaczął tonąć, a drugi ruszył mu z pomocą. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
4: Prognoza pogody.
0: To nie jest czas ochłodzenia. W Warszawie do 32 stopni w cieniu, w Krakowie do 37, we Wrocławiu do 29, a w Białymstoku do 32.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Po reklamie.
12: Autopromocja.
8: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
12: To była autopromocja.
13: Wnet tu i tam, czyli
14: wakacyjne podróże, małe i duże.
15: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
16: I niebo się zachmurzyło, ale my postaramy się dzisiaj Państwu w tej audycji słońca dostarczyć. Godzina 12.06, ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i zapraszam Państwa na letnie podróże, małe i duże. Jesteśmy we Władysławowie, opowiadaliśmy... I to, co Państwo teraz słyszą w tle, to dowód na to, że trwa zgromadzenie, trwa wycieczka w wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia Shotland. Tutaj wystawa, tutaj przyjechała wycieczka szkolna. Za chwilę zapytamy o wrażenia. No właśnie Shotland, czyli ta najstarsza historycznie rybacka część miasta Władysławowa, położona po stronie Zatoki Puckiej. Tutaj jesteśmy i trochę się skryliśmy. No pewnie większość z Państwa wie i kojarzy, że Władysławowo akurat z turystami problemu nie ma. I tak też było, jak wysiadłam na dworcu, że musiałam się przez te tłumy przeciskać, bo chociaż dzisiaj nie jest słonecznie, tak ludzie spacerują po Władysławowie i o tym mieście będziemy Państwu dzisiaj opowiadać, bo już właściwie w XVIII wieku była to osada rybacka. Miał tutaj powstać port wojenny broniący przed Szwedami i tę historię Państwu będziemy przybliżać w dzisiejszej audycji. Ale także będzie bardzo gorąco, jeżeli chodzi o muzykę, bo szerokie kalendarium. Dzisiaj jest 6 dzień sierpnia i tak samo 6 sierpnia 1928 roku na świat przyszedł Andy Warhol. Zmarł 1987. Kojarzy się nam oczywiście ze sztuką, z obrazami, z malarstwem, ale stworzył naprawdę wiele, bo zdaje się, że ponad 50 okładek płyt dla znanych artystów, między innymi The Rolling Stones, czy The Smiths, czy The Velvet Underground. To właśnie Warhol stworzył kultową okładkę, taką z żółtym bananem do debiutanckiej albumu zespołu The Velvet Ground. No więc właśnie tymże zespołem rozpoczniemy dzisiejszą audycję, a później wracamy do miejsca i dowiemy się, co to były przed chwilą za dźwięki.

0: Godzina 12:11. Drodzy Państwo, tak, ten zgiełk już wyjaśniamy. Jesteśmy we Władysławowie, a tutaj trwa właściwie pokaz. Wycieczka jest, są chyba, nie, są też chłopcy, są dziewczynki wpatrzeni w instrument, który przed chwilą Państwo mogli usłyszeć. Nie wiem, za chwilę się dowiemy, co to dokładnie. Pan Piotr Detlaff, który o tym miejscu wie najwięcej, nam powie. Przede wszystkim, co to za instrument i co to za miejsce. Dzień dobry.
1: Wystawa Rybacka, dzień dobry. Opowiadamy o tym i dzisiaj mamy grupę młodzieży i opowiadamy o wystawie rybackiej. Przedstawiamy historię Władysławowa i przedstawiamy, słuchajcie, całą historię naszego regionu po to, żeby opowiadać o Kaszubach Północnych i tak dalej. No i mamy przed sobą taki stary przedmiot, który już nie jest używany na kuterach rybackich, tak zwany tyfon, czyli głośne urządzenie, które było używane podczas wtedy, kiedy kutery rybackie były na morzu i była mgła i trzeba było się jakoś tam między sobą ostrzegać. No i każdemu z młodzieży proponuję, żeby próbował tak przysłowiowo napełnić tłok i żeby wydał dźwięk. I to głośny dźwięk.
0: I są chętni,
1: no,
0: tak?
1: Oczywiście, zawsze, tak.
0: Ale już trochę trwa ta wycieczka, to prowadzenie, więc może są jakieś myśli, może ktoś się chce czymś podzielić. To są zawsze te pytania, prawda? Trzeba chętnego wybrać, a ja taka będę okropna, że jak się nikt nie zgłosi, to ja podejdę z tym mikrofonem do kogoś. Więc może coś szczególnie zapamiętaliście, czy coś wam wpadło w ucho, czy w oko, dziewczyny, no wzajemnie na siebie palcami pokazujecie, to obie będziecie. Dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry. No, dzień dobry.
0: No i jak wrażenia? Coś się spodobało szczególnie?
2: Te kutry. Znaczy te...
0: Proszę mówić. Każdemu się podoba coś. O, nawet człowiek się zgłasza. To jest bardzo, bardzo miłe. Teraz się trochę w takiego nauczyciela. To miał być mój drugi zawód, jak nie wyjdzie w dziennikarstwie, więc zobaczymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Antoni.
0: Dzień dobry. Bardzo mi miło. Małgosia. Jesteś teraz na antenie Radia Wnet. Słuchacie mniej więcej 200 tysięcy osób, więc się nie stresuj. No i jak tam? Co się podoba?
3: Mi się najbardziej podobała tabaka.
0: Och, a co to jest dokładnie?
3: Taki róg z tytoniem.
0: Ach, no tak. A czy, jak to wygląda dokładnie? Możesz wskazać?
4: O tamten róg,
0: no właśnie. I można ten róg wykorzystywać do tego, żeby palić ten tytoń?
3: No nie, a wciągać. Ale nie tytoń, tylko wąchać.
0: Aha, no tak, no właśnie, to jest właśnie tabaka. To jest takie pytanie, no każdemu się podoba co innego, to oczywiście, że tak, ale też chyba się musieliście dowiedzieć, dlaczego Władysławowo nazywa się Władysławowo, prawda? Czy była taka opowieść, czy pani Wiesława już mówiła, czy to... No i dlaczego tak jest?
3: Od króla Władysława.
0: Od króla Władysława, no tak, czwartego w dodatku. Taka jest opowieść. Czy ktoś jeszcze poza tym rogiem z tabaką? Tak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Co się podobało najbardziej?
5: Najbardziej mi się podobała historia Władysławowa.
0: Och, no to my za chwilę ją usłyszymy od pani Wiesławy. Myślę, że porwiemy. Czy możemy tak zrobić, że panią Wiesławę porywamy na chwilę na antenę i tę opowieść o Władysławowie usłyszymy? A więc nie przeszkadzamy. Proszę korzystać ze sprzętu. Może tak, żebyśmy dali radę się słyszeć na antenie. Chowamy się tutaj w tym pokoiku, ale jeszcze wrócimy do Państwa. No więc przypomnijmy przede wszystkim o miejscu, gdzie jesteśmy. To jest siedziba Stowarzyszenia Shortland przy ulicy Niepodległości 3A we Władysławowie. No to może tę historię rozpoczniemy rozpoczniemy takim pięknym zwrotem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Władysławowa.
0: Pani Wiesława Selin,
6: tak,
0: która tutaj wie wszystko i o tym miejscu, i o Władysławowie, no to my z tej wiedzy będziemy teraz korzystać. Stowarzyszenie Shortland, przede wszystkim, co to jest ten Shortland, bo to chyba też dzielnica, skąd ta nazwa?
6: To jest dzielnica Władysławowa, jedna z najstarszych dzielnic. Kiedyś dawna osada rybacka, Skotland najprawdopodobniej stąd ta nazwa się wzięła, bo tutaj dużo właśnie ich na tym terenie było. Bardzo ciekawa jest to historia tej osady i tak naprawdę jeszcze dzisiaj jest parę domków, które gdzieś ten klimat klimat zachowały dawnej osady, ale oczywiście dzisiaj Władysławowo już bardziej, bo to ówczesna wielka wieś, dzisiaj Władysławowo, więc trochę jeszcze ten klimat jest zachowany, ale bardziej już jesteśmy turystyczną miejscowością, dlatego cieszymy się, że o tej historii możemy właśnie tutaj w Wielżonie porozmawiać. Wielżon jest to takie sympatyczne miejsce, tak bym to określiła, stworzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szotlandu, czyli jednej z dzisiejszych dzielnic Władysławowa. Jest to grupa fanatyków, którzy kochają historię, którzy chcą opowiadać właśnie o tej historii Władysławowa, wielkiej wsi, i zbierają różnego rodzaju eksponaty, głównie związane z pracą rybaków, bo jednak kiedyś tych rybaków było bardzo dużo i chcemy o tym naszym dziedzictwie dzisiaj poopowiadać, rybackim, ale też kaszubskim.
0: No to świetnie, bo my ostatnie dni poświęcaliśmy na to, żeby mówić o tej teraźniejszości rybaków, która nie zawsze taka kolorowa, a dzisiaj zagłębimy się trochę w historię. Jak mówimy o Władysławowie, to który rok, właściwie który wiek należy określić, ażeby mówić o początkach tego miejsca?
6: Jako Władysławowo. Nazwa oczywiście Władysławowo wzięło od króla Władysława IV, czyli tego, który miał tą flotę tutaj wojenną, ale wcześniejsza nazwa, czyli Vella Ves, jest to XIII wiek, czyli Wielka Wieś, bo to jest właściwie ta historyczna, jedna z najstarszych nazw historycznych Władysławowa, czyli Wielka Wieś. Pewnie troszeczkę większa osada od tutaj istniejących, stąd ta nazwa, po kaszubsku pięknie brzmiąca Wielgę Wies. I dzisiaj właściwie Kaszubi nie mówią, że jadą do Władysławowa. Potocznie mówi się, że jedziemy do Władka. Tak? To jest takie potocznie już, że tak powiem, w całej Polsce, gdzie wypoczywacie państwo, to zawsze pojawia się to stwierdzenie we Władku. Miejscowi mówią, że my jedziemy do Wieldzi Wse, czyli jedziemy do Władysławowa, ale tak naprawdę do tej wielkiej wsi, więc ta nazwa miała takie ogromne znaczenie, że do dzisiaj wśród miejscowych funkcjonuje. Głównie wśród Kaszubów, ale też właśnie stąd ta nazwa tego miejsca, w którym jesteśmy, Wielżon, bo to jest właśnie mieszkaniec wielkiej wsi. Tak kiedyś też mówili właśnie o Władysławowianach, czyli o mieszkańcach wielkiej wsi, Wielzionowie, czyli ci, co mieszkają właśnie w wielkiej wsi.
0: No tak, to dobrze też poznać te nazwy oczywiście. No i co tutaj też udało się zachować czy pokazać dzisiaj, chociażby właśnie takim młodym, co nam przypomina o tej kulturze trochę starszej, już rybackiej i nie tylko, co prezentuje dzisiaj to miejsce, to muzeum?
6: Jest to wystawa. Jest to wystawa, która poświęcona jest i troszeczkę historii właśnie Władysławowa, ale też pokazująca trudną pracę rybaków. Więc mamy eksponaty, mamy wyposażenie tego, co dawniej znajdowało się na kutrze, na czym pracowali też rybacy. Pokazujemy też stare zdjęcia, bo dzisiaj często plaża kojarzy nam się z tym, że są parawany, są wczasowicze. Oczywiście cieszymy się, że wczasowicze wybierają to miejsce na to, żeby wypocząć. Kiedyś plaża była miejscem pracy. Tam były kutry, tam były rodziny rybackie, tam bardzo ciężko się pracowało. Trzeba było te sieci z tymi rybami ściągnąć na brzeg i to właśnie było miejsce pracy, typowo, jakby zakład można było przenieść właśnie na brzeg. Dzisiaj już bardziej jest to zawód, który odchodzi gdzieś tam, rybaczenie do lamusa, ale jeszcze są rybacy. My na szczęście mamy tą możliwość opowiadania o tego i pokazywania tego, jak to dawniej wszystko wyglądało, bo jednak jest to nasze dziedzictwo. Dzisiaj już bardziej turystyka wchodzi w grę, ale też o tym rybaczeniu trzeba cały czas dalej mówić i opowiadać, bo mamy się czym pochwalić. Mamy kilku znanych rybaków też, którzy tworzyli, nie tylko byli rybakami, ale też byli artystami. Mamy już nieżyjących niestety, ale kontynuowane są te ich dzieła przez synów. Pan Leon Gola, który przepięknie rzeźbił, był rybakiem, przedstawiał właściwie scenki rodzajowe pracy rybaków w rzeźbach. Piękne rzeźby, kontynuuje te dzieła dzisiaj jego syn, pan Piotr Gola, i też wnuk zajmuje się rzeźbieniem. Mamy Augustyna Netzla, który też swoje życie zawodowe spędził na morzu. W tym roku mija 50. rocznica jego śmierci. Zostawił nam wspaniałą spuściznę w postaci 16 książek opisujących wydarzenia rozgrywające się właściwie tutaj na naszym terenie. Jest trochę historii.
0: Co to za wydarzenia?
6: wydarzenia historyczne. On na kanwie wydarzeń różnych historycznych opowiada właśnie o tym, jak tutaj to życie też wyglądało.
0: Możemy trochę się w to zagłębić.
6: Głównie opowiada w swojej twórczości pan Augustyn Necel, głównie opowiada właśnie o tej tematyce takiej marynistycznej, o trudnej pracy rybaków na morzu. Ale to był człowiek, który słuchał drugiego człowieka, zbierał różnego rodzaju opowiadania, legendy, też interesował się historią. Więc opisuje właściwie wydarzenia w różnych epokach, które odbywały się tutaj na naszym terenie, na kanwie właśnie opartej trochę na historii, ale też trochę na takich ustnych przekazach i różnego rodzaju też legendach. Był wszechstronny tak naprawdę pan Augustyn Necel. On nie tylko tą historię i tą pracę na morzu opisuje, ale też na przykład taka książka Demony, Purtki, Stolemy, gdzie tak naprawdę przedstawia już takie bardziej tutaj legendy i mity krążące kiedyś wśród rybaków i tutaj miejscowych, więc też możemy poznać go właśnie z tej strony.
0: A z tych narzędzi, o których pani mówiła, które kiedyś służyły, towarzyszyły rybakom w codzienności, to które może robić na pani takie największe wrażenie, którego się już nie używa? A jak sobie człowiek pomyśli, że rybak, że człowiek się z tym mierzył, że to była taka żmudna praca przy tej pomocy, to co robi takie największe wrażenie?
6: Na mnie, może tak powiem, na mnie największe wrażenie, ale też widzę, że na odwiedzających to miejsce, jak opowiadam, na pewno robią takie wrażenie błędrze, czyli harpuny. Błędrze służyły do połowu węgorzy. Jest to taki właściwie forma takich, trudno mi teraz nie pokażę Państwu takich wideł, i zimową porą właśnie w ten sposób łowiono węgorze głównie. Wygląda to, są różne wersje, jeżeli chodzi o te błędrze, bo to kaszubska nazwa, czyli harpuny. Jak dziś tak o tym opowiadam, to widzę takie właśnie trochę przerażenie, jak to wszystko wyglądało, ale trzeba było zimową porą też sobie jakoś radzić i też tą rybkę w jakiś sposób złowić, więc to jest takie, myślę, jedno z takich bardziej ekscytujących też eksponatów. Mamy ich bardzo dużo tutaj, tych błędrzów. A wśród młodzieży myślę, że taki tyfon tak zwany, czyli taki buczek, można powiedzieć trochę przeciwmgielny, ostrzegający przed jakimś niebezpieczeństwem, tutaj bardzo dobrze się sprawdza i to chyba tutaj też już o tym była mowa i to jest też taka atrakcja dla dzieci, młodzieży, że mogą zobaczyć i poczuć, usłyszeć i właśnie na własnej skórze zobaczyć, jak to wyglądało.
0: Czy to prawda, że tutaj miał powstać port wojenny broniący przed Szwedami? Nie wiemy, ta mina oznacza, że chyba nie, ale to się dowiemy na pewno. Pytanie, które miałam w zanadrzu, ale mi uciekło. No, czasami tak się zdarza. Nie, chciałam prosić o taki opis, bo jesteśmy, tak jak już powiedzieliśmy, w tej dzielnicy najstarszej Szotland. Dzisiaj no to na pewno Władysławowo jest najbardziej tutaj zalane turystami. Najwięcej osób tutaj wysiada z pociągu, jak jedzie z Helu i też najwięcej wsiada w drugą stronę. Ale czy możemy podzielić jakoś Władysławowo właśnie na dzielnice, na miejsca bardziej turystyczne, czy nie? Czy dzisiaj Władysławowo jest, no oczywiście w sezonie, jest pełne turystów wszędzie?
6: Myślę, że wszędzie jest pełne, bo każda dzielnica Władysławowa jest bardzo atrakcyjna, czyli dzielnica Szotland, dzielnica Śródmieście, Cetniewo, Halerowo.
0: A w Cetniewie cały czas Centralny Ośrodek Sportu istnieje.
6: Tak, istnieje, ale to jest starsza nazwa niż Ośrodek Sportu istnieje. To Cetniewo już na mapach się pojawia właśnie w wiekach wcześniejszych. Więc teraz dzisiaj Władysławowo, czyli 1963 rok prawa miejskie. I każda dzielnica ma w sobie coś interesującego, coś, co na pewno przyciąga. Myślę, że ta dzielnica Halerowo dzisiaj jest też taką dzielnicą, bo tam właściwie najwięcej też w tym rejonie się dzieje. Jest też domek letniskowy generała Józefa Halera, bo to właśnie dzięki generałowi Józefowi Halerowi ta dzielnica potem też powstała. Bezpośredni jest też dostęp z tej dzielnicy, można przejść nad samo morze, nad Bałtyk. Przepięknie rozwijająca się dzielnica, mająca piękną ofertę też turystyczną. No i bazująca na tej historii, czyli też zapraszamy właśnie do Halerówki, żeby zobaczyć, jak wyglądał domek letniskowy generała Halera, który tutaj przybył 11 lutego, czyli dzień po zaślubinach Polski z morzem w Pucku. Przybył tutaj 11 lutego 1920 roku, przyjął zaproszenie tutaj miejscowych gospodarzy, czyli rybaków obecnych na zaślubinach w Pucku. Wiadomo, że Puck, zaślubiny, 10 luty 1920 rok, bardzo ważna data w naszej historii, w historii Polski. Dla nas, szczególnie mieszkańców, ważna, bo dokonano tych zaślubin Polski z morzem. Ale rybacy będący tam, rybacy z wielkiej wsi, bardzo im zależało na tym, żeby generał Haller przybył właśnie tutaj, do wielkiej wsi. Dlaczego? Zawsze tak tłumaczymy, że jest Małe Morze, czyli Zatoka Pucka, i jest duże, otwarte morze, czyli Wieldzie Morze, czyli Bałtyk, tak? Więc chcieliśmy bardzo tutaj, nasi przodkowie tutaj mieszkający chcieli, żeby generał Haller przybył i zobaczył tą wielką wieś i zobaczył właśnie to prawdziwe morze.
0: A poza sezonem, Władysławowo, spokojne, ciche?
6: Spokojne, ciche, ale też zapraszające wczasowiczów tutaj, bo jeżeli ktoś właśnie lubi spokój, lubi piękną jesień nad morzem, lubi popatrzeć też morze wzburzone, bo czasami też są te jesienne sztormy, ale widok też jest niesamowity. To nie tylko plaża, słońce i właśnie spokojne morze, ale też niektórzy właśnie lubią zobaczyć to morze, kiedy się trochę zdenerwuje, kiedy jest trochę groźne. To też są, myślę, że niesamowite wrażenia, także zapraszamy o każdej porze roku do Władysławowa. Zimą też przepięknie wygląda plaża pokryta, jeżeli jest śnieg, a właśnie w tym roku mieliśmy okazję tą zimę przeżyć. Myślę, że każda pora roku jest piękna, w zależności kto co lubi, ale jak ktoś lubi bardzo spokój i właśnie taką melancholię trochę jesienno-zimową, to Władysławowo też jest doskonały, żeby tutaj spędzić ten czas.
0: Podsłuchałam fragmentu opowieści, jak była młodzież, tylko moje ucho, tylko fragment zdołało zarejestrować o tym, dlaczego Kaszubski to Kaszubski, pani opowiadała, Kaszebę, historia, czy możemy też prosić tutaj tę opowieść?
6: Jeżeli chodzi o Kaszubę, ja tutaj bardziej opowiadałam też o języku kaszubskim, bo szczycimy się tym, że możemy się pochwalić, że właśnie mówimy gdymy po kasiebsku, jest to nasz język kasiebski, co dzień doma tyś, jak i okazja te gdymy właśnie po kasiebsku, z którym esogład gadać do dzejcy, łyci me dzejcy też te kasiebściłe. Ja, drodzy państwo, jestem kaszubką. Sam język kaszubski ma bardzo dużo odmian. Jest odmiana rybacka, jest odmiana jastarnicka na przykład. Pozdrawiamy Jastarnię. Są te kaszuby południowe, a u nas mówi się po belacku. Po belacku dlatego, że zamiast powiedzieć ja byłam, ja nie wymówię literki eł, mówiąc po kaszubsku, tylko powiem jubela. Stąd właśnie na nas się mówi, że jesteśmy belacy i to nas wyróżnia na tle tutaj tych innych odmian i łatwo jest poznać, a wy jesteście tutaj właśnie z tych okolic, bo mówicie, bo nie mówicie tego eł, czyli jubela. Właśnie w ten sposób nas tutaj rozróżniają. To są takie ciekawostki, które jeżeli chodzi o ten język kaszubski, świadczą o jego bardzo dużym bogactwie, tak? I to, że właściwie może nie w każdej miejscowości, ale tam co kawałeczek oddalonej mówi się troszeczkę inną odmianą języka kaszubskiego, to jest właśnie to piękno tego języka. I ktoś tam kiedyś powiedział, że rybak z Jastarni nie dogada się z kaszubą z Kartuz, bo mówią inaczej, nie, dogadamy się, bo tak naprawdę się rozumiemy, chociaż ta odmiana rybacka jest bardzo trudna, bo tam dochodzą te wszystkie sprzęty rybackie, które rybacy nazywają właśnie w swojej tej gwarze języka kaszubskiego, czyli po tym jastarnicku czy po rybacku, i czasami jest nam trudniej to zrozumieć. Ale i tak się dogadamy po kaszubsku, bo staramy się też właśnie kultywować te tradycje i jak najwięcej po kaszubsku mówić. I też uczymy dzieci w szkole języka kaszubskiego. Tak można zdawać z języka kaszubskiego maturę. Też można studiować etnofilologię kaszubską na Uniwersytecie w Gdańsku, więc te możliwości są. I ten język żyje i to nas bardzo cieszy, że że on jest.
0: Czytam wśród tych mitów, które sobie rybacy na wodzie opowiadali, czy którymi się może straszyli niejednokrotnie. Czy możemy jakieś usłyszeć? Czy to jest na razie wiedza tajemna? Jeżeli ktoś z Państwa chce, to niech zakupi książkę, gdzie to jest zapisane. Czy coś się, czymś się Pani podzieli?
6: Jeszcze nie przeczytałam, przyznam się szczerze, o tych zjawach i tych upiorach, które opisuje i tych wszystkich właśnie mitach pana Augustyna Netzla. To jeszcze jest przede mną, przyznaję się szczerze. Na razie jestem na etapie czytania historii o rewianach. W tym roku została wznowiona publikacja właśnie tej wydanej już wcześniej książki Augustyna Netzla.
0: Pięknie wydana, ja tylko wtrącę, bo mam jeden egzemplarz przed sobą. Twarda okładka, czysty papier, piękny i zapach książki takiej no, zupełnie nowej, wyjętej z opakowania. Chyba to jest prezent, a więc bardzo dziękuję. Rewianie, książka, no, która no, nie samą okładką, bo po niej nie należy oceniać, ale na pewno zachęca do tego, żeby w nią nie zajrzeć, żeby ją przeczytać.
6: Tak, warto przeczytać. Ja jestem właśnie w trakcie czytania tej książki, więc naprawdę zachęcam, jeżeli kogoś interesuje ta tematyka właśnie pracy rybaka i tutaj tych okolic, bo też tutaj są pokazane tak naprawdę okolice, jak to wszystko wyglądało i pan Augustyn doskonale tutaj to wszystko przedstawia. Mówimy też o nim, bo to zapomniałam też dodać, że jest to Kaszubski Sienkiewicz. Rybak Kaszubski-Sienkiewicz, pisarz spod Rozewskiej Blizy, też właśnie tak o nim się mówi. Zachęcam, jeżeli spotkacie się gdzieś Państwo z twórczością pana Augustyna właśnie Netzla, to zachęcam do tego, żeby z tą twórczością jego się zapoznać.
0: Zachęcamy, książki tak, można zakupić. Ja bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść. Jak tam oglądając te artefakty jeszcze przyjdzie mi jakieś pytanie do głowy, to możemy skorzystać,
6: oczywiście,
0: tak? Z encyklopedii w głowie pani Wiesławy zawartej. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
6: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
0: A utwór, który pani wybrała, to właściwie dość tematyczny. Dawid Podsiadło, Nie ma fal, choć dzisiaj i właściwie prawie codziennie mniejsze lub większe na Bałtyku są.

0: I Dawid Podsiadło, Nie ma fal, słuchają Państwo Radia Wnet, godzina 12:37. Być może ktoś z Państwa właśnie podróżuje, kierunek urlop, kierunek może Morze Bałtyckie albo Półwysep Helski. Jesteśmy we Władysławowie, dzisiaj o tym miejscu Państwu opowiadamy, a drzwi obok nas wystawa rybacka, o którą też przybliżamy. Piotr Detlaff, moim gościem, który no, właściwie bez którego by tej wystawy nie było. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom wszystkim.
0: Dlaczego Pan postanowił się zaangażować w takie miejsce, w taką wystawę?
1: Ja o sobie mówię, że jestem społecznikiem. Społecznikiem takim prawdziwy z krwi i kości i dla mnie najważniejsza jest sytuacja taka związana z historią, z naszą tożsamością, z naszą kulturą kaszubską. No, mieszkamy nad morzem, ja to zawsze podkreślam, że jak ważną rolę w swoim czasie odegrali niektórzy bohaterowie, o których dzisiaj wspominamy. I jak Państwo wiecie, no przecież Polski na mapie nie było przez 123 lata i nie mieliśmy tego dostępu do morza, a dzisiaj wycieczki oprowadzę na mojej wystawie rybackiej i opowiadam o niej i każdemu, którzy przyjeżdżają dzisiaj na nasze Morze Bałtyckie, uzmysławiam, jaki to jest ważny moment wtedy w historii, kiedy myśmy ten dostęp do Morza Bałtyckiego odzyskali i możemy się tym, przepraszam, cieszyć i powinniśmy być z tego dumni, że to się udało zrobić.
0: A skąd gromadzicie te artefakty, które tutaj są? Skąd się udało je zdobyć? Jak?
1: Wyciągamy ze starych szoflad, wyciągamy ze starych, słuchajcie, strychów, że tak powiem i tak dalej. I ja zawsze mówię, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, ja tutaj coś mam takiego, ja mówię, dawaj, nie wyrzucaj. Wszystko, co jest stare, nie wyrzucajcie na żaden śmietnik. My to wszystko przyjmujemy do siebie, dlatego że to ma dla nas może taką wartość, wiecie, nie pieniężną, ale sentymentalną, historyczną. W każdym innym tym artefakcie jest dusza, która kiedyś była i ona kiedyś komuś służyła i my mówimy, nie wyrzucajcie, przynoście do nas, my to wszystko zbieramy, bo nie wiemy w którym momencie i w jakim momencie my możemy to później pokazać. I my chcemy to robić i to robimy do tej pory.
0: Pan też jest samorządowcem, a te sprawy polityczne tutaj dla Władysławowa, takie polityczno-społeczne właśnie, które są ważne, które dzisiaj najbardziej na tapecie, to od czego by pan zaczął?
1: Turystyka i cały czas mówimy o tym przedłużaniu sezonu letniego i dzisiaj się rysują różne, jak to powiedzieć, dzisiaj historie takie, które gdzieś tam mają ten nasz region rozwijać i tak dalej, tylko musimy sobie zadać jedno pytanie i najważniejsze, czy ta turystyka i większość ludzi, którzy dzisiaj żyją, naszych mieszkańców i żyją z turystyki, czy z tymi planami rozwojowymi pójdzie w parze? No i to jest właśnie, mówimy o kopalniach, gdzie tutaj my cały czas żyjemy z turystyki i ta natura jest dla nas najważniejsza. Czystość natury, czystość środowiska jest dla nas motorem napędowym.

0: pytać o to ludzi tutaj mieszkających. Bo to, że ktoś będąc starostą, burmistrzem, wójtem ma swój plan i on myśli o tym, że on spowoduje to, że tam ileś miejsc dostaniemy pracy, czy to będzie rekompensowało to wszystko, co dzisiaj jest związane z turystyką? No na to trzeba się odpowiedzieć, bo to trzeba zapytać ludzi, ale czego też, oni oczekują.
1: Też ta harmonia, czy to się da tak zharmonizować tę turystykę i przyrodę, o której pan mówi. No, co roku w sezonie stoi właściwie Półwysep Helski. Jest tyle samochodów i o tym należy powiedzieć. No to na pewno dobrze nie wpływa. No, powietrze, które tutaj uderza w twarz człowieka, jak wysiada we Władysławowie, może pozostać stawiać trochę do życzenia. Jak to podzielić? No bo chyba nie jest tajemnicą, że to źle wpływa na środowisko samochody, a jest ich strasznie, strasznie dużo. Z drugiej strony nie wiem, czy sobie wyobrażam, jakbym miała kilkoro dzieci, jeszcze takie szczęście mnie nie spotkało, ale wybrać się pociągiem ze wszystkim, z całą rodziną, z całym bagażem i tak dalej, jak to wszystko połączyć, jak to podzielić. Nie możemy się też aż tak dziwić ludziom, że wybierają samochody, natomiast Półwysep Helski stoi po prostu.
0: Tak, i to jest ewenement, słuchajcie, nawet na, jak wam opowiadając, przecież ludzie znają Półwysep Helski, a mimo tego jadą, nie? I powiem szczerze wam...
1: Jeszcze się wkurzają za kółkiem.
0: Tak, to się wkurzają, słuchajcie, od początku sezonu. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że na Półwyspie Helskim cały ruch dyktuje pogoda, no i nie ma w ogóle o czym gadać. No tutaj tego się nie da. Dzisiaj możliwość sprawdzenia prognozy pogody to jest jeden dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, to wszystko wiemy. Nie? A mimo tego, że gdzieś tam ludzie jednak na ten Półwysep Helski jadą, mimo że będą z powrotem stali w tym korku. Czyli słuchajcie, no jest jakiś magnes, który przyciąga. Ja myślę, że to jest wyjątkowość tego miejsca. O to właśnie chodzi. Mimo tego, że ktoś mówi, a będę stał w korkach, ale jedzie. No jedzie czy nie jedzie? No jedzie, no przecież widzimy, no przecież. Ale od początku, powiem wam szczerze, lipiec nie rozpieszczał nas pod względem pogody i tam, gdzie zawsze te korki były, w tym roku ich nie było. Troszeczkę teraz już się na tym przełomie lipca i sierpnia to się zmieniło i widać, ale one też jakoś, słuchajcie, jedni są fanami, a drudzy powiedzą, no jo, ale jak ci w korku stoją, to przynajmniej widzą, że tutaj coś w Władysławowie się dzieje. Wiecie, o co chodzi, że jadą i tak dalej. Więc no to jest specyfika tego miejsca. No mamy jedną drogę, my jej nie przebudujemy, my jej nie usprawnimy, my tam nic większego, lepszego nie wymyślimy. No może od Władysławowa w kierunku Trójmiasta możemy coś wymyśleć. Możemy wybudować nową drogę, możemy usprawnić kolej, możemy... I to wszystko jakby te władze lokalne o tym myślą. I ja jestem za, ja to popieram, to się zgadza. I słuchajcie, ten turysta jednodniowy, nie, który by miał jakąś taką możliwość i który nie musiałby jechać może tym samochodem na sam Hel, tylko mógłby jakby przed Władysławowem, przed jakimś wielkim, nie wiem, parkingu zostawić auto i pojechać tym pociągiem sobie tylko po to, żeby pozwiedzać Hel, zjeść obiad i wrócić z powrotem. Bo nie mówimy o tych, którzy gdzieś wynajmują kwatery. Ale chodzi o tego turystę jednodniowego, który chce pojechać sobie i po prostu pozwiedzać i zobaczyć ten Hel. Co roku mówimy o tym samym i te korki są i one się powtarzają, ale ludzie przyjeżdżają. No to wiecie, no to siła... ktoś by pomyślał, no nie będę stał w korku, ale jadą. No to jak to się dzieje, nie?
1: To tak jak
0: wyjątkowość miejsca, po prostu wyjątkowość tego miejsca.
1: W tym powiedzeniu o przyzwyczajeniu i jego sile, tak, oby ta wyjątkowość miejsca została, bo to też tak pod takim znakiem zapytania stoi. Na razie jeszcze widzimy nowe inwestycje, ale też niektóre udaje się zatrzymać i oby tak było. Przystanek przed Władysławowem, przed jak jedziemy z Helu, a za jak jedziemy na Hel, to jest Władysławowo Port. O tym miejscu może powiedzmy jego historii. Wczoraj 100 lat portu w Jastarni, 1926 rok to ta data powstania, a tutaj we Władysławowie. Jak dzisiaj to wygląda? Czy to miejsce prosperuje? Jakby pan to ocenił?
0: Port Władysławowy się zmienia i się zmienia, bo był zawsze rybacki i też w Helu i też zawsze mówimy o tym, żeby te porty były i zostały i ten swój charakter zachowały, bo to jest nasze dziedzictwo. Port Władysławowy to jest 38 rok wybudowany i przed II wojną światową oddany do użytku, ale to też ma jakąś taką ciągłość, bo ona, jakby ta historia naszego portu we Władysławowie na otwartym morzu przecież się ciągnie od lat 20. tak naprawdę, gdzie rybacy nie mieli swojego portu na otwartym morzu, bo przecież tej granicy, mówię, tego wolnego dostępu do morza nie było za wiele. Miasto Gdańsk był, wiadomo,

0: tak dalej. 26 rok buduje się Gdynia, a port Wywadysowy był takim właśnie takim przystankiem, słuchajcie, między Helem a Łebą jest następny port. Zobaczcie, ile to jest kilometrów wybrzeża. No nie ma innego portu na otwartym morzu. No to jest Hel, Władysławowo, Łeba. To każdy sobie może gdzieś te kilometry obliczyć, więc pod Władysławowie ma naprawdę duże znaczenie i dla wszystkich. I to pamiętam, dzisiaj się cieszę z tego, że na mediach społecznościowych chwalą się, że tam uzyskali dotacje na to, żeby wybudować marinę dla żeglarzy w porcie rybackim. Ja się z tego cieszę, tylko ja pamiętam, od 30 lat my o tym mówimy. Może w końcu jakaś iskierka się zapaliła, że faktycznie ten port był zawsze rybacki. I tego my nie możemy zatracić. Dzisiaj on zmienia swoje przeznaczenie, bo dzisiaj mówimy o offshore'ach, wiatrakach i tak dalej na Bałtyku, i ten port ma wiele, wiele, wiele przeznaczeń. Kiedyś on był typowo rybacki, a dzisiaj on zmienia. I to dobrze, że to się dzieje, bo to jest potrzebne. Bo to jest potrzebne dla żeglarzy, słuchajcie, dla żeglarzy to jest potrzebne, ale też nie zatracajmy tego dziedzictwa naszego i nie zapominajmy o tych rybakach naszych, którzy ten port jakby stworzyli, bo to na ich wniosek i na ich prośbę tak naprawdę w latach 20. ten port został wybudowany, bo on był wybudowany dla rybaków. To jest ważne. To jest dla mnie ważne, najważniejsze.
1: Jak mówiliśmy o tym, byliśmy w temacie środowiska, to nasuwa się taki temat, no niestety dość śmierdzący, mówiąc dosłownie i w przenośni, a mianowicie temat wysypiska śmieci. Zdaje się, że w 2020 roku trochę ucichł niejako ten temat. Na czym to dzisiaj stoi? Jak możemy to ocenić? Wie pan, o co chodzi, prawda?
0: Szanowni państwo, na niczym. Tak naprawdę, bo nikt nie zabezpieczył tych sytuacji i my dzisiaj nie jesteśmy pewni, czy za chwilę dowód, bo my jako Władysławowo mamy wodę pitną, czerpiemy z podziemnych źródeł, czyli u nas woda jest głębinowa. I tak naprawdę walczyliśmy swojego czasu o to wysypisko śmieci, żeby tam to nam nie zalewali, nie zasypywali. Jak sobie prześledzicie państwo media i zobaczycie, to była bardzo duża akcja społeczna, żeby temu wszystkiemu przeciwstawić i nie pozwolić na to. To tak naprawdę w pewnym momencie zostało to zamknięte i temat, i nawet tam ośmieszano, próbowali tych ludzi, którzy walczą społecznie. To jest tak właśnie, jak ludzie społecznie walczą o jakieś dobro, to ich się próbuje wyśmiewać. A oni walczą dla ludzi, nie walczą dla siebie samych, tylko walczą dlatego, żeby było czyste środowisko, woda, żeby była i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie potrafię zrozumieć. I władze lokalne, tak szczerze mówiąc, jak siadali z nami do jednego stołu, to z nami rozmawiali, że tak, że oni się na to nie zgadzają i tak dalej, tylko później oni się nam śmieli prosto w nos. I ja tego po prostu nie potrafię zrozumieć.
1: Z nami jest też pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Państwo znają ten głos z ostatnich dni, także na antenie Radia Wnet. Akurat temat wysypiska śmieci panu też jest niestety trochę znany. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Tak wolę, w ogóle wiele wątków zostało poruszonych, do których też chciałbym się odnieść. Może chciałbym na początku tutaj zasygnalizować, że jednak bardzo dużo na tej audycji było podkreślanych, jaka ważna jest kultura, tradycja, jaka ta tożsamość jest istotna tutaj, tak, w tym społeczeństwie, bo to tak naprawdę kształtuje po prostu tą ludność. I nie możemy o tym pamiętać, ponieważ Haller w momencie, kiedy dawał generał dostęp do tutaj tego morza, umożliwił ten dostęp, to przede wszystkim po to, żeby wszyscy stali frontem do tego morza, a nie odwracali się plecami. W ten czas gałąź gospodarczą, największa, która była rozwinięta, była rybołówstwo. I to rybołówstwo musi za wszelką cenę być zachowane. Mówimy przede wszystkim o rybołówstwie tradycyjnym, o tym małoskalowym. Tu, gdzie ta kultura, gdzie te tradycje się z tego po prostu jakby wywiązują. Tak? Cóż by człowiek był bez tej wartości, bez tej tożsamości? Jeśli ktoś niszczy tą tożsamość, tą kulturę, to tak jakby był przeciwko Rzeczpospolitej, bo Rzeczpospolita właśnie się z tych elementów między innymi składa. To warto podkreślać, że właśnie to jest najistotniejsze. I dziś, jeśli rządzący, jeśli dziś mamy po prostu informację, że tu robimy innowacje, wprowadzamy po prostu jachty, ekomariny, to jest dobre, tylko nie możemy zapominać, że nie możemy rugować automatycznie rybaków z tych obszarów. Musimy dać im ochronę. Przede wszystkim jeszcze inne gałęzie gospodarcze były też rozwinięte, armatorzy wędkarstwa, którzy działali na rzecz przedłużenia tej turystyki, tak? Musimy zadbać o zdrowe środowisko, to co jest tym magnesem tutaj, żeby wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, mogli przyjechać na tą rybkę, żeby mogli się z tego miejsca cieszyć, żeby ta woda była po prostu żyzna, żeby ona tu rodziła po prostu ta ziemia, bo te obszary wodne są po prostu też tym elementem, gdzie tu były te żniwa, gdzie tutaj były te poławiane ryby. Tego zabrakło. A wracając, jeśli chodzi o tę kwestię, też tutaj, jak pani redaktor podkreśliła, tego składowiska. No tak, no to wiemy doskonale po prostu, że jak są śmierdzące, przepraszam w cudzysłowie, no bo tutaj zaczęto rekultywować to składowisko, między innymi też odpadami pochodzącymi z oczyszczalni, z Warszawy, z różnych innych miejsc, no to wtedy taki temat trzeba po prostu przyciszyć, tak? No chciałbym po prostu dziś usłyszeć po prostu, jakie są wyniki tych postępowań, bo wiemy doskonale, że tutaj samorządowcy zgłaszali to do prokuratury gdańskiej, ta kierowała zgodnie z właściwością do prokuratury rejonowej, tylko jakie są wyniki tych postępowań? To jest pytanie, czy ktoś tak naprawdę składając te zawiadomienia, będąc stroną, wykazując ten interes prawny, czy złożył odwołania, czy zostały po prostu te sprawy rozsądzone przez sądy, jaki jest tego efekt? Ja mogę powiedzieć jedno po prostu, jako prezes organizacji ekologicznej, jako samorządowiec, co prawda z innej gminy, bo mamy u nas też problem i tam staramy się pewne rzeczy jakby rozsądzić. Wiem jedno, że w takich postępowaniach trzeba dużo siły, dużego zaangażowania, trzeba rzetelności, trzeba po prostu niezależnych wyników badań, ale przede wszystkim trzeba to wykazać. I dziś to jest właśnie pytanie tutaj między innymi, że jeśli do takiego składowiska, które miało być zamknięte, bo tam był niewielki ładunek, wiemy, że z czasów komuny dużo takich nielegalnych składowisk był, w sposób tradycyjny ta rekultywacja miała być przeprowadzona, a później ktoś wpadł na pomysł, żeby zwiększyć ten ładunek tych odpadów różnego rodzaju niebezpiecznych, innych tam wprowadzić, no to jest pytanie, czy te uwarunkowania były, czy nie. Czy ten monitoring jest prawidłowy i czy te decyzje, które były wydawane, były zgodnie z prawem. Bo to, że ustawa stwarza takie możliwości, że możemy rekultywować składowiska tego rodzaju odpadami, to ja oczywiście rozumiem, że ma to jakiś po prostu cel, że te odpady gdzieś mogą być legalnie zdeponowane. Ale jeśli mówimy o legalnych składowiskach, tu mieliśmy do czynienia z nielegalnym składowiskiem, które było rekultywowane, no bo tak jak powiedziałem, kiedyś te procesy trzeba było po prostu pozamykać. No, większość tych składowisk w terenie wszędzie, chyba w całej Polsce było bardzo ich dużo, ale nie w taki sposób, kiedy one nie spełniają warunków, kiedy one nie mają odpowiednich odcieków, kiedy nie mają odpowiednich izolacji, żeby wykorzystywać tą ustawę. To powinno być całkiem indywidualnie przeanalizowane, sprawdzone i dziś raport z tego całego postępowania powinien być znany opinii publicznej. On został schowany i mam nadzieję, że ta sprawa powróci i że wszyscy, którzy z tym mieli do czynienia, po prostu będą traktowali to jako wyrzut sumienia.
1: Bo już trochę lat mija.
2: No właśnie, mija, ale zagrożenie potencjalne dla środowiska jest. I dlatego tutaj mówimy po prostu o tym, że jeśli chcemy dbać o to środowisko, jeśli chcemy taką miejscowość turystyczną, zadbać o nią, no nie tylko tą Władysławową, ale wszystkie inne wokół, które się znajdują tej zatoki, to jest też jeden z elementów, który powinniśmy po prostu bardzo mocno przeanalizować i dokonać takiej głębokiej analizy po prostu, czy tego potencjalnego zagrożenia, tak jak tu przedmówca powiedział, dla tych wód podziemnych nie ma, jak i dla środowiska zewnętrznego, bo uważam, że ta sytuacja była po prostu co najmniej taka, można powiedzieć, no pewnym, w mojej ocenie, nawet nadużyciem po prostu w ramach jakby tych decyzji administracyjnych.
1: I tak to wygląda, to nie jest jedyny taki wątek, który tutaj, mówiąc delikatnie, jest zagmatwany. Przybliżamy to Państwu właściwie już drugi tydzień. Po godzinie 13 postaramy się też jakoś to podsumować, bo właściwie od zeszłego tygodnia opowiadamy o Zatoce Puckiej, o tych zanieczyszczeniach, o powodach, dla których nie ma ryb. Są różne wypowiedzi, chociaż myślę, że można po takiej tak naprawdę przeprawie po półwyspie Helskim, rozmowie z rybakami, nie tylko z ludźmi, którzy po pierwsze mieszkają tutaj od zawsze, z dziada, pradziada. Wnioski pewne już na pewno można wysnuć i o nich Państwu także opowiemy, bo należy zrobić pewne podsumowanie. Jesteśmy także w kontakcie, chociaż właściwie od kilku dni bez odpowiedzi z Orlenem, do którego wysłaliśmy kilka oficjalnych maili odnośnie magazynów gazu. Wypowiedzi, odpowiedzi delikatnie mówiąc wymijające, także Państwu je zacytuję. wiemy, co dzisiaj z tego wynika. Postaramy się to ustalić, bo to już właściwie jest drugi tydzień nad morzem, ale jest szansa do końca, bo myślę, że tutaj to zaangażowanie naszych gości, to chyba by go nie było, gdyby nie było tej nadziei.
2: Znaczy, ja powiem tak, Koszubi są twardym narodem po prostu, a tutaj kolega, jak i ja, tylko że nie mamy. Także mamy tą przewagę, mamy jeszcze jedyny przywilej, też młodość. Mam taką nadzieję, że jesteśmy jeszcze w takim
1: wieczna wieku. Młodość.
2: Tak, młody. I myślę, że ci, którzy po prostu mieli te niecne plany i chcieli po prostu tutaj tożsamą to środowisko i w ogóle mieszkańców w jakiś sposób po prostu tutaj poza ich plecami, tak, wykonać jakieś inwestycje biznesowe, to myślę, że mają ciężki orzek do zgryzienia. Bo dziś jest ten moment po prostu, żeby rozmawiać o tych trudnych sprawach. Ja wiem, że media lokalne, które tutaj są, one nie są zainteresowane, bo są w jakiś sposób uzależnione od tych samorządów i też są w pewien sposób związane, mają ręce, tak? Ale myślę, że dzięki pomocy tutaj państwa, jakby stacji i innych jeszcze tutaj dziennikarzy, to myślę, że tą sprawę da się po prostu wyprowadzić i w ten czas społeczeństwo będzie tak naprawdę wiedziało, o co chodzi w tym całym po prostu biznesowym po prostu bałaganie.
0: I ja myślę, że trzeba usiąść do jednego stołu i rozmawiać i zapraszać wszystkich, którzy mają zainteresowanie i chcą w tym temacie działać, a nie tylko cicho, cicho, bo do nas nie przyjadą. No taką podstawą my tej sytuacji nie załatwimy, a my dbamy o to, co jest dla nas najcenniejsze i chcemy, żeby to nadal zostało. Chcemy, żeby to wszystko zostało na następne pokolenia. Bo ja wiem, że za chwilę nas nie będzie i to różnie to bywa i tak dalej. Dzisiaj jesteś, jutro nie. Ale dla naszych dzieci i naszych wnuków my musimy pozostawić to, co jest najcenniejsze. Czyli nasza przyroda, nasza czystość przyrody. No i trzeba siedzieć, trzeba usiąść przy jednym stole i rozmawiać razem.
2: A ja chciałbym tylko dodać, po prostu przecież my tylko jesteśmy gośćmi na tej ziemi. Także musimy też zostawić tym, że jak odejdziemy, którzy tutaj po prostu jeszcze pozostaną. Tak? Także myślę, że to jest dobry kierunek działania i powiem tak, nikt się nie sprzeciwia tym pomysłom, tak? Tym inwestycjom, tylko to, co zawsze podkreślamy, w sposób, jaki one są robione. Wszystko można robić, kraj rozwijać, ale nie w taki sposób, że jedno budujemy, a drugie niszczymy. Jeszcze niszczymy to, co było największą wartością tego regionu.
1: Marcin Buchna, Piotr Detlew. Jeszcze się pojawimy po godzinie 13, tymczasem 12.58, ale pojawi się także Konrad Mędrzycki. Zobaczymy, co się dzieje w Warszawie przy ulicy Chmielnej, gdzie myślę, że większość z Państwa wie, że można zakupić naprawdę świetne książki i to naprawdę w dobrej cenie. Zapytamy się o to, czy jest trochę bardziej słonecznie w Warszawie niż dzisiaj we Władysławowie, a więc zapraszam do tego, żeby z nami być i także zapraszam do tego, żeby odwiedzić portal Radia Wnet, czyli wnet.fm. Tam są już rozmowy z poprzednich dni i tygodni dotyczące właśnie rybaków Zatoki Puckiej i z Mechelinek. Magdalena Uchaniuk prowadziła rozmowę między innymi z panem profesorem Czopem, który teraz gdzieś w Afryce, ale czekamy na jego przyjazd tutaj na wybrzeże.
2: Tak, czekamy i mamy tutaj informację również od pana profesora, że będzie kontynuował po prostu i swoje działania tutaj w ramach ochrony środowiska, jak i kwestie badawcze po prostu, także jeszcze wszystko w rękach tych dobrych ludzi po prostu i przede wszystkim tych, którzy mają te kompetencje, żeby tutaj ktoś nie zarzucał po prostu, że to są rzeczy jakieś wyssane z palca.
1: I w tej wypowiedzi oczywiście pan profesor tłumaczy, co sądzi o tym zanieczyszczeniu Zatoki Puckiej i co jest jego przyczyną. Ja państwa bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby te audycje odnaleźć, ale także jest nasza. Sprzed kilku dni byliśmy na Helu, kilku rybaków w Kuźnicy, rybak Zenon. Słyszeli państwo wczoraj wypowiedź w takiej frustracji już, zdenerwowania właściwie można powiedzieć pana Zenona, jak mówi o fokach, mówi o zrzucie solanki i to wszystko i łapie się za głowę, chociaż rozstaliśmy się z taką myślą, że nadzieja umiera ostatnia. Wnet.fm. Tymczasem za chwilę wiadomości na antenie Radia Wnet, godzina 13, a my później wracamy i na chwilę łączenie z Warszawą i wracamy do Władysławowa.
3: Wnet tu i tam, czyli
4: wakacyjne podróże małe i duże.
5: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Dzień dobry, co w wiadomościach? Policjanci zatrzymali 5 Gruzinów, którzy dokonali napadu przy wpłatomacie. Jak idzie zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Była premier Beata Szydło ukarana przez prokuraturę.
1: Wiadomości wnet.
0: Sąd aresztował na 3 miesiące 5 obywateli Gruzji podejrzanych o brutalny napad na 25-letniego Białorusina. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dobosza na warszawskiej Ochocie. Gruzini zaatakowali mężczyznę, gdy wpłacał gotówkę do wpłatomatu. Brutalnie go pobili, a następnie zabrali saszetkę z gotówką oraz telefon komórkowy. Straty oszacowano na ponad 20 tysięcy złotych. Mężczyźni są w wieku od 23 do 29 lat. Gościem poranka Radia Wnet był Adam Czarnecki ze stowarzyszenia Tak dla CPK i Stołecznej Operacji Referendalnej. Mówił, jak idzie zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
2: Musimy zebrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60 dni. Wyprzedzamy ten plan, zbieramy dziennie 2700, 2800. Po 4 dniach mieliśmy już 15 tysięcy.
3: A dziś?
2: Powiem tak, powyżej 22-25 tysięcy będziemy mieli, aczkolwiek to jest stale liczone w biurze.
0: 31 lipca rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Powodem inicjatywy jest afera Kacprzyka. Dobrze, że prezydent łaskawił starucha, powiedział w poranku Radia Wnet ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta i organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.
4: To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr wprowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jakie zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował.
0: Sąd orzekł wobec gniazdowego Legii Warszawa Piotra Staruchowicza 2-letni zakaz stadionowy za kierowanie dopingiem z ogrodzenia na meczu w Lublinie z Motorem. Przez rok prezydentury Nawrocki ułaskawił 7 osób. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie nałożyła karę w wysokości 3000 zł na europoseł PiSu byłą premier Beatę Szydło za kilkukrotne niestawiennictwo na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy Polskiej Fundacji Narodowej. Polegała ona na publikowaniu materiałów w internecie i telewizji oraz rozmieszczaniu billboardów z napisami „Pijany sędzia awanturował się w klubie, sędzia kradła spodnie”. Kosztowała ponad 8 milionów złotych. Senatorowie zagłosują dzisiaj w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Wybrał go Sejm, ale premier Donald Tusk zapowiedział, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej będą głosować przeciw. Szpytma wygłosił przemówienie w Senacie.
5: Pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej niemal od jego początku istnienia, od roku 2000, czyli prawie już 26 lat, z czego przez 13 lat byłem szeregowym pracownikiem, a przez ostatnie 10 lat jestem wiceprezesem, właściwie zastępcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Byłem zastępcą pana doktora Jarosława Szarka, następnie pana doktora Karola Nawrockiego. Byłem też w przeszłości bardzo bliskim współpracownikiem świętej pamięci Janusza Kurtyki.
0: 71 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, Stany Zjednoczone dokonały ataku jądrowego na Hiroshimę. Był to pierwszy w historii przypadek uderzenia atomowego. Amerykanie bombę nazwali Little Boy, po polsku chłopczyk. Szacuje się, że zabiła około 70 tysięcy osób. 3 dni później, 9 sierpnia, USA dokonały ataku jądrowego na Nagasaki przy użyciu bomby Fatman. Zginęło kolejnych 70 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak zdecydowanie wyższa z uwagi na chorobę popromienną, która dotknęła ocalałych. Celem ataków było zmuszenie Japończyków do podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na trzy. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ella Mazol, zapraszam.
15: To była autopromocja.
17: Wnet tu i tam, czyli
18: wakacyjne podróże, małe i duże.
19: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
20: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Wnet tu i tam jesteśmy w podróży niedalekiej, na ulicę Chmielną. Tutaj niesamowita sytuacja, ciepło jest. Oczywiście znowu się prognozy pogody nie sprawdziły, bo miało lać o tej porze i nic nie leje. Piękne słońce, piękni turyści i właśnie spotykam tutaj przy stoisku księgarskim dwie miłe panie, które przyjechały do Warszawy. Skąd? I proszę się przedstawić. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, ja jestem Weronika.
22: Dzień dobry, ja jestem Natalia, przyjechałyśmy z Gdańska.
20: Cudownie, do Warszawy z Gdańska. Wszyscy jadą nad morze, a panie tu, dlaczego?
21: Przyjechałyśmy na koncert The Weeknd, czekałyśmy na to cały rok i było super.
20: Tak? Do której trwał koncert?
21: Trwał do tak 23, około tak 2 godzinki, ale było super.
20: Super było, no a to, co to za zespół? Ja to go nie znam, proszę opowiedzieć. No to skąd pani znała ją ten koncert? Pani Natalia, proszę tu podejść też, pani tak zdjęcia robi.
21: No to The Weeknd to jest...
22: Zagraniczny artysta.
21: Zagraniczny, tak.
22: Ze Stanów.
20: Teraz Amerykanin! Ma...
21: No, można
20: jaka
21: tak.
20: To rodzaj muzyki? Jazz? Funk?
21: To jest bardziej taki... Funk. Pop.
22: Taki pop bardziej, no.
20: I co, tak. Dużo ludzi było?
21: Bardzo, bardzo powiem, piosenki z emocjami, tak. Dużo mają do przekazania.
22: Cały stadion ludzi,
20: a bilet?
22: Były 2 dni, były 2 noce.
21: Tak naprawdę był 4 i 5, ale my się załapałyśmy na wczoraj. Ale jeśli byśmy miały więcej pieniążków, to na pewno byśmy poszły na 2 noce od razu.
20: Tak, no to trzeba pojechać, gdzie będzie miał koncert. No, dobra, a jeszcze Warszawa w ogóle, no ale Warszawa to koncert, ale co się podoba w Warszawie? Gdzie panie były? Może na jakichś spacerkach? Coś podoba się tutaj? Panie są w samym centrum świata, że tak powiem, warszawskiego.
22: Tak, dosłownie. Tak naprawdę miałyśmy tutaj niedaleko hotel, więc przyjechałyśmy głównie na koncert, nie zwiedzałyśmy zbyt dużo, ale mi się bardzo podoba cała ta tutaj ulica i cała tutaj właśnie Chmielna.
21: Tak, i ta atmosfera i też pyszne jedzonko.
22: Tak,
21: i
22: właśnie też byliśmy na śniadaniu, także jest super, bo wieczorem też dużo się tutaj w sumie wczoraj działo, więc tak widać, że żyje ta ulica przynajmniej tutaj, nie?
20: Ale to w ramach w ogóle urlopu, wakacji, czy panie studentki? Panie młodziutkie, piękne, to pewnie jeszcze studentki, co?
21: Jeszcze powiedzmy studentka, ale już tak naprawdę...
22: Na końcówce.
20: Na końcówce, czyli zaraz tutaj magisterium albo przynajmniej licencjat.
21: Kolejne studia robię.
20: A jakie, można dowiedzieć się?
21: Psychologia.
20: Jezu, to wspaniale, to stąd może też, a pani też psycholog?
22: Ja skończyłam psychologię w zarządzaniu, ale też planuję jeszcze pójść na zwykłą czystą psychologię.
20: Panie, no widać, że zainteresowane książkami, bo stąd się spotkaliśmy, bo panie podeszły do książek, co było ostatnio czytane i co by panie poleciły naszym słuchaczom na wakacje na przykład.
21: Ja ostatnim razem czytałam, kiedy kawa wystygnie. Nie pamiętam dokładnie autora, ale to jest książka z takimi historiami odnośnie... każda jakby historia, one mają tam po około, są cztery historie w książce i każda historia jest inna i chodzi tak naprawdę o to, że spotyka się na przykład mama z synem, którego syna już nie ma, ale co by było, gdyby się jednak spotkali i opowiadają sobie o wszystkim. I tak naprawdę na samym końcu jest taka puenta w tych historiach, że tak naprawdę nie było potrzebne to, żeby te osoby nadal z nami były, ale takie jakby doświadczenie, no trzeba by było.
20: Czyli książka ważna w ogóle, czytanie książek, tak?
21: Tak, tak, tak.
20: A pani też potwierdza jako dyplomowany psycholog?
21: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
20: A pani z kolei ostatnia lektura, pani Natalio?
7: Ja ostatnio czytałam Wszystko, co musisz wiedzieć o miłości. Nie pamiętam autorki niestety, ale generalnie chodzi o to, że ona tam opisuje swoje życie, swoje etapy w życiu i w każdym etapie przedstawia miłość jako coś innego.
20: No to niech pani powie słuchaczom, co jest ważne w miłości, bo wszyscy będą teraz mądrzejsi i będą wiedzieli, tak?
7: No dla mnie w miłości przede wszystkim chyba zrozumienie i szacunek do drugiej osoby. To jest, wydaje mi się, że najważniejsze.
20: Tak, to wracacie, panie, do Gdańska zaraz i zaraz będziecie się pląsać jak foczki, tak?
21: Do chłopaków swoich wracamy, także...
20: Mam nadzieję, że słuchają. Pozdrawiamy chłopaków. A będzie może podcast, to no wtedy i tak będą mogli usłyszeć to, jak mają na imię chłopaki?
21: Fabian i Mateusz.
20: Pięknie, to pozdrawiamy Fabiana i Mateusza. Panią, a bardzo dziękujemy. A która książka tutaj przyciągnęła najbardziej uwagę dzisiaj? Panie już się tak zaangażowały się panie w rozmowę, że to proszę sobie rozejrzeć, to tu mamy kolejnego tutaj gościa, naszego Bogusława, który jest naszym też gościem często w Radio Wnet i tutaj pląsa tutaj po ulicy Chmielnej od czasu do czasu, właśnie pożera jakieś pyszności. Dzień dobry, co pan je?
12: Wymieniamy się w takim wężerze. Wkładka z Nutellą.
20: Wkładka z Nutellą, to bardzo dobrze.
12: Od razu wiedziałem, że pytania będą tendencyjne.
20: Tak, tak. Ale tendencyjne, ale ciepło, nie? Ale miało padać, nie pada.
12: 6 sierpnia, mówi to panu coś?
20: Tak, dzisiaj jest Święto Przemienienia Pańskiego. Brawo. Oczywiście, tak, brawo. Wspaniałe. Polecam wizytę w kościele na Miodowej, gdzie jest kopia Rafaela z Przemienienia Pańskiego. No i była, no wiem, no, zdałem.
12: Śmiało może pan robić za przewodnika warszawskiego. Cześć, Jurek.
20: Witam serdecznie, tutaj jest nasz kolega Jurek. No to co, miały panie powiedzieć, o jakie książki by panie wybrały, jakby panie mogły?
12: Co panie preferują? Tak?
21: Nie, preferuję bardziej tematyka historii na przykład wojny II Światowej albo Powstania Warszawskiego. Też mnie interesuje historia Hitlera.
20: To bardzo pięknie. To bardzo panią dziękuję, a pani jeszcze nie powiedziała.
7: Tak jak koleżanka tak naprawdę, także...
20: Dream Team. Dream Team. Także dziękuję bardzo paniom. Jutro Herbertiada. Wybiera się pan, panie Bogusławie, na Herbertiadę do Kałobrzegu?
12: Wręcz przeciwnie, wybieram się do pałacu namiestnikowskiego. Byłem tam 2 razy, raz w 68 jako młody żołnierz, tak, Ludowego Wojska Polskiego. Za drugim razem, za kadencji... Pana, tylko nie pamiętam, jak go tytułować. Wiem, że miał Kwaśniewski na nazwisko, ale Kwaśniewskich mnóstwo jest.
20: Kwaśniewskich mnóstwo, dobrze. Lubi pan Chmielną po remoncie?
12: Wolałem przed remontem.
20: Wolałem przed remontem. Czy pani, halo, dzień dobry. Dzień dobry, można 2 słowa, może pani do Radia Wnet, właśnie relacja z ulicy Chmielnej. Witam serdecznie, pani wakacyjna, czy tutaj tutejsza?
13: Przejezdna, wakacyjna.
20: Przejezdna, skąd pani przyjechała?
13: Z Wrocławia.
20: Ojej, pięknie.
12: Miałem się tam urodzić, naprawdę, świetne miasto.
20: Ja też tak uważam, że świetne miasto i co, wakacyjnie, ale na oglądanie Warszawy, czy tutaj przed chwilą miałem panie na koncercie?
12: Dajmy może o dzielnicę Wrocławia, bo to dosyć istotne jest.
13: Mieszkałam na Ubinie i na Dodrzu, teraz na Psiepole się przeprowadziłam,
12: no świetnie,
13: żeby spokojniej
12: świetnie sobie
13: żyć.
12: Ja się miałem na Krzykach urodzić, u Róży Luksemburg numer 2, ale chyba już róże wykopali stamtąd, mam nadzieję.
20: No pięknie, no ale to jest wizyta taka turystyczno oglądająca i odwiedzająca, czy tak pani na przykład właśnie na koncert jakiś?
13: Wizyta jest dosyć skomplikowana. Jestem przejazdem. Mój chłopak dostał zlecenie, więc ja dzisiaj spędzam sobie sama dzień, a jutro wyruszamy dalej na Mazury. Na biwak, na dziko. Jeszcze nie wiemy. Aha, gdziekolwiek byle znaleźć przestrzeń, gdzie nie będzie ludzi.
12: Byle trawa była wysoka.
20: Tak. Pani też tutaj się pojawiła przy stoisku, to pani lubi książki, tak? Co ostatnio pani czytała i co by pani poleciła słuchaczom Radia Wnet?
13: Ja bym poleciła serdecznie Czarodziejską Górę i świetnie. Szukam teraz cały czas coś, co da mi namiastkę tej książki.
12: Podejrzewam, że taką namiastką może być film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna.
20: No to polecamy tutaj.
13: Tak.
20: Będę oglądać. Pewnie pani tutaj coś wybierze. A czy czeka pani Martina Idena? Czeka Longdona? To genialna książka moim zdaniem.
12: Świetna książka dla chłopaków, tak. Między 10 a 12 rokiem życia.
20: Ja przepraszam bardzo, ale uważam, że książki dla młodzieży są bardzo... Ja Zbigniewa Nienackiego teraz czytam. Edmunda Niziorskiego, przepraszam. Edmunda Niziorskiego czytam namiętnie. No i co? A gdzie pani popląsa teraz w swojej drodze? Na Starówkę czy gdzie indziej?
13: Raczej do parku czytać książkę i raczej radzić sobie z upałem wśród zieleni.
20: To co, do łazienek?
13: Tak.
20: Odpowiedzieć, jak jechać?
13: Dziękuję, dojdę pieszo.
20: Dojdę pieszo.
12: I tak już nieaktualne, ponieważ trasy są dzisiaj pozmieniane. Ja jeszcze do redaktora mam pytanie. Co pan z tym pląsaniem tak ciągle wyskakuje? To jest zastanawiające. Niewytańczony pan jest?
20: Właśnie, niewytańczony. No, cały czas siedzący tryb życia i latający. Bardzo, może pani się jeszcze na koniec przedstawi i pozdrowi może swojego chłopaka, tak? To można powiedzieć. Będzie podcast, to będzie mógł usłyszeć te pozdrowienia miłe.
13: W takim razie pozdrawiam mojego Janka, który jest moim ulubionym człowiekiem na tej ziemi.
12: Zatem ma wspaniałe imię, tak samo jak mój syn na pierwsze, a ja na drugie. Niech żyją wszystkie Jany, łącznie z Janem Pietrzakiem.
20: No właśnie, mamy tutaj książkę o zwycięstwie pod Wiedniem Jana III Sobieskiego, który założył ten kościół, o którym wspominałem, na ulicy Miodowej 13, gdzie dzisiaj polecam mszę i wizytę w Święto Przemienienia Pańskiego i w kontemplowanie.
12: Redaktor godzinę przypomniał.
20: Nie pamiętam, o która godzina, ale kościół jest otwarty cały dzień.
12: Aha. 18, Kościół Przemienienia Pańskiego.
20: Miodowa 13. Dziękuję Państwu. Oddaję głos do studia, a później chyba już Gosia Klesz. Dziękuję bardzo. Mówił Konrad Mędrzecki. To była wizyta na ulicy Chmielnej, która jest po remoncie i są niektórzy zachwyceni, że się zmieniła, jak się zmieniła, a niektórzy są zdegustowani. I to tak być powinno.
12: Ja wśród tych zachwyconych, że to nie jest nic... ulica Henryka Rutkowskiego, tego zbója, który zastrzelił dwóch policjantów w czasie drugiej RP.
20: Tak było, proszę Państwa, że to była ulica Rutkowskiego, ja też pamiętam do kina. No właśnie, to było. No niestety, tak było, ale to było za mrocznych czasach komunistycznych. Daj Boże, nie wróci to. No to pa, kochani, dziękuję.

0: Dzień dobry Państwu. Radio Wnet jest cały czas na Helu, który oczywiście także bohaterem naszej rozmowy. Ze mną pan Mateusz Formela, który jest rybakiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ale doświadczenie ma nie tylko tutaj z Helem związane, bo dalej wypłynął. Jak to się zaczęło, jaki to był kierunek? Proszę nam opowiedzieć tę historię.
1: Więc moja historia jakby z rybołówstwem zaczęła się wtedy. Tata pierwszy raz mnie zabrał, kiedy miałem 4 lata w morze i to była łódka Hel 1, która już tutaj jakby nie istnieje, nie ma jej. I ja już wiedziałem tego dnia, że ja moją pracą do końca życia będzie rybołówstwo i wszystko z tym związane. Po ukończeniu gimnazjum wybrałem się do szkoły Darłowa, skończyłem technikum morskie w Darłowie. Po Darłowie rozpocząłem studia w Gdyni na Wydziale Nawigacji i w sumie krótko, po zaledwie pół roku stwierdziłem jednak, że nawigacja i duże statki to nie dla mnie, że jednak jestem człowiekiem krwi i morza, jakby oddany w 100% rybołówstwie i wróciłem jakby tutaj do Helu. Razem z mamą i tatą, właśnie z Małgorzatą i z Benedyktem Formela zbudowaliśmy łódkę Hel 6, która tutaj stoi obok. I no jakby nie wiem, dzięki takiej nie, mojej ciekawości, pchnięciu rybołówstwa jakby w inny progres niż tata wiedział, jakby oglądałem, starałem się dowiedzieć właśnie jak to robią chłopaki za granicą i żeśmy próbowali ściągnąć wyciągarkę, jakby pchnąć to rybołówstwo cały czas do przodu. Czy nawet jakby takie proste rzeczy jak wiązanie worków, kotwic, wszystko wymyśliłem, takie rzeczy jakby jakby dla mnie, żeby to było też ułatwienie dla mojej pracy. I pozostałem z rodzicami, nie wiem, tam do 2012-2013 roku. No i niestety potem sytuacja, że tak powiem, prawno-przepisowa i zasoby ryb, jakie zaczęły robić się w Bałtyku, po prostu musiałem opuścić rodzinną łódkę i szukać sobie pracy za granicą, z tego względu, że mimo, że byliśmy dalej rodziną, ale jakby taką rodziną, że ja mieszkałem w swoim domu, miałem żonę, córkę i rodzice, no to niestety no nie byliśmy w stanie jakby wyżywić tych dwóch rodzin. Ja po prostu odszedłem z tej łódki i z taką przykrością, że tak powiem, opuściłem Polskę. I swoją przygodę zacząłem na jednostkach holenderskich. Pływałem na bimerach łapiąc rybę, krewetki. Potem wróciłem trochę do Polski, znaczy nie do końca do Polski, tylko dla polskiego armatora. Pomogłem mu stworzyć pierwszego krabowca, który łapał kraby na Morzu Północnym i tam jakby rozwinąłem mu to. Potem znowu moje drogi się rozeszły i poszedłem w inny projekt. Potem dla szkockich armatorów łapałem ślimaki, też jakby nowa jednostka zbudowana i ślimaki morskie. I tam było bardzo ważne to, że to była pierwsza jednostka na świecie, która łapała ślimaki. Poddawaliśmy je procesowi i głębokiemu mrożeniu. I to jest jakby było drugie, a obecnie... ta jednostka, no niestety... Nie powiodło się to do końca. Zmieniliśmy z flagę holenderską na norweską. Norweskie przepisy po prostu zniszczyły tą jednostkę i armator nie wydawał finansowo i musiał jednostkę sprzedać. No i też jakby musieliśmy, no wiadomo, szukać sobie nowej pracy. I teraz od 4 lat jestem kapitanem jednostki połapiającej muszle, czyli muszle Świętego Jakuba, przegrzebki na kanale La Manche i Morzu Północnym, Irlandzkim i Morzu Celtyckim, czyli jakby tak obrazowo to po prostu dookoła Anglii. No ja nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. No.
0: Te różnice w pływaniu tutaj i w jakimś takim, no bo przyjechał pan, powrócił pan z taką myślą, żeby usprawnić to, jak tutaj działa, z tą całą już wiedzą, którą pan nabył poza Polską. Trochę jesteśmy w tyle, tak jest? Trochę pan miał wrażenie, że to może lepiej działa tam w tych innych miejscach świata, czy niekoniecznie?
1: Jeśli chodzi o to, o łapanie właśnie siatkami, takimi netami stawnymi, to tak, byliśmy w tyle i to dużo. Tam się jakby cały czas to rozwija. Jednym z moich kutrów, na którym pływałem, właściciel był człowiekiem, który projektuje siatki i w porcie jest miejsce, gdzie są poddawane jakby testom temu, czyli jak siatka jest zbudowana, jak pracuje. To jest jakby taka animacja po prostu pod wodą, co się dzieje. No u nas takich rzeczy widać nie ma, port umiera, rybacy jak widać teraz dookoła, jest tylko jedna łódka jakby rodziców, która łapie rybę i przywozi ją dla turystów. Dla mnie jako dla rybaka, który musiał jakby opuścić szeregi tutaj państwa i, że tak powiem, własnej rodziny, no jest to przykre, kurde, bo jak pływałem tutaj i robiłem sobie papiery właśnie te kapitańskie, to zawsze mówiłem sobie, a kurczę, będę pływał na własnej łódce, będę sam sobie szefem z rodziną i jakby nie będę musiał nigdy szukać pracy za granicą i jakby to bardzo mnie cieszyło. Nie minęło kilka lat i tak się sytuacja zwróciła, że niestety musiałem opuścić te szeregi. No i tak jest, nie wiem, z taką przykrością się na to wszystko patrzy, że to umiera i czasami jak ludzie mówią, że gdzie są rybacy, to niektórzy się śmieje, że niedługo będziemy tam stać w muzeum za szyją, no, za szybą, bo nie ma młodej generacji, która po prostu to robi.
0: Dlaczego tak jest? Czy według pana jest to jakoś do uratowania?
1: Czy jest to do uratowania? Na pewno jest to do uratowania, tylko potrzeba jakby odpowiednich ludzi na odpowiednim miejscu, którzy jakby znają florę i faunę tej Bałtyku i czas, w którym to się wszystko odradza i wprowadzić po prostu jakby takie odpowiednie przepisy, które mogłyby spowodować jakby odrodzenie tego. Chociażby taki przykład podam ze Szkocji kolegów, gdzie łapali morszczuka i ten morszczuk jakby był już też pod wyginięciem, no to sami poszli i zadeklarowali, że proszę zwiększyjcie nam oczka w siatkach, żebyśmy łapali tylko większe sztuki, a mniejsze, żeby przeżywały i dzięki temu, że będą mniejsze przeżywać, to ta populacja się zwiększy. I to jest jakby prosta reakcja i prosty w sumie prosta rzecz do zrobienia, żeby tak naprawdę uratować to. No i tak samo jak ja pracuję za granicą w Holandii, pracowałem, czy pracuję w Danii, pracowałem tak, czy dla Niemców i też dla Szkotów i dla Anglików, no to fajne są przepisy takie, że duże jednostki, które mają dużą dzielność morską i dużą ilość GT i KW, czyli pojemności jakby swojej i mocy maszyn, jakby ich obszar połów jest związany z taki, żeby wysuwali się powyżej 12 mil i tą linię brzegową jakby zostawiali dla mniejszych jednostek. No bo wiadomo, no bo mają większą dzielność morską, no to niech płyną po prostu dalej. U nas nie ma czegoś takiego. U nas duże jednostki łapią zaraz tutaj przy brzegu, a mniejsi są jeszcze wypychani. I tam jakby o tych małych takich rybaków dba się. Dlaczego? Bo tam kultura jest inna. Tam jest nam wpajane cały czas jakby od dziecka, że co się głównie jedzie i co się je jak w Anglii. No to pierwszym produktem mówi się fish and chips, tak? No to czyli ryba i chipsy i ludzie chodzą i jedzą po prostu tą rybę. I jest ona ogólnodostępna i ludzie wiedzą, że ta ryba jest jakby spoko. A u nas ten internet, no też wiadomo, jest taki. Jest fajny, ale też jest jakby też drugą stronę, no bo teraz spotykam się z takim czymś, że przyjeżdżają ludzie i jakby specjalnie negują, dobra, co tam ludzie na smażeniach sprzedają. Okej, sprzedają, co sprzedają. Kiedyś można było przyjść w porcie, kupić ryby od 6 rano, kolejka była po 100-200 osób, sprzedawaliśmy po tonę, czy nawet po 2 tony flądry dziennie. Dzisiaj mama nie może sprzedać jakby 100 kilo. No dlaczego? No bo jesteśmy ogłupiani tak naprawdę tym internetem i wierzymy w to.
0: Jest to może faktycznie bardziej zakorzenione, tak jak pan mówi o tych miejscach, bardziej jakoś w kulturze, ale właśnie też taka świadomość, bo tutaj wystarczyłoby może trochę wyedukować i byłoby więcej tej wiary w tego polskiego rybaka i czy takiego jakiegoś lokalnego patriotyzmu. No ale powodem, dla którego Radio Wnet, jednym z powodów głównych, dla którego Radio Wnet tutaj podróżuje teraz po Pomorzu, po Wybrzeżu, jest próba zrozumienia, czy próba jakby wydania prawdy na temat tego, dlaczego brakuje ryb w Zatoce Puckiej. Jak pan na to patrzy, człowiek, który bardzo się na tym zna i orientuje tutaj w historii tego miejsca, co według pana jest powodem?
1: No tak, jeżeli chodzi o Zatokę Gdańską, to było bardzo lata temu, to było bardzo obfitą w ryby i to nie tylko w gatunki, że tak powiem, morskie, ale też jakby takie rzeczne. I było, i sum był, i szczupak był, i dużo okonia było, i sumy były, i jesiotry były i to naprawdę było na taką masową skalę, gdzie łapało się tego dużo i okazy dorastały fajne, gdzie my potrafiliśmy w siatkach, gdzie łapaliśmy tu w Zatoce Gdańskiej, czy tutaj nawet sandacze po 12 kilo. To są okazy, kurde, takie, że hej. Moim zdaniem, co się dzieje? No, moim zdaniem, ale to jest moje oczywiście osobiste zdanie, ja się mogę mylić, bo nie jestem jakby ekspertem z tego, ale od kiedy są tutaj te złoża gazu tutaj, tak, tego Tak, magazyny. I od kiedy jakby ten gaz łupkowy jest jakby pod tą ziemią chowany? Moje zdanie jest takie, że to przecieka jest tak i poza tym to jest bardzo blisko wody. Do tego, co się dzieje, władze Warszawy, do czego doprowadziły, tak? Jest kilka wlewów, po prostu nie zanieczyszczeń przez Wisłę, które wlatuje. No i ekosystem jakby nie jest w stanie tego udźwignąć, dlatego że Bałtyk, tutaj Zatoka, nie jest morzem pływowym. Nie mamy tutaj dwa razy w ciągu doby wymiany wody, czy jest wysoka woda i niska woda. To jest taki zbiornik bardzo mocno zamknięty i jak nie będziemy my jako ludzie o to dbać i nie będziemy wprowadzać tego za tych zanieczyszczeń, no to on umrze.
0: A przed chwilą wizytę u pana burmistrza, który mówił głośno i wyraźnie, że jest... No właśnie, tutaj się głos urwał, ale ja państwu powiem dokładnie, jak przebiegała ta wizyta, bo właściwie byliśmy obok pana burmistrza, kiedy trwała ta rozmowa z panem Mateuszem Formelą. Mnie się udało dostać do pana burmistrza, ale nie zgodził się na nagranie rozmowy, tylko coś odpowiedział, coś właściwie przebąknął o inwestycji Hell Happiness. Dumny odpowiedział, że zamiast 600 drzew, które to planowane były, 600 drzew do wycinki, udało się wywalczyć 357 i to za jego sprawą, ale odchodząc zapytałam, czy będzie realizowana ta inwestycja Hell Happiness i pan burmistrz uśmiechnął się i powiedział, że myśli, że nie. No to przynajmniej z taką nadzieją wyszliśmy, natomiast na nagranie rozmowy się nie zgodził. Może jeszcze w przyszłości to się uda. Tymczasem godzina 13.34, my wracamy do Władysławowa. Za chwilę tutaj do tej opowieści, właściwie podsumowania tych ostatnich dni i tygodni na wybrzeżu nad polskim pięknym Morzem Bałtyckim, które trochę się zmienia i o tym państwu też opowiadamy. No to zanim ta wisienka na torcie, to posłuchamy zespołu The Rolling Stones, bo mówiliśmy już o Andym Warholu, który by dzisiaj obchodził swoje urodziny 6 sierpnia 1928 roku przyszedł na świat i projektował bardzo licznie okładki do płyt i oczywiście także do zespołu The Rolling Stones. Z tym kojarzy nam się na pewno. No więc już teraz ten zespół i utwór o tytule Brown Sugar.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Wnet tu i tam, czyli...
7: Wakacyjne podróże, małe i duże.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
9: Słuchają Państwo Radia Wnet, jest godzina 13.40, to są wakacyjne podróże i chociaż to ma wydźwięk spokojny i wesoły, bo z tym powinny nam się kojarzyć wakacje i tak pewnie większość z nas chciałaby je spędzać, to my poruszamy w tych audycjach także tematy trudne i niespokojne i wprowadzające niepokój chociażby w głowach, w sercach mieszkańców. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu zaczęłyśmy naszą podróż po wybrzeżu z Magdaleną Uchaniuk. Naszym pierwszym przystankiem były Mechelinki. To jest mniej więcej 14 kilometrów od Półwyspu Helskiego. Tak można się w miarę szybko dostać i tam przyjął nas i całą sprawę nam przekazał. Chociaż właściwie to jest jeszcze długa, długa opowieść. Pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Rozmawialiśmy o Zatoce Puckiej, o tej przestrzeni Morza Bałtyckiego południowo-wschodniego. Dlaczego nie ma ryb? Dlaczego jest takie duże zanieczyszczenie? I to, że tak się cieszymy, że ta woda jest czysta, czy to oznacza, oznacza jednocześnie, że ona jest tak mocno nachemizowana. To były nasze tematy. Między innymi rozmawialiśmy także o fokach, które, jak ustaliliśmy, bezpośrednio przyczyniają się też do tego, że ryb ubywa. A dzisiaj, 6 sierpnia 2026 roku, ja się pana Marcina zapytam, bo jest tutaj obok mnie we Władysławowie. Na co, panie Marcinie, czekamy w związku z tymi wszystkimi sprawami, którymi pan od lat się także zajmuje?
10: Panie rektor, czekamy na lepsze czasy. Ale na takie czasy, tak jak były jeszcze 10 lat temu, że ta zatoka tętniła życiem, że było pełno ryb, że rybacy tutaj tradycyjni, małoskalowi, ci, którzy tutaj

0: To jest taki moment, gdzie powinni po prostu na poważnie zająć się sprawą, chociażby z tego względu, że autostrady wybudowano po to, żeby turyści przyjeżdżali tutaj z południa Polski, z centralnej Polski nad nasze piękne polskie morze. I żeby nie byli tutaj karmieni po prostu chińskimi węgorzami, norweskimi łososiami czy atlantyckimi śledziami. Tylko żeby powróciło to, co było nasze, polskie. I żeby ta tradycja i kultura po prostu była umocniona. I z takim apelem chciałbym i na to liczę. Oczywiście wiem, że dużo sił przeciwnych działa, no bo jak jest lobbying inwestycji biznesowych, no to on sięga po różne po prostu narzędzia, metody, które po prostu mają jakby te sprawy poukrywać, te trudne tematy, tak? Ale też na co liczę? No liczę na to, że jak zaskarżyliśmy, bo też jestem samorządowcem i tutaj akurat też uznania kieruję dla Rady Gminy Kosakowo, która w imieniu jakby mieszkańców skierowała taki, podjęła taką uchwałę, tak? Że zaskarżyła decyzję, żeby nie zrzucać tych ścieków przemysłowych, tej tak zwanej solanki do cenno-przyrodniczego obszaru, jakim jest Zatoka Pucka, która, tak jak podkreślałem wielokrotnie, jest ważnym elementem dla stada Bałtyku Południowo-Wschodniego, tak? Ze względu, że tutaj te młodociane ryby wszystkie się tu, jakby można powiedzieć, wychowywały łącznie z dorszem, tak? Musimy o tym pamiętać, łącznie z dorszem, żeby tutaj właśnie sąd, kiedy będzie podejmował decyzję, wziął pod uwagę właśnie te wszystkie sygnały, ten czynnik społeczny, przede wszystkim to, że takie uchwały były podjęte, że to sprzeciw był po prostu między innymi Rady. No i żeby tutaj no jednak nie było prowadzonych takich dalej jakby narracji, że jak mówimy o środowisku, to mówimy przy zamkniętych drzwiach, tak jak to robili samorządowcy z powiatu puckiego. Jest to bardzo nieuczciwe w stosunku dla mieszkańców, którzy tu żyją, bo jak rozmawiamy o środowisku z naukowcami, organizujemy spotkania, to zapraszamy wszystkich interesariuszy, a nie wybranych. Jak rozmawiamy o środowisku, to powinniśmy przy otwartych drzwiach. Ale przede wszystkim Dowód Polski kieruje też apel, że jeśli jest taka sytuacja, że ktoś chce uczestniczyć w postępowaniu, chce wykazać interes prawny, to nie wyobrażam sobie, że mówimy o dialogu społecznym, a potem wszystkich się po prostu odrzuca, żeby nie być stroną w tym postępowaniu. O jakim dialogu społecznym wtedy mówimy? Jak samorządy chciały wziąć udział w tym postępowaniu, a nie mogły takiej możliwości po prostu mieć? To są sygnały, które kieruję po prostu i które nie powinny więcej się zdarzyć. Tak? Jeśli kiedyś inwestycja powstawała i były konsultacje społeczne, to teraz tym bardziej, kiedy idzie w kierunku to rozbudowy, a jeśli doszło do takiego po prostu problemu w środowisku, to te konsultacje powinny być jeszcze bardziej poszerzone. A tutaj stało się odwrotnie po prostu. Przed wszystkimi się ukrywa i się wszystkim zamyka usta. I myślę, że te lepsze czasy nadejdą. Także dziękuję przede wszystkim pani i pani redaktor, wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby tą sprawę trudną po prostu nagłaśniać.
1: No to jeszcze a propos, ja zapytam o to odnośnie tych, którzy się przyczyniają jakoś do tych spraw, odnośnie polityków. Też przypomnijmy, że nie ma teraz już takiego resortu, jak Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zostało, że tak powiem, wchłonięte przez Ministerstwo Klimatu, ale mamy różnych polityków, możemy powiedzieć, Kacper Płażyński, pani Dorota Arciszewska, którzy tutaj w te sprawy morza są zaangażowani. Jak pan ocenia pracę, właśnie działalność, chociażby tych konkretnie, mówmy z nazwiska, o tych konkretnie dwóch politykach?
0: Powiem więcej. Ja jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rybołówstwa i Ochrony Środowiska nie mam zasady, żeby zapraszać tylko wybranych. Tak samo jak informujemy media, to informujemy, staramy się wszystkie. Oczywiście nie mamy wpływu, kto tak naprawdę przyjedzie i chce zająć stanowisko w tak ważnej sprawie, tak? Ale trzeba też tu jednak kierować jakby słowa uznania dla tych polityków, w szczególności dla pani poseł Doroty Arciszewskiej, ponieważ jako jedyna, tak? No akurat nikt z innych tych polityków nie zaoferował się aż tak mocno, żeby załóżmy poruszyć to na komisjach sejmowych. Ktoś to musiał wprowadzić do planu pracy komisji i ta pani poseł akurat zrobiła to. Oczywiście przewodniczący no, na pewno też musiał zatwierdzić taki plan pracy komisji. Ale chciałbym tu właśnie podkreślić, że to nie jest tak, że my tylko z tymi politykami chcemy współpracować. Chcemy z każdym, który będzie po prostu dla dobra tego środowiska po prostu chciał się wykazać. Ale nie w większości tych ludzi zabrakło. I tutaj trzeba powiedzieć sobie, że nie wiem z jakiego powodu, tak? Być może łatwo jest przypiąć wtedy łatkę, no bo jeśli są to politycy prawicy, to może, żeby ktoś myślał, że my jesteśmy politycznie tu ustawieni, że jesteśmy również z tej opcji. No tak nie jest. Jesteśmy samorządowcami, działamy społecznie po prostu i tą manipulację będziemy za każdym razem po prostu ją łamać.
1: A my będziemy tutaj wracać jako Radio Wnet.

0: pewno przybędziemy nie tylko w tym okresie letnim, czyli sezonu, żeby zobaczyć, jak sprawy się mają, a także będziemy prowadzić, jeżeli tylko ta druga strona będzie także chciała prowadzić taki dialog, konwersację z Orlenem. Póki co Orlen milczy, ale no jest czas urlopu, jest czas wakacji, więc tak to w tym momencie sobie wytłumaczmy. Pan Marcin Buchna, pan Piotr Detlaff byli moimi gośćmi i myślę, że jeszcze będą. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie z Wybrzeża.
0: Godzina 13:47. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz. Żegnam się z państwem, zespołem Manam i słyszymy się na pewno wnet.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
5: Radio Wnet.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. I spotykamy się z panem profesorem Jerzym Miziołkiem. Dzisiaj troszkę będzie inny temat, nie malarstwo też, o Jezu, będzie malarstwo, ale odbijamy się od filmu Odyseja Nolana, który wszedł przed chwilą na ekrany i spowodował eksplozję zainteresowania kulturą antyczną i Homerem. Za to plus temu filmowi, ale chciałem zacząć od tego, bo przygotowując się do audycji z panem profesorem rozmawialiśmy i pan profesor powiedział, że każda epoka ma swojego Odysa. Jakiego my mamy swojego Odysa? Oto jest pytanie, które zadaję panu profesorowi.
7: No cóż, zacznijmy od filmu, bo podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy czytało Odyseję przed laty, a może przed kilku laty, czy w czasach wczesnej młodości. Jeśli nas słucha młodzież, a nie czytała, to trzeba koniecznie książkę przeczytać, bo film, który wszedł właśnie na ekrany kin, po prostu nie nauczy nikogo Odysei całej z jej niewiarygodnym bogactwem. Od razu powiem, że mnie film nie do końca zachwycił, ale na tyle mi się spodobał, że oceniłem go w skali 10-punktowej na 8. I powiem to jako ktoś, kto z Homerem żyje od wielu lat. Ja wiem, że to brzmi może pompatycznie i przesadnie, ale jakby ktoś zajrzał do mojej książki o kolekcji Landskorońskich, ona nosi mity, legendy, egzempla, to tam dwa rozdziały są poświęcone, tej dużej książki są poświęcone tematom czerpanym z Homera. A więc każdy film, który dotyczy Odysei, bo ja bardziej lubię Odyseję niż Iliadę. Iliada to jest wojna i pomimo, że to jest wspaniała książka, nie ma w sobie tej atmosfery niezwykłości. Niezwykłości, której w dużym stopniu nie ma w filmie Nolana. Ale ktokolwiek z nas, zanim przejdę do opowiedzenia o filmie i o filmie XV-wiecznym, tak, myślę o filmie XV-wiecznym zbudowanym na Odysei. Zaraz Państwu powiem, co mam na myśli, jakkolwiek by to dziwacznie nie brzmiało. Otóż ktokolwiek z nas zna film o Oppenheimerze albo film szczególnie Dunkierka, to jest może taki przykład, doskonale wie, jak ten reżyser buduje swoją narrację. To jest to niesłychane zagrożenie, ta groza, te syreny, które słyszymy w Dunkierce, te łódki, które płyną i które dokonują cudu tego przewiezienia tego wojska. Wojsko zostaje uratowane i tym samym Europa i Wielka Brytania. Nolan ma swoją własną narrację, ma swój własny styl i dlatego, że ma swój własny styl, jest po prostu wybitnym reżyserem. Można się z nim nie zgadzać w bardzo wielu kwestiach, ale ponieważ jest to epoka migracji czy przemieszczania się ludzi, kiedy pośród nas jest tylu najrozmaitszych po prostu powiedzmy obcokrajowców o rozmaitych cerach czy o rozmaitym kolorze skóry. No przecież przypomnijmy sobie, ci z Państwa, którzy widzieli Odyseję Nolana, przecież mamy nie tylko ciemnoskórę i Klytajmestrę i Helenę Trojańską, ale mamy też oczywiście jakiegoś Azjatę. Ja nie wiem, mówię z szacunkiem do tego mężczyzny, który jest jednym z druhów Odysa i rzuca się, żeby dopłynąć do syren w scenie z syrenami. No więc Odyseja Nolana jest Odyseją, która jest wpisana, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie w realia świata. Wiele scen nie ma sceny z Nauzykałą na przykład, a jest to piękna opowieść o Feakach. Nie przybywa obdarowany do swojej Itaki od Feaków, przebywa jako człowiek absolutnie pozbawiony wszystkiego, po prostu nędzarz. Widzimy po prostu kogoś, kogo wyrzuca morze z jakby być może z rozbitej łodzi współczesnych ludzi, którzy próbują do Europy, w Europie szukać lepszego bytu. to, że mamy ciemnoskórych, to, że mamy odniesienia do właśnie tego, jakby to, tej kwestii migracji, tam ciągle się pojawia motyw tych ludów morza. No to jest znana historia, oczywiście nie u Homera, ona nie występuje u Homera, ale jest to problem tamtego czasu. Te ludy morza rzeczywiście zmiotły cywilizację achajską, przyszły inne cywilizacje. No więc film Nolana, który zbija lotofagów z Kalipso, no to Kalipso karmi przecież Odysa wielem, czyli naszymi kwiatami lotosu, który pozwala mu zapomnieć, a przecież tęskni za domem. Nie mamy oczywiście w takiej Kirkę, jakiej byśmy oczekiwali. Jest to po prostu kobieta, taka antyfeministka, która po prostu mówi, co myśli o mężczyznach. No i zobaczmy, jak ona tych towarzyszy Odysa traktuje. No po prostu to nie jest magiczne zaklęcie, którym przemienia je w wieprze i tam we wszystkie inne zwierzęta, tylko po prostu kształtuje je własnymi rękoma i robi to z pewną satysfakcją. Po prostu jesteście, no krótko mówiąc, zwierzętami, w które was przekształcam, czy które was transformuje. To nie jest pozbawione uroku swoistego. To jest pewne oryginalne spojrzenie.
6: No ja to muszę powiedzieć, że mi się ta scena tego przemieniania to nie podobała. W ogóle.
7: Nie podobała się. Nie. No, rzeczywiście ona taka jest była... trochę... Jest trochę. Poza tym zwróćmy uwagę, jak ona jest rzucona na ziemię. No jaka bogini by się dała rzucić na ziemię? W przypadku Odysei prawdziwej, przypomnijmy tym z Państwa, którzy dawno czytali Odyseję albo nie czytali wcale, że przecież Odys zjawia się u Kirkę z zielem mandragory. Po prostu on jest przygotowany, żeby napić się napoju, który go nie zabije, który go nie przekształci. A więc tej cudowności nie ma. Nolan nam to opowiada jako taką brutalną historię. To nie jest sympatyczny fragment filmu rzeczywiście. Naprawdę nie. Poza tym powiem tak. Patrząc na te świnie, które tam są i na tego psa, który podobno jest psem, mówimy o psie Argosie, to jest po prostu rzecz w końcowej, cały czas się pojawia ten pies wierny, który czeka. Podobno znaleziono psa, który jest z tej rasy, która mogła żyć w czasach Odysa, albo no przynajmniej w starożytnej Grecji, ale te świnie są świniami absolutnie współczesnymi. Tak samo te krowy Heliosa, które zjadają towarzysze Odysa, żeby stracić potem życie, bo no, dochodzi do zemsty. To jest takie po prostu rzeczywiście wpisanie nie tylko w realizm. To jest naturalizm, który mnie się rzeczywiście też nie bardzo podoba. Odys nie jest tym Odysem, który tak naprawdę jest tym błyskotliwym mężczyzną, który właściwie z każdej opresji wychodzi znakomicie. Jest to zmęczony człowiek, który wysłuchuje opowieści albo sam prawi takie rzeczy, że wojna to tak naprawdę jest właściwie bitwa o wpływy ekonomiczne albo inaczej o szlaki handlowe, etc., etc. Ale jednak, co by nie powiedzieć, pomimo tych wszystkich skrótów, które są, pomimo tego naturalizmu, który razi mnie również tak jak pana, to jednak jest taka próba przypomnienia sobie tej niesłychanej, złożonej historii, która przecież jest pierwszym dziełem literatury światowej. Wszyscy to wiemy, ale o tym, jak bardzo ta książka, która, przypomnijmy, wprawdzie był przekład wykonany w III wieku przez greckiego niewolnika w Tarencie i czytano ten przekład od epoki helenistycznej po czasy rzymskie, ale on się nie zachował. Były też inne jakieś przekłady, są tabliczki ilustrowane z czasów rzymskich, mamy je w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie na tych tabliczkach są napisy greckie. Uczono się Greki czytając Homera w czasach Augusta, a jednocześnie są ilustracje, na przykład jest scena z Kirkę. Jak Państwo pójdziecie do Muzeum Narodowego, znajdziecie takie tabliczki, żeby sobie uświadomić, że od czasów rzymskich, już nie mówiąc o wazach greckich, gdzie mamy tyle tych scen najrozmaitszych przedstawionych, ten Homer jest obecny. Ale co najciekawsze, przychodzi okres wczesnochrześcijański i Bazyli Wielki, wielki ojciec Kościoła, to jest jeden z tych największych doktorów Kościoła wschodniego, porównywalny z naszym świętym Ambrożym i oczywiście ze świętym Augustynem, to on przecież pisze wspaniały traktat do młodych, gdzie opowiada o tym, że Homera opowieści są tak wspaniałe, że można je właściwie absolutnie czytać z równym pożytkiem jak Ewangelię. I ja może tu, pozwoli pan redaktor, przeczytam fragment z tekstu takiego komentatora, teologa niemieckiego, który się nazywał Hugo Rahner. I Hugo Rahner pisze o jaki był stosunek, zanim przejdę do tego XV-wiecznego filmu i wrócę do filmu Nolana. Filmu XV-wiecznego mam na myśli malowidła, które mamy w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Cytuję zatem fragment z opowieści o tym, jak postrzegano pewne rzeczy także w duchu chrześcijańskim, żeby sobie uświadomić, jak głęboko ten Homer tkwi w naszej cywilizacji, także cywilizacji chrześcijańskiej. Cytuję. Homer jest dla nas święty w najgłębszym sensie. Ten niewidomy pieśniarz, którego wiódł geniusz poezji, dotykał drżącymi rękoma prakształtu prawdy. Wszystkie duchy starego kościoła zawsze witały świętego Homera jako jednego ze swoich, tłumacząc go w świetle Logosu. Oczywiście, że te wielkie duchy wykładały go tak, jak przedtem jedynie stoicy, co czynili neoplatonicy. Homer jest i był dla ojców Kościoła mądrym mistrzem prawdziwej sztuki życia. Był wieszczem, który ślepymi oczyma przewidywał nadchodzące zwiastowanie słowa Ewangelii. Proszę Państwa, nie idę dalej, ale powiem tak, że Penelopa, tak wierna żona, nawet jej nie pohańbił na szczęście Nolan i wiele innych rzeczy.
6: No ale trochę ją ufeministycznił niestety.
7: Tam no tak, ten... jest, tak, wygłasza takie rzeczywiście mowy, ale no pani Hathaway to ładna kobieta, robi to z wdziękiem. To nie jest ta okrutna Kirka, która tak zirytowała i pana i mnie trochę, tylko jest to jednak dystyngowana kobieta, która woła oczywiście głosem dzisiejszym, śmielszym kobiet. Kobietom się należało dawno więcej miejsca w życiu publicznym, w dyskursie, etc., etc. Więc to jest echo naszych czasów. Ale zanim wrócę do Nolana, chcę powiedzieć, że mamy nie tylko w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazy, które przedstawiają sceny inspirowane Odyseją i te tabliczki, to są marmurowe tabliczki z napisami greckimi i ze scenami z Odysei, na przykład właśnie ta scena Kirkę i ta mandragora, to mistyczne czy tajemnicza roślina, która daje mu szansę bycia odpornym na ten napój, który miał go przekształcić, uzwierzęcić. Otóż na Wawelu mamy, ja o tym mówiłem wielokrotnie, jest na YouTubie film, możecie go Państwo zobaczyć, Splendor w kolekcji Lanskorońskich i tam opowiadam też o Homerze, czyli o ilustracji do Odysei. To są dwa malowidła, które mają prawie 2 metry długości i na tym malowidle mamy 24 sceny z Odysei. I tak jak Nolan powycinał Feaków, nie ma Ino, czyli Leukotei, która pomaga Odysowi się uratować z kipieli morskiej i jeszcze innych wielu rzeczy, to z kolei na tych obrazach on namalował, to jest Apollonio di Giovanni, to nie jest może jakiś bardzo słynny malarz, malarz, który malował skrzynie wyprawne. Kobiety dostawały skrzynie wyprawne, gdzie zakładły cały swój dobytek, cały swój majątek.
6: One się nazywały cassone, prawda?
7: To były te słynne cassone, od czego jestem specjalistą właśnie, bo o tym pisałem książki przecież. Więc te malowidła mówią o kontekście zaślubinowym. Mówią o właśnie, no, Penelopa, mówiliśmy, ideał wiernej żony. Nausikaa, piękna dziewczyna, no wprawdzie nie wychodzi za Odysa, bo nie może wyjść, ale jakaż to piękna dziewczyna. Co więcej, tak jak Nolan dokonuje tych adaptacji, wrzuca te feministyczne, rozmaite elementy i elementy dotyczące epoki migracji, epoki przemieszczania się ludów, nie mówię także wymieszania się ras, między innymi kolorów skóry, etc., to tam, na tych Cassoni, nie ma w ogóle opowieści o Telemachu, bo ta opowieść o Telemachu, którą się rozpoczyna Odyseja, po prostu jest niepotrzebna. Wszystkie te 4,5 księgi, czy prawie 5, są nieobecne. Artysta Apollonio di Giovanni, malując dla bogatych Florentyńczyków, taka para Cassoni, bo one były malowane po 2 sztuki, po 2 skrzynie razem, narracja zaczyna na jednej i przechodzi na drugą, to jest po prostu coś, co kosztowało, według wyliczeń dzisiejszych, kosztowałoby dobry, znakomitej klasy samochód dzisiaj. To tylko bogaci ludzie we Florencji mogli sobie na to pozwolić. I co my tam widzimy? My tam widzimy na przykład przedstawienie Odysa z Nauzykaą na wozie paradnym, jak w zaprzężone ciągnie ten pojazd, ciągną konie, 2 wspaniałe rumaki i na nich siedzą okrakiem ciemnoskórzy chłopcy. Paziowie. Oczywiście jest to jakby wpisanie tej konkretnej sceny, bezsensownej w pewnym sensie na pierwszy rzut oka, wpisanie w kontekst skrzyni zaślubinowej, czyli panny młodej. Przecież ci z Państwa, którzy czytali Odyseję, wiedzą, że Odys jest prowadzony do króla Feaków i do Arete, jest prowadzony jego żony, jest prowadzony chyłkiem, w ukryciu. Przecież panna, czysta panna, która znajduje Odysa nad brzegiem morza, nie może z nim paradować i iść w publiczny morz przed tłumem ludzi. Odys dostaje się w tajemniczy sposób do stolicy, do państwa Feaków, czy też do ich pałacu. Tutaj na Cassone paradnie jadą na wozie razem, ubrani bardzo elegancko. W przeciwieństwie do tych łachmanów, który jest ubrany Odys, poza zbroją, którą nosi oczywiście, pod troją, etc., ale potem w większości przypadków widzimy go jakiego takiego rzeczywiście, no rzeczywiście był nędzarzem, ale ten aspekt jego, tego jakby to powiedzieć, tej jego nędzy jest jeszcze bardziej może przez Nolana podkreślany. Tu w Odysei jest, oczywiście pojawia się w pewnym momencie jako żebrak, walczy z tym Irosem, którego pokonuje oczywiście, jest też pies Argos, ale jak popatrzymy i na cyklopa, który jest przepięknie malowany u Apollonio di Giovanni, jest ładniejszym cyklopem, jeśli mogę to tak powiedzieć, niż u Nolana. U Nolana jest to dość...
6: Po nie, okropny jest. Mi się nie podobał w ogóle.
7: Tak. Mnie też nie. Tak samo, proszę Państwa, jak bardzo mi się nie podobała, już tu wtrącę, zanim wrócę do Cassone, nie podobają mi się ci Leistrigoni, którzy są wzięci jak gdyby z kreskówki. Po prostu wyjęci jacyś, po prostu no, pomysł z tym chłopcem wyrośniętym, który krzyczy i ucieka, a potem tatusiowie idą i niszczą statki Odysa, to banalna dosyć scena. To jest po prostu moim zdaniem scena nieudana. Tej sceny nie ma na przykład na tych Cassoni, więc jak Państwo byście zajrzeli do filmu, który zrobiłem, który jest na YouTubie właśnie o kolekcji lanskorońskich, albo do internetu, bo przecież te obiekty z kolekcji lanskorońskich są też w internecie dostępne, to zobaczycie Państwo, jak w XV wieku artysta, biorąc pod uwagę kontekst, w którym po prostu się znajduje, opowiadając właśnie o tym wszystkim, co dotyczy właśnie wierności kobiety, co dotyczy właśnie splendoru, takiego jakby odniesienia do wesela, tego przejazdu paradnego, ale też tajemniczości, Kirkę. Mówiłem, jest przedstawiona właśnie tak, jak rzeczywiście to opisuje Homer. Czyli jest to po prostu ktoś, kto zostaje pokonany przez właśnie tą moc, którą otrzymuje Odys od Ateny, a poprzez Hermesa oczywiście. No więc jak popatrzymy na to wszystko razem, to mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy przepiękny wybór scen i ta piękna Kalipso. Kalipso, która jest zjawiskowo piękna, ale personifikację wiatrów, ta Leukotea, która się pojawia, a potem po kolei wszystkie te 24 sceny starannie wybrane po to, żeby po prostu zachwycić tych, którzy będą oglądali to malowidło, to po pierwsze, a po drugie odnieść się, już to mówiłem, niech powtórzę, do kontekstu zaślubinowego. Nolan robi dokładnie to samo, czyli po prostu w 6 wieków prawie po tym, jak wreszcie, bo przypomnijmy, Homer jest nieznany Europie poza nazwiskiem. Zna go tylko z imienia w Boskiej Komedii przecież w Dante. Homer zostaje przełożony i Odyseja, i Iliada.
6: No tak, ale w
7: przedpieklu
6: jest...
7: Petrarki w drugiej połowie XIV wieku. Wchodzi w obieg w wieku XV i w tym wieku XV pojawiają się te malowidła, a potem wylewa się ich mnóstwo. Jeśli popatrzymy na Pellegrino Tibaldiego, czy Galerię Ulyssesa na rozmaitych Arrasach, czy w Fontainebleau, czy w innych miejscach, czy we Francji, czy w innych krajach, tego jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy, że po prostu ten Odys, czy Homer, jak zostaje wreszcie przełożony, trafia systematycznie do kultury europejskiej. I za każdym razem to, co powiedzieliśmy sobie na początku audycji, wiek XV ma Odysa ubranego tak, jak chodzili ludzie w XV wieku. Jest adaptowany do XV-wiecznej sytuacji, która jest we Florencji wtedy. To samo jest u Pellegrino Tibaldiego. Pellegrino Tibaldi, chcąc pokazać oślepienie cyklopa, czerpie z przedstawienia Adama z sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej. Wzoruje się na przedstawieniu Adama. Adam staje się tym cyklopem. I mógłbym wymieniać dziesiątki przykładów po naszego Borowskiego, po Wyspiańskiego, po również Rodakowskiego. A tu przed sobą mam książkę o Stanisławie Hiszpańskim. To był malarz, który tworzył w XX wieku i jak ilustrował Odyseję, to jest może ciągle zbyt mało znana historia, to chodził na Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiował wszystkie możliwe książki i jak zajrzelibyście państwo pod Stanisław Hiszpański, wpisali Odyseję, na pewno coś jest w internecie, czy pod Borowski, czy pod innych, to zobaczycie państwo to samo, co mówię. Że za każdym razem mamy albo romantyczną wizję, albo klasycystyczną wizję. W każdym razie widzimy Odysa oczyma ludzi, którzy żyli po prostu w danych czasach, kiedy on był ilustrowany. No, Nolan zrobił dokładnie to, co zrobił. Nie zaskoczył mnie w tym sensie, że znając jego inne filmy, a zwłaszcza Dunkierka mi przychodziła na myśl, ta beznadziejna sytuacja, która się jednak kończy jakąś pozytywną, ostatecznym pozytywnym rozwiązaniem z tym Churchillem, etc., etc., tutaj natomiast ta końcówka, ta ucieczka, gdzie ucieka ten Odys z tą Penelopą? Nie idą do łoża tak, jak jest w Odysei i cieszą się sobą przez długo w tym łożu, pośrodku którego, czy tam, które wspiera drzewo, które tam rośnie, tylko wsiadają rozczarowani cywilizacją. To tak jakby Nolan nam chciał chyba powiedzieć tak, że ta Europa, to ma tą cywilizację już fatalną, że to jest cywilizacja, od której być może trzeba uciekać, szukać innego lądu. Nie wiem, co chciał powiedzieć przez to, ale jedno jest pewne, że jest to opowieść jednak treściwa, jeśli nawet odarta z tego, co u Homera jest tak wspaniałe, czyli tych cudownych aspektów podróży i tego, jakby to powiedzieć, świata pięknego, to nie jest... podoba mi się dosyć ujęcie, bo to jest wspaniała aktorka, która gra Kalipso. Chociaż Kalipso taka bardzo posmutniała, nie wiem, czy państwo kojarzycie, to jest taka bogini właściwie, która żyje gdzieś tam blisko Hadesu. Ona się odnosi jakby do świata zapomnienia, ale jakby ta opowieść właśnie, gdzie w tej scenie z Kalipso są skumulowane jeszcze inne sceny, albo ta scena zejścia do Hadesu. Właściwie u Nolana Odys nie schodzi do Hadesu. To oni wychodzą do niego, wstając z grobów, które są na powierzchni.
6: Właśnie, to zupełnie mi nie pasowało.
7: Bezsensowne, znaczy może nie tyle bezsensowne. To jest jego wizja, ale mnie nie przekonuje. To nie jest wizja, która by mnie przekonała. To jest wizja, która jest wizją, pomimo że film miał ogromny budżet, to jednak i ta scena, i ci Lejstrygonowie, to są sceny, krótko mówiąc, puszczone. To nie są sceny, które miałyby jakiś naprawdę wielki wymiar. Jedno jest, ci Lejstrygonowie to jest jak z kreskówki wzięte, a ta scena tego zejścia, ta rozmowa z Terezjaszem, to jest po prostu scena, która nie ma tego wymiaru, który potem Wergiliusz tak wspaniale przekształci, kiedy Eneas schodzi w szóstej księdze Eneidy i słyszy o przyszłości Rzymu. Tam oczywiście to zejście do Hadesu ma trochę inny wymiar u Wergiliusza, to jest różnica ogromna, czasowa. Wergiliusz pisze 7 czy 7,5 stulecia po Homerze, ale jedno jest pewne, że każda interpretacja Homera, tej wspaniałej książki, której w Polsce mamy tyle, no wymieniałem już rozmaitych nazwiska, rozmaitych autorów, to po prostu rzeczywiście jest ten film, niech pobudzi ludzi do czytania Odysei.
6: I to się dzieje. I to się dzieje.
7: Super, ale proszę Państwa, pomyślcie, niech powtórzę, niektórzy z nas to, słuchaczy, to wiedzą. Siemieński, ja bardzo lubię ten poetyzowany przekład, ale bardzo lubię też Parandowskiego. Polecam Państwu wstęp Parandowskiego do jego przekładu, bo to jest kapitalna opowieść. Jeśli chcecie Państwo zrozumieć, na czym polega fenomen Odysei, Homera i jaki to był świat tych Achajów, no bo za chwilę zwalą się Dorowie i to będzie inny świat ten, którym jest późniejsza Grecja. Więc to jest to. Przekład Libery. Jeszcze go nie czytałem, ale już książkę zamówiłem i czeka na mnie.
6: To nawet nie jest, nawet profesor Libera napisał, że to jest spolszczył. Nie napisał, że przekładzie.
7: Tak, tylko on pisze, że spolszczył, tak. Słuchałem wywiad, zresztą wspaniały, no przecież to wielki, naprawdę pisarz, znakomity, więc spodziewam się przeżycia, ale jest też przekład, którego też jeszcze nie czytałem, pani Maciejewskiej. No więc proszę zwrócić uwagę, już wymieniłem 4, a jest jeszcze Witlin przecież, jest jeszcze przekład wykonany przed wojną, znakomity przekład, więc mamy 5 przekładów Odysei, to najlepiej niech świadczy o tym, jak dalece, pomimo tych wszystkich streszczeń, pomimo rozmaitych książek, których teraz się masa ukazuje, ukazała się nawet biografia Odysa, podobno ciekawa, jeszcze nie czytałem, mamy 5 przekładów Odysei, czyli po prostu jesteśmy tak, jak każdy cywilizowany naród europejski, żyjemy Homerem, jest obecny u nas ten Odys, a to, co powiedziałem o tych tabliczkach iliackich, tak zwanych, w Muzeum Narodowym w Warszawie, co powiedziałem o tych malowidłach, tych skrzyniach malowanych z tymi 24 malowanymi scenami w duchu renesansu XV-wiecznego we Florencji, to, co wspomniałem o ilustracjach Borowskiego, o ilustracjach Rodakowskiego, Wyspiańskiego czy Hiszpańskiego, najlepiej nie świadczy o tym, że mamy wielką lekcję jeszcze do odrobienia. Ja za chwilę zresztą na stronach pisma, gdzie już pisałem o Homerze i o Bazylim Wielkim, polecam, jest artykuł na stronie Wszystko co najważniejsze. Niebawem będzie też artykuł moje odniesienie do Odysei i do tego wszystkiego, co mówiliśmy. Będę już po lekturze też spolszczenia Libery, które podejrzewam jest kolejnym wydarzeniem literackim w języku polskim, w literaturze polskiej.
6: Zdecydowanie. A teraz pana profesora być może troszkę zaskoczę z innej beczki, bo wszystko co najważniejsze w 2025 roku ukazał się, bo to żeśmy mówili, każda epoka ma swojego Odysa. I tam jest artykuł pod tytułem Odyseja Polska, włoskie losy armii generała Andersa.
7: I to, no
6: tak. I to no właśnie to jest taki nasz Odys, chociaż no i taki nie powrócił. No.
7: Proszę Państwa, no cóż, ja mam tu przed sobą jeszcze innego wojownika polskiego. On się nazywa Seroka. Napisał wspaniały utwór muzyczny, który on mieszkał potem w Belgii, on był w armii generała Maczka. Odyseja, an epic cantata. Henri, no bo ma takie nazwisko, Henri Seroka. Ale proszę Państwa, właśnie i armia Andersa porównana, czyli Anders, jego armia, porównanie z kontekstem Odysa. No ja napisałem ten tekst we Wszystko co najważniejsze, to prawda. Film zrobiony przez Instytut Pileckiego zrobił mój syn Michał Miziołek. Nie wiem, czy jest dostępny na YouTubie, ale polecam Państwu. Godzinna opowieść o tej wielkiej epopei armii Andersa na włoskiej ziemi. I ten Henri Soroka, czy tam z francuska, czy z belgijska, bo on w Belgii mieszkał, ten właśnie kompozytor. Więc proszę zwrócić uwagę, jeśli my mamy Wyspiańskiego, który tak wspaniale pisze o Homerze, czy odnosi się do Homera, i mamy tego Sorokę, i mamy tych artystów, których wymieniłem, i mamy oczywiście armię Andersa i ten film niedawno zrobiony, to najlepiej pokazuje, jak bardzo ta Odyseja jest częścią każdego, właśnie historii każdego z nas. Jak bardzo jest, każdy naród ma swojego Odysa, każdy naród ma swoje interpretacje Odysei i każdy ma po prostu wątki życia, mniej lub bardziej dramatyczne przejścia, które po prostu prowadzą nas do Odysa. Bo w tej opowieści tak wspaniałej, napisanej u samego początku naszej cywilizacji europejskiej, jest po prostu ta opowieść, której jak gdyby ktoś chciał powiedzieć: ludzie, popatrzcie na te wszystkie skarby świata, które tu opowiadam, pokazując wam tego człowieka, który wreszcie przychodzi jako żebrak. Tylko że pamiętajmy, i na to zwraca bardzo ładnie uwagę wspominany już Parandowski, że w tamtej cywilizacji, w tamtych czasach po prostu było tak, że żebraka nie można było wyrzucić. To prawo Zeusa, o którym jest mowa. Każdy może zostać, stać się żebrakiem, bo los jest zmienny. No więc w Odysei jest to wszystko. To jest ta kapitalna, wspaniała historia. A to, że Nolan pozmieniał, udziwnił, to jest po prostu coś, co po prostu jest jakby efektem jego współczesnego patrzenia na świat, na to, co się wokół nas dzieje. Jeszcze jedno odczytanie Odysei, tyle że w mega wymiarze, za ogromne środki i pomimo, że można krytykować, jest to film, który na pewno pobudzi wielu do przeczytania tej wspaniałej książki. I mam nadzieję, że tak się w Polsce stanie, że ludzie będą czytać, zastanawiać się i komentować, bo Odys, Homer uczy nas po prostu mądrości życia.
6: No właśnie. I mili państwo, to jest to, że dzięki temu wracamy do źródeł, o których pisał Zbigniew Herbert, który też zrobił takie słuchowisko teatralne o Odysie ślepym. To w ogóle niesamowite, więc panie profesorze, to trzeba podziękować Nolanowi za to, że skierował nasze oczy z powrotem, a wiele osób po prostu...
7: Tyle, że musimy trochę krytycznie patrzeć na niektóre rzeczy, ale doza krytycyzmu każdemu się przyda, bo nie jesteśmy doskonali. Nolan też.
6: Ale jedno pytanie ostatnie, panie profesorze, bo ja mam Iliadę z ilustracjami Wyspiańskiego, ale czy on Odyseję też próbował?
7: Jest trochę, tak, jest trochę ilustracji również. Ja uczciwie się przyznam, że tego do końca nie sprawdzałem, jak to jest, ile on wykonał ich, ale rzeczywiście Katarzyna Nowakowska-Sito kiedyś o tym bardzo ładnie pisała. Zaraz to sprawdzę. Jak będziemy mieli okazję w kolejnym kalejdoskopie, to się do tego Wyspiańskiego odniesiemy, no bo to jest po prostu ktoś tak szczególny, więc tak ilustrował też Odyseję, więc na ile i jak powiemy sobie szczegółowo pewnie już następnym razem.
6: Dziękuję panie profesorze, wszystkiego dobrego. Musimy przeprosić ducha Wazariego, ale
7: jeśli państwo nie lubicie chodzić do kina, przeczytajcie koniecznie przekład. Albo prozą, albo właśnie wierszowany. Mamy ich, jak mówiłem w Polsce, przynajmniej 5.
6: A najlepiej ze 2 przynajmniej.
7: Tak jest.
6: Dziękuję bardzo.
7: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i pana redaktora. Do usłyszenia.
6: Wszystkiego dobrego.
0: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
5: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
3: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

rzeź Woli, największa masakra ludności cywilnej Powstania Warszawskiego. Rzeź Woli była jedną z najstraszliwszych zbrodni popełnionych przez Niemców, III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej i największą jednorazową masakrą ludności cywilnej w czasie Powstania Warszawskiego. Między 5 a 7 sierpnia 1944 roku na rozkaz Heinricha Himmlera oddziały niemieckie otrzymały polecenie wymordowania wszystkich mieszkańców Warszawskiej Woli bez względu na wiek, płeć czy udział w walce. W ciągu zaledwie kilku dni zamordowano od 40 do nawet 60 tysięcy ludzi. Rozstrzeliwano całe rodziny, palono żywce mieszkańców domów, mordowano pacjentów szpitali, personel medyczny, duchownych, kobiety i dzieci. Ciała często opalone, aby zatrzeć ślady zbrodni. Egzekucji dokonywały przede wszystkim niemieckie formacje SS i policji pod dowództwem SS, Gruppenführera Heinza Reinefarta oraz osławionej Brygady Szturmowej SS Oskara Dirlewangera, złożonej z kryminalistów i recydywistów. W pacyfikacji uczestniczyły również kolaboracyjne formacje pomocnicze podporządkowane Niemcom. Wśród nich znajdowali się żołnierze tzw. Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii Ludowej RONA, rekrutujący się głównie z Rosji, a także ochotnicy i pomocnicze oddziały wywodzące się z różnych narodowości okupowanych terenów Związku Sowieckiego i krajów bałtyckich, w tym Łotyszy, Litwinów. W polskiej pamięci zbiorowej przez lata funkcjonowało określenie odnoszące się do sprawców rzezi Woli, Ruscy. Historycy podkreślają jednak, że był to termin często używany przez świadków zbiorczo wobec wschodnich formacji pomocniczych służących Niemcom. W rzeczywistości oddziały te miały bardzo zróżnicowany skład narodowościowy. Oczywiście byli Rosjanie, ale byli także Ukraińcy, Białorusini, Azerowie, Kozacy, mieszkańcy Kaukazu oraz przedstawiciele innych narodów ZSRR. W działaniach przeciwko Powstaniu Warszawskiemu uczestniczyły również niektóre jednostki złożone z Łotyszy i innych ochotników służących w Waffen-SS, choć ich udział w samej rzezi Woli był znacznie mniejszy niż w formacji Reinefarta, Dirlewangera i Rony. Niezależnie od narodowości wykonawców, pełna odpowiedzialność za tę zbrodnię spoczywa na Niemcach, na władzach III Rzeszy, na niemieckim aparacie wojskowym i policyjnym, który zaplanował, wydał rozkazy i przeprowadził eksterminację ludności cywilnej Warszawy. I czasami zastanawiam się, dlaczego w tych miejscach kaźni są tabliczki po polsku, po angielsku. Dlaczego nie ma ich w języku niemieckim? Rzeź Woli pozostaje jednym z najbardziej przerażających symboli niemieckiego terroru wobec narodu polskiego podczas II wojny światowej. Ale dzisiaj główną postacią będzie Jurek Kapczyński, którego Niemcy zamordowali, ale nie zdołali wymazać z pamięci. A wszystko zaczęło się od pewnej wiadomości, pewnego maila od pana Pawła Kostrzewy z Old Fashion Man Club, o czym za chwilę. Chorytnica z albumu Szlakiem Przelanej Krwi. Polska walcząca, Tomasz Wybranowski, program specjalny.

Nie miał nawet grobu. Historia Jurka Kapczyńskiego, którego Niemcy zamordowali, ale nie zdołali wymazać go z naszej pamięci, bo są historie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, które przez dziesięciolecia żyją wyłącznie w rodzinnych pamięciach. Nie trafiają do podręczników, nie mają ani pomników, ani tablic pamiątkowych. Przechodzą z pokolenia na pokolenia szeptem, czasem podczas jednego wieczoru, kiedy opowiada się historię z przeszłości, kiedy starsi czują, że wreszcie przyszedł ten moment, by przekazać ciężar, wielki ciężar wspomnień młodszym. I wydaje mi się, że właśnie dopiero wtedy człowiek, młody człowiek uświadamia sobie, że historia nie zawsze składa się z wielkich bitew generałów, polityków, manewrów, dyskusji nad mapami sztabowymi. Czasami historią jest jedno imię. Jeden dom, może jedna kamienica, jedna rodzina, jeden młodzieniec, który nie doczekał dorosłości. I kilka dni temu, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, otrzymałem wiadomość od naszego stałego słuchacza i patrona, pana Pawła Kostrzewy z Old Fashion Man Club. I powiem tak, nie były to zwykłe listy emaliowane, nie dotyczyły bieżących wydarzeń czy też spraw, którymi żyjemy każdego dnia. Była to prośba o pamięć. Paweł napisał, że od dawna nosi w sobie tę historię i czuje, że nadszedł czas, aby opowiedzieć ją światu. Wspomniał również o swoim synu, Jurku, który poznawszy losy swojego imiennika, nie potrafił przestać o nim myśleć. Dopiero teraz uświadomił sobie, że 6 sierpnia, 82 lata temu, przypada dokładnie rocznica śmierci Jurka Kapczyńskiego. Skoro nie ma nawet grobu, niech świat o nim choć trochę usłyszy, napisał pan Paweł Kostrzewa. I trudno było odmówić takiej prośbie, bo od czego jest Radio Wnet, prawda? A historia, którą przekazał przez wiele lat, była skryta, niczym sekret rodziny. Nie dlatego, że chciano o niej zapomnieć, a po prostu zbyt bolesna. O takich ranach często nie mówi się nawet najbliższym. Opowieść po raz pierwszy wybrzmiała dopiero podczas jednego z zimowych wieczorów na początku lat 80. Rodzice wyszli na imieniny, a w domu została babcia Lucia z dwoma wnuczkami. No i kiedy młodszy brat zasnął, usiadł obok starszego i po długiej chwili milczenia zaczęła opowiadać o wydarzeniach, które przez całe swoje życie nosiła w sercu. W sierpniu 1944 roku Lucia miała zaledwie 14 lat. Razem z mamą Heleną, starszym bratem Jurkiem i kilkuletnią Basią mieszkała naprzeciw cmentarza Wolskiego w niewielkim domu otoczonym sadem. Było to przyjazne miejsce, zwyczajne, pełne codzienności, rodzinnych rozmów i dziecięcych marzeń. Wojna zdążyła już odebrać mieszkańcom Warszawy spokój, ale nawet wtedy nikt nie przypuszczał, że za chwilę, za moment nastąpi jedna z najokrutniejszych zbrodni w dziejach miasta Warszawy. 1 sierpnia wybuchło powstanie, na woli walki trwały krótko. Niemcy bardzo szybko odzyskali kontrolę nad dzielnicą, jednak to, co nastąpiło później, nie miało nic wspólnego z wojskową operacją. Rozpoczęła się zaplanowana eksterminacja ludności cywilnej. Mordowano wszystkich bez względu na wiek, płeć czy jakikolwiek związek z powstaniem. Ginęły całe rodziny, zabijano dzieci trzymane na rękach przez matki, mordowano starców, księży, lekarzy, pacjentów szpitali. W ciągu kilku dni Wola zamieniła się w ogromne miejsce kaźni. Historycy do dziś szacują, że życie straciło tam od 40 do nawet 60 tysięcy bezbronnych mieszkańców Warszawy. Była to jedna z największych jednorazowych masakr ludności cywilnej, dokonanych przez Niemców, nie nazistów, nie faszystów, Niemców podczas II wojny światowej. W niedzielę Niemcy pojawili się także przed domem rodziny Kapczyńskich. Strach sparaliżował wszystkich. Do środka wszedł oficer SS z trupią czaszką na czapce. Zachowywał się spokojnie, rozglądał się po domu, zadawał pytania, sprawiał nawet wrażenie uprzejmego. Ta pozorna normalność była chyba jeszcze bardziej przerażająca od krzyków i gruźb. W pewnym momencie zatrzymał wzrok na Jurku. Du kommst mit uns, powiedział krótko. Idziesz z nami. Matka chłopca rzuciła się do błagania, płakała, próbowała pokazywać dokumenty, tłumaczyła, że syn jest niewinny. Niemiec nie chciał nawet na nią spojrzeć, odepchnął ją, rzucił tylko pogardliwie. Pewnie Żyd albo bandyta.
Dla niego 17-letni chłopak przestał być człowiekiem, stał się jednym z tysięcy przeznaczonych do natychmiastowej zagłady, egzekucji. Jurek miał kluczoczarne włosy i, jak wspominała babcia Lucia, oglądały się za nim wszystkie dziewczęta z okolicy. Miał przed sobą całe życie. Niemcy postanowili odebrać mu je w ciągu kilku minut. Lucia nigdy nie potrafiła dokładnie odtworzyć drogi, którą przeszli. Pamiętała jedynie, że kurczowo trzymała matkę za rękę, a ta niosła na rękach małą Basię. Wokół rozlegały się serie z karabinów maszynowych. Z oddali unosił się czarny dym płonącej Warszawy, a powietrze przesycał zapach ognia i śmierci. W pewnym momencie znaleźli się przy drewnianym płocie. Przez szczeliny można było dostrzec ścianę kamienicy, pod którą Niemcy ustawiali kolejne grupy mężczyzn. Scenariusz za każdym razem wyglądał identycznie. 10 ludzi, krótka komenda, seria z karabinów maszynowych przeszywająca powietrze. Ciała pozostawały tam, gdzie upadły. Nikt ich nie zabierał. Zaraz ustawiano następną dziesiątkę, potem kolejną i następną i znowu. W końcu przed lufami stanął także Jurek. Padła komenda. Rozległa się seria. Wszyscy runęli na ziemię. I wtedy wydarzyło się coś, co musiało wydawać się niemal cudem. Po kilku dniach, po kilku chwilach, Jurek poruszył się. Helenka zobaczyła ten ruch. Nie zastanawiała się ani sekundy. Wcisnęła małą Basię w ramiona Luci i pobiegła. I wybiegła zza płotu. A już tylko matką biegnącą do swojego dziecka. Nie myślała o karabinach, o Niemcach, ani o własnym życiu. Liczył się tylko syn. Liczył się tylko syn. Nie zdążyła. Nie zdążyła. Nad rannym Jurkiem stanął oficer SS. Wyciągnął pistolet. Przyłożył lufę do jego głowy i oddał strzał. Niemiec, który być może przeżył II wojnę światową i był czcigodnym obywatelem zachodnich Niemiec. Wszystko wydarzyło się na oczach matki oraz jego sióstr. W jednej chwili zakończyło się życie 17-letniego chłopca, którego jedyną winą było to, że urodził się Polakiem w okupowanej Warszawie. Nikt z rodziny nigdy nie potrafił później opowiedzieć, jak wrócili do domu. Nie wiedzieli także, dlaczego sami przeżyli. Bo w tamtych dniach śmierć była przypadkowa. Jednych dosięgała natychmiast, innych omijała bez żadnego logicznego powodu. Po wojnie rozpoczęły się poszukiwania tysięcy zaginionych mieszkańców Woli. Ciała wielu z nich nigdy nie odnaleziono. Tak było również z Jurkiem Kapczyńskim. Nie było pogrzebu, nie było mogiły, grobu, nie było miejsca, przy którym można było uklęknąć i zapalić świeczkę, pomodlić się. Prababcia Helena podjęła decyzję, którą rodzina uszanowała. Skoro nie odnaleziono ciała syna, nie będzie symbolicznego grobu. Być może nie chciała zamykać nadziei, być może nie potrafiła pogodzić się z tym, że nie ma nawet miejsca, gdzie mogłaby z nim porozmawiać. Pozostała tylko pamięć. Po latach ojciec zabrał swojego syna pod pomnik. Polegli niepokonani na warszawskiej Woli. Zapalili znicz. Na koniec ojciec powiedział cicho: zapalimy jeszcze jeden. Dla Jurka. Dopiero wiele lat później te słowa nabrały pełnego znaczenia. Dzisiaj, 82 lata po tamtych wydarzeniach, nazwisko Jurka Kapczyńskiego nadal nie widnieje na nagrobku. Nie ma miejsca, do którego można przynieść kwiaty. Jest jednak coś, czego nie udało się odebrać ani niemieckim oprawcom, ani upływowi czasu. Jest to pamięć. A pamięć jest najtrwalszym pomnikiem, jaki człowiek może pozostawić drugiemu człowiekowi. Bo za każdą liczbą ofiar rzezi Woli kryje się czyjeś życie, czyjś dom, czyjaś matka,
biegnąca do rannego syna czyjaś siostra, która przez życie, całe życie nosi w sobie obraz ostatnich sekund jego życia. Dzisiaj znamy jego imię, Jurek Kapczyński. I dopóki będziemy je wypowiadać, dopóty będzie żył w naszej pamięci. Nie tylko jako jeden z dziesiątek tysięcy ofiar niemieckiej zbrodni na Woli, ale jako 17-letni, przystojny chłopak, któremu odebrano przyszłość, lecz którego historii nie udało się odebrać ani Niemcom, ani światu.

0: urody. Byczo jest.
1: My Polacy mamy obie.
2: My Polacy potrafimy ginąć. My Polacy nie mamy dobrej ręki do dobrych sojuszy. Winston Churchill podał nas na tacy Józefowi Stalinowi. To była srebrna taca, na złote. I tacy podał prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt. Gdy wybuchało powstanie, wszyscy już wiedzieli, że los Polski jest przesądzony. A co z dzisiejszymi sojuszami? Leo Cze, jestem Słowianinem. Opowieść o nas Polakach z albumu Gusła.

0: Program pamięci Jurka Kapczyńskiego, który miał 17 lat i został zamordowany przez Niemców. A za chwilę w naszym programie magazyn Ponad Oceanami. Jaśmina Nowak i Sławek Budzik. Bądźcie z Radiem Wnet. Tamasz Ubranowski kłania się.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
4: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
5: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
4: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
1: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.
6: Ponad oceanami. Ponad oceanami.
7: Tak, drodzy Państwo, ponad oceanami. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy. Ja tylko przypomnę, że to jest no, chyba jedyna taka audycja na pewno w polskim eterze, a prawdopodobnie także na świecie, gdzie w pół godziny przemieszczamy się, wędrujemy ponad oceanami, przedstawiamy Państwu najciekawsze wybrane informacje. Będziemy w Stanach Zjednoczonych, opowiemy o tym, co na Bliskim Wschodzie. Będziemy oczywiście także w Polsce, w Londynie. Dużo ciekawych opowieści przed nami, a ja już teraz mam przyjemność przywitać współgospodynię dzisiejszej audycji, czyli Patrycję Stępniak.
8: Dzień dobry, witam Cię, Jaśmina, bardzo serdecznie. No i oczywiście witam wszystkich z czterech stron świata, bo to naprawdę wyjątkowe miejsce. Magazyn Ponad Oceanami łączy Polonię z całego świata w jednym półgodzinnym programie. To jest dla mnie absolutnie fenomenalne wydarzenie. W dzisiejszym programie powiem Wam o tym, jak wygląda polityka i wybory w Chicago. Wrócimy do Lollapaluzy, bo to kolejne rekordy finansowe i obecnościowe gości tego niezwykłego muzycznego wydarzenia. Letnie atrakcje Wietrznego Miasta, no i oczywiście sport Robert Lewandowski, bo tym żyje Wietrzne Miasto. Zapraszamy do wspólnej podróży ponad oceanami.
7: Tak jest i my oczywiście do tego zaproszenia, pod tym zaproszeniem się podpisujemy i skoro, drodzy Państwo, już się rzekło, to zacznijmy. Studio Londyn i współgospodarz tego studia, czyli Aleks Sławiński.
6: Ponad oceanami.
9: Jak to czwartek. Witam wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanów. Rozpoczynające się właśnie w Warszawie obchody pierwszej rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego w Wielkiej Brytanii praktycznie przechodzą bez echa, zarówno w mediach, jak i w opinii publicznej. Czym jednak żyje Wielka Brytania? No tuż niestety przemoc i jeszcze więcej przemocy. 4 osoby zostały ranne po ataku nożem w centrum Londynu. Policja zatrzymała 47-letnią kobietę. W środę około południa w pobliżu marketu Covent Garden doszło do brutalnego ataku z użyciem noża. 4 mężczyźni w wieku od 34 do 52 lat zostali ciężko ranni i natychmiast przewiezieni do szpitala. Służby ratunkowe otrzymały ogłoszenie o ataku i szybko dotarły na miejsce. Rzecznik londyńskiej służby pogotowia stwierdził, że na miejscu udzielono pomocy 4 poszkodowanym, których następnie przetransportowano do specjalistycznego centrum urazowego. Policja natychmiast wprowadziła kordon w okolicach Covent Garden. 40-letnia kobieta została zatrzymana i pozostaje w areszcie jako podejrzana o dokonanie napaści. Śledczy wskazują, że incydent może mieć związek z problemami zdrowia psychicznego. Sprawczyni służby kontynuują dochodzenie w okolicach Covent Garden i pozostaje to miejsce pod wzmożoną kontrolą. Tymczasem, jak donosi portal BBC, 4 młode kobiety oświadczyły, że zostały zaatakowane seksualnie i napastowane podczas treningu wojskowego dla nastolatków. Jedna z nich powiedziała, że została zgwałcona przez kilku studentów podczas ataku, który trwał całymi godzinami. Wszystkie młode kobiety należą do Army Foundation College w Harrogate w północnym Yorkshire i opowiadały o tym, co działo się wtedy, kiedy jeszcze miały 17 lat. College posiada niebezpieczną kulturę mizoginii i seksualnej przemocy, mówią kobiety, które opowiadają o tym po raz pierwszy. Tymczasem, jeżeli chodzi o seksualne nadużycia, sam premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham rozważa wprowadzenie publicznego śledztwa w sprawie działalności przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina na terenie Wielkiej Brytanii, poinformowała we wtorek wieczorem minister do spraw ofiar Alex Davis-Jones. Jak widać, Brytyjczycy mają specjalnego ministra zajmującego się tymi sprawami. Davis-Jones powiedziała BBC, że umówiła kwestię ewentualnego publicznego śledztwa z premierem oraz sekretarz gabinetu Antonio Romeo, kiedy w zeszłym miesiącu została ponownie mianowana ministrem do spraw ofiar. Czyli sprawa Epsteina wcale się nie zakończyła. Będziemy mieli ten serial jeszcze oglądać przez długi czas. Ja w każdym razie życzę naszemu prezentowi kolejnych przynajmniej 4 wspaniałych lat i pozdrawiam całą Warszawę, która świetnie, mam nadzieję, dzisiaj się bawi. Do usłyszenia już w niedzielę o godzinie 9 na antenie Radia Wnet w studiu Londyn. Mówił wam Aleks Sławiński.
7: To prawda, Warszawa dzisiaj świetnie się bawi i tłum ludzi przed Pałacem Prezydenckim. Trzeba przyznać, że prezydent Karol Nawrocki faktycznie potrafi porywać serca obywateli, bo widać, i jak posłuchamy też tych krótkich wypowiedzi, które dzisiaj bardzo często pojawiają się w internecie, no to jest takim prezydentem, który nie tylko pełni swoją rolę, no taką, jeżeli chodzi o kwestie dyplomatyczne, urzędnicze, ale po prostu też ludzie go lubią. Jest takim prawdziwym liderem i na pewno taką sympatię da się wyczuć. Oczywiście nie wszyscy, bo państwo jest bardzo mocno podzielone i tutaj są i sympatie, i antypatie, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o te sympatie, to jest to jeden z takich liderów, z takich prezydentów, obok którego się nie przechodzi obojętnie, drodzy państwo, i stąd pewnie też ta ogromna kolejka przed Pałacem Prezydenckim dziś. No ale dobrze, już teraz nie o Polsce i nie o naszej polityce, a pora przenieść się ponownie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już Patrycja Stępniak.
6: Ponad oceanami.
8: Myślę, Jaśmino, że te sympatie do prezydenta Nawrockiego ciągle się zwiększają i ta jego popularność jest zdecydowanie odczuwalna w mediach społecznościowych i widoczna również na ulicach Warszawy dzisiejszych. A ja witam was ponownie, witam w magazynie Ponad Oceanami. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, wszystkich zaprzyjaźnionych reporterów i oczywiście cztery strony świata. Nadajemy dla państwa z radia Deon Chicago, serca amerykańskiej Polonii. I oto najważniejsze wydarzenia z aglomeracji chicagowskiej. Zacznijmy od polityki i spraw miasta. Chicago wchodzi w gorący okres przedwyborczy. Sekretarz stanu Illinois Alexis Gonzalez oficjalnie ogłosił start w wyborach na burmistrza Chicago. Tymczasem obecny burmistrz Brandon Johnson zapowiedział, że jeszcze przed końcem swojej kadencji osobiście wybierze nowego szefa chicagowskiej policji. Po niespodziewanym odejściu trwa proces wyłaniania kandydatów, a komisja ma przedstawić burmistrzowi 3 finalistów jeszcze tej jesieni. A od najbliższej soboty mieszkańcy odczują także zmiany w sklepowych kasach. W życie wchodzi nowa stawka podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to wyższe ceny większości codziennych zakupów. To niemal dodatkowe $10 do $100 zakupów. To duża zmiana i będzie to na pewno obciążenie dla wielu mieszkańców miasta. Są jednak również dobre wiadomości. Według najnowszego raportu chicagowskiej policji lipiec był najbezpieczniejszym lipcem miesiącem od ponad 50 lat. Liczba zabójstw spadła o 18%. Zmniejsza się przestępczość na ulicach, w pociągach i w autobusach aż o 40%. W wiadomościach obyczajowych oczy wielu Amerykanów zwrócone są oczywiście na loterię Powerball w stanie Illinois. Po środowym losowaniu, w którym nie padła główna wygrana, kumulacja wzrosła do imponujących $856 milionów. I ja muszę przyznać się wam, kochani, że spieszę zaraz po zakończeniu programu kupić kilka losów i podzielić się ze swoimi przyjaciółmi, licząc na choćby częściową wygraną w tej stawce. Przed nami także wyjątkowy weekend dla chicagowskiej Polonii. W dniach 8 i 9 sierpnia odbędzie się kolejna piesza pielgrzymka maryjna do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Tysiące pielgrzymów przejdą około 45 kilometrów pod hasłem Serce pełne piękna. Dla osób, które nie będą miały okazji uczestniczyć osobiście, przygotowana będzie transmisja. Zapraszam was, byście śledzili te informacje na portalu Deon24. My na bieżąco aktualizujemy wszystkie te wydarzenia. Kultura i wydarzenia z miasta. Kolejna edycja Lala Lollapaluzy za nami. Mimo ulew i błotnych alejek festiwal przyciągnął do Grand Parku tłumy fanów. Każdego dnia na trawnikach, a właściwie błotnikach można powiedzieć, Grand Parku bawiło się około 115 tysięcy osób. Szacuje się, wydarzenie przyniosło gospodarce naszego miasta 480 milionów dolarów i po raz kolejny potwierdziło silną pozycję w rynku imprez muzycznych w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli szukacie czegoś na ten nadchodzący weekend, Chicago Botanic Garden w Glencoe. Tutaj wspaniała wystawa Shimmering Summer. Ja bym powiedziała, że to jest takie podsumowanie lata w Chicago, w środku lata. Imponująca instalacja australijskiego studia Atelier Sisu. Ogromne, mieniące się kolorami, przepiękne bańki, które wyglądają rzeczywiście jak bańki mydlane. Stały się niezwykłą atrakcją artystyczną, ale też taką rodzinną. Można skosztować przysmaków i napoi związanych właśnie z tym niezwykłym projektem i wydaje mi się, że to jest jedno z ciekawszych miejsc tego lata do odwiedzenia. No i na zakończenie oczywiście sport. Robert Lewandowski, przepraszam, oczywiście Lewandowski zdobył błyskawicznie serca kibiców Chicago Fire. W pierwszym meczu przed własną publicznością zdobył 2 bramki i poprowadził zespół do zwycięstwa na Charlotte FC. Został również wybrany oczywiście piłkarzem kolejki MLS i już dziś wieczorem będzie go można zobaczyć w Chicago Fire. Rozpoczyna się rywalizacja League Cup. Zmierzymy się z meksykańską Nakaksą. I czekamy oczywiście na ten mecz, czekamy na kolejne bramki Roberta Lewandowskiego. I to wszystko, kochani, w dzisiejszym wydaniu magazynu Ponad Oceanami z Radia Deon Chicago. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ja dziękuję Wam bardzo, zapraszając, byście byli co czwartek oczywiście razem z nami podczas tych niezwykłych spotkań i byście śledzili uważnie portal Deon24 z Chicago, z pozdrowieniami od całej redakcji naszej stacji i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.
7: Tak jest, do usłyszenia w kolejnym wydaniu, chociaż mam nadzieję, że jeszcze współgospodyni Patrycja Stępniak wróci też na zakończenie dzisiejszego magazynu Ponad Oceanami. My oczywiście też redakcyjnie pozdrawiamy stąd z Placu Zamkowego. A teraz, drodzy Państwo, czas już na opowieść ze świata Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, bo czeka już na nas Zbigniew Dąbrowski.
6: Ponad Oceanami. Ponad oceanami.
10: Dzień dobry, buenas tardes. Chciałem coś opowiedzieć o Meksyku, ale dzisiejszy news będzie poświęcony Argentynie, a dokładnie rzecz biorąc kontrowersyjnemu projektowi sprzedaży gruntów obcokrajowcom. Projektowi o reformie, przygotowanego przez rząd prezydenta Argentyny Javiera Milei. Otóż dzisiaj argentyński senat ma głosować nad projektem ustawy o nienaruszalności własności prywatnej, który zawiera kontrowersyjną reformę, w zasadzie zawierał kontrowersyjną reformę przepisów regulujących sprzedaż gruntów na argentyńskiej wsi obcokrajowcom. Według rządu inicjatywa ta ma na celu wspieranie nowych inwestycji, wzmocnienie własności prywatnej oraz zniesienie ograniczeń, które uważa się za arbitralne i nieefektywne. Natomiast, tak jak powiedziałem Państwu, ten projekt jest bardzo kontrowersyjny. Dlaczego? Dlatego, że początkowo rząd Javiera Milei proponował, żeby cudzoziemcy mogli bez limitów nabywać ziemię w Argentynie. Później okazało się, że trzeba te limity wprowadzić. Natomiast cały czas projekt nie podoba się opozycji. Ja za chwileczkę Państwu opowiem dlaczego. Co przewiduje w ogóle sama reforma? Otóż reforma przekazana do Kongresu przewiduje między innymi jest częścią w zasadzie ustawy o nienaruszalności własności prywatnej, która przewiduje między innymi przyspieszenie eksmisji osób, utrudnienie w wywłaszczaniu gruntów oraz ograniczenie ochrony obszarów dotkniętych pożarami. Ale też, o czym warto wspomnieć, proszę

0: większą pewność prawną, dlatego jak twierdzi, konieczne jest usunięcie przeszkód nakładanych przez obowiązującą ustawę. W dodatku przedstawiciele rządu twierdzą również, że gdyby uchylono ustawę z 2011 roku, Argentyna mogłaby pozyskać inwestycje o wartości blisko 15 miliardów dolarów amerykańskich. Ale prawdopodobnie tak nie będzie. Rząd twierdzi oczywiście, że inwestycje zagraniczne nie spowodują ubóstwa, nie wpłyną negatywnie na zasoby naturalne, wręcz przeciwnie, ziemia, jak twierdzą przedstawiciele rządu, ziemi nic nie daje, jeśli się jej nie uprawia. Co mówi, proszę Państwa, opozycja, bowiem mówimy nie tylko o posłach opozycji politycznej, ale również o organizacjach społecznych, rolniczych, ekologicznych czy grupach naukowców, którzy twierdzą po prostu, że ziemia jest zasobem strategicznym, którego nie można porównać z prywatną inwestycją w jakikolwiek inny rodzaj aktywów. W dodatku przejmowanie ziemi przez podmioty zagraniczne może faworyzować wielkie międzynarodowe korporacje. Dalej, przeciwnicy twierdzą również, że rządowa reforma zwiększy koncentrację własności gruntów ze szkodą dla małych i średnich producentów oraz lokalnych społeczności. I dalej również przeciwnicy wskazują, że około 5% terytorium Argentyny znajduje się w rękach zagranicznych właścicieli, ale to rozmieszczenie jest niejednolite i w dodatku problem jest również i w tym, że są to tereny bardzo często strategiczne, na przykład położone nad zbiornikami wodnymi, na przykład również położone w pobliżu granic terytorialnych. Bardzo często również są to tereny bogate w zasoby naturalne. Dlatego też krytycy twierdzą, że reforma forsowana przez rząd Javiera Milei mogłaby spowodować poważne szkody, na przykład w Patagonii i innych częściach kraju, narażając na zagrożenie warstwy wodonośne, jeziora, tereny podmokłe czy zasoby słodkiej wody. Ale tak jak powiedziałem Państwu, to jest projekt, owszem, mocno kontrowersyjny, ale prawdopodobnie obecnie nie wejdzie on w życie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.
1: Zbyszek Zbigniew Dąbrowski, czyli gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina. Drodzy Państwo, my dalej wędrujemy w magazynie Ponad Oceanami. Kolejny przystanek to przystanek Francja. O Francji nikt nie opowie lepiej niż dr Mikołaj Murkociński.
2: Ponad Oceanami.
3: Dzień dobry Państwu, dziękuję Jaśmino. I tak, rzeczywiście będziemy rozmawiali o Francji, a to w kontekście skandalu w mediach, ponieważ po wielu miesiącach dyskusji została wydalona z Francji Ksenia Fedorowa, czy też Ksenia Borczyk, to jej prawdziwe imię, urodzona w Kazaniu w 1980 roku. Była dyrektorka Russia Today Francja, czyli tej prokremlowskiej stacji telewizyjnej. Mówię była, ponieważ ta stacja została zamknięta w roku 2023, konkretnie w styczniu, ale Ksenia Fedorowa, która we Francji przebywała już od co najmniej roku 2017, nadal była bardzo aktywna w mediach i była uważana przez wielu, nie tylko swoich oponentów, ale także przez większość francuskiego establishmentu politycznego za właśnie takiego głównego propagandystę Kremla we Francji. I to właśnie na tej podstawie została ona wydalona decyzją ministra spraw wewnętrznych Francji 29 lipca z terytorium kraju, ponieważ stanowiła ona zagrożenie dla fundamentalnych interesów Francji. Chodzi tutaj oczywiście o sianie dezinformacji. Dyskusja, tak jak wspomniałem, trwa od wielu miesięcy, bo Ksenia Fedorowa, choć przestała być dyrektorką stacji Russia Today w roku 2023, to bardzo szybko znalazła ponownie zatrudnienie w różnych mediach należących do miliardera Vincenta Bolloré, który jest nie tylko miliarderem, ale także nie kryje się on ze swoich sympatii politycznych, również tych sympatii prorosyjskich, które nie są obce francuskiej prawicy. I to właśnie w tych mediach takich jak CNews, to jest jedna z tych głównych telewizji informacyjnych we Francji, ale także na łamach Journal du Dimanche, które wszystkie zostały wykupione przez Vincenta Bolloré, produkowała się Ksenia Fedorowa, no między innymi przedstawiając rosyjską wizję wojny na Ukrainie. Kwestionowała ona również no chociażby to, co dzieje się w ogóle na Ukrainie, ale to wielokrotnie można było usłyszeć i zobaczyć, ponieważ Ksenia Fedorowa, która

0: Prawdopodobnie według tego, do czego doszedł dziennika Le Monde, która prawdopodobnie ukończyła szkołę MGIMO, Ksenia Fedorowa absolutnie się z tymi swoimi prokremlowskimi sympatiami nigdy nie kryła. No ale to oczywiście wzbudza większą debatę na temat mediów we Francji. To oczywiście wszystko w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich, które we Francji odbędą się w kwietniu przyszłego roku, i wyborów, których faworytką jak na razie jest Marine Le Pen, czyli kandydatka Zjednoczenia Narodowego, któremu raczej bliżej jest niż dalej do mediów Imperium Vincenta Bolloré. To wszystko dla magazynu Ponad Oceanami, specjalnie z krakowskiego przedmieścia 79, Mikołaj Murkociński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za jak zawsze ciekawą korespondencję, a my, drodzy Państwo, teraz już można powiedzieć, że z Francji przez Plac Zamkowy wędrujemy i błyskawicznie ponownie przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
2: Ponad oceanami.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, gdziekolwiek nas teraz słuchają. Aktorzy znani z serialu The Chosen zamienią plan filmowy na bezdroża amerykańskiej dziczy. Już 9 sierpnia na platformie Prime Video zadebiutuje 6-odcinkowy cykl The Chosen in the Wild with Bear Grylls, w którym popularny podróżnik i ekspert survivalu zabiera bohaterów w ekstremalną wyprawę. W programie wystąpią m.in. Jonathan Rumi, odtwórca roli Jezusa, Noah James, Paras Patel, Luke Demian, Elizabeth Tabish oraz twórca serialu Dallas Jenkins. Każdy z nich będzie musiał zmierzyć się z wymagającymi zadaniami, od wspinaczki na skały i przepraw przez rwące rzeki, po skoki z samolotu, zjazdy na Tyrolce, nad kanionami czy nocowanie w odludnych miejscach. Zdjęcia powstawały m.in. w Utah, na pustyni Great Basin, nad rzeką Colorado oraz w lasach Adirondack. Twórcy podkreślają jednak, że nie jest to kolejny program survivalowy. Wysiłek fizyczny i kontakt z naturą mają stać się punktem wyjścia do rozmów o życiu, wierze i doświadczeniach związanych z udziałem w The Chosen. Bear Grylls przekonuje, że właśnie w takich warunkach ludzie najłatwiej otwierają się i mówią o sprawach, o których na co dzień trudno rozmawiać przed kamerą. Brytyjski podróżnik przyznaje, że od dawna był fanem The Chosen, a serial wywarł wpływ także na jego własną drogę wiary. To właśnie z tej fascynacji narodził się pomysł stworzenia spin-offu, pokazującego aktorów nie jako odgrywane postaci, lecz jako ludzi z własnymi historiami, wątpliwościami i doświadczeniami. Szczególnie mocno Grylls wspomina odcinek z Jonathanem Rumim. Jak podkreśla, spośród wszystkich realizowanych przez lata programów był to jeden z najbardziej poruszających. Rozmowy dotyczyły odpowiedzialności związanej z wcieleniem się w postać Jezusa, presji, emocji oraz wpływu tej roli na życie aktora. Według Grylsa były to chwile pełne szczerości i autentycznych wzruszeń. Twórcy liczą, że nowy serial pozwoli widzom lepiej poznać osoby stojące za bohaterami The Chosen. Jak podkreśla Bear Grylls, wspólna przygoda w dzikiej naturze pozwala odkryć prawdziwy charakter człowieka i zbudować więź, której nie da się osiągnąć w tradycyjnym studiu telewizyjnym. Premiera wszystkich odcinków została zaplanowana na 9 sierpnia w serwisie Prime Video. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, ojciec Paweł Kosiński, a to my w takim razie, drodzy Państwo, jeszcze na kilka chwil już nie o Pałacu Prezydenckim i nie o rocznicy prezydentury Karola Nawrockiego, a o tym, co dzieje się obecnie w sprawie powołania prezesa IPN, czyli kwestia Senatu. No to tak, drodzy Państwo, Senat nie zgodził się dziś na wybór Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli chodzi o samo głosowanie, no to po poparło go w tym głosowaniu 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden senator wstrzymał się od głosu. No i co to, drodzy Państwo, oznacza? No, procedura związana z konkursem musi rozpocząć się od nowa, a to, przypomnijmy, jest już drugie podejście parlamentu do obsadzenia tego stanowiska po właśnie Karolu Nawrockim, który w sierpniu, dokładnie rok temu, objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Ta poprzednia próba zakończyła się niepowodzeniem w listopadzie. Wtedy też Sejm odrzucił kandydaturę profesora Karola Polejowskiego. Zgodnie z ustawą o IPN, prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm zwykłą większością głosów za zgodą Senatu na wniosek kolegium IPN i ta kadencja prezesa trwa 5 lat i jak zapewniał dziś w Senacie pan Szpyt, ma tutaj cytat: nie jestem człowiekiem, który, gdybym został prezesem, będzie robił rewolucję w Instytucie Pamięci Narodowej. Jestem człowiekiem, który woli ewolucję, woli drobnymi krokami zmieniać instytucje. Rewolucji raczej nie zrobi, a drobnymi krokami zmieniać instytucji też nie będzie, no chyba, że będzie jeszcze kolejna próba, ale na ten moment wiemy, że Senat odrzucił tę kandydaturę. Mateusz Szpyt ma z IPN-em związany jest od roku 2000, czyli to już 26 lat, a stanowisko wiceprezesa objął 10 lat temu, gdy na czele Instytutu stanął Jarosław Szarek. I to, drodzy Państwo, taka informacja, jeżeli chodzi o nasz Senat i o tą dzisiejszą decyzję. Co będzie, no tu będziemy też Państwu jeszcze przybliżać ten temat. I jeszcze jedna informacja, bo mamy okropne gorączki i tutaj w studiu Radia Wnet, drodzy Państwo, naprawdę ten upał jest bardzo odczuwalny, ale też niestety przekłada on się na dramatycznie niski stan wody w Wiśle i jak alarmują eksperci, to jest absolutne minimum od 70 lat. Na stacji hydrologicznej Annopol, to jest województwo lubelskie, stan wody w Wiśle wyniósł 160 cm i to właśnie od ponad 70 lat, najniższy w historii pomiarów wynik. A dramatycznie niski stan wody jest też w Warszawie, co zresztą widać. Myślę, że jak Państwo spacerujecie po Warszawie, spacerujecie sobie brzegiem Wisły, to niestety nie są to widoki, które napawają optymizmem. No i tak, cała dyskusja na temat globalnego ocieplenia, ona cały czas trwa. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale fakt jest taki, że tej wody brakuje, że mamy suszę hydrologiczną, mamy ogromną suszę tak naprawdę niemal w całej Polsce i to jest niepokojąca sprawa, która przekłada się także na kwestie plonów, na sytuację rolników, producentów żywności i na pewno też dobrostanu ekologii zwierząt i jest to taki sygnał alarmowy. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje pogodowe w magazynie Ponad Oceanami. A teraz jeszcze mam nadzieję, że usłyszymy na moment głos współgospodyni, czyli ponownie połączyłem się z Radiem Deon ze Stanami Zjednoczonymi i mam nadzieję, że czeka tam Patrycja Stępniak.
4: Jesteśmy tutaj z Wami, oczywiście Radio Deon Chicago, no i dziękujemy wszystkim oczywiście za te informacje z całego świata. Magazyn Ponad Oceanami to nie są tylko takie zwykłe wiadomości, to jest zupełnie taka inna perspektywa, bo przecież każdy z nas, żyjąc w określonym miejscu na świecie, buduje jakieś wyobrażenie i odbiór tej rzeczywistości, która nas otacza. Dzięki temu możemy w magazynie Ponad Oceanami tworzyć obraz nowoczesnej, współczesnej Polonii i przedstawiać całemu światu, przedstawiać sobie nawzajem, prezentować te wydarzenia, które są dla nas ważne. Dlatego bardzo dziękujemy i oczywiście w imieniu całej redakcji Radia Deon Chicago pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i wszystkich współtwórców, współgospodarzy magazynu Ponad Oceanami. Ja Ci, Jaśmino, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i oczywiście zapraszamy już za tydzień, w kolejny czwartek, do wspólnej rozmowy i do wspólnego bycia razem.
1: Tak jest, ja także bardzo dziękuję i zgadzam się z Tobą, Patrycjo, to nie są tylko takie zwykłe informacje, to jest tak, że nasi korespondenci przykładają bardzo dużo serca i dużo energii po to, aby wybrać ten najciekawszy, najistotniejszy, po to, abyśmy jak w pigułce, drodzy Państwo, mogli wędrować, jak sama nazwa wskazuje, zmieniać strefy czasowe, wędrować ponad oceanami. Ja też z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim naszym korespondentom, dziękuję oczywiście Radiu Deon, całej ekipie, Patrycji Stępniak. Jeżeli chodzi o nasz naszą stronę oceanu, to jak zawsze magazyn wydał Andrzej Karaś i wielkie podziękowania w jego stronę. Oczywiście możemy się słyszeć, drodzy Państwo, i słyszymy się dzięki pracy Igora Toporowskiego, za co także mu bardzo dziękuję. No i cóż ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć? Gorączki, pewnie gorąco jest i w Chicago, pewnie gorąco jest we Francji. Dzisiaj mówiliśmy ostatnio dużo o tych ogromnych pożarach, tragicznych zresztą i we Francji, i w Hiszpanii, i gorąco jest tutaj na Placu Zamkowym, także nawadniajcie się, drodzy Państwo, zasłaniajcie głowy, może starajcie się nie przemęczać w te upalne dni, bo to akurat nie są żarty i mam w ogóle wrażenie, że też jest jakaś taka mocna wilgotność powietrza, że te gorączki już dzisiaj w Polsce też są inne, że trochę jest taki klimat tropikalny, ale może to tylko mi się tak zdaje, może zaraz Państwo podzielicie się z nami, bo za kilka chwil zapraszam już teraz wszystkich słuchaczy Radia Wnet, za kilka chwil audycja poświęcona naszym patronom, wszystkim słuchaczom, więc wspólnie spędzimy sporo czasu, możecie Państwo wybierać piosenki, możecie dzielić się tym, jak Wy czujecie się właśnie w te ogromne gorączki, jak sobie z nimi radzicie, ale też oczywiście możecie odnieść się do bieżących wydarzeń ze świata polskiej czy też światowej polityki. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę, życzę pięknego popołudnia i cóż, pięknego popołudnia tutaj dla nas, a pięknego całego dnia dla słuchaczy Radia Deon i słuchaczy oczywiście z Ameryki. Do usłyszenia.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
5: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Autopromocja.
1: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
0: To była autopromocja.
2: Słoneczny patron w Radio Wnet.
3: Tak, drodzy Państwo, słoneczny patron Jaśmina Nowak. Mamy 4 minutki po godzinie 16. Doktor Krzysztof Jabłonka odwiedził nas w studio. Tutaj pyta, czy może się przysiąść. Zawsze Pan się może przysiąść. Zapraszamy.
4: Dziękuję bardzo.
3: Więc pewnie też znajdziemy trochę przestrzeni na gawędę historyczną, na opowieść o tym, co...
4: Tak? Tak. Na rocznice oczywiście dzisiejsze. Co najmniej 2.
3: Dokładnie, więc to na pewno zrobimy, ale rozpoczniemy, bo to jest audycja, która jest dedykowana patronom, słuchaczom Radia Wnet. Więc przypomnę, że możecie Państwo do nas dzwonić. Podyktuję teraz numer telefonu 572-296-545. Jeszcze powtórzę. 572-296-545. Bardzo Państwa do tego zachęcamy. Czekamy na Wasze telefony, więc zanim opowieść historyczna, to jeszcze kilka komentarzy od naszych słuchaczy, a potem zaprosimy Pana doktora.
4: Bardzo chętnie posłuchamy.
3: Tak jest. Ale drodzy Państwo, rozpoczniemy jednak muzycznie. I to jest polski zespół. Co prawda śpiewają po angielsku, ale bardzo piękny, charyzmatyczny głos. Już mieliście Państwo okazję 2 razy go usłyszeć. To będzie męski głos, ale chórki są robione i przez kobiety, i przez mężczyzn, a jest to absolutnie na światowym poziomie. Bardzo pozytywne, pięknie brzmiące instrumenty i przepiękny, głęboki głos tego głównego wokalisty, zespół Breeze.

0: No i to jest, drodzy Państwo, muzyka to zespół Breeze, a teraz mamy godzinę 16:10 i mamy połączenie z naszym pierwszym słuchaczem. Wiem skądinąd, że pochodzi on z okolic Krakowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sławomir, patron Aleksandrowic pod Krakowem, bo Krakowa, także już nie po raz pierwszy tutaj na Państwa antenie. Tak, chciałem po prostu szybko, bo wiem, że też pewnie inni czekają. Z racji tego, że mój termometr w samochodzie teraz pokazuje prawie 40 stopni, to chciałbym po prostu prosić o piosenkę Zone.
0: Zone, to tak, to będzie piosenka, która idealnie pasuje, zespół Rammstein. A może jeszcze pan zdradzi, może ma pan jakieś swoje sposoby, jak pan sobie radzi w te upały? Czy klimatyzacja, czy może niektórzy piją ciepłą herbatę, bo to bardzo dobrze nawadnia i pomaga.
1: Wie pani co, ja lubię ostatnio pić espresso z tonikiem albo sokiem pomarańczowym z dużą ilością lodu. A tak to no krótkie spodenki, akurat pracodawca się zgodził na krótkie spodenki. Klimatyzacja w samochodzie i jakoś sobie radzę. No, na szczęście za pół godziny zaczynam urlop także.
0: O, to pięknie, to trzymamy kciuki, żeby pan odpoczął i no właśnie, chyba tutaj słońce podczas urlopu akurat się przydaje, bo łatwiej sobie radzić z upałami. Może gdzieś, gdy człowiek ma kontakt z naturą, z wodą, albo może wypić sobie espresso z tonikiem albo z sokiem pomarańczowym, niepospiesznie. Ja panu zdradzę, że na pewno Igor Toporowski napiłby się z panem takiego espresso, bo kiwał głową z porozumieniem, chyba też lubi.
1: Ja nigdy
0: nie...
1: Polecam.
0: Tak jest, polecam. Tak jest. Ja nigdy nie próbowałam. A pan doktor próbował takiego espresso z sokiem pomarańczowym?
2: Nie, mnie nie wolno słodkich soków, więc muszę pichać wszystko, co jest kwaśne i niesłodkie. No ale czysta woda jest podobno... Wracam z Tatr, gdzie przepiękna woda spływa z gór.
0: O, i taka
2: jest,
0: woda.
2: Tak, jest naprawdę odżywcza. Natomiast dla pocieszenia dodam panu, że na Syberii też jest 40 stopni. Nie ma gdzie uciec.
1: Wiem, słyszałem i że tam często płoną właśnie lasy.
2: No szczególnie tajga, tak, tak. No ale tajga zgasła w zeszłym roku. Ona płonęła 2 lata, więc tam na północ od Bajkału.
0: Nawet się pan doktor tam nawdychał, prawda, tego wszystkiego. Tak, ja pamiętam, że tam był jakiś problem duży.
2: Jak ja stamtąd wróciłem, fruwały w powietrzu takie skręcone, spalone igliwia z drzew iglastych. No i siłą rzeczy trzeba było to wdychać, więc 2 tygodnie po powrocie jakimś gipsem plułem, coś takiego wyrzucałem z siebie, żeby... Ale organizm wydala wszystko, co niedobre. Natomiast zdobyłem taką górę, która się nazywa Więcej dla Syberii.
0: O,
2: tak, znaczy po rosyjsku, bo myśmy tam było Miru Mir, a myśmy, właściwie pokój Syberii, a myśmy zmienili Sybiru Mir.
0: Okej, okay, no to pięknie. No dobrze, to w takim razie co? Słuchamy teraz Rammsteina, bo to utwór, który wybrał nasz patron spod Krakowa, ale wybierający się na urlop w czasie tych upałów, koniecznie z kawką espresso, pewnie podwójne z lodem, z sokiem pomarańczowym. To jeszcze raz życzymy panu pięknego urlopu, pięknego dnia i bezpiecznej trasy, bo chyba jedzie pan autem, prawda?
1: Tak, jadę samochodem.
0: No nic się nie ukryje, nic się nie ukryje w radiu, drodzy Państwo.
2: Tak. Słychać silnik.
0: Tak to jest, to szerokiej drogi, do usłyszenia, a teraz...
1: Dziękuję.
0: A teraz, drodzy Państwo...
2: Dedykowana piosenka.
0: Tak jest, Rammstein.

0: 16:18, drodzy Państwo, był zapowiedziany Rammstein i zaraz wracamy do Państwa telefonów. Ja tylko przypomnę jeszcze raz i podyktuję numer, pod który możecie Państwo dzwonić. 572-296-545. 572-296-545. A drodzy Państwo, teraz już czas na obiecane kalendarium historyczne i oczywiście już teraz oddaję głos dr Krzysztof Jabłonka. Bardzo proszę. Będzie, drodzy Państwo, bardzo.
1: Gawęda historyczna.
2: Witam serdecznie Państwa. No, większość się chyba domyśla. Co 6 sierpnia może mówić pan Jabłonka? No, przede wszystkim wymarsz pierwszej kadrowej. Słuchajcie, nie chciało mi się wierzyć, ale kilka stacji, które dzisiaj z rana przesłuchałem, ani się zająknęło, że 6 sierpnia zaczął się nasz, przepraszam, Dzień Niepodległości. Dlaczego zaczął? No, bo odzyskiwanie niepodległości to nie jest tak, jak to, jak się mówi, ni z tego, ni z owego mamy wolność na pierwszego. To był cały proces, który musi mieć swoje źródełko. I tym źródełkiem właśnie był 6 sierpnia 1914 roku. Krótko, co się wtedy wydarzyło? Otóż już 3 sierpnia Piłsudski zarządził, dowiedział się od sztabu, zresztą przez swojego łącznika, przez generała Rybaka z wywiadu, że dojdzie do wypowiedzenia wojny Austrii. Oczywiście wcześniej nie mogli Polacy zadziałać na terenie królestwa, czyli zaboru rosyjskiego, gdyż byliby prowokatorami. Mogliby po prostu narazić tam, na skomplikować sytuację Austrii. Ale kiedy Austria już podjęła decyzję, że też przystępuje do wojny, pamiętajmy, z tygodniowym opóźnieniem, a nawet większym, bo właściwie teoretycznie historycy do dziś się kłócą, ale 1 sierpnia 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Wcześniej była wojna austriacko-serbska, ona jeszcze nie jest światowa. Dopiero w momencie, kiedy Niemcy wypowiadają Rosji, czy potem, a potem Francja z Anglią i tak dalej, wszyscy sobie, no to od 1 do 6 w zasadzie wszyscy sobie wojnę wypowiedzieli. I właśnie 6 o świcie, przepraszam, wróćmy, 3 z rana wszystkie kompanie kadrowe przyszłego Wojska Polskiego, a więc zarówno strzelcy, jak i drużyniacy. Drużyniacy to jest część endecka, zawiązana przez Norwida Neugebauera i innych działaczy bardziej prawicowych, a ci byli bardziej lewicowi, strzelcy i Towarzystwo Strzeleckie, Związek Strzelecki Piłsudskiego, połączyły się. I wtedy na zgodę kazał powymieniać się tak zwanymi blachami, czyli takimi odznaczeniami z orzełkiem. Drużyniacy mieli takie półok owalne, strzelcy Piłsudskiego mieli troszeczkę inne, ale żeby nie było między nimi różnicy. I mówi, szarże zdobędziecie w boju. No i właśnie 6 o świcie z Oleandrów, 3:15, budzą się chłopcy. Tam była wystawowa przestrzeń. Jakaś wystawa była przemysłowa, czy coś w tym rodzaju. No było po prostu gdzie spać. No wszyscy spali na ławkach, nie dziwmy się, pod otwartym niebem. I raniutko poustawiali się w czwórki i ruszyli w kierunku granicy. I rzeczywiście około 9 doszli do Michałowic i nastąpił jeden z najważniejszych aktów niepodległości Polski. Wykopano słup graniczny carski, pomalowany w takie koszmarne czarno-żółte kolory. Carat sobie takie zażyczył i rozbito o miejscowy głaz. To była nieprawdopodobnie wzruszająca chwila. Czytałem kilkanaście nawet pamiętników. No wszyscy płakali, wszyscy mieli łzy w oczach. Niszczymy zabory. A na skalę wysoko nad tymi, przy wejściu do Michałowic, stał stary ksiądz, bardzo wiekowy, Cyprian, jak się tam nie pamiętam nazwiska, z krzyżem i błogosławił. Był on w młodości powstańcem. No i w ten sposób iskra z powstania styczniowego trafia do 1914 roku. Pamiętajmy, to jest 50 lat później. To jest dokładnie, a czy właściwie w przeddzień rocznicy zabicia, no przepraszam, dzień później po rocznicy zabicia na Cytadeli, na stokach Cytadeli Traugutta i rządu narodowego. Rząd narodowy się wskrzesza. To jest rzadkie w historii. My jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko, co jest w naszej historii, wydaje nam się oczywiste, normalne, bo tak jest w szkole i w podręczniku. No i tak rodzice mówią, lub dorośli. Młodzi się tego uczą, my uczymy młodych, ale jak się to zestawi z innymi, to widać wyjątkowość tego. Nie ma gdzie indziej takiej kadrowej i nie ma iskry rzucanej w świat. Przecież ona mogła nie zapłonąć. Notabene Leszek Moczulski napisał taką książkę, tu polecam zresztą, bo nie wiem jakim był politykiem, ale historykiem był dobrym. Przerwane powstanie. Otóż zaczyna się działania wojenne sobie, ale Polacy rozpoczynają działanie powstańcze, czyli zakładają biura werbunkowe, powołują władze cywilne. No normalnie zachowujemy się, jakbyśmy powstanie zaczęli. Należałoby je nazwać kieleckie, ponieważ zajęliśmy Kielce w ostateczności. Problem jest tylko w tym, że to powstanie nie mogło się dalej rozwinąć, ponieważ ruszyła ofensywa rosyjska i po prostu, mówiąc nieładnie, a po młodzieżowemu, trzeba było stamtąd zwiewać. No i rzeczywiście ta słynna Ulina Mała, czyli przejście pomiędzy dwoma korpusami kilkunastotysięcznymi, 2000 chłopaków Piłsudskiego bez artylerii, jedynie z bronią, mogli tylko walczyć o własną śmierć, gdyby ich wykryto. Cud się stał, nikt ich nie wykrył. I w ten sposób wycofaliśmy się stamtąd, zwijając powstanie. A więc mamy coś takiego jak powstanie, czy może przedpowstanie, które zapowiada niepodległość, zapowiada zresztą z pięknym zadęciem, ale potem szybciutko je zwijamy, cofamy się do Krakowa i czekamy na ofensywę Szeptyckiego, czy pod Gorlicami Mainsteina, która w 15 roku zmiecie Rosjan aż gdzieś tam daleko, właśnie na Wołyń, pod Kostiuchnówkę. No, tam trzeba było bronić najpierw przed potężną ofensywą Brusiłowa, a potem przed bolszewikami. No, stąd też 6 sierpnia jest iskierką, początkiem drogi do niepodległości. Oczywiście jej punkt kulminacyjny to 11 listopad 1918 roku, głównie z powodu rozbrojenia Niemców w Warszawie i własnego rozejmu z Niemcami. Piłsudski zawarł to z radą żołnierską, Soldatenratem, że nie będziemy do siebie strzelać, wy oddajecie broń, my was wypuszczamy. I słuchajcie, to było genialne. Najlepsze są takie powstania, które nie kosztują krwi, którym się dogadujemy. Trwało ono 2 dni i o to chodziło, żeby nie dłużej. No, dlatego na użytek własny my historycy nazwaliśmy małym powstaniem warszawskim, bo strzelanina była. 140 parę osób padło. Nie bardzo wiemy jakiej narodowości, bo tyle trumien zamówiono wtedy w Warszawie, więc i Niemcy, i Polacy w tym i Żydzi, którzy też się wmieszali w niektórych przypadkach. No, raz ostrzelali Polaków, raz ich Niemcy ostrzelali i tak dalej. No w każdym razie finał był, to nie było aż takie łagodne, jakby się wydawało. No a koniec cóż, no końcem jest w zasadzie rok 1924, kiedy ostatecznie ustalają się granice, kiedy zlikwidowana została samoobrona w Warwiszkach i kiedy Polacy odzyskali jakieś tam kawałeczki ziemi jeszcze na Orawie i Spiszu, wymieniając zresztą na inne już od tej pory granica 6 kwietnia 1924 kończy 10 lat odzyskiwania niepodległości. No a druga data? No druga to jest rocznica zaprzysiężenia obecnego prezydenta. Tu życzymy mu wszystkie. Tuż nie komentujemy. Powiem tylko z takiego skromnego doświadczenia historycznego, już te 75 lat od 2 tygodni żyję na tym świecie. Już mi bliżej do setki niż 25 lat mam do setki. To słuchajcie państwo, jest to najlepsze wejście prezydenta. Naprawdę widzę, że nam rośnie coś bardzo ważnego. Życzę mu oczywiście 2 kadencji. Kadencji, które przejdą jako epoka. To się rzadko zdarza. Chyba nikt jeszcze u nas nie zasłużył. Może epoka Kwaśniewskiego, niektórzy twierdzą, ale była nijaka. Lecha Kaczyńskiego zakończyła się tragicznie. No, obawa przed tym, że zostanie wybrany po raz drugi, spowodowała, że ze Smoleńska nie wrócił. Tragiczne mamy losy i druga Rzeczpospolita straciła prezydenta i trzecia, ale my idziemy po prostu dalej. Patrzymy na śmierć tak, jak patrzył Chrystus, czyli zmartwychwstaniemy. Dziękuję ci.
0: To prawda. Bardzo dziękuję, doktor Krzysztof Jabłonk, ale może jeszcze dopytam, no bo rok tej prezydentury wydarzyło się bardzo dużo. Cały czas zresztą się dzieje.
2: Ale mogło się jeszcze więcej wydarzyć.
0: To prawda. Mogło się wydarzyć jeszcze więcej, ale też mamy teraz ogromne przetasowanie na prawicy.
2: Mm-hmm. No tak.
0: Że pan, i myśli pan, że jakoś uda się wyjść obronną ręką, albo że faktycznie to prezydent Karol Nawrocki może być tym liderem, tym najsilniejszym podmiotem, który jakoś pomoże wygrać tej prawicy szeroko rozumianej?
2: Tak. Znaczy pamiętajmy o jednym, że obecnie stworzył się ogromny areał tak zwanego środka. Wielu się już rozczarowało. No, do władzy się rozczarować nie trudno. To nigdy jej nie lubiano, żadnej nie lubiano. Ale trzeba pamiętać, to jest jednak nasza władza. To jest, to nie są obcy. I teraz, jeżeli prawica chce rzeczywiście jakoś powrócić, to musi zrobić to samo, co zrobiła koalicja w poprzednim. Po prostu się zjednoczyć. I ja tu widzę rolę prezydenta, szczególnie, że prezydent wykazuje ku temu pewne skłonności, pewne działania, a mianowicie Polsce potrzebna jest nowa konstytucja. To nie ulega wątpliwości. To, co zrobiono, było koszmarnym kompromisem między Kwaśniewskim, parlamentem, trochę prezydent, trochę premier, w końcu nie wiadomo kto gdzie, jeden sobie przypisuje więcej, drugi drugiemu mniej. No widzimy, co się dzieje. I albo ustrój kanclerski, jak niektórzy twierdzą, który u nas nigdy nie miał tradycji, albo ustrój prezydencki, który akurat tradycję ma. I ja tu rozumiem prezydenta Nawrockiego, który chce przechylić, no, mówiąc delikatnie, trochę upodobnić do amerykańskiego. Do francuskiego nie za bardzo, już do Francji nam niestety daleko. Upodobniono Polskę, drugą Rzeczpospolitą, do Francji i nam to źle wyszło, bo oni mieli antynapoleoński system, więc w ogóle, tak powiem, no sami się ukarali, potem 40 rok to wykazał. Ale tutaj przechylenie jednak prerogatyw, tu są dwie reformy potrzebne i władzy naczelnej, czyli prezydent jednak jest zwierzchnikiem kraju i nie tylko sił zbrojnych, bo inaczej, tak powiem, za dużo jest okazji, żeby mu nogę podstawić. I w końcu prezydent niby ma, ale tak naprawdę wszyscy robią, żeby nie miał. No tak się nie da. Albo kapitan na statku dowodzi, albo zmieńcie kapitana, no albo sami, albo płyńcie jak chcecie, no jak wiatr wieje. Więc nie można sobie pozwolić na to, wiatr wieje, bo wiemy skąd wieje. Natomiast musimy się zdecydować w takich sytuacjach, jakich jesteśmy, czyli zagrożenia, zawsze opłacał się system prezydencki. I tu trzeba kibicować prezydentowi. On pewnie pozbiera tą całą prawicę, nawet chyba z pewnymi konfederacjami, które oczywiście się nawzajem nie lubią, ale inaczej wylądują znowuż na wieczystej opozycji. I to dobrze działa, tak jak zjednoczyła się, przepraszam, Platforma z wszystkimi innymi, nawet drobnymi, ci Zieleni i tak dalej, którzy by mieli po 1,5%, no powchodzili, coś tam zyskali. Wystarczy nie tylko powtórzyć, ale podnieść do sześcianu i wtedy wygrana może być premią za zgodę. To akurat Polacy premiują generalnie. I co najważniejsze, 65%. Wtedy można zmienić konstytucję. No i druga reforma, która nam się powinna pojawić, to reforma administracyjna. 16 województw jest powrotem niestety do ustroju dawno minionego, kiedy było 17 województw. Natomiast o wiele ważniejsze stają się teraz regiony. No coś takiego jak województwo śląskie i dolnośląskie. Nawet dzieci w szkole zauważyły, że jak jest coś dolne, to musi być górne. Jak jest coś zachodnie, musi być wschodnie. A nie może kawałek robić za całość. I teraz mamy irredentę śląską i w województwie śląskim chcą mieć własny sejm, własnego być może prezydenta. Trudno powiedzieć. I jeśli cała reforma administracyjna pójdzie w kierunku regionalizmu, a nie autonomizmu, czyli wyjątków, tylko wszystkie regiony dostaną takie same prawa. A więc będziemy mieli Pomorze, Mazowsze, Wielkopolskę, Kujawy, Małopolskę, Śląskie, coś tam jeszcze. To wtedy wyrówna się. Będą bardzo silne ośrodki lokalne o własnym, tak powiem, wyrazie. Województw może być ile chce, na ile pieniędzy starczy. Mogą wrócić dawne województwa. One już nie będą rozbijały Polski, bo będą spinały ją regiony. I co najważniejsze, regiony są w stanie rozmawiać z regionami innych krajów. Z landami niemieckimi, z krajami czeskimi, a z tym, co jest również na wschodzie. Na przykład takie Mazowsze, to jest wielkość Litwy. No. Mhm. I tak dalej. Pomniejsze pominę, bo się już na tym nie znam, ale te dwie reformy wystarczą, żeby poprzeć tu prezydenta i jego próbę stworzenia prezydenckiego ruchu patriotycznego. PRP. PRP kwadrat, bo to Rzeczpospolitej Polskiej. I w ten sposób taki patriotyczny ruch zebrałby wszystkich, którzy chcą dwóch rzeczy. Po pierwsze, święty spokój z walką, a po drugie, rozwój. No, mamy rozwój plus. Chodzi o to, żeby wreszcie odżył CPK, prawda, żeby Świnoujście się odblokowało, Odra była drożna i parę innych rzeczy mogło zacząć funkcjonować normalnie.
0: To prawda, mogło zacząć funkcjonować normalnie i tak naprawdę też wspomóc naszą gospodarkę i sprawić, żebyśmy byli realną konkurencją. Pan mówi tutaj o spławnej Odrze, Odra to część portu kontenerowego w Świnoujściu.
2: Jasne,
0: port kontenerowy w Świnoujściu jest nam niezbędny do tego, żebyśmy mogli być...
2: I o tym świetnie wiedzą Niemcy i blokują ile
0: to wlezie. Prawda, to prawda i blokują, podobnie jak centralny port komunikacyjny, jutro bardzo ważne...
2: No to już miejscowe siły blokują.
0: To miejscowe siły, ale takie siły, które też...
2: Mają telefon do Berlina.
0: Tak, tak, być może uważają, że to jest w interesie nas wszystkich i że tak powinno być.
2: No po co nam CPK, jak mamy Berlin, prawda?
0: To prawda, a spróbujemy też odebrać telefon, bo dzwoni jeden z naszych słuchaczy.
2: No bardzo to dziękuję i zamykam tym samym kalendarium
0: tak
2: historyczne
0: jest,
2: dnia dzisiejszego. Dwie daty wystarczy.
0: Doktor Krzysztof Jabłonka, a my, drodzy państwo, odbierzemy na żywo ten telefon i mam nadzieję, że usłyszymy głos naszego słuchacza albo słuchaczki. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry, Aleksandra z Warszawy.
0: Piękny bardzo głos słuchaczki.
3: Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam akurat do audycji, w której jest też doktor Jabłonka.
2: Miło.
3: Ponieważ mam do pana wielką prośbę. Dzwoniłam już wczoraj, ale cieszę się, że mogę osobiście bardzo poprosić o podcasty z pana audycji, szczególnie sobotnich. To są przecudowne audycje, wciągające. Chciałabym nieraz puścić ponownie dzieciom lub mężowi. Na przykład ta z 13 czerwca o Hitlerze, między innymi zamach na Hitlera. I ja tego nie mogę znaleźć na stronie internetowej. Są dwa ostatnie. A ja po prostu marzę, żeby posłuchać jeszcze raz tego głosu wspaniałego pana. Więc ja bym chciała teraz usłyszeć.
2: Miło mi, pozdrawiam
3: próbuje.
2: Panią serdecznie. Bardzo dziękuję za komplementy. No może nie całkiem zasłużone, ale no jak to mówią, z pomocą boską daje się wiele rzeczy zrobić.
3: Absolutnie zasłużone. To jak pan przekazuje historię, z jaką pasją, ale takim podejściem do łączenia faktów, no to jest coś, co się słucha jak taką powieść historyczną z takim zacięciem jeszcze do odniesieniem do dzisiejszych czasów. Więc to jest coś wspaniałego do tego pana głos, który to wszystko ubarwia dodatkowo. No bardzo dziękuję za tę audycję i bardzo proszę o więcej podcastów dostępnych na stronie do słuchania.
2: Muszę pani powiedzieć, że nie ode mnie zależą podcasty. Ja mogę tylko
0: ale
2: na kolanach.
0: Obiecamy, że na kolegium to podniesiemy ten temat i postaramy się...
3: Tak.
2: Że mogę tylko
3: wczoraj
2: prosić.
3: Wczoraj usłyszałam, że to wszystko zależy od pana Jabłonki, bo musi opis dostarczyć.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Ja chętnie opiszę. Chociaż muszę powiedzieć, odpowiadając pani na bardzo ważną rzecz, że z powodu tego właśnie, no powiedzmy to opowiadania, to mój rodzony syn zamontował mi wreszcie taką funkcję, że ja gadam, a tam piszę, więc to rzadko.
0: O, to już
2: cudownie.
0: No,
2: i wtedy będzie opis już gotowy. No, może nawet książkę z tego zrobimy, jak byśmy mieli wydawnictwo w net.
3: Cudownie.
2: Także rzeczywiście, no takie rzeczy, no niestety urodziłem się pedagogiem do mówienia, to jest czasami ważniejsze od pisania. Od pisania są ewangeliści i tak jak mojej młodzieży przekazywałem, spotykam ich teraz już 40-latków, 50 nawet, z dziećmi takimi wyższymi i oni mówią, panie psorze, to co pan nam mówił, ja tym moim dzieciom teraz mówię.
3: Dokładnie.
2: I one potrafią to zapamiętać. Z tego się najbardziej cieszę, bo to jest właśnie powołanie. Ja za to nie odpowiadam. To jak to kiedyś jednego ucznia złapałem na korytarzu, który strasznie krzyczał i pytam, co ci się stało? Nie wiem, panie psorze, to coś we mnie wrzeszczy. No więc coś we mnie mówi. I ja to przekazuję, póki mogę. Może jakiś duch proroczy Polskę nawiedził, nie wiem, ale czasami
3: absolutnie.
2: Mi się zdaje, że trzeba mówić. Trzeba mówić w porę, bo czasami bywa za późno. Teraz jest taki czas. Dzisiaj piękna uroczystość przed Pałacem Prezydenckim, już wreszcie nie Namiestnikowskim, jak to historycy mówili. Prezydencki nam tutaj. I pierwsza rocznica połączona z rocznicą wymarszu kadrowej, czyli początku ballady Legionów, powoduje, że czujemy się niepodlegli.
0: To prawda i bardzo duży tłum ludzi, taki poruszający widok, bo jest naprawdę gorąco i myślę, że to wcale nie jest komfortowa sprawa.
2: Z poświęceniem,
0: przez kilka godzin, tak, przez kilka godzin stać po to, żeby
2: usłyszeć prezydenta.
0: Usłyszeć, zobaczyć, poświętować z nim, więc to na pewno pokazuje, że przynajmniej u dużej części społeczeństwa on się cieszy takim prawdziwym uznaniem.
2: Tak.
0: A jeżeli chodzi tak, proszę.
3: Czy ja jeszcze mogę wtrącić, ponieważ pan doktor powiedział o tym, o książce, ale co niewątpliwie zawsze ma sens, ale chciałabym powiedzieć, jako mama trójki dzieci w wieku 8-13 lat, które nie czytają książek ku mojej rozpaczy, ale...
2: Tylko oglądają?
3: Nie, słuchają. Słuchają audiobooków na potęgę. To znaczy rano wstają i mamo, mogę audiobooka, i słuchają naprawdę bardzo dużo książek. Podsyłam im tytuły. Myślę, że to też jest trochę takie już pokolenie, że nie mają czasu na książki. Inna sprawa, że moje dzieci mają głęboką dysleksję, mają ADHD, są w spektrum, no mają różne powody, dla których to czytanie to jest po prostu dla nich
2: dodatkowa
3: udręka,
2: strasznie
3: trudne, strasznie trudne. Więc usłyszenie czegoś, one to tak szybko łapią. Widzę po moim 13-letnim synu, jak on kojarzy fakty właśnie z historii, potrafi też, coś takiego ma, jeszcze zdowcipkuje na ten temat potem, co usłyszał. Więc te audycje pana to jest po prostu cenniejsze dla nas niż książki.
0: To już na pewno zadbamy.
2: To tutaj prośba.
3: Nie tracić czasu, do naszej proszę więcej mówić.
2: Właśnie, dziękuję bardzo za dobrą radę, bo tutaj prośba do naszej kochanej Jaśminy, a może zrobimy program dla młodzieży.
0: No byłoby
2: super.
0: Cudownie
2: takim 13, 14, 15 latkom. Wtedy jest to świeża rola, świeże serce i można zasiać, zanim zły zasieje ten konkol i to
3: dokładnie
2: wszystko.
0: To mamy już drugi temat, który podniesiemy na kolegium. Bardzo...
2: Może mnie kiedyś zaprosicie na kolegium.
3: Proszę i trzymam kciuki.
0: Oczywiście. Oczywiście. Bardzo pani dziękuję i
3: dziękujemy,
0: że pani
2: dziękuję
0: słucha Radia
2: jeszcze raz.
0: Wnet. Tak jest.
2: Dedykuję w takim razie pani najbliższą audycję. Będzie o Szwajcarii, ponieważ 1 sierpnia to jest również święto szwajcarskie, no ale nasze powstanie było ważniejsze. No to 8 będziemy tych świętować. Zasługują Szwajcarzy na to, a ja pani tę audycję dedykuję.
3: Dziękuję bardzo. Będę nastawiać ucha. Super. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Serdeczności pozdrawiamy i dobrego dnia. No właśnie, tyle miłych słów, pod którymi ja się także podpisuję, bo ja też bardzo lubię słuchać i głosu
2: pana
0: doktora.
2: Ale to ciebie powinni chwalić, nie mnie.
0: A to spokojnie. Spokojnie, to się serce nam się raduje, jak w ogóle ludzie słuchają, to po pierwsze, a po drugie, jak jeszcze naprawdę coś dla siebie z tego biorą po prostu, tak. Jak im zależy, to jest świetna sprawa.
2: I potrafią nam to powiedzieć.
0: To prawda, więc bardzo, bardzo się cieszę i też mam nadzieję, że uda się jakiś taki format stworzyć. Myślę, że tak.
2: Rzeczywiście, bo młodzież potrzebuje, nie wszyscy mają, tak powiem, szczęście, żeby mieć takich różnego typu. No, mężczyzn w ogóle jest mało, za mało w szkołach, ale nauczyciel z pasją, jakiejkolwiek fizyki, chemii czy czegokolwiek, potrafi porwać młodzież, a historię trzeba uczyć w terenie. Trzeba jeździć, zamki oglądać. Ja pamiętam radość na polu grunwaldzkim, gdzie dzieciaria się podzieliła na różne ten. No i miałem ucznia o niemieckim nazwisku, Otto, Rafałek Otto. Tu go pozdrawiam, jeśli słyszy. I on siedział na miejscu wielkiego mistrza. I słuchajcie, jak on był bardzo potrzebny. Przecież byśmy nie mogli bitwy bez Krzyżaków odtworzyć.
0: Tak jest.
2: No więc widać, jak młodzież szerzej myśli, niż my myślimy o nich.
0: To prawda. I młodzież, i dzieci. Ja bardzo często się zaskakuję taką mądrością i głębią, która zresztą wystarczy spojrzeć w oczy dziecka i to człowiek od razu to widzi, że tam jest dużo więcej niż można by pozornie czytać.
2: Tak. Jaśminko, poruszyłaś rzecz niesamowitą. Mianowicie, jak prowadziłem lekcję, no, kazano mi pisać tam w punktach, co mam omawiać. Nic z tego, wyrzuciłem do śmietnika. Dlaczego? Ja patrzyłem w oczy dzieci i ja widziałem, czy są zaciekawione, czy już się nudzą. Jak się nudzą, trzeba było od razu robić odwrót, jakiś dowcip powiedzieć, coś tam kogoś z konia zrzucić.
0: I teraz może my zrobimy, panie doktorze, taki odwrót, żeby naszych słuchaczy nie zanudzić, chociaż to tematy arcyciekawe, ale teraz muzyka. Mamy na naszej liście Strachy na Lachy i Moralne Salto. W takim razie posłuchajmy.
2: Salto.

0: 16.47 i to, drodzy Państwo, moralne salto, strachy na lachy, to album Piła Tango z 2005 roku, a my wracamy teraz i mamy połączenie z kolejnym słuchaczem, a nawet słuchaczką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z tej strony Małgorzata z Łodzi. Ja chciałam skorzystać z możliwości, że osobiście jest pan Krzysztof Jabłonka w studio.
2: Specjalnie dla pani.
1: Bardzo się właśnie, ja bardzo się cieszę.
2: Już miałem wyjść, ale zatrzymałam mnie Śmika.
1: Bo ja wczoraj z panem Konradem rozmawiałam i prosiłam o przekazanie gorących pozdrowień. Ale ponieważ dzisiaj jest pan osobiście, więc mówię, nie mogę sobie odmówić, żeby usłyszał pan to ode mnie, że bardzo serdecznie pana pozdrawiam i w ogóle bardzo, ale to bardzo dziękuję, moje ukłony za nie tylko kalendarium, ale przede wszystkim za uciśnione narody wschodu. Co sobotę od bardzo dawna słucham. Jestem po prostu urzeczona i bardzo proszę, żeby pan jak najdłużej prowadził historyczne
0: programy. Kochają pana audycję słuchacze i słuchaczki.

0: Te, niech mi pan wierzy, rewelacyjne, rewelacyjne audycje. No i tylko to chciałam przekazać państwu, no nie chciałam, abym już dłużej zajmować anteny, może jeszcze ktoś zadzwoni. Ale pani, serdecznie pozdrawiam.
1: Pani Małgorzato, ponieważ pani z Łodzi dzwoni, to ja się pani zwierzę, że z Łodzi, z Księżego Młyna. To jest dzielnica
0: Byłam
1: Łodzi.
0: Byłam tam dzisiaj.
1: O, właśnie.
0: I jutro będę z przyjaciółmi, którzy przyjechali z Holandii, chcę im pokazać.
1: No więc właśnie, więc tam jest wydawnictwo Księży Młyn, gdzieś tam w okolicy. Zamówiło u mnie książkę. Niestety nie wywiązuje się zbyt uczciwie z nimi, ponieważ czasu mi brakuje. No i taki upał nie sprzyja, żeby przynajmniej dużą część tych audycji przetworzyć w krótkie artykuły i umieścić właśnie pod tytułem Uciśnione Narody Wschodu. Więc jest nadzieja, że przynajmniej w przyszłym roku, a pamiętajmy, to będzie jakaś tam kolejna rocznica niesławnej pseudorewolucji październikowej, no będzie można o tych narodach wreszcie powiedzieć. Tym bardziej, że ci ludzie, ci, którzy o Polsce coś wiedzą, czekają na to. Tatarzy, których spotkałem, ja już to opowiadałem pół roku temu u kuzynów mojej żony, powiedzieli krótko, mówcie, że w ogóle istniejemy. I to jest bardzo ważne, żebyś w naszych głowach nie było takiego jednego obszaru na czerwono z napisem Rosja, tylko żeby tam było tych 77 narodów.
0: Właśnie myślę, że to jest bardzo dobra konkluzja i ja też między innymi składając te podziękowania dla pana, chciałam też na to zwrócić uwagę, ale już pewnie chciałam się tak
1: Ale to cenne jest, co pani mówi, bo wiemy, w
0: ale naprawdę
1: którą stronę
0: jest to
1: płynąć.
0: Bardzo ważne. Tak. Naprawdę bardzo ważne. Ja na przykład o Tatarach to bardzo często słyszałam, może dlatego, że mieszkam właśnie w takim wielonarodowościowym mieście, znaczy teraz to może jest mniej, ale przed wojną tutaj nacji było naprawdę dużo, naprawdę najróżniejszych i nieraz idąc po ulicach, po starszych osobach, widać ślady, że
1: pobytu
0: to jest
1: innych
0: ktoś,
1: narodów.
0: Kto przyjechał ze wschodu, a najprawdopodobniej już się związał z kimś z Polski, powiedzmy, albo jest rodowitym stamtąd. No, nie tylko po głosie, bo to już się zatraca, ale po prostu rysy twarzy o tym świadczą. I dlatego też czy Tatarzy, czy inne nacje, które są na wschodzie, a o których mało wiemy, źle, że mało wiemy, ale ktoś musi zacząć powolutku o tym przynajmniej przypominać, wspominać, rzucać hasło, a potem myślę, że przyjdzie moment, że będzie większe zainteresowanie i wtedy więcej, i więcej, i więcej, bo no, to jest potrzebne. To jest potrzebne.
2: To prawda i to robi doktor Krzysztof Jabłonka w swojej audycji Uciśnione Narody Wschodu.
0: Ja
2: może uda się więcej.
0: Dziękuję.
1: Może uda. Powiem krótko.
0: Jeszcze raz wszystkiego dobrego.
1: Bardzo pani Małgosiu, dziękujemy. Powiem krótko, no nie miałbym nic do powiedzenia, gdybym tam nie był. Gdyby oni moralnie mnie nie zobowiązali. Nie zapominajcie o nas. My jesteśmy także częścią tego wspólnego świata.
0: I ja myślę, że właśnie ta pamięć to jest właśnie bardzo ważna rzecz, bo my, co prawda, jesteśmy narodem, powiedzmy, średniej wielkości w Europie. O nas ktoś tam coś wie, ale na świecie też nie wszyscy wiedzą, co to jest taki nieduży kraj. Znaczy, no, powiedzmy, nie to, że nieduży, ale średniej wielkości kraj w Europie. No, Francję znają z historii.
1: No bo muszą, tak.
0: Bo muszą. Wielka Brytania, mocarstwo dawne, muszą. Ale o nas tak nie za bardzo, tym bardziej, że przez ileś lat, 123 lata, w ogóle nas nie było.
1: No, panie Małgosiu,
0: i na
1: ja
0: tym
1: za...
0: tracimy.
1: Znaczy już nie, teraz już się nas widzi, ale ja przypomnę tylko, że w 1913 roku był taki przewodnik po Europie i zaczynał się od słów Warszawa, najpiękniejsze miasto Rosji. Co pani na to?
0: No właśnie.
1: Naprawdę, dla nich już byliśmy Rosją straconą, więc żeby nie powtarzać tego...
0: Żeby nie było tego.
1: Tak, tak, tym bardziej, że Tatarzy powitali tam naszych kibiców, jak było tam mundial. Polacy, kim wy byliście, my teraz jesteśmy, ale kim wy jesteście, my kiedyś będziemy. I my jesteśmy po to na świecie. Dziękuję bardzo za pani. Dziękuję.
0: Ja również serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
2: Serdeczności pozdrawiamy. No i tak miło, panie Krzysztofie, się zrobiło w tej audycji.
1: No, za miło.
2: Za miło? Nie, właśnie fajnie. Bardzo dobrze.
1: Ale odpowiedź od każdego słuchacza, który chce się z nami podzielić, jest nie tylko motywacją, czy jakąś taką duchową nagrodą, ale jest przede wszystkim punktem w naszym sterowaniu, prawda? Taką lampą, że tu trzeba płynąć.
2: Tak jest. I jest takim drogowskazem.
1: Tak.
2: My za kilka chwil porozmawiamy w audycji Telefony z Grzegorzem Makselem i tutaj będziemy kontynuować temat nielegalnych kasyn i patostreamingów. Czy pan wie, panie Krzysztofie, co to jest patostreaming?
1: Boże, w głowie mi się zawraca jaśminka. Ja jestem ze starej epoki, dinozaur przed tobą siedzi.
2: I może bardzo dobrze. I może bardzo dobrze, bo to...
1: żywym ssakiem, a ja już jestem na wymarciu. Nie wiem, ale wiesz, dodam od razu, nie za bardzo chcę wiedzieć.
2: Nie bardzo. I to rozumiemy. My też byśmy nie chcieli wiedzieć, ale już
1: ale
2: wiemy.
1: Niestety są, tak.
2: Niestety, tak, wiemy i postaramy się tak zrobić, żeby było tego mniej. No tak naprawdę. Bo jednak trzeba, tak, nie da się już od tego uciec, bo to jest, ale
1: zbyt
2: można.
1: Daleko. No.
2: Tak, ale można tak robić, aby starać się jakoś to kontrolować.
1: Dodam może tylko jako historyk, że jak się pojawi jakaś patologia, wobec której jesteśmy bezbronni jakiś czas, to za chwilę pojawi się szczepionka. Więc życzę, żeby tutaj
2: tak
1: też
2: jest,
1: tak była.
2: Tak jest. I my tego też życzymy. A teraz, drodzy Państwo, już muzycznie Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień.

0: Słoneczny patron w Radio Wnet.
1: Tolkienowski teatrzyk absurdu Radia Wnet przedstawia thriller polityczny pod tytułem Nie wszystko władza, co się świeci. Występują Żyrafa Kleszcz, piękna jak sama Arwena. Aragorn w tej roli niejaki Igor, mimo topora w nazwisku, mieczem wymachujący. Madame domagała, tak naprawdę to mężczyzna, jako Boromir. Zdradliwy, należy to zaznaczyć. I Gollum, sam siebie odgrywający.
2: Och, Aragornie, synu Aratorna, czy zasiądziesz na tronie Gondoru?
3: Ależ zasiądę, najdroższa. Taki wszak wynik przeznaczenia.
4: Pierścień władzy wyrwę z rąk hobbita i sam zasiądę na tronie namiestnika. Przecież jestem spadkobiercą władzy w tym kraju wynegocjowanej. Gondor nie potrzebuje na swym tronie uzurpatora z północy.
5: Mój skarb, mój skarb. Gollum! Gollum!
2: A ja nie chcę tego pierścienia. Jeszcze bym tak zbrzydła.
3: Maszę za to zaręczynowy.
6: Brawo! Królewska para! Królewska para!
7: Radio Wnet.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Leon XIV odwiedził dziś Asyż, gdzie trwa franciszkańskie spotkanie młodzieży. Zwracając się do młodych ludzi, papież mówił m.in. o tym, jak kochać Kościół i nie bać się podejmowania życiowych decyzji. Z kolei w homilii podczas mszy świętej zachęcał, by młodzi na wzór świętego Franciszka i świętej Klary przyjmowali w swym życiu Ewangelię bez taryfy ulgowej. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Przed południem Leon XIV udał się z kilkugodzinną wizytą do Asyżu, gdzie odbywa się międzynarodowe franciszkańskie spotkanie młodzieży, wpisujące się w obchody 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Ojciec Święty modlił się w kaplicy Porcjum Kuli we wnętrzu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej, następnie papież spotkał się z młodzieżą, ze wspólnotą franciszkanów i przewodniczył mszy świętej. Wczesnym popołudniem powrócił do Rzymu. Podczas spotkania z młodzieżą Leon XIV odpowiedział na 3 pytania zadane w imieniu całego pokolenia młodych ludzi. Dotyczyły one tego, jak być autentycznym świadkiem wiary, skąd czerpać odwagę do podejmowania życiowych decyzji i w jaki sposób wciąż patrzeć na Kościół jak na matkę, pomimo jego niedoskonałości. Papież mówił m.in. o tym, że od chrześcijan bardziej niż kiedykolwiek oczekuje się dziś, by budowali pokój, a więź z Jezusem sprawia, że ludzie pomimo różnic mogą się na siebie otwierać.
10: To San Francesco però imparate la radio.
11: Od świętego Franciszka uczcie się jednak ewangelicznego radykalizmu, który jest przeciwieństwem fundamentalizmu. Nie czyni człowieka ślepym i gwałtownym, lecz wrażliwym i uważnym, zawsze podążającym za Jezusem, a przez to pokornym i otwartym na wszystkich. Nie jest to łatwe, ale przynosi wiele radości.
9: Mówiąc o zaufaniu Bogu w podejmowaniu decyzji, papież podzielił się też osobistym świadectwem.
11: Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że Pan nigdy nie pozostawił mnie samego, zawsze mi towarzyszył, dając mi również ludzi, z którymi mogłem iść. Tak więc w powołaniu do kapłaństwa, do życia we wspólnocie augustiańskiej i jako misjonarz odnalazłem jakby światło, które prowadziło mnie aż do dziś, aż do chwili, gdy musiałem również powiedzieć tak powołaniu całkiem szczególnemu, powołaniu do bycia papieżem.
9: Kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty była msza święta, którą Ojciec Święty odprawił w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. W homilii, nawiązując do dzisiejszego święta Przemienienia Pańskiego, zachęcał młodych ludzi do odważnego podążania za Chrystusem na wzór świętych Franciszka i Klary, którzy przyjęli Ewangelię bez taryfy ulgowej.
11: Drodzy młodzi, dziś Europa i cały świat poszukują wśród was nowych świętych. Miejcie odwagę uwierzyć słowu Ewangelii, stawajcie się w pełni ludźmi dzięki wolności Jezusa Chrystusa. Tytuł waszego spotkania, Go, jest misją, posłaniem na drogi, których map jeszcze nie posiadamy, ponieważ otwierają się one wtedy, gdy słuchamy serca, jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu i idziemy za zmartwychwstałym tam, dokąd zechciał pójść przed nami. Go, idźcie. Albo jeszcze lepiej, idźmy, let's go. Idźmy na peryferię, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
12: Autopromocja.
13: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
14: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
12: Sofa Surfing. To była autopromocja.
0: Słoneczny patron w Radiu Wnet.
15: Siedemnasta 5, drodzy Państwo, i rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji i oczywiście telefon. Przypominam Państwu, że Wy cały czas możecie do nas dzwonić, chociaż najpierw będzie rozmowa, ale jeżeli chodzi o numer telefonu, pod którym możecie dzwonić, to jest 572-296-545. Jeszcze powtórzę, 572-296-545. A teraz, drodzy Państwo, obiecana rozmowa. Wracamy do tematu nielegalnych kasyn i patostreamingu i zacznijmy od tego drugiego. Mieliśmy ustawę dotyczącą patostreamingu, mieliśmy bardzo gorącą dyskusję, dużo głosów też sprzeciwu dotyczących tego, że to może być cenzura, że jest to nieuczciwe. Jak teraz wygląda sprawa, jeżeli chodzi o taką kwestię legislacyjną i tego, co dzieje się i jakie treści mogą pojawiać się w internecie?
16: Po podpisaniu ustawy przez prezydenta i niebawem rychłe wejście jej w życie, pojawiło się wiele przede wszystkim znaków zapytania wcześniej, jak ta ustawa będzie wyglądała i tak jak większość ustaw z polskiego Sejmu wychodzi, jest to ustawa w cudzysłowie bardzo mocno pisana na kolanie, ponieważ przede wszystkim przewodnicząca Monika Rosa, Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży i inni posłowie niezbyt byli zainteresowani szerokimi konsultacjami profesjonalistów, ludzi, którzy naprawdę pochodzą z internetu, czytają i rozumieją ten internet. Więc nawet program Polsatu pokazał, że ludzie, którzy tworzyli tą ustawę, nie mieli w ogóle pojęcia w ogóle o patostreamingu, ani czym on jest, ani kto go tworzy. Pan prezydent oczywiście musiał podpisać tą ustawę, ponieważ gdyby jej nie podpisał, to byłoby wielkie larum na polskiej scenie politycznej, ale na całe szczęście zapowiedział, że ta ustawa będzie musiała być bardzo mocno poprawiona ze względu na wiele czynników. I tutaj musiałbym powiedzieć coś takiego, że ustawa zawiera kwestie zakazu poniżania innych osób, wyzwiski poniżania innych osób. I tutaj zacznijmy przede wszystkim od ludzi, którzy tworzyli tą ustawę. Widzimy przecież na kanwie Sejm Felixa, jak to kiedyś się mówiło, kiedy jeszcze był były marszałek Sejmu, pan Hołownia, że przecież tam wyzwiski ubliżania, umniejszania jeden drugiemu mamy na porządku dziennym, więc tak naprawdę połowę Sejmu by trzeba było zamknąć. Po drugie, w ogóle nawet nie wiemy, kto będzie miał się tym zajmować. Czy to policja, prokuratura, kto? W ogóle jakieś nowe służby internetowe, bo nie posiadamy takiej policji. Więc tak naprawdę nikt nie wie, kto i jak będzie się tym zajmował. I tutaj sama nazwa patostreaming, tak? Patos, patologii, streaming to jest coś, co się dzieje teraz. nagle, na żywo, bo tak czytamy ten patostreaming i nawet nie wiadomo, jak ci politycy czytają tą ustawę, czy tu będą tylko banowane kwestie, które są robione na żywo, tak jak my sobie tutaj teraz rozmawiamy, czy na przykład jeżeli nagramy coś teraz i puścimy to za 2 minuty z opóźnieniem, dajmy na to 2-minutowym, to już nie będzie na żywo, więc to już nie będzie streaming, to już będzie odtworzenie czegoś, co zostało nagrane. I teraz pytanie, czy to również podlega karze i tej legislacji, która jest ustanowiona w ustawie, tego też nie wiemy. I nikt, żaden polityk tego nie wytłumaczył, więc tak naprawdę nie wiemy tego. I jeżeli chcemy uderzać w patostreamerów, których jest wielu, oczywiście, to, bo ta ustawa też mówi o tak zakazie kwestii jakichś tam seksualnych i pornografii, więc musielibyśmy zbanować i zamknąć wszystkie, absolutnie wszystkie treści pornograficzne w internecie i wszystkich ludzi, którzy je tworzą. Absolutnie. Mhm. Więc tutaj ta ustawa mówi nam wiele i nie mówi nam nic, ponieważ nie wiemy, co oni będą chcieli zwalczyć, bo tak naprawdę ja, jeżeli...
15: Ale muszę ci się tutaj tylko wtrącić, powiedzieć, mówi wiele i nie mówi nic, dlatego że ona nie była konsultowana z ludźmi takimi jak ty, no, od strony praktycznej, bo powiedzmy tak, ja jestem takim użytkownikiem social mediów, że niewiele wiem na ten temat. Jestem w pewnej swojej bańce, nie interesuję się tymi rzeczami i tym patostreamingiem, może tylko od takiej strony właśnie, że gdzieś warto byłoby trochę bardziej to kontrolować i tyle. I pewnie politycy, a nawet myślę, że jeszcze bardziej, bo są starsi od nas, no oni kompletnie nie ogarniają tego świata. Ktoś się konsultował z wami?
16: Tak, oczywiście. Przede wszystkim minister Katarzyna Kotula napisała do mnie na Instagramie prywatną wiadomość raz, później w Sejmie mieliśmy okazję rozmawiać z kilkoma posłami opozycji. Rozmawiałem, no niestety wiemy, opozycja ma troszkę związane ręce, ponieważ nie są mu władzy, jedynie przy pracach w komisjach mogą coś ustanowić, więc dużośmy rozmawiali. Ale tak naprawdę ci ludzie, chcąc nawet coś dobrego zrobić, no nie mają szerokiego pojęcia o internecie, tworzenia kontentu i też również słyszałem kilka rzeczy takich, że partie nakazują być im już influencerami, tworzyć kontent, żeby robili zasięgi, ponieważ każde konto na internecie, każdy profil jest, że tak powiem, jakimś programem, kiedyś telewizyjnym, teraz w internecie. I wracając tutaj do tych kar i jak to prawo będzie stanowione, no to teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to będą karane osoby, które tworzą dane treści patologiczne na terenie naszego kraju, czy całej Unii Europejskiej. Bo tak jak wiele razy żeśmy rozmawiali o kasyniarzach, którzy łamią prawo, szerząc hazard wśród dzieci nieletnich i często nie pełnoletnich, ale młodocianych ludzi. Robią to za granicami kraju, również na terenie Unii Europejskiej, ale w ogóle nie są skazywani za nic, absolutnie za nic, więc teraz pytanie brzmi, jak ja sobie wyjadę do Czech, ja na przykład od domu mam 4 kilometry do granicy czeskiej, jak przekroczę granicę i będę tam tworzył patologiczne treści, oczywiście do audiencji polskojęzycznej, do Polaków, bo tacy są moi odbiorcy w 90 kilku procentach, to czy złamałem prawo, czy nie, tak jak ten kasyniarz. Jeżeli będę tworzył te treści patologiczne za granicą, również na terenie Unii Europejskiej, czy złamie je, czy nie. Uważam, że nikt mi na to pytanie na pewno nie odpowie. I teraz tutaj politycy mogą sobie tak żonglować tą ustawą, że jeżeli coś według nich będzie patologicznego, na przykład jakieś wypowiedzi Grzegorza Brauna, to będą mieli pole do popisu, żeby na przykład go skazać, bo im się będzie nie podobało i będzie to według nich umniejszanie drugiej osobie, tak? Mhm. A swoich będą gloryfikować, kiedy będą nazywać kogoś naziolem, nazistą czy coś i na przykład to już będzie okej, okay, ale już nieeleganckie i nielegalne będzie nazywanie kogoś na przykład lewakiem albo jak bo wiemy, że polska polityka no, barwny język ma i politycy potrafią naprawdę bardzo barwnie się wypowiadać. Więc tutaj, jeżeli mówimy o tej ustawie, to chcemy karać ludzi, ale weźmy sobie taki przykład. Jeżeli pójdziemy do klubu, tutaj w Warszawie na przykład, i komuś stanie się krzywda, ten klub jest odpowiedzialny za moje bezpieczeństwo. Dlatego kluby posiadają ochronę. Jeżeli coś nagminnie będzie łamane, to wtedy ten klub odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Więc dlaczego tutaj tylko ludzie odpowiadają, a nie całe portale, aplikacje social mediowe? Dlaczego tutaj nie uderzamy w te duże molochy, że to one powinny stworzyć na przykład algorytmy i absolutnie zamykać konta, które tworzą patologiczne treści?
15: No tak, bo one na tym zarabiają i pewnie już chciałem się sprzeciwić Tak,
16: zdecydowanie
15: wielkiej.
16: Tak, a mamy często związane ręce, kiedy mówimy tutaj na przykład o tych sklepach wielometrowych, którzy nie płacą podatków, podatki uciekają za granicę. Tak samo te wszystkie aplikacje typu Facebook, YouTube, Meta, szeroko rozumiana TikTok, no to przecież tam są ogromne pieniądze, to nawet nie są miliony, tylko miliardy. A na przykład tworząc treści na TikToku, dany influencer zarobi 10 tysięcy w miesiącu, ale on dostaje 30% tej kwoty tylko. Więc oni zarabiają ogromne pieniądze i mówimy tu o ogromnych pieniądzach. Więc teraz pytanie, jak powinny te platformy być również rozliczane? I na to pytanie absolutnie nikt nam nie odpowiedział, nikt nam nie odpowie. I obawiam się, że w szerszej perspektywie to prawo może być tylko i wyłącznie furtką dla obecnej władzy, aby ucinać zasięgi, możliwość wypowiadania się opozycji, której będzie po prostu nie na rękę pewne wypowiedzi będą, bo wiemy, że mamy ogromną patologię w szpitalu, mieliśmy w szpitalu południowym i ogólnie w sferze zdrowia i Ministerstwa Zdrowia i Służby Zdrowia, że tak powiem. I teraz mogą być cenzurowane pewne wypowiedzi, taki jak mieliśmy wywiad tutaj tego lekarza z szpitala południowego, to może już byłby zbanowany, bo według kogoś byłoby to umniejszanie, jakąś mową nienawiści i moglibyśmy mieć z tego względu problemy. Więc tak jak wcześniej wspomniałaś, może być tutaj szeroko rozumiana cenzura. Może niektórzy politycy mieli tak naprawdę szczere, dobre chęci, żeby stworzyć coś, co jest bardzo mocno patologicznego i musimy chronić dzieci w sieci, ale przede wszystkim powinniśmy nad bardzo poważnym, mądrym, inteligentnym prawem posiedzieć troszkę dłużej i na pewno konsultacje społeczne powinny być bardzo szeroko zakrojone.
15: I konsultacje na pewno z ekspertami, bo to jest tak, że polityk się raczej na tym nie zna, a no i też pewnie nie musi się znać na wszystkim, ale musi i powinien no po prostu zasięgać rad u kogoś, kto taką wiedzę posiada, więc to jest też jakiś taki szerszy problem strukturalny, bo my gdziekolwiek nie spojrzymy, to widzimy, że no, czy to w poszczególnych ministerstwach te najwyższe stanowiska piastują ludzie, którzy kompletnie na przykład nie mają
16: bladego
15: w ogóle
16: pojęcia.
15: Bladego pojęcia. Tak, i nigdy nie mieli styczności. No, i to się zaczyna robić wielki problem, ale jeszcze jeden temat króciutko omówmy, mianowicie te nielegalne kasyna, miliardy złotych, które uciekają z budżetu państwa. Próbowaliśmy nagłaśniać, próbowaliśmy docierać gdzieś do osób, które mogłyby no, jakoś uszczelnić ten system, tak jak to kiedyś było, chociażby z karuzelami VAT-owskimi. No i co?
16: Ostatnio, który poseł, który był zainteresowany sprawą, był to Jarosław Sachajko, który wyszedł z interpelacją do Ministerstwa Finansów, kiedy z posłem Sachajko rozmawiałem ostatni raz w Sejmie, jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi. Bardzo mocno zaciekawił się tą sprawą. Jak wiemy, jest to człowiek, który bardzo mocno jest związany z rolnictwem, jakby jego fokus polityczny przede wszystkim tam siedzi, ale mieliśmy okazję porozmawiać też na ten temat kasyniarzy, to po prostu myślał, że ja żartuję o kwotach, o których mówimy, bo jak ja mu wspomniałem o 6 miliardach złotych, które są wyprowadzane, to one nie, że są wyprowadzane za granicę, tylko to jest 6 miliardów straty budżet państwa ma z podatków, bo wyprowadzane jest 60 miliardów złotych rocznie. To jeszcze większa kwota. On w ogóle nie był w stanie sobie tego pojąć, więc jakby kolejny raz uświadamiałem polityków, że ci kasyniarze to są perfidni złodzieje finansowi, ale również danych. Przede wszystkim Szymol, największy jakby ojciec chrzestny kasyniarzy w Polsce, powiedział wprost, że tutaj nie chodzi o to, ile ludzie nawet stracą tych pieniędzy w kasynach, tylko żeby się zarejestrowali w tych kasynach zagranicznych poprzez rejestrację w kasynie. Obce służby, przede wszystkim rosyjskie, dostają dane, a najważniejsze są dane, jakby dane osobowe, tym bardziej dane wrażliwe, są o wiele więcej warte niż jakiekolwiek pieniądze, więc tutaj handlują sobie, bo oni dostają po 200-300 euro od jednej osoby, która się zaloguje na danej platformie do e-hazardu i bardzo dużym minusem było, bo Krajowa Administracja Skarbowa w Opolu prowadzi już drugi rok śledztwo dotyczące tych kasyniarzy. Poza tym, że kilku z nich było tam przesłuchiwanych i kiedy jest mowa o tym Szymolu, jak powiedziałem, ojcu chrzestnym kasyniarzy, został mu zabrany najdroższy łańcuch w Polsce, bodajże wartość była jego 2 miliony złotych oraz pendrive. I na tym pendrive'ie on miał tam dane do swoich kryptowalut i niestety 2 tygodnie temu wyszło, że 8 milionów złotych zostało mu skradzione z jego portfela kryptowalut i wychodzi na to, że ktoś z Krajowej Administracji Skarbowej, jakiś urzędnik, ukradł mu 8 milionów złotych. Sprawa jest teraz na prokuraturze. W dniu, w którym przelew tych kryptowalut został zrobiony, jego pendrive był w Opolu i ten przelew był robiony z Opola, więc jeżeli prawdą będzie to, co on powiedział i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na prokuraturze, jeżeli to wyjdzie, no to będzie to bardzo duży strzał niestety w kolano naszym służbom, które tak naprawdę nie zrobiły nic, jeszcze nikogo nie aresztowali, przed nikim nie został postawiony akt oskarżenia, jedynie znikło 8 milionów złotych z konta kryptowalut jednego z największych kasyniarzy. Ręce opadają, ponieważ nie wiem, jakby to było, gdybyśmy mieli inną władzę, ale no niestety przy tej władzy widzimy, że jest taka niegospodarność ludzka, zasobów ludzkich.
15: Znaczy takie jest, że im mniej robimy, tym mniejsza szansa na wpadkę, że ktoś nas potem rozliczy, że popełnimy jakiś błąd. To jest chyba niestety takie podejście, że bezpiecznie jest robić jak najmniej.
16: Tak, żeby nie zrobić czasem za dużo i nie zrobić czegoś złego, bo za to będziemy rozliczani, ale no już lepiej 2 razy zrobić coś dobrego, nie będziesz się raz pomylić, no ale lepiej robić coś, niż nie robić nic, no ale władza, państwo ma wszystkie narzędzia. Wróciłbym tutaj szybciutko do kwestii dopalaczy, które były. Jak przecież ci królowie dopalaczy zgarniali miliony złotych. Dzieciaki umierały na ulicach podczas jakichś tam imprez i cały czas prawo było zmieniane, ale oni adoptowali się do nowych chemicznych jakby związków recepturki dotyczącej tych dopalaczy i uciekali państwu polskiemu i nowym przepisom, ale w końcu już opinia publiczna wrzała, więc co zrobił premier? Wysłał na nich całą gwardię wszystkich służb, jakie mieliśmy pod rękami i nagle nie mamy dopalaczy na polskich ulicach. Dzieci są bezpieczne od tego, a nie wiemy, jak bardzo niebezpieczny jest hazard, uzależnianie dzieci, młodzieży nieletnich od hazardu w długim terminie i krótkim terminie, kiedy już CBOS zrobił badania, że 50% dzieci przyznało się do styczności z hazardem, a nie wiemy, ilu się nie przyznało.
15: To prawda, tym bardziej, że hazard niestety, jeżeli chodzi o jakby całość uzależnień, jest jednym z tych najbardziej, najsilniej uzależniającym, najbardziej niebezpiecznym, bo wiadomo, wszystkie jakby środki udurzające i tak dalej, one bardzo mocno działają na nas fizycznie, psychicznie też, ale hazard niestety jest, on tak mocno działa na ten ośrodek dopaminergiczny, że potem jest bardzo ciężko z tego wyjść i mówi się, że
16: albo
15: naprawdę
16: nawet jest niemożliwe,
15: albo jest to
16: niektórzy
15: mówią, tak. A szczególnie kiedy mówimy o dzieciach.
16: To jest... I oni się podczas swojego najważniejszego rozwoju w życiu już zadłużają w pewnych uzależnieniach, które nawet nie wiemy, jaki będą miały wpływ na to i one w ogóle nie będą rozumiały tego, co robią. I pytanie, jak one będą rozumiały świat i jak dalej dziecko, będąc uzależnione, będzie chciało pozyskać fundusze na hazard. Może będą, jak to się mówi, tonący brzytwy się trzyma i w sieci wiemy, jak też niektóre nastolatki zarabiają pieniądze. Jest bardzo szeroko rozwinięta e-prostytucja w sieci,
15: prawda,
16: co jest gloryfikowane przez dziewczyny, jak na przykład teraz bardzo duża afera jest takiej Agaty Fąk, Fagaty, polskiej raperki, która obnosi się z tym, jakie setki tysięcy złotych miesięcznie na platformie niebieskiej do prostytucji zarabia i inne dziewczyny również to gloryfikują, mówią, że wręcz nawet mówią, że każda z was, czyli jakby kierując to do młodych dziewczyn, chciałaby tego, tylko że się wstydzi i nawet podburzała te dziewczyny. Nie wstydźcie się, dziewczyny, róbcie to, na co macie ochotę. To tak troszkę feministycznie brzmi bardzo mocno nawet.
15: Ale z feminizmem ma niewiele wspólnego
16: tylko
15: i oczywiście
16: patologią.
15: Ma to swoje, tak, i ma to swoje ogromne, ogromne koszta, więc, ale tu mówisz o internecie, ale prawda jest taka, że no, cały ten mechanizm jakby e-prostytucji, czy nie tylko e-prostytucji, on też jest częściowo gloryfikowane nawet już przez media głównego nurtu. Znaczy mamy trochę taki świat, który, prawda, mówimy, że to jest jakiś sex working, że to nie jest nic takiego złego. No o ile powiedzmy, że nikt nikogo nie krzywdzi i dorośli ludzie się na to decydują, to ja mogę się pod tym podpisać, że to jest nie mój interes i tak dalej. Natomiast mówienie, że bardzo młoda osoba, ja na przykład 18-letnią dziewczynę uważam bardzo często jeszcze za, no jest to młody dorosły, ale często jakby jej dojrzałość jest taka, tak, że ona nie wie jeszcze do końca i uważam, że jeżeli to jest poparte tym, że w poważnych, mainstreamowych tam mediach, dziennikach ona przeczyta, że to w sumie jest okej i nie ma z tym większego problemu, no to już dla mnie to już okej nie jest. Znaczy my powinniśmy jednak pokazać pewien obiektywny obraz, każdy wybiera jak chce, jak jesteśmy dorosłymi ludźmi, ja tego nie oceniam, ale myślę, że trzeba też otwarcie mówić, że to ma swoje koszta, że to nie jest wcale taka łatwa historia i że za 5 lat może ta dziewczyna myśleć zupełnie inaczej, jeszcze nadal będąc młodą kobietą,
16: tak,
15: a już mając
16: uświadamia
15: dużą
16: się.
15: Krzywdę za sobą. Więc to jest też bardzo ciekawy, bardzo ważny temat. Grzegorz Maksel, działacz społeczny, był gościnnie dzisiaj, ale także słuchacz, patron Radia Wnet. Grzesiu, Grzegorzu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
16: Ja również bardzo ci dziękuję i życzę wszystkim wspaniałego, miłego dnia i proszę pamiętać, żeby się nawadniać i uciekać czasem od słońca albo głowę sobie chronić, bo później mogą być głupie myśli w głowie.
15: To prawda, mogą być głupie myśli w głowie, a my tych głupich myśli nie chcemy, drodzy państwo. Igor Toporowski realizuje popołudnie, a to już nawet nie popołudnie, a tak naprawdę słoneczny patron, czyli taką audycję, którą państwo otworzycie wspólnie z nami. Ale za kilka chwil usłyszycie głos Tomasza Wybranowskiego, który dzisiaj zostanie z wami długo, ale myślę, że to jest dobra informacja, bo będzie także zastępował Milo Kurtisa w audycji Sekcja Lewacka. Milo gdzieś wyruszył pewnie na...
16: Uwielbiam tę sekcję słuchać. Naprawdę jest taka mega pozytywna i bardzo energiczna.
15: Milo pewnie robi jakiś włajarz po Grecji. Tak myślę. Igor, wiesz gdzie jest Milo? Nie wiesz.
16: Nikt tego nie wie.
15: Milo w takim razie. Milo może nas słyszy, napisze, da znać. A może ktoś z naszych słuchaczy wie, gdzie...
16: To może będzie nowa sekcja w internecie, gdzie jest Milo.
15: Gdzie jest
16: Albo
15: Milo.
16: Albo znajdź Milo.
15: No właśnie.
16: Kto pierwszy wyśle zdjęcie, wygrywa laurkę.
15: Jezu, biedny Milo, może teraz przerywamy urlop, a może miał jakieś plany, nie chcę, żebyśmy wiedzieli, gdzie on jest. I to.
16: Czasem tak bywa.
15: Ty to na pewno wiesz, Grzegorzu, najlepiej, ja nie, bo...
16: Wystarczy sprawdzić social media, wiesz, co się u kogoś dzieje, sprawdzasz social media, wszystko wiesz.
15: Tak?
16: A ktoś, kto tych social media nie posiada, to często jest uśmiercony przez drugie osoby, mówią, a co tam na przykład u Milo? A no sprawdźmy na Facebooku, nie ma konta, na Instagramie nie ma konta, na TikToku nie ma konta, mówi, no może nie żyje, nie? A po prostu, a może żyje takim najlepszym życiem, jaki może być, bo te social media to niestety złodziej życia, czasu i energii bardzo często.
15: To prawda. Grzegorz Maks, Igor Toporowski i Jaśmina Nowak, bardzo państwu dziękujemy za uwagę. Za kilka chwil Tomasz Wybranowski, a my zostawiamy was z zespołem Green Day.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Tomasz Wybranowski, 17.30, Radio Wnet. I cóż, wieści ze świata, bardziej niż ważne. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Najświeższe informacje ze Stanów Zjednoczonych. Bowiem Fauci pod presją Senatu, Ameryka wraca do rozliczeń pandemii, a świat zadaje pytanie, czy właśnie otwiera się najważniejsze śledztwo ostatniej dekady. A w tle piąta poprawka, telefonem, ponad 100-stronicowe pamiętniki doktora Fauciego, rozliczenie człowieka, który stał się twarzą pandemii, może na nowo rozpalić globalny spór o granice władzy państwa, bo mnóstwo pytań także, a propos czasu pandemii pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej, tyczących tych, którzy w owym czasie rządzili.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Jeszcze kilka lat temu trudno było wyobrazić sobie podobny obraz, że doktor Anthony Fauci, człowiek, który podczas pandemii COVID-19 był przedstawiany jako najwyższy autorytet amerykańskiej służby zdrowia i architekta walki z koronawirusem. Dziś znalazł się w centrum jednego z najbardziej politycznie wybuchowych śledztw w Stanach Zjednoczonych ostatnich 25 lat. Komisja Senatu do spraw bezpieczeństwa krajowego, kierowana przez republikańskiego senatora Randa Paula, przegłosowała skierowanie wobec Fauciego wniosku o uznanie go za pozostającego w pogardzie wobec Kongresu. Ten zapis tłumaczy się jako contempt of Congress. Powodem nie są nowe odkrycia naukowe, tutaj mój złośliwy dopisek, lecz odmowa odpowiedzi na pytanie senatorów. Podczas przesłuchania były doradca prezydentów powoływał się ponad 117 razy na piątą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że ta poprawka gwarantuje prawo do odmowy składania zeznań mogących prowadzić do samooskarżenia. Dla zwolenników doktora Fauciego był to konstytucyjny przywilej, dla jego przeciwników sygnał, że człowiek odpowiedzialny za jedną z najważniejszych decyzji administracyjnych XXI wieku nie chce odpowiadać na pytania dotyczące własnych działań. A w tle oczywiście senator Rand Paul, którym nazywany jest jednym z najzacieklejszych przeciwników doktora Fauciego. No i cóż, pasjonująca opowieść, która prowadzi też do innych zakątków Europy i świata. Ale po kolei... Rand Paul zapowiedział szybkie skierowanie sprawy do Departamentu Sprawiedliwości USA. W tle pozostaje jeszcze jeden problem prawny. Zakres prewencyjnego ułaskawienia udzielonego Fauciemu przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena oraz pytanie, czy rzeczywiście obejmuje ono wszystkie okoliczności badane obecnie przez amerykański Kongres. Dla amerykańskiej opinii publicznej jest to kolejny rozdział wieloletniego konfliktu pomiędzy senatorem Randem Paulem a Anthonym Faucim. Republikański senator od lat zarzuca byłemu dyrektorowi wspieranie badań typu gain of function, które według części badaczy, ale też sporej grupy polityków, mogły mieć związek z laboratoryjnym pochodzeniem wirusa SARS-CoV-2. Sam dr Fauci konsekwentnie odrzuca tego typu oskarżenia. A dzisiejsza bateria nie dotyczy jednak wyłącznie źródeł pandemii, bo coraz częściej staje się symbolem znacznie szerszego pytania, czy w imię bezpieczeństwa państwo może ograniczać prawa obywatelskie w skali, jakiej świat nie widział od dziesięcioleci. I to właśnie ten aspekt coraz częściej podnoszą nie tylko amerykańscy konserwatyści, ale także znakomita część komentatorów w Europie. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet. Owi komentatorzy nieśmiało, ale coraz bardziej stanowczo wskazują, że pandemia stała się momentem bezprecedensowego rozszerzenia kompetencji administracji państwowej. No a teraz o tych telefonach i pamiętnikach doktora Fauciego. Jednym z najbardziej intrygujących elementów śledztwa jest przejęcie przez senackich śledczych kopii służbowego telefonu doktora Anthony'ego Fauciego z okresu pandemii. Urządzenie zostało przekazane przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, kierowane obecnie przez Roberta Kennedy'ego juniora. Równolegle komisja dysponuje ponad 1000 stron osobistych notatek i pamiętników byłego doradcy medycznego Białego Domu. I to właśnie te dokumenty mają pozwolić odtworzyć kulisy podejmowania decyzji dotyczących lockdownów, obowiązkowych szczepień, ograniczeń sanitarnych oraz kontaktów pomiędzy administracją federalną, instytutami badawczymi i środowiskiem naukowym. pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej też przeżywaliśmy, no i też jest mnóstwo pytań, na które wypadałoby odpowiedzieć. Natomiast wracając pod niebo Ameryki, dodatkowe dochodzenie prowadzi także Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów pod przewodnictwem Jamesa Comera. Republikanie zapowiadają, że śledztwo będzie kontynuowane niezależnie od działań Senatu. No i cały świat patrzy na Waszyngton. Europejskie media też mówią o nowym etapie rozliczeń. Czyżby ten balon milczenia powoli pękał? Czas pokaże. Bo jak mawiam, choć sprawa ma charakter amerykański, jej znaczenie wykracza daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. Czy to agencje Reutersa, czy Associated Press zwracają zgodnie uwagę, że jest to kolejny etap szerokiej politycznej rewizji działań władz z okresu pandemii prowadzonej po zmianie administracji w Waszyngtonie. Europejskie media podkreślają natomiast, że przesłuchania Fauciego mogą ponownie otworzyć debatę nad transparentnością instytucji zdrowia publicznego oraz sposobem podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. A w samych Stanach Zjednoczonych reakcje pozostają skrajnie odmienne. Pokusiłem się o to, by przewertować wszystkie najważniejsze media amerykańskie. Od Chicago Tribune przez New York Times, CNN, ale również Fox News. I tak, republikanie mówią o historycznym momencie odpowiedzialności urzędników państwowych. Natomiast demokraci przekonują, że dochodzenie ma przede wszystkim charakter polityczny i może podważyć zaufanie społeczeństwa do instytucji naukowych. Chyba zapatrzyli się na naszych polityków, bo każda próba postawienia niewygodnych pytań politykom którejkolwiek ze stron określana jest mianem sprawy politycznej. Ale nie zmienia to faktu, że sprawa doktora Fauciego już dziś należy do najbardziej komentowanych postępowań Kongresu od zakończenia pandemii, to nie tylko pod niebem Stanów Zjednoczonych. Pandemia się skończyła, ale spór o wolność dopiero się zaczyna tak naprawdę. Najbardziej trwałym dziedzictwem pandemii nie okazały się jednak maseczki ani szczepionki. No chyba, że mówimy o Polsce, która musi wypłacić 5,5 miliarda złotych i polska żegluga powietrzna stała się kozłem ofiarnym tymże działań. Związanych jest z czasami, gdy rządził Rzeczpospolitą Mateusz Morawiecki. Ale wracajmy do COVID-u. Były ograniczenia, które przez wiele miesięcy zmieniały codzienne życie milionów ludzi na całym świecie. Lockdowny zamykały przedsiębiorstwa, ograniczały swobodę przemieszczania się, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, uczestniczenia w życiu religijnym czy odwiedzaniu najbliższych. W Stanach Zjednoczonych ponad 15 tysięcy małych firm nigdy nie podniosły się po pandemicznych restrykcjach, a dane są niepełne. Podobne zjawiska obserwowaliśmy w Polsce, w całej Europie, Australii czy Kanadzie. Według wielu ekonomistów zerwane łańcuchy dostaw, gigantyczne programy pomocowe i bezprecedensowa, raz jeszcze powtórzę z naciskiem, bezprecedensowa emisja pieniądza stworzyły fundament pod późniejszą falę inflacji oraz spowolnienia gospodarcze, którego skutki świat odczuwa jeszcze po dziś dzień. To właśnie dlatego dochodzenie przeciwko Fauciemu ma wymiar znacznie szerszy niż odpowiedzialność jednego urzędnika. Stało się symbolem dyskusji o granicach władzy państwa nad obywatelem. Dla jednych pandemia była czasem koniecznych działań w obliczu nieznanego zagrożenia, ale dla innych początkiem procesu, w którym kolejne swobody obywatelskie były ograniczane decyzjami administracyjnymi, często bez wystarczającej debaty publicznej, często bez parlamentarnej kontroli, o czym często i gęsto mówimy na antenie Radia Wnet. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, która pokazuje skalę tego sporu. W historii Stanów Zjednoczonych bardzo niewielu wysokich rangą urzędników odpowiedzialnych za politykę zdrowotną powoływało się podczas przesłuchań kongresowych na 5. poprawkę Konstytucji w tak szerokim zakresie. Sam fakt ponad 100 odmów odpowiedzi stał się wydarzeniem politycznym, niemal równie głośnym jak sama treść pytań. Niezależnie od tego, jakie będą ostateczne ustawienia i ustalenia śledczych, jedno wydaje się pewne. Pandemia COVID-19 przestała być wyłącznie rozdziałem historii medycyny. Coraz bardziej staje się historią o odpowiedzialności elit, granicach państwowej władzy, cenie bezpieczeństwa i o tym, jak łatwo w czasach strachu społeczeństwa godzą się na rozwiązania, które jeszcze przed chwilą wydawały się nie do pomyślenia i nawet Aldous Huxley czy wielki George Orwell na to z pewnością by nie wpadli. To właśnie dlatego kolejne przesłuchanie na Kapitolu śledzi nie tylko Ameryka, lecz także znaczna część świata, o czym Państwu donoszę. Na antenie Radia Wnet.
0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: A muzycznie pomyślałem sobie, że ozdobię ten mój felieton piosenką Bruce'a Springsteena i grupy The E Street Band. Nagranie z Londynu z 2013 roku. Co ja z tym powrotem do poprzedniego wieku? Born in the USA, pamiętny koncert po niebem Londynu, rok pański 2013. Bruce Springsteen.

0: Ależ to jest wersja Born in the USA, Bruce Springsteen, grupa E Street Band. Z niezwykłego koncertu pod niebem Londynu w roku pańskim 2013. Jake'a Clemonsa widziałem 2 dni temu podczas uroczystości pogrzebowych nabożeństwa w intencji duszy świętej pamięci Glenna Hazarda. Jego muzyka powróci w dzisiejszym programie. Natomiast za chwilę, panie i panowie, o prawdzie. Czym jest prawda i czym jest wolność? Bo przy okazji tych wszystkich historii, które działy się podczas COVID-19, patrząc na przesłuchania senackie doktora Antoniego Fauciego, warto przypomnieć sobie te pojęcia, te desygmaty wolności.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: No i na raty przez 3 dni pisałem ten felieton, tekst i zatytułowałem go Od Platona do Fauciego z podtytułem Czy pandemia stała się największym testem wolności od czasów nowożytnych? No bo przecież żyjemy już w czasach pohistorycznych, ponowożytnych. Jak mówił, trochę nieprawdziwie, wielki Francis Fukuyama. Co ciekawe, filozofowie sprzed 2000 lat zaskakująco trafnie opisali świat, w którym bezpieczeństwo zaczęło zwyciężać nad wolnością i tym, co w sercu i duszy każdego człowieka. No i trochę niczym brzytwa wielkiego Okhama nad Kapitolem. No i możemy sobie dywagować, czego Platon, Arystoteles, Plotyn czy William z Ockham uczą nas o wolności w epoce COVID-u, który nam się przydarzył kilka lat temu i Antoniego Fauciego. Bo kiedy przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych Antony Fauci po raz kolejny odmawia odpowiedzi na pytania, powołując się na 5. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, wielu komentatorów uznało to za kolejny rozdział politycznej wojny pomiędzy republikanami i demokratami, ale piękne słuchaczki i wy, zecni słuchacze, patroni naszego radia, Radia Wnet, w rzeczywistości ten spór sięga znacznie głębiej, bo nie dotyczy jedynie jednego słynnego, popularnego lekarza, który w owym czasie był kreowany na klinice wszelkiej mądrości o SARS-CoV-2. Nie chodzi o jednego urzędnika, czy nawet samej pandemii COVID-19. Stawiam pytanie o granice władzy państwa, o odpowiedzialność tak zwanych elit i o cenę, jaką społeczeństwa są gotowe zapłacić za poczucie bezpieczeństwa. To pytanie nie narodziło się podczas pandemii. Zadawali je już filozofowie starożytnej Grecji i średniowiecznej Europy. Co ciekawe, ich odpowiedzi wydają się dziś bardziej aktualne niż wiele współczesnych komentarzy politycznych, a logika, a filozofia, te dobre, ważne nauki są trzebione także, jeżeli chodzi o systemy edukacji Rzeczpospolitej Polskiej. Zacznijmy od wielkiego Platona, no bo nazwa Cienie w jaskini mojego flagowego programu zawsze w środę od godziny 21 zobowiązuje. A Platon doskonale zdawał sobie z tego, czym jest ludzka natura i jaka ona jest. W swoim państwie opisywał paradoks demokracji. Uważał, że społeczeństwo, które żyje w niepewności, bardzo szybko zaczyna szukać kogoś, kto obieca porządek. No i wówczas ludzie są gotowi oddać części swoich praw, a nawet więcej wolności.

w zamian za bezpieczeństwo. Ale nie oznacza to, że Platon był przeciwnikiem państwa. Powiem tak, wręcz przeciwnie. Uważał, że państwo zachowuje moralne prawo do ograniczania obywateli, ale wyłącznie wtedy, gdy kieruje się prawdą, sprawiedliwością i dobrem wspólnym. No bo władza nie może przecież opierać się na autorytecie samym w sobie. Musi podlegać nieustannej kontroli i rozliczaniu, patrzeniu na ręce. Patrząc z tej perspektywy na wydarzenia ostatnich 5-6 lat, trudno nie zauważyć, że pandemia stworzyła sytuację dość wyjątkową. Rządy na całym świecie, jak jeden mąż, otrzymały kompetencje, jakich wcześniej w demokratycznych państwach nie posiadały. Zamykano granice, ograniczano działalność gospodarczą, zakazywano zgromadzeń, nie można było chodzić do świątyń, regulowano sposób pracy, nauki, podróżowania, a nawet ingerowano w spotkania rodzinne i życie rodzin. I to właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie, które postawiłby Platon. Czy wszystkie decyzje były podejmowane wyłącznie dla dobra wspólnego, czy też części z nich utrwalono dłużej niż wymagała tego sytuacja? Ale skoro Platon, to też Arystoteles, który mawiał, że to państwo istnieje dla człowieka, a nie człowiek dla państwa. Śmieszą mnie sformułowania, że politycy mówią, że dadzą pieniądze na coś. Politycy nie dają pieniędzy, bo żadnych pieniędzy nie mają, prócz tego, co odbiorą od nas, podatników, w formie daniny, podatków, VAT-ów, CIT-ów. I tak mógłbym wymieniać bez końca. Dziwi mnie często też fakt, że osoby, które są na zasłużonych emeryturach, wciąż muszą płacić podatek od tego, co sobie wypracowali. Ale wróćmy do Arystotelesa bez polityki, redaktorze Wybranie. Uczeń Platona Arystoteles patrzył na świat bardziej praktycznie. Uważał, że wolność nie polega na braku zasad, lecz na możliwości odpowiedzialnego działania zgodnie z rozumem. A najważniejszą kategorią dla Arystotelesa i jego filozofii była, uwaga, proporcja. Inaczej mówiąc, zasada złotego środka. Bo każde dobre prawo powinno zachowywać równowagę pomiędzy bezpieczeństwem wspólnoty a prawami jednostki, a każda decyzja państwa musi być adekwatna do zagrożenia i ograniczona wyłącznie do tego, co rzeczywiście konieczne jest. To właśnie zasada proporcjonalności stała się jednym z najczęściej dyskutowanych elementów polityki pandemicznej. Krytycy wskazywali, że część restrykcji była zbyt daleko idąca i utrzymywana zbyt długo. Zwolennicy odpowiadali, że w obliczu nowego zagrożenia decydenci działali na podstawie najlepszej dostępnej wówczas wiedzy. Z czym ja osobiście mam wątpliwości. Niezależnie od oceny konkretnych decyzji, Arystoteles przypomniałby, że wyjątkowe środki wymagają wyjątkowego uzasadnienia na przykładach, a po ustaniu zagrożenia powinny zostać poddane publicznej ocenie. Czy tak się stało? Śmiem wątpić. W związku z tym muzyczny komentarz, zanim przejdę do Plotyna, brzytwy Ockhama i szkoły z Chartres. Kult, po co wolność?

0: Ach, to gitarka Piotrka Morawca. I ponadczasowe przesłanie, właściwie pytanie retoryczne. Po co nam wolność? Kult Kazik Staszewski z czasów płyty Kaseta, to z tej rozszerzonej o 6 nagrań reedycji z roku pańskiego 1995. Ale my wracamy do dywagacji o wolności.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Był już Platon, który kazał polityków i tych, którzy rządzą państwem, którego był zwolennikiem, rozliczać i patrzeć na ręce. Był Arystoteles, który mawiał tak: ważna jest zawsze proporcja i każde prawo powinno zachowywać równowagę pomiędzy bezpieczeństwem wspólnoty a prawami jednostki. No a teraz Plotyn, ten od jedlni. Plotyn mawiał: najpierw odbiera się człowiekowi odwagę, dopiero później wolność, a potem człowiek budzi się w kajdanach. Bo spośród wszystkich filozofów to właśnie Plotyn pozostawił być może najbardziej ponadczasową refleksję, bo twierdził, że prawdziwa niewola rodzi się nie w ustawach, nie w decyzjach premierów, prezydentów, ale w ludzkim wnętrzu, piękne słuchaczki i dzielni słuchacze Radia Wnet. Bowiem społeczeństwo, które zaczyna kierować się wyłącznie strachem, bardzo łatwo rezygnuje z wolności, nie dlatego, że ktoś zmusza je siłą, lecz dlatego, że samo uznaje bezpieczeństwo za wartość absolutną. No a niestety pandemia pokazała niezwykłą siłę tego mechanizmu. Strach przed chorobą wpływał na decyzje polityków, mediów, obywateli i wielkie koncerny. W wielu krajach debata publiczna uległa znacznemu uproszczeniu. Pytania o skuteczność lub proporcjonalność niektórych działań bywały odbierane jako brak solidarności lub odpowiedzialności. Tak działo się w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii. A cóż powiedziałby Plotyn? Plotyn zapewne ostrzegłby, że lęk jest złym doradcą państwa, jeśli staje się trwałym fundamentem prawa. No i teraz przechodzę do tego mojego ukochanego Williama z Ockham i do jego brzytwy. Jak mawiał, najprostsze rozwiązanie bywa najbardziej wolnościowe. Bo William z Ockham pozostawił po sobie zasadę, która do dziś wykorzystywana jest w nauce, logice i filozofii i nawet o tym często nie wiemy. Mawiał: nie należy mnożyć bytów ponad konieczność. Tak głosi słynna brzytwa Ockhama. No i być może prezes Jarosław Kaczyński zapyta pana Mateusza Morawieckiego właśnie tymi słowami Williama z Ockham. W praktyce oznacza to, że jeżeli ten sam cel można osiągnąć prostszymi środkami, nie ma powodu wybierać rozwiązań bardziej skomplikowanych lub bardziej ingerujących w życie ludzi. No i to jest niezwykle ciekawy punkt odniesienia do dyskusji o polityce pandemicznej. Piękne słuchaczki Radia Wnet, bo jeżeli zdrowie publiczne można chronić przy pomocy mniej restrykcyjnych działań, zasada Ockhama odpowiadałaby wybór właśnie takich rozwiązań. Jeżeli ograniczenie wolności nie przynosi dodatkowych korzyści, trudno je filozoficznie uzasadnić. Brzytwa Ockhama staje się więc nie tylko zasadą logiki, co często powtarzam. Z redaktorem Bogdanem Ferencem w Studiu Dublin zapraszam jutro na 11.30, ale także z zasadą odpowiedzialnego państwa. Nie mnożyć zakazów ponad konieczność, nie mnożyć wyjątkowych kompetencji ponad konieczność i wreszcie, na Boga, nie mnożyć ograniczeń praw obywatelskich ponad konieczność. Dlatego sprawa Antoniego Fauciego wykracza dziś daleko poza osobę byłego doradcy amerykańskiego prezydenta, panie i panowie. No bo to toczące się dochodzenie, analiza jego służbowego telefonu, pamiętników i dokumentów, to ma na celu odpowiedzieć na konkretne pytania prawne. Jednak dla opinii publicznej, i to nie tylko w Ameryce, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, są, no powiem inaczej, powinny być także symbolem potrzeby rozliczenia okresu, w którym państwa na całym świecie sięgnęły po nadzwyczajne środki. I nie ulega wątpliwości, że pandemia przyniosła ogromne koszty społeczne, że o załamaniu edukacyjnym kilku roczników nawet nie wspomnę, ale też gigantyczne koszty i straty gospodarcze. Miliony przedsiębiorstw zostały zamknięte, zerwane zostały łańcuchy dostaw, wiele rodzin utraciło źródła utrzymania, a skutki inflacyjne i zadłużeniowe odczuwane są do dziś. Ekonomiści wciąż dyskutują, jaka część tych konsekwencji wynikała z samej pandemii, a jaka z przyjętych złych, często błędnych metod walki z nią. Być może właśnie dlatego świat z tak dużą uwagą obserwuje wydarzenia na Kapitolu, ale w polskich mediach nie przykłada się do tego wielkiej uwagi. Omawiam tak, nie chodzi wyłącznie o odpowiedzialność jednego człowieka, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy demokratyczne państwa potrafią po zakończeniu kryzysu poddać uczciwej ocenie w oparciu o fakty swoje własne decyzje i wyciągnąć z nich wnioski, ergo przykładnie ukarać winnych. Platon przypomina, że władza bez prawdy staje się niebezpieczna. Arystoteles uczy, iż każda ingerencja państwa musi być proporcjonalna, a Plotyn ostrzega, że społeczeństwo kierujące się wyłącznie własnym lękiem łatwo oddaje swoją wolność. No i wreszcie William Ockham pozostawia natomiast prostą zasadę, która dziś brzmi, uśmiechnę się, zaskakująco nowocześnie. Jeżeli można osiągnąć dobro wspólne przy użyciu mniej restrykcyjnych środków, wybór bardziej ograniczających wolność wymaga szczególnie mocnego uzasadnienia. Historia doktora Antoniego Fauciego może zakończyć się różnie. Uniewinnieniem, bo przecież a priori z góry już uniewinnił go, zanim cokolwiek się rozpoczęło, prezydent Joe Biden, takie przypomnienie. Historia Fauciego może zakończyć się politycznym triumfem jego przeciwników albo wieloletnim sporem bez jednoznacznego finału. Jednak niezależnie od wyniku tego postępowania, jedno wydaje się pewne. Największą lekcją pandemii nie są pytania o to, jaka jest tu współczesna medycyna. Nie są ważne pytania o wirusa, o szczepionki czy decyzje administracyjne. Największą lekcją pandemii są pytania o granice wolności, a te, jak pokazują wielcy filozofowie Platon, Arystoteles, Plotyn i William Ockham, ludzkość zadaje sobie od ponad 2000 lat i wciąż nie wyciąga z tego wniosków. Panie i panowie, no i cóż, muzycznie podsumuje to Radek Suchowiecki. Informacja The Buffons, prawda, wersja zdecydowanie radiowa. Która prawda jest ważna? Która prawda jest prawdą, a która nie? The Buffons. Tomasz Wybranowski w paśmie programu Milo Curtisa. Sekcja lewacka. Wielkie ukłony od naszego Milusia.
1: Radio Wnet.

Prawda, informacja de Buffons, Radek Suchobieski, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć, że w życiu trzeba wolnym być, panie i panowie. Taka jest prawda i o tym teraz zaśpiewa córa Marka Jackowskiego, Bianka Jackowska. To Zepki, oprócz błękitnego nieba. Po skryptum do opowieści o wolności redaktora wybrana.

W życiu trzeba zawsze wolnym być. Bianka Jackowska i część ekipy The Good Boys, z którymi nagrywał Marek. No i pozdrowienia od naszego Milusia, tak pieszczotliwie nazywa Milo Curtisa. Przypominam Państwu, że grupa Manam to Milo do Marka, a Marek do Milo i stąd narodziła się ta nazwa, którą w jakiś sposób przywłaszczył sobie pan Kamil Siwowicz, o czym często i gęsto na antenie Radia Wnet opowiadamy, z wdową, z osobą, która dysponuje spuścizną Marka Jackowskiego. No i my cały czas mówimy, że twórcy są potęgi grupy Manam był Marek Jackowski. Koniec, kropka. A skoro tak, panie i panowie, to jeszcze jedno przypomnienie. 11 grudnia tegoż roku 80. rocznica urodzin wielkiego melodyka Marka Jackowskiego, no i też specjalne programy na naszej antenie, choć nie tylko, panie i panowie, no i będziemy czynić to z Milo Curtisem. No to teraz dżentelmeni, muzycy, co się zowią z formacji Jumble. Marek Jackowski, tam wersja pierwsza nagrywana w Radiu Katowice w 1979 roku.

ta przepiękna wersja z 1979 roku i cykl specjalnych programów o Marku Jackowskim w roli głównej Milo Curtis, a ja trochę będę mu pomagał, bo Milo w roku pańskim 1975 roku założył zespół Manam właśnie z Markiem Jackowskim. Natomiast jutro, panie i panowie, program specjalny w paśmie redaktora Sławomira Orwata Polish Chart i muzyka wielkiego Andrzeja Nowaka. Złe psy, Andrzej Nowak, no i cóż, nagranie, prawda, bo o tej prawdzie i wolności dzisiaj opowiadam państwu od 17:30.

Andrzej Nowak, informacja Złe Psy, nagranie Prawda z płyty Duma. A jutro o 21:00 z Igorem Toporowskim będziemy opowiadać o grupie TSA i Andrzeju Nowaku z powodu jednej rocznicy, która gdzieś we mnie na zawsze jest bardziej niż ważna. TSA, TSA, jak mawiają na zachodzie. Heavy Metal World, wersja na rynek brytyjski.

0: Ależ to były złote czasy polskiego heavy metalu, piękne słuchaczki, i zacznijmy, słuchacze, grupę TSA i te dwie płyty niezwykłe. Rok 1982, płyta Live, a potem ta czerwona, popularna czerwona TSA album. Natomiast dlaczego tak zaplanowaliśmy sobie z redaktorem Sławomirem Orwatem, że tak gdzieś między lipcem a początkiem sierpnia będziemy o tym rozprawiać. A powód jest prosty.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: Panie i panowie, grupa TSA w roku pańskim 1981 wygrała zasłużenie festiwal w Jarocinie, to po pierwsze, no bo też w tym roku doszlusował już na dobre do grupy TSA, gdzie Andrzej Nowak, współzałożyciel tego zespołu, grupa TSA powstała, przypomnę, w Opolu w roku 1979 i początkowo grywała rocka, hard rocka, metalizujące historię, głównie inspirowane muzyką Jimiego Hendrixa, no a potem wszystko potoczyło się dość szybko. Więc, panie i panowie, lipiec, sierpień, ważne daty związane z grupą TSA i rokiem 1981, więc jak łatwo sobie policzyć, 45 lat, jutro dużo muzyki Andrzeja Nowaka, grupy TSA, sporo ciekawostek i sporo nagrań, które wiem, że wzbudzą w państwa oczach łezkę wspomnień. Jak mawiam, wsiądziemy na ten wielki windsurfing z żaglem wspomnień i poszybujemy. Będziemy przecinać falę wspomnień aż ku latom 80. panie i panowie ubiegłego wieku. A dla mnie grupa TSA to przede wszystkim płyta numer 3 Heavy Metal World, rok pański 1984. I to przecudne nagranie Alien. Słowa, które nigdy, nigdy, nigdy się nie przeterminują. Marek Wiekarczyk, Andrzej Nowak, grupa TSA w mistrzowskim platynowym składzie.

0: Już tylko Ciebie mam. Niezwykła pieśń grupy TSA. Z tej płyty numer 3, Heavy Metal Świat, Heavy Metal World, rok 1984. A jutro z Igorem Toporowskim po godzinie 21 będziemy wspominać TSA z czasów jarocińskich, roku pańskiego 1981. 45 lat minęło, a ta muzyka wciąż fascynuje. Ta muzyka wciąż nie chcę odpuścić i za każdym razem, gdy słucham tych nagrań grupy TSA, czuję się jak młode chłopię, który po raz pierwszy usłyszał, ich niezwykłą muzykę. A za chwilę...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Panie i panowie, za chwilę drugi Mandagi, no informacja Temple Trap, australijska formacja, która gra trochę rocka alternatywnego, trochę tych niezależności, trochę tych mroczności. No i przede wszystkim to nagranie Conditions, które zyskało chwałę w pewnym serialu z niejakim doktorem House'em. Sweet Disposition. A to się Jaśminie spodoba.

Drugi mędrek informacja The Temple Trap Sweep Dispositions z płyty Conditions, panie i panowie. Oczywiście jeszcze jeden niezwykły film. Czasami lubię obejrzeć sobie, szczególnie letnią porą, romantyczne komedie. No i jest taka komedia, panie i panowie, rok pański 2009 bodajże, albo 8, nie, chyba 9, bo płyta The Temple Trap ukazała się w tym roku, jakiego Marka Webba, który wykreował film opatrzony tytułem 500 dni lata, 500 days of Summer z przepiękną Zoe de Chanel. Piękna opowieść romantyczna, która no niby kończy się happy endem, ale nie tak do końca, czyli tak jak lubię. The Temple Trap raz jeszcze, Love Lost, ale wciąż z płyty Conditions. Słuchacie Radia Wnet, gdzie muzyka warta słuchania.

Lorenzo Sitillo, przepięknie na tej gitarze akustycznej. I drugi mandagi, który śpiewa w australijskiej formacji The Temple Trap, panie i panowie. Natomiast informacja dla państwa, nie spodziewałem się tylu maili a propos tych dwóch moich programów związanych z postacią wielkiego Glenna Hazarda, podpory formacji The Frames, zdobywcy Oscara za tę przepiękną melodię Falling Slowly z płyty Once z roku pańskiego 2007. No i cóż, jutro już na moim załuku Mixcloud pojawią się te dwa programy, no i tekst o tym, co wydarzyło się dwa dni temu, 4 sierpnia pod niebem.

2012. Piosenka Dobrej Nadziei, Glen Hansard. Dwa dni temu cały Dublin, cała Irlandia pięknie go pożegnała.

0: stay close to me. Walk with you forever.
1: Song of Good Hope, Glenn Hansard. To dźwięk, który zarejestrowałem, kiedy doczesne szczątki, ciało Glenna Hansarda opuszczało katedrę Świętego Patryka i wzdłuż ulic, którymi przejeżdżał kontur żałobny, z jego ciałem, wielkiego Glenna Hansarda, zgromadzili się Dublińczycy, wiwatując na jego cześć, bijąc mu brawo, nucąc jego piosenki. Tak tylko Irlandczycy potrafią żegnać swoich trubadurów, bardów, poetów, pisarzy, kompozytorów czy malarzy. Natomiast przepięknie tę pieśń z płyty numer 1, rok pański 2012. Niech Państwo sięgną po płytę Rhythm and Repose Glenna Hansarda, bo tam ta niezwykła pieśń, natomiast to, co uczynił wielki Eddie Vedder i Marketa Irglowa w katedrze Świętego Patryka. Eddie Vedder pożegnał swojego przyjaciela, podobnie Marketa Irglowa, która była bliską osobą przez kilka lat wielkiego Glenna Hansarda. Eddie Vedder, podpora Pearl Jam, Marketa Irglowa. I powiem tak, na pewno nikogo nie będzie po drugiej stronie łączy internetowych czy głośników radiowych, która

słuchaczka, który słuchacz nie uroni łzy. Po prostu w to nie wierzę. Song of Good Hope, pieśń wielkiej nadziei.

Song of Good Hope. To nagranie wybrzmiało w katedrze świętego Patryka podczas mszy żałobnej za duszę wielkiego Glena Hansarda. Eddie Vedder, przyjaciel Glena. Eddie Vedder, głos formacji Pearl Jam i Marketa Irklowa. A w finale Tom York, Johnny Colin Greenwood, formacja Radiohead z czasów płyty Hail to the Thief, There, gdzieś tam Hen. Tomasz Ubranowski, kłaniam się Państwu. Za chwilę rządy obejmie przy mikrofonie niepodzielnie Jaśmina Nowak, której kłaniam się nisko z Dublina, a z Państwem zostaje przy konsoletach Igor Toporowski. A my słyszymy się jutro w studiu Dublin o 11:30. Zostańcie z Radiem Wnet.

0: Radiohead, Der Der finalem tej audycji. Miałem to szczęście usłyszeć na żywo 5 razy to niezwykłe nagranie z albumu Hail to the Thief. Program dobiega końca, panie i panowie. No i cóż, z muzycznego studia 37 na Krakowskie Przedmieście, gdzie za chwilę jej głos, pięknej, niezwykłej, utalentowanej Jaśminy Nowak, Igor Toporowski będzie jej towarzyszył.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: To była autopromocja. Wieczór wnet.
10: I tak, drodzy Państwo, godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy wieczór wnet, a
11: weszli
10: ten śmiech to...
11: za kulisy.
10: Dokładnie, tak, za kulisy to już trochę zdradziłeś, uchyliłeś rąbka tajemnicy, ale niewiele. Doktor Józef Orzeł, jeden ze współzałożycieli klubu Ronina. I
11: dobry
10: gospodarz
11: wieczór, Państwu,
10: tej audycji. Dzień dobry, dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, Jaśmino.
10: No dobrze, to o co miałam zapytać?
11: O różnice programowe pomiędzy i w ogóle wszelkie inne istotne między PiS-em a grupą Morawieckiego. Aha. Bo Maciek Świrski dzisiaj napisał chyba we wszystko, co najważniejsze, jakiś bardzo ogromniasty tekst, który zaczął się od jeszcze dłuższej historii, jak to w XIV wieku papieże dwaj, a czasem i trzej, niczym się nie różniąc teologicznie, walczyli o władzę, więc rozumiem, że tam na końcu będzie taki mały przypis, że z PiS-em i z Morawieckim jest tak samo, że nie ma różnic programowych, to nie wiadomo, czemu się poróżnili. Ale nie doczytałem tego Maćka, bo strasznie długi tekst. Ale polecam.
10: Ale polecasz. No dobrze.
11: O papieżach zawsze.
10: To może nasi słuchacze doczytają. No dobrze, no to się zastanawiam, jakie tematy, czy zaczynamy od polskiej polityki i...
11: Jak chcesz, byłaś w Serbii, to nie wiem, czy masz polską, czy europejską, czy południowoeuropejską.
10: No ja mam taką... nie, polską, zawsze polską, bo to nie jest taka prosta sprawa, jak człowiek wyjeżdża.
11: Ale wyglądasz, jakbyś była stamtąd, wiesz?
10: Ale równie dobrze mogę być z Kaukazu, albo z Bliskiego Wschodu.
11: Ojczyzną wielu narodów.
10: Prawda? I to jest...
11: O to chodzi.
10: To jest fakt. Ja zawsze tak mam, że...
11: Ja też nie wyglądam na Słowianina.
10: To prawda. Ale myślę, że połowa ludzi, ale to nic złego. Ja mam faktycznie tak, że jak jeżdżę Uberem i mam na aplikacji tylko swoje imię bez tych znaków fonetycznych i moje zdjęcie.
11: To próbuję z sobą rozmawiać.
10: Oczywiście, od rosyjskiego jest jakby przez Kaukaz, po jak to się z Maroka, Bliski Wschód. Wszyscy mówią, że są od nich. Po rosyjsku, a ty jesteś dzieweczka od nas, tam dziewczyna. Ja mówię, że nie jestem Polką, to jeszcze mi nie wierzą. A jak Arabowie, to się pytają, dlaczego sama tak późno wracam.
11: Gdzie jest mój mąż? Gdzie są twoi mężowie?
10: Tak. No a ja zawsze mówię, że jestem, czeka w domu. Co jest może prawdą, może nie. Dobrze, już teraz do poważnych tematów przejdźmy, bo...
11: To wszystko są poważne.
10: Prawda? Albo jeszcze bardziej niż te, o których
11: mamy. Polityka robi się tak niepoważna, że ciężko o niej będzie poważnie rozmawiać.
10: To prawda, ale musimy zacząć. Musimy w końcu zacząć, bo...
11: Jakoś pocieszyć tych biednych słuchaczy.
10: Tak. No dobrze, no nie, to może zacznijmy jednak. Były premier Mateusz Morawiecki. Jaką on ma faktycznie siłę polityczną? Jak wygląda obecnie jego zaplecze? Bo trochę nam się wyjaśniło. I co byś powiedział?
11: Ja bym zaczął od tej różnicy, bo ludzie się będą zastanawiać, po co ten Morawiecki wychodzi z tego PiS-u, jak mówi, że też będzie walczył z Tuskiem, nie? Mhm. No to po co? No to mógłby zostać, żeby walczyć z Tuskiem. Jakby tam został,
10: tak.
11: To by byli silniejsi, nie?
10: No byliby, tak.
11: Właśnie. I tu zaczyna się dziwna historia, a ja wyłączę dźwięk telefonu.
10: Dobrze, dobrze,
11: otóż,
10: będziemy wdzięczni.
11: Różnica jest bardzo głęboka, bo ona jest różnicą w postawie, ale nie w praktyce. I trzeba to sobie omówić. Mianowicie PiS jest partią suwerenistyczną, czyli partią, która by chciała, żeby Polska była krajem suwerennym i jak jest w Unii Europejskiej, czy w NATO, czy w jakimś ONZ-cie, żeby prawa i możliwości do realizacji interesu narodowego nie traciła. Mhm. Ale w praktyce nie wychodziło tak dobrze, jak wszyscy pamiętamy. Premier Morawiecki podpisywał wszystkie papiery, tak jak podsuwała je Unia Europejska. I nie było tej suwerenności widać. Co prawda wiedza wewnętrzna pisowska mówiła, że oczywiście Morawiecki niczego nie robi bez zgody Jarosława Kaczyńskiego. Teraz się obu narażam. Ale ku zdziwieniu niektórych Mateusz Morawiecki w wywiadzie z Rymanowskim wymieniał długą listę rzeczy, za które według niego odpowiada Jarosław Kaczyński, a nie on. Tego się nie da zrobić, oddzielenia odpowiedzialności obu, ponieważ rządzili we dwójkę i stanowili bardzo zgrany duet i bardzo dobrze. Tyle, że bardzo dużo było tam ustępstw wobec Unii, bardzo niekorzystnych dla suwerenności Polski i jest pytanie poważne bardzo, czy można było inaczej. Otóż konfederacje, wszystkie trzy, tam Brauna, Mentzena, Bosaka, mówią, my jakbyśmy rządzili, to byśmy nie ustępowali i bronili tej suwerenności i tak dalej. Ale chłopaki i dziewczynki nie rządzili, więc jeszcze nie sprawdzili się. Mają szansę, jak pójdą jednym blokiem z PiS-em i z Morawieckim w 27 roku, to się okaże, jak jest. Bo trzeba pamiętać, że Polska to jest jeden średni kraj, a Unia to jest siła 27 krajów skupiona w Brukseli i w Berlinie i nie jest tak łatwo z nią walczyć. I tu jest ta różnica między Morawieckim a Kaczyńskim. Kaczyński i PiS, ten osamotniony po odejściu Morawieckiego, chętnie by się trzymał tej walki o suwerenność i tu by miał sojuszników w konfederacjach i w prezydencie. Natomiast Mateusz Morawiecki, jak mówię, że idzie do centrum, to oznacza, że idzie w tym kierunku, w którym już z Unią się nie walczy, tylko się z nią układa. I to jest podstawowa różnica. Tyle tylko, że Morawiecki wie, też by chciał być suwerenistą, ale jemu się wydaje, a ma doświadczenie starci współpracy z Unią, że walczyć się skutecznie nie daje, że jesteśmy na to za słabi. No, to trzeba wymyśleć, jak zbudować siłę Polski, żeby mieć taką siłę jak Bruksela, czy porównywalną. No i zresztą i Kaczyński, i Morawiecki, a nawet ja, myślimy sobie, że taką siłę może dać blok obronny i współpracy gospodarczej Międzymorza. Od Grenlandii, tak, od Skandynawii po Turcję, coś takiego. No ale trzeba to zacząć budować, a tego nikt nie zaczął. I wydaje się, że innych sposobów na takie umocnienie się wielokrotne dla Polski nie ma.
10: No i też trochę jest tak, że no jeżeli nie będzie zmiany układu sił politycznych w Polsce w wyborach za rok,
11: to już no to nie będzie co z Polski zbierać.
10: To się nie pojawi po prostu, bo nie ma takiej opcji.
11: No jest kłopot taki, że to te nieporozumienia i podziały na prawicy, brak jedności, ale zarazem brak takiego wezwania wewnętrznego, zgody na tą jedność, powodują, że pan prezydent nie ma siły, żeby zacząć przygotować ten stolik negocjacyjny no najpierw do paktu senackiego. Gdyby to się udało, bo tam potrzeba mniejszych ustępstw, mniejszej zgody, mniejszego porozumienia ze sobą, wystarczy, że się zgodzą na to, jaka partia gdzie wystawia swoich kandydatów, a wtedy ta reszta będzie tego kandydata, jeśli chodzi o aparaty partyjne, popierać, czy elektorat to poprze, to jest inna sprawa. Według wyliczeń Paladego, a polecam jego tekst, takie trzy wielkie kolumny, tylko nie wiem, jeszcze nie przeczytałem, w której gazecie. Patrzyłaś, czy to w Rzeczpospolitej?
10: Sprawdzę, a ty kontynuuj. Aha. I od razu przekażemy słuchaczom.
11: W każdym razie warto to przeczytać, a także mój tekst na Interii, one są zgodne ze sobą, bo zazwyczaj my się konsultujemy z Marcinem Paladę tak mniej więcej raz na miesiąc, ostatnio rzadziej, i się okazuje zawsze, że myślimy tak samo, co jest dość... zaskakujące, prawdę mówiąc, ale tak jest. Więc jakby cała nadzieja w panu prezydencie, że on zacznie ten proces współpracy, i cała nadzieja w tych partiach, że one nie powiedzą nie. No bo już kiedyś Kaczyński powiedział z Braunem nie, bo Amerykanie się nie zgadzają. Wydaje się, że interes Polski jest tak ważny, że należy grzecznie wytłumaczyć Amerykanom, że tym razem z Braunem trzeba, póki bez niego się po prostu nie da zbudować większościowego bloku. I to jest problem.
10: O rozdrobnieniu na prawicy Marcin Pallady. Duży jest artykuł na Onecie i to chyba o tym...
11: Te trzy wielkie kolumny, ale mnie się wydaje, że to... A to zaraz sprawdzimy, gdzie on jest.
10: No, albo słuchacze mogą też sobie sprawdzić sami, dadzą radę.
11: A ty zadasz jakieś pytanie jeszcze?
10: Tak, zadam ci jeszcze wiele różnych pytań.
11: A to zadawaj, a ja popatrzę, gdzie ten Paladę, te trzy strony.
10: Dobrze, no to może ja tak dzisiaj spacerowałam tutaj w kierunku Radia Wnet, minęłam Pałac Prezydencki, minęłam ogromną kolejkę rozentuzjazmowanych ludzi, którzy czekali po to, aby zobaczyć się na chwilę z prezydentem Karolem Nawrockim. Na pewno było tam widać ogromną taką dumę i poczucie radości z tego, że to ten, a nie inny prezydent. Jest pewno druga strona, czyli druga połowa społeczeństwa, która z takim entuzjazmem do prezydenta Karola Nawrockiego nie podchodzi i uważa, że to jest jedna wielka porażka, ale nie zmienia to faktu, że rok minął, a jeżeli chodzi o jego zwolenników, to jest to chyba pierwszy raz w historii Polski taki przypadek, gdzie jest tak wielka miłość i tak wielkie oddanie do prezydenta. No i co ty myślisz o tym minionym roku, o tej kandydaturze? Nie wiem, czy już wyszukałeś, czy jeszcze mam zadawać pytanie dłużej.
11: Chyba do rzeczy.
10: Do rzeczy. No do rzeczy, tak.
11: To byłoby logiczne. Wczoraj rozmawiałem z Andrzejem Nowakiem i on mówił, że dzisiaj mają u pana prezydenta z okazji tej pierwszej rocznicy prezydentury, mają panel z Ziemkiewiczem i z Krzysztofem Stanowskim.
10: Tak.
11: Więc bardzo jestem ciekaw, co tam sobie naopowiadali. Zaproponowałem Nowakowi, że taką ostrożną procedurą przed właściwymi negocjacjami, na przykład o Pakt Senacki, tych przywódców prawicowych partii, byłby taki stolik przednegocjacyjny, którym by nie brali udziału przywódcy partii ani pan prezydent, tylko ich jacyś tam ministrowie, doradcy, bliscy ludzie, że gdyby się nie udało, to można by zrobić następny z innymi ludźmi, ale żeby nie palić od razu tego, tak, że przywódcy mogliby się
10: nie dogadać.
11: Więc i to jest zadanie pana prezydenta. I pytanie, jak poszedł rok? Rok poszedł dobrze, bo rzeczywiście ludzie mają zaufanie i szacunek do prezydenta. Co tak naprawdę przy tej całej kampanii antyprezydenckiej, z tymi donosami na niego z życia osobistego, jest zastanawiające. To tak znaczy, że przynajmniej większość Polaków, bo większość Polaków głosowała na prezydenta, ma gdzieś te bajki opowiadane przez media, także społecznościowe drugiej strony. O, to powinno być duże ostrzeżenie dla tej całej lewicy, bo to znaczy, że to, o czym oni myślą, że to jest największa broń, nie zadziałało. I to
10: prawda, ale to też działa w dwie strony, bo powiedzmy sobie szczerze, że zarówno jakby po lewej, jak i po prawej stronie mediów, czyli to, co się... też my mamy cały tak jakby spektakl... No ataków na rząd, na premiera, one jakby w części są uzasadnione, bo teraz rząd, ale też pojawiają się takie, które są często,
11: a
10: prawda...
11: A tu koalicji nic nie spada.
10: A tu nic nie tak i to też przecież nie trafia do drugiej strony. To jest taki miecz obosieczny, nie?
11: No, ale to by oznaczało, Jaśmino, że jesteśmy już na takim etapie walki dwóch bloków naprawdę, że ludzie się czują albo po tej stronie, czyli tego centrum za dużo nie
10: Oczywiście.
11: Ma.
10: Najprostszym jest dziel i rządź, najprostszy mechanizm tak. psychologii bardzo dobrze znany, że wystarczy człowieka przypisać do jednej albo do drugiej grupy i od razu ma ten mechanizm nienawiści do przeciwników.
11: I przepaść rośnie, tak? Między nimi. To o tyle ciekawe, że jeżeli ktoś by chciał powiedzieć, że Morawiecki idzie w stronę centrum, a tam już na niego pani Pełczyńska z PSL-em czekają, to według tego, co ty mówisz, tam nie ma PSL, tylko przepaść jest, a PSL stoi nad tą przepaścią, ale z tej lewej strony i wcale nie zamierza do tego centrum tam wpaść.
10: No tak.
11: Więc tak naprawdę różnica jeszcze między Morawieckim a PSL-em chyba jest bardzo duża. Trzeba tę przepaść przeskoczyć i to jest pytanie, czy Morawiecki będzie szedł w tą stronę, czy nie. To też oznacza, że taka prognoza na pewno Tuska, może i Kaczyńskiego, sprzed 20 lat warto tę przepaść zbudować i tylko pilnować, żeby 51% ludności stało po naszej stronie, a reszta kompletnie nie. No
10: oczywiście, dlatego rządzą od kilkudziesięciu lat nieprzerwanie. Tak. Przecież to są te same twarze, które się...
11: Mówisz z obu stron.
10: Mielą z obu stron, tak. Przepraszam za wyrażenie, że mielą, ale to
11: ale teraz,
10: tak jest.
11: No. Jeżeli prawica chciałaby rządzić, to bez Konfederacji w ogóle mowy nie ma. A to partnerzy niesłychanie trudni. Przy czym może tak być, że to Mentzen będzie największym problemem dla pana prezydenta w łączeniu tej prawicy, a wcale nie Grzegorz Braun, tak. Bo ja słyszę takie dwie plotki, wiadomości. Po pierwsze, że on chce w takim pakcie senackim wystawić pięciu ludzi. I z jednej strony słyszę, że to bardzo rozsądni ludzie, żadne wariaty, oszołomy, bez gaśnic. Z drugiego źródła, że chce wystawić pięciu, ale może z nich zrezygnować, aha, że wcale nie będzie walczył. No to przyjmiemy tamtą drugą, bo nawet usłyszałem nazwiska tej piątki, aha, że to bardzo normalni, rozsądni politycy. Już nie mówiąc o tym, że Grzegorz Braun jednej naszej bardzo rozsądnej, znajomej, wspólnej zaproponował pierwsze miejsce w Krakowie. Ona raczej tego nie przyjmie, ale właśnie proponuje to absolut kompetentnej, uczciwej, porządnej i mądrej osobie. No, to Braun jest mądrzejszy niż te wszystkie Mentzeny, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
10: Tak. A tutaj tylko drobna dygresja, bo to powiedzieć o Sławomirze Mentzenie, ale drugi lider Konfederacji, Krzysztof Bosak, będzie jutro gościem o 8:10 poranka w Net, więc o to wszystko go podpytam i już teraz naszych słuchaczy zapraszam.
11: No pewno.
10: Jutro 8:10.
11: Jedna rzecz jest pewna, Krzysztof Bosak się przygotowuje, jest bardzo kompetentny, dużo czyta,
10: tak.
11: Jasne, i wygląda jak swój własny doradca. Pytanie tylko, czy ten doradca ma swojego polityka pełnego charyzmy, czy nie. I tu jest trochę problem z Bosakiem. On w tych wewnętrznych konkurencjach z Mentzenem raczej przegrywa, a nie wygrywa. A tu jako rozsądniejszy z tych dwóch bardzo by się był przydał do takich rozmów.
10: I pytanie, z prawdziwym zapleczem politycznym polityk przez duże P, bo funkcjonujący już
11: długo.
10: Wiele czasu. Pierwszy, najmłodszy nasz.
11: Już wygląda jak chłopaczek przy krótkiej marynareczce.
10: O, no ja tak nie wiem. Myślę, że wygląda bardzo to. To jest moja opinia, wygląda bardzo dobrze. Natomiast faktycznie młodo, ale to chyba też tylko na
11: to
10: plus.
11: To tylko z mojego wieku, tak.
10: A to nie jest. Ty też, Józku, wyglądasz bardzo dobrze. No i spowiem się, pomyliłam.
11: Ale nie mam przy krótkiej marynareczki.
10: Ale nie, bardzo Krzysztof. Igor Toporowski, nie wiem, jak się odnaleźć w tej naszej audycji dzisiaj. Nie, myślę, że wygląda bardzo dobrze, ale przede wszystkim tak, bo to był najmłodszy parlamentarzysta w ogóle. Naprawdę on, mimo tego, że on faktycznie wygląda młodo, to on ma ogromne doświadczenie. Już on jest prawdziwym politykiem i zna się na tej polityce.
11: Prawda. Jak on opowiada o polityce, to naprawdę się z przyjemnością tego słucha, bo to jest z daleka od jakiejkolwiek demagogii.
10: Tak.
11: To są bardzo merytoryczne opinie. Powiem taką malutką prawdę, mianowicie na jesieni chyba rozmawiałem z nim 2 godziny o think tankach, o tym, co prawica powinna mieć. I powiem, że to była jedna z najbardziej trudnych czy męczących rozmów, bo ona była naprawdę na bardzo wysokim... On mnie za każdym sprawdzał po prostu. Ja jego też oczywiście, ale tu trzeba powiedzieć, to jest polityk kompetentny, tak, i przygotowany.
10: Ale też taki, powiem szczerze, chyba, który chcielibyśmy właśnie mieć.
11: No to, bo taki mamy mały wybór, że Bosak to u nas jest po prostu pierwsza liga.
10: Oj, no to się też, pod tym się też nie podpisuję, bo ja myślę, że nawet przy dużym wyborze to jest pracowitość i tak dalej, ciągle tak,
11: wręcz,
10: byłaby pierwsza liga. No ale dobrze,
11: premium.
10: No taka nam się ta scena zrobiła polityczna i to zamieszanie. Zobaczymy, jak będzie. Teraz właśnie wydawałoby się taki sezon ogórkowy, ale wcale nie jest. I już od kilku lat tak w Polsce zauważyłam, że to się zmieniło, prawda?
11: Prawda? Prawdopodobnie dlatego, że jeżeli się ma takie dwa bloki z taką ogromną przepaścią, to trzeba cały czas ładować treść po obu stronach, żeby się nie popsuły przypadkiem, nie zaczęły, nie daj Boże, zasypywać tej przepaści, co Konfederacje jakby trochę robią. I dlatego nie może być żadnego sezonu ogórkowego. Ale z drugiej strony ludzie przeładowani tymi kampaniami wcale nie chcą reagować tak, jak autorzy tych kampanii by chcieli, ale czytają. No tu trzeba wrócić, czytają, słuchają, oglądają. Trzeba wrócić do tego, takiej dużej różnicy pomiędzy blokiem lewicowym a prawicowym. Ci lewacy oglądają tylko TVN24 i swoje media społecznościowe, a elektorat prawicy, szczególnie PiSu, ale nie tylko, ogląda i Republikę, i Polsat News, i TVN24, i czyta czy ogląda media społecznościowe po obu stronach. Zaryzykowałbym tezę, że średni elektorat prawicowy jest mądrzejszy czy bardziej kompetentny niż lewicowy, ale to ja jestem prawicowy, to może tak sobie opowiadam, ale to nie wiem. Ciekawe byłoby takie ankiety robić na inteligencję i na kompetencje pomiędzy zwolennikami lewej i prawej strony.
10: To byłoby bardzo ciekawe, tak samo jak ciekawe byłoby wprowadzenie, bo dzisiaj mamy taki świat, że wszystko oceniamy. Przez te aplikacje, punkty, możesz ocenić od kuriera, który tobie przywiózł, przez
11: tak, jakby pięć gwiazdek
10: czas, pięć gwiazdek, wszystko, prawda, jakość jedzenia i to jest tak proste. I czemu nie można tak oceniać polityków?
11: Mało prawdziwe. I ryzykowne to jest bardzo. Nie dasz, słuchaj, piątki taksówkarzowi dwa razy, a potem wyrzucą go albo mu dadzą mniejsze wynagrodzenie. Może tak być. Dlaczego nie można tak polityków oceniać? Otóż można, tylko potrzeba więcej takich Marcinów Paladę. To znaczy, problem jest taki. Fachowcy od robienia takich sondaży to są, ale oni muszą znaleźć pieniądze na swoje badania. Niestety jest tak, że one najczęściej dostają pieniądze od partii. Ale jak dostają pieniądze od partii,
10: to już nie są obiektywni.
11: To już nie
10: to
11: są
10: jest
11: niezależne.
10: Takie, trochę jak media.
11: Dokładnie tak. I jeśli nie będzie jakiegoś funduszu, ale to w normalnej Polsce mogłoby być, funduszu badania opinii publicznej. Kiedyś w PRL-u i odziedziczyliśmy do teraz, był CBOS, czyli centralny?
10: Centrum Badania Opinii Publicznej.
11: Tak. On był PRL-owski. On robił dla rządu, dla komuchów. Ale został. I potem różne osoby tam były jego szefami. Jedna moja znajoma była długo, socjolożka była długo jego szefem. Ale nie może tak być, że ośrodek, który jest finansowany wyłącznie z rządu, żeby on jeszcze chciał być niezależny. Prędzej czy później on zacznie pracować dla tego rządu, także jeśli chodzi o jakość i kierunek tych swoich wyników. Przydałby się fundusz na rzecz badań opinii społecznej, który byłby niezależny od rządu. Nawet może być z unijnych pieniędzy, jeśli by takie były. Nie ma czegoś takiego, więc tym sondażowniom nie za bardzo można wierzyć. Jeżeli mamy na przykład pierwsze badanie, w którym Morawiecki ma, nie pamiętam, tam 5, 6 i 7%, a w drugim ma 4%, a za to PiS w pierwszym ma 18, czy jeszcze mniej, a w drugim 26, to nie ma cudów. Po prostu to powinniśmy od razu takie gwiazdki robić przy tych sondażowniach, która jest prawicowa, a która lewicowa, żeby było wiadomo. Tak, ja dlatego na przykład, jak rozmawiam w mediach, to szczególnie w takich mediach trochę rzadszych albo w których pierwszy raz jestem, to mówię, ja nie jestem neutralny, ja jestem prawicowy. Żeby było wiadomo, że mi nie należy wierzyć, że jestem neutralny i tak samo prawicę i lewicę.
10: W ogóle pytanie, czy tak naprawdę można być neutralnym, komentując politykę i wszystko to, co się dzieje wokół niej? Jakby tak do końca, no bo na przykład, no wiadomo, my jako dziennikarze też staramy się zachowywać obiektywizm i żeby jak najmniej było nas w tym, no co chcemy przekazać.
11: Wnet z tego słynie.
10: Staramy się, ale prawda, że, ale wszyscy jesteśmy tutaj jacyś i wszyscy i też nikt nie jest jakby tajemnicą, że raczej tutaj większość ludzi jest taka, która ma bardziej konserwatywne poglądy niż mniej.
11: Ale
10: tak,
11: sekcja
10: nie ma,
11: lewacka
10: ale też jest sekcja. Oczywiście i też jest tutaj naprawdę przestrzeń dla ludzi, którzy myślą inaczej i jeżeli chcą i mają ochotę, a to się opiera na faktach, to mogą takich gości zapraszać i to się dzieje. No ale zawsze jest kawałek nas w tym, mimo wszystko. No, to jest, zawsze. Bo jakby miało nie być, to moim zdaniem jest to praktycznie nie do zrobienia.
11: W moich opiniach to chyba jestem cały nawet, wiesz. Ale dlatego uprzedzam.
10: To prawda.
11: Żeby się po mnie lewicowości ani neutralności nie spodziewać.
10: Myślę, że to jest...
11: był niezależny od władzy.
10: Tak, tu jest bardziej też taki chyba problem, który polega, jest tak ta plemienność jakby silna, te takie podziały w nas, że ja nie mam poglądów takich, mam swoje, staram się myśleć samodzielnie. Już miałam takie momenty, że byłam bardzo prawicowa, potem miałam takie momenty, że absolutnie się do prawicy zraziłam, szukałam gdzieś bardziej w takiej myśli liberalnej, a teraz staram się myśleć samodzielnie, czyli słuchać obu stron, brać z tego to, co ja czuję i uważam, że i to jest, myślę, jedyna tak droga, ale wielokrotnie się spotykałam z czymś takim, że osoby, moi znajomi albo osoby, z którymi współpracowałam, na przykład ze środowiska liberalnego, mówiły mi, a jesteś tą prawicową po prostu tam dziewczyną i na odwrót, na przykład prawica i część mediów prawicowych, bardzo często mówią, ale ty jesteś lewaczką tam ukrytą, ty w ogóle powinnaś być w TVN-ie. Łącznie nawet z naszymi, często takie komentarze się pojawiały wśród naszych słuchaczy. I to było dla mnie bardziej przykre.
11: Złóż papiery do TVN-u, zobaczymy, czy cię przyjmą. W razie czego odmówisz? Mój starszy syn bardzo często brał udział w różnych ranki castingach tam na informatycznych i jak je wygrywał, a oni chcieli go zatrudnić, mówił, bardzo przepraszam, ja tylko chciałem się sprawdzić.
10: Tak? A, no to ciekawe. No dobrze, może tak być. Może tak być, no ale dobrze, ale teraz już zgubiłam wątek, więc my też trochę sami mamy tak silne te podziały, że człowiek musi przyporządkować kogoś i go określić jakoś sobie, właśnie, czy po tej, czy po tej stronie, bo jak nie, to jest takie dziwne albo niewygodne, nie? Albo nie.
11: Czyli
10: jesteśmy...
11: już trudno być niezależnym i trudno, żeby ludzie w to uwierzyli. To jest nieszczęście polskiej polityki.
10: Tak, tak, to prawda.
11: Najgorzej mają symetryści, bo im pewnie też nie wierzą w to, że oni są...
10: Że oni są symetryczni.
11: Że siedzą okrakiem na płocie.
10: Oczywiście, oczywiście. Albo wnerwiają ludzi, bo też jak jest taki świat, to przecież te podziały są wszędzie. One są od think tanków, o których wspomniałeś, przez biznes. W związku z tym większość ludzi jest albo z tej strony. I nagle jak ktoś nie jest, to też może denerwować, nie? Bo dlaczego on tak sobie chce pozwalać na to? Bo dlaczego tak może?
11: Mi się zdarzają takie przygody, że jak próbuję wejść w współpracę z jakimś człowiekiem albo środowiskiem i nagle od patrona tego środowiska słyszę, politycznego patrona, nie będziesz z nim współpracował, bo nie jesteś wobec mnie sympatyczny i we mnie walisz. Ja mówię, jak to w ciebie walę? Ja prawdę mówię. A według mnie to we mnie walisz. I tak rozstajemy. Ostatnio dziennikarze się właśnie o tym opowiada. Bo fajna rozmowa była, nie wiem czy wczoraj ją oglądałem, pani Joanny Miziołek z panią z Rzeczpospolitej plusa minusa Olczyk.
10: Doleśniak-Harczuk, nie, Olczyk.
11: Olczyk, tylko zapomniałem, przepraszam ją, zapomniałem imienia. I pani Miziołek opowiadała, jak to politycy prawicy żądali od niej, żeby mówiła tak jak oni. A ona mówi, że ona jest dziennikarką i będzie mówiła tak jak jest oraz to, co ona myśli. To były sankcje i nie dostawała wiadomości od prawicowych polityków. Oni te pierwsze, a to czasami jest ważne, wiadomości gdzie indziej lokowali, w bardziej przyjaznych dla siebie mediach. I Joanna Miziołek mówi, wyraźnie widzę, jak ci politycy tworzą swoje media. Nie za pomocą nawet pieniędzy, tylko za to, że będą newsy dawali tym najbardziej tak, swoim.
10: Tak, no tak. Bo to...
11: No i w ten sposób niszczy się media niezależne.
10: To prawda, w ten sposób się niszczy i to jest wielki problem i wielki i tak naprawdę społeczeństwo na tym ogromnie traci, bo media to jest wielka siła i powinny być tą czwartą władzą i patrzeć władzy na ręce i byśmy mieli ogromne, wielkie narzędzie to mogłoby być i powinno być.
11: Tak. Ciekaw jestem, jak ty byś wyglądała, jakbyś została władzą.
10: Jak ja bym została? Nie.
11: No tą czwartą.
10: Czwartą, a no tak.
11: Czwartą władzą. No, to byłoby ciekawe.
10: To prawda. My mamy nadzieję, że jako Wnet trochę jesteśmy taką czwartą władzą. Mamy taką swoją niszę. Nie jest to tak. Mainstream,
11: to nie
10: ale...
11: władza, tylko władzka, ale... Ale bardzo w porządku.
10: Ale to
11: jest.
10: I też nie o władzę nam chodzi na końcu no, drogi, a o prawdę. Ale na pewno jest to jakieś prawdę. Narzędzie. I to jest bardzo dobre.
11: Eliza, pani Olczyk ma na imię. Bardzo panią Elizę przepraszam, że zapomniałem. Skleroza wieku starczego.
10: Dobrze, a powiedz proszę Józku teraz, bo zastanawiam się, czy my możemy puścić teraz krótką piosenkę, a potem przejść do tematów międzynarodowych.
11: Możemy
10: tak zrobić, tak zaproponować. A czy ty znasz i lubisz Johnny'ego Casha?
11: Bardzo lubię, szczególnie jego ostatnią piosenkę przed śmiercią. To była piosenka Nine Inch Nails, takiego niesłychanie twardego, mocnego zespołu, a on ją wykonał w swoim domu na fortepianie.
10: Tak.
11: Niesamowity tekst.
10: Myślał, I hurt myself today to see
11: ja i My Way było jedną z tych dwóch ostatnich piosenek. I pamiętam taki piękny film, jak on to śpiewa i schodzi jego żona ze schodów.
10: Niesamowite.
11: Tak, to był niesamowity gość, który w westernach grał zawsze czarne role i miał w związku z tym czarne ubranko.
10: Tak jest i zawsze już jest facetem, który zawsze chodzi ubrany na czarno. Tak. No to posłuchajmy w takim razie Johnny'ego Casha.

0: away.
1: Ojciec śpiewał country, bo tak się, drodzy Państwo, tak naprawdę wciągnęliśmy w rozmowę. No, tutaj Johnny Cash i ten utwór Leonard Cohen. Alleluja to chyba jedna z najpiękniejszych, takich dla mnie najgłębszych piosenek, to przypowieść o Batrzebie.
2: Nie ulega wątpliwości.
1: Tak, prawda? Jest zupełne, te teksty były jak z innego świata. Piękno.
2: Na za tydzień sobie przypomnę, jak się nazywał wykonawca najlepszej wersji Alleluja.
1: Tak, bo Alleluja, ono tak się właśnie kojarzy zawsze, a tu tak najbardziej to była rozpowszechniona poprzez tę bajkę Shrek,
2: tak,
1: wiesz to? A to
2: tak.
1: Przecież jest tam głęboka opowieść, że król Dawid wysłał Uriasza.
2: To była średnie wykonanie tego Alleluja.
1: Średnie, ale sam tekst jest taki głęboki, ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, ile tam w tym tekście jest mądrości
2: to
1: życiowej i prawdy.
2: Facet.
1: Bardzo mądry, tak. I jego ostatnia płyta.
2: Dylan.
1: To prawda. Jego ostatnia płyta jest też świetna. Ty sobie przypomnisz tytuł, przekażemy naszym słuchaczom i nam się zrobiła trochę audycja muzyczna, ale jest tak gorąco i takie lżejsze tematy są w sam raz, jak powiedziałeś, że trzeba trochę lżej.
2: Ale ty dyktujesz te tematy, więc czekamy na międzynarodówkę.
1: Dobrze, czekamy na międzynarodówkę i tak myślę, od czego by tutaj zacząć. Widziałam, że prezydent Donald Trump grozi jakimiś wielkimi pozwami za informacje.
2: Wiesz co, jak już przestanie być prezydentem, to chyba ktoś powinien ułożyć książkę najlepszych tekstów, najlepiej ułożyć chronologicznie, jak tam jutro zbombardujemy cały Iran i on przestanie istnieć. Przepraszam, ale właśnie odwołałem. Ale za dwa dni, jak oni tam nie zgodzą się na nasze warunki, to im to bombardują. Za trzy dni, przepraszam, odwołuję, bo mnie przyjaciele z Zatoki Perskiej powiedzieli, żebym tego nie robił.
1: No tak, ale tutaj, bo to jest poważny temat, bo tutaj akurat nie, to zupełnie już będę może bronić teraz Trumpa, uwaga. Nie, bo oni po prostu, no faktycznie powstał taki artykuł, który mówi o tym, że są ogromne braki. Od amunicji począwszy i poprzez tam Tomahawki, Patrioty, rakiety Patriot.
2: Patriotów szczególnie ponad 1000.
1: Tak, że są ogromne braki i tam się
2: nie
1: wkurzył.
2: Mogą dać Ukraińcom.
1: No właśnie.
2: No ale co to oznacza? Że Ameryka nie była naprawdę przygotowana do tej wojny, nie przewidywała, albo prezydent nie przewidywał, bo jego doradcy próbowali mu to powiedzieć. Ta wojna może nie być krótka. Iran wcale nie musi się poddać. Ty możesz ich bombardować jak chcesz, no bo tu przewaga amerykańsko-izraelska jest totalna, ale ten reżim wcale nie musi upaść i lubiś tam nie pozabijał tych przywódców, ale oni mogą nadal istnieć, odpowiadać, a potem się okazało zablokować jeszcze w dodatku cieśninę Ormus i co najważniejsze, nie wiem czy mam to powtórzyć czy nie, ucieka cały czas komentatorom kwestia tego, kto wygrywa tę wojnę, a żeby na to odpowiedzieć trzeba się zapytać, po co Ameryka to zrobiła i po co wywołała tę wojnę. Przecież tłumaczenie, że to tam Bibi Netanyahu namówił albo okłamał, albo oszukał, albo zmanipulował prezydenta, to jest mało. To jest, tak może być w końcóweczce pewnego procesu decyzyjnego, który idzie w tym kierunku. Ja mówię, że powody były poważne i nie było tam Netanyahu jako manipulatora. Mianowicie taki, Ameryka chce się wycofać tak jak z Europy, tak i z Bliskiego Wschodu. Żeby się móc wycofać, trzeba zapewnić bezpieczeństwo tym sojusznikom z Bliskiego Wschodu, czyli Izraelowi, Arabii Saudyjskiej i innym krajom perskim. Co to, Zatoki Perskiej. Co to oznacza? Że Iran trzeba pozbawić szansy na szybkie zbudowanie broni atomowej, więc trzeba mu zabrać ten uran. I co się okazuje? Iran nie tylko, że nie oddał tego materiału, ale w ogóle w negocjacjach, które podobno cały czas się toczą, w ogóle nie dopuścił do tego, żeby kwestia uranu, czyli możliwości zbudowania broni atomowej, stała się tematem negocjacji. A to oznacza, że póki tak jest, to mamy tę wojnę nierozstrzygniętą przy kurczących się możliwościach materiałowych Ameryki. Wiesz co, znalazłem, jak według mnie nazywa się najlepszy wykonawca, nie żyjący, zginął w wypadku. Alleluja. On się nazywa Jeff Buckley. I jego ojciec też śpiewał. Z takiej ważnej amerykańskiej rodziny może warto sobie poszukać Alleluja.
1: To może my wyszukamy taką, może się uśmiechniemy do Igora Toporowskiego.
2: Może się udało.
1: Może się uda, to jest takie pół na pół. Zobaczymy. Rewelacja. Będziemy mu bardzo wdzięczni, ale jest, udało się. No, wspaniale. Bardzo
2: teraz bez modlitw do Pana Boga to trudno rozmawiać o polityce.
1: Prawda?
2: Prawda.
1: Chcesz posłuchać w takim razie? Czy
2: pewnie.
1: Na koniec? No to posłuchajmy.

0: Druga to była piosenka piękna, prawie 7 minut, piękne wykonanie.
1: Ale nam się udało.
0: Tak, tak, dziękuję Jusku, że słuchaczom przekazaliśmy bardzo też ciekawą konwersację taką obok, bo to...
1: Żeby muzyka łagodziła politykę, to byłoby dobrze.
0: Prawda? To może tak będzie kiedyś.
1: Wczoraj słuchałem takiego ciągu, taki ranking się układa sam na YouTubie z ludowych pieśni prawosławia w aramejskim, to właśnie nie ludowe, tak. I ludowych perskich i z Bliskiego Wschodu. I ciekawe jest, jak YouTube czy tamta sztuczna inteligencja układa ci te pioseneczki, aż na końcu robi się z takich poważnych i refleksyjnych robi się jakiś pop. Wczoraj dojechałem do Heaven, też polecam ten zespół.
0: Aha, no dobrze, super, super. Dziękuję, że nam zdradziłeś kilka takich swoich muzycznych tutaj.
1: Mogę przy okazji.
0: Tak, to prawda. Ale dobrze, zaczęliśmy od prezydenta Trumpa. Mieliśmy przerywnik w postaci Alleluja. On przecież zobaczył Batrzebę kąpiącą się na dachu. To mógł być
1: dach. Żonę swojego dowódcy armii.
0: Uriasza, którego wysłał później na śmierć, ale potem Bóg okazał się miłosierny, bo on na końcu im wybaczył.
1: Ale Dawid przepraszał bardzo, kiedy ta klątwa, to, że właśnie dzieci się rodziły nieżywe.
0: Jeden syn to, na pewno.
1: I Dawid wiedział, że to kara. I nie pamiętam, któryś z proroków przyszedł do Dawida i mu wytłumaczył, jakich grzechów się dopuścił. I Dawid zaczął przepraszać.
0: Ale jest element miłosierdzia, bo potem jest Salomon, najmądrzejszy ze wszystkich. I to jest syn.
1: Ciekawe.
0: Tak, i to jest syn Batrzeby i...
1: najmądrzejszy sędzia na świecie.
0: To prawda, jak byłam dzieckiem,
1: to... Przydałby się u nas w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Tak, pamiętam taką, czytałam jako dziecko, tak, że przyszły do niego dwie matki, które mówiły, prawda, że to jest moje dziecko, jedna z nich zaproponowała, on zaproponował, żeby je przeciąć na pół i się podzielić.
1: Tak, dokładnie, po połowie, jak tak chcecie.
0: I jedna powiedziała, że okej, a druga powiedziała, że nie, że woli, żeby żyło. I powiedział, i to jest prawdziwa matka. To była bardzo ładna przypowieść,
1: bardzo,
0: ale już zeszliśmy teraz zupełnie na bardzo ładne tematy. Nawet bym wolała z tobą rozmawiać na takie, ale jeszcze połączyłam te wątki, no bo prezydent Trump, Batrzeba, Izrael, to jeszcze na moment ta wojna na Bliskim Wschodzie. Czy ty widzisz, gdzie to jeszcze może dojść? Do jakiego momentu? Bo teraz jest tak, że no, cały czas słyszymy negocjacje, a
1: według mnie Iran,
0: paliwo coraz droższe.
1: Tak. Państwo dyktatorskie, terrorystyczne także wobec swojego narodu, bo tam przy protestach zabito chyba kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to państwo oparło się tej interwencji amerykańsko-izraelskiej i prawdopodobnie celem w tej chwili do przyjęcia dla Ameryki jest uwolnienie cieśniny Ormus, bo przez to ropa strasznie drożeje na całym świecie, a zarazem mało kto o tym jakby pamięta, że zamknięcie cieśniny Ormus przez

0: Iran pokazuje, że Ameryka przestała być z tego, czego słynęła i co było warunkiem hegemonii światowej, między innymi był dolar, było panowanie nuklearne, ale też było bezpieczeństwo handlu morskiego. I najpierw Houthi, czyli sojusznicy z Jemenu, sojusznicy Iranu pokazali, że mogą tam na Morzu Czerwonym sobie strzelać do kogo chcą, brać okup i tak dalej. Amerykanie nie bardzo sobie mogli z tym dać radę, a teraz, czy to trwa do tej pory, Irańczycy kontrolują tą cieśninę Ormuz. Więc tu chodzi i o ceny ropy, i o to, że Amerykanie przestali być hegemonem morskim. Więc wydaje mi się, że dla Trumpa, dla jego ekipy, do przyjęcia byłby jakiś remis ze wskazaniem, gdyby otwarto tą cieśninę, a dali spokój Iranowi, jeśli chodzi o ten uran. To oczywiście nie zadowoli Izraela, bo ciągle będzie zagrożony tym, że Iran będzie mógł szybko zbudować broń atomową. Zarazem jest tak, że Iran, póki żył przywódca Ali Chamenei, to on nie pozwalał na to, żeby stworzyć bomby jądrowe, tylko żeby utrzymać tę naukę, eksperymenty, laboratoria w stanie takim, że w ciągu kilku miesięcy czy kilkunastu tę broń się zbuduje. Czyli raczej grozić tym, że będą mieli broń atomową, a nie tym, że ją mają. To się Izraelowi z całą pewnością nie spodoba, w związku z czym Amerykanie według mnie nie będą mogli się całkiem wycofać z Bliskiego Wschodu, bo ten Izrael ciągle będzie zagrożony i o to Iranowi chodzi właśnie, bo wtedy Iran może szachować nie tylko Izrael, ale i inne kraje arabskie, a nawet i Amerykę.
1: A nawet i Amerykę. No i też pytanie w takim razie, jak to wszystko, co się dzieje, może przełożyć się na nas, na Europę? Ja no nie chcę tutaj łączyć konkretnie wątku wojny z Iranem, z tym, że imigranci coraz mocniej znowu szturmują nasze granice, ale
0: słyszymy, że... Akurat kwestia między Maroko, Algierią a Hiszpanią.
1: Tak.
0: Tak, to była kwestia lokalna, aczkolwiek...
1: Tak, to prawda, ale też słyszymy, że...
0: 50 tysięcy co najmniej.
1: Co najmniej osób. I teraz jest to co jest moim zdaniem ciekawszym wątkiem, to w jaki sposób cały ten bałagan został zagospodarowany przez decydentów europejskich, bo najpierw oni najpierw powiedzieli tak, że to jest jakby straszna sytuacja, trzeba zmienić politykę migracyjną i to był pierwszy taki, ale już na następny dzień zaczęły pojawiać się głosy, że w gruncie rzeczy to nic takiego się tam nie wydarzyło i to jest bardzo ciekawe. I do jakiego stopnia tam po prostu jest zaćmienie umysłu i co jeszcze musi się wydarzyć przecież, bo te sceny, które...
0: Ale trzeba sobie jedną rzecz powiedzieć. To nie było nic żywiołowego. To Maroko wypuściło te tam 50, 60 czy ileś tam 70 tysięcy ludzi, po czym wydało rozkaz wycofania się, ale nie wszyscy się wycofali, ponieważ trochę tych ludków nie było pod władzą Maroka. Tam byli ludzie i tu się okazało, że są matki z dziećmi i tak dalej, bo ci z Maroka to chyba było 50 tysięcy młodych mężczyzn. Nie daj Boże, jakby się okazało, że to są żołnierze z armii marokańskiej, bym się nie zdziwił. Bo jak Hiszpanie ruszyli tam robić porządek, to oni się wycofali w ciągu jednego dnia. To tak jak operacja wojskowa wyglądała. Zostało tam chyba 3 tysiące ludzi z innych państw, w tym sporo matek z dziećmi. I 800 dzieci, znaczy nastolatków bez opieki rodziców. Z tymi ludźmi, z tymi dziećmi coś trzeba zrobić. Natomiast najwyraźniej jesteśmy na progu bardzo ważnych, żeby nie powiedzieć ostatecznych, trochę żebym nie przesadził, decyzji Unii Europejskiej. Ona w tym samobójczym pędzie migracji, klimatyzmu, centralizacji, gendera pcha się do przodu, nie zważając uwagi na nic. I przy okazji może następnym razem polecę jedną książkę, która to w bardzo specyficzny sposób wyjaśnia tę samobójczą politykę unijną. Ale jest tak, że pytanie o to, jak Polska ma się w tym znaleźć, jest pytaniem być może tak trudnym, nie wiem, jakbyśmy zadali pytanie w Polsce w czasie zaborów, co ma zrobić, żeby się uwolnić? Co ma zrobić, żeby się pozbyć zaborców? No, wzmocnić się, znaleźć sojuszników. I pytanie, czy można tych sojuszników znaleźć, na przykład w krajach Międzymorza, tych sąsiadów Rosji, którzy są, jakby nie było, zagrożeni przez agresję rosyjską. I czy można z tego zrobić taki blok państw, który wyręczy tą biedną Unię Europejską w ramach NATO, sam będzie gwarancją bezpieczeństwa Europy przed Rosją. A tu nagle sprytne Niemcy z jeszcze sprytniejszą Ukrainą postanowiły stworzyć alternatywę, czyli taką, w której sojusz niemiecko-ukraiński da gwarancję Bałtom, nie Polsce, Bałtom, że obroni ich przed inwazją rosyjską. I nie jest to zupełnie nierealne, bo co by nie było, Ukraina posiada armię półmilionową, która umie z Rosjanami walczyć. I to już się dzieje, to znaczy NATO prowadzi działania, które mają stworzyć jakieś tam korpusiki raczej niż korpusy, które będą obecne u Bałtów. Tym niemiecki, holenderski jest tak zabawnie, że Niemcy jakoś skolonizowały Holandię pod względem wojskowym i armia holenderska, jak i w ogóle istnieje, to służy pod generałami niemieckimi, więc korpus niemiecko-holenderski to naprawdę jest pod dyrekcją generałów niemieckich, a korpus polski, ten ze Szczecina, ma bronić Litwy. Jeżeli do tego dodać ewentualnych ochotników, część armii ukraińskiej, to naprawdę być może Rosja by się przestraszyła i by nie atakowała Bałtów, czego oni się boją, bo sami armii, która by ich mogła obronić, nie mają.
1: Tak jest.
0: I pytanie wtedy, zamiast NATO pojawia się sojusz niemiecko, powiedzmy holendersko-ukraiński, który tę Europę ma obronić i Polska jest niepotrzebna. Co więcej, wtedy w interesie niemieckim Ameryka nie jest potrzebna, ale w interesie ukraińskim jest póki co. Ukraina na razie gra pomiędzy Ameryką i Unią, bo z jednej strony ma pomoc finansową za broń amerykańską, ma pomoc finansową z Unii Europejskiej, ale czy jest zależna od Unii, ale Amerykanie teraz tej broni coraz mniej dostarczają dla Ukrainy przez Unię Europejską, bo im jest potrzebna na Bliskim Wschodzie. To w ogóle oznacza, jak dawniej, kiedyś, za zimnej wojny było, Ameryka musi umieć prowadzić równocześnie 2,5 wojny, czyli dwie duże, jedną małą. To w tej chwili się okazuje, że Ameryka potrafi prowadzić jedną małą wojnę, czyli z Iranem, a dużej już żadnej. Niby się przygotowuje do starcia z Chinami, ale lepiej, żeby do tego starcia nie doszło. I widać, jak w porównaniu z chińskim, jak przemysł zbrojeniowy amerykański na bardzo wysokim poziomie jakościowym, niesłychanie drogi, produkuje strasznie małe ilości tych ważnych rzeczy, których nie starcza. Tak jak patriotów nie starcza na Bliskim Wschodzie i trzeba je ściągać po prostu z Europy, zamiast je dawać Ukrainie. Więc Niemcy dążą do sytuacji, w której bez Ameryki będą mogły rządzić, być hegemonem europejskim i zarządzić taki reset z Rosją, jaki im się będzie opłacał, i Niemcy myślą, że będą starszym bratem w takim resecie, a Ukraina myśli, że tam się przy tym jakoś zmieści.
1: No właśnie, a my nie myślimy.
0: A my tu sobie, siedzimy w Radiu Wnet i myślimy za naszych rządzących, szczególnie za koalicję tuskową.
1: Bo a jak ty myślisz, to jeszcze bardzo dobrze, ale gdybym ja miała myśleć, to ja tego Polsce nie życzę naprawdę, bo ja nawet nie mogę swojego życia dobrze ogarnąć, ale dobrze,
0: Ale właśnie chodzi o to, żeby obywatele myśleli. To jest jedna z moich największych trosk, że jak ludzie zostawią tą politykę, politykę politykom, szczególnie takim Tuskom, to z Polski dużo nie zostanie.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Józef Orzeł. W niesamowitej formie dzisiaj. Dziękuję i za...
0: Jest ostatni dzień upałów i jutro będzie lepiej.
1: Dobra, nie, jest świetnie, bardzo dziękuję. Igor Toporowski zrealizował program, a za kilka
0: chwil... I puścił nam Jeffa Buckleya.
1: Prawda, prawda, a za kilka
0: i
1: chwil...
0: I Kasza.
1: Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres i Republika Latina. Ukradliśmy mu dwie minutki, mam nadzieję, że nam wybaczy, a teraz
0: że
1: nie wybaczy. To właśnie, musimy przeprosić na antenie. Dziękuję, przepraszam, do zobaczenia, pięknej i dobrej nocy.
0: A u mnie jest 20. Dobranoc.
2: Wieczór wnet. Autopromocja.
3: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
4: Hej, to ja. Twoja kajuta. Przypominam tylko cichutko, że twoja subskrypcja na Patronite może wymagać przedłużenia. Zajrzyj, sprawdź i zostań z nami na pokładzie Radia Wnet.
5: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato. No to proszę Państwa, chyba od polityki dzisiejszego wieczora troszkę odpoczniemy, ale przeniesiemy się na Amerykę Łacińską i Tres por tres, Brzeg Mombrowski, buenas noches. Comenzamos.

A zacznijmy, proszę Państwa, troszkę będzie polityki, natomiast polityki ze względu na klimat, bowiem chciałbym Państwu opowiedzieć o zjawisku, które naprawdę bardzo mocno niepokoi całą Amerykę Łacińską. To znaczy zjawisko, które myślę, że jest doskonale znane, czyli po prostu zjawisko klimatyczne o nazwie El Niño. Natomiast problem jest taki, proszę Państwa, że prawdopodobnie na przełomie tego i przyszłego roku dojdzie do bardzo silnego zjawiska właśnie El Niño. To znaczy mówi się tak, że prawdopodobnie będzie to jedno z najpoważniejszych zjawisk El Niño w historii. Czyli pewnie od co najmniej połowy ubiegłego stulecia i zresztą ze względu na swój potencjał niektórzy eksperci nazywają wręcz to zjawisko już po prostu jako super El Niño. Jak mówi pan dr Angel Adames, profesor na Wydziale Nauk o Atmosferze i Oceanach Uniwersytetu Wisconsin-Madison w wywiadzie z BBC World, powiedział on tak, że skutki będą odczuwane jeszcze w przyszłym roku. Co więcej, najpoważniejsze skutki pojawią się w zasadzie na przełomie tego i przyszłego roku. O jakich skutkach, proszę Państwa, mówimy? No mówimy o rozmaitych zjawiskach atmosferycznych, które po prostu mogą mieć wpływ na to, jak funkcjonuje cała Ameryka Łacińska. W skrócie, proszę Państwa, może powiedzmy tak, zaczniemy od północy, czyli od północy Meksyku, bowiem mówi się tak, że pod koniec roku prawdopodobnie wystąpią tam intensywne burze zimowe, burze śnieżne po prostu. Natomiast na południowym wschodzie kraju spodziewane są wyższe temperatury i susze, a na południowym Pacyfiku pojawią się silniejsze huragany. Z kolei, jeżeli chodzi o Amerykę Środkową, tutaj mówi się tak, że prawdopodobnie pojawią się wyższe temperatury i susze w tak zwanym suchym korytarzu, czyli takim korytarzu obejmującym Guatemala, Honduras, Salwador i Nikaragłę, ale również być może Kostaryka i Panama doświadczą intensywniejszych fal upałów niż te, które zwykle występują w innych latach po prostu. Z kolei mówiąc o Ameryce Południowej, tutaj w zasadzie można powiedzieć tak, że mamy bardzo duże, bardzo, bardzo zróżnicowane warunki. Prawdopodobnie epicentrum zjawiska pojawi się w okolicach wybrzeża Peru i Ekwadoru. To zresztą wywołuje efekt tak zwanego El Niño Costero, czyli po prostu przybrzeżnego El Niño. Mówi się tutaj o tym, o ulewnych deszczach powodujących rozległe powodzie i osunięcia ziemi w rejonie Pacyfiku. Natomiast z kolei też rybołówstwo, czyli po prostu kluczowa gałąź regionalnego przemysłu, ulega znacznemu ograniczeniu z powodu zmian temperatury oceanu. Ale proszę Państwa, nie tylko, bowiem na przykład w Boliwii, podobnie jak w Peru, może nastąpić silna susza, co zagrozi rolnictwu. Z kolei w przypadku Kolumbii, Wenezueli i północnej Brazylii mówi się tutaj również o poważnej suszy, która będzie miała mocny wpływ na rolnictwo i hodowlę. A z kolei na południu Brazylii, w Urugwaju, Paragwaju, północnej Argentynie i Chile mogą wystąpić intensywne opady deszczu, które owszem sprzyjają rolnictwu, natomiast jeżeli będą one nadmierne, mogą spowodować katastrofalne skutki w postaci powodzi. Tak czy inaczej, również El Niño może mieć wpływ na powstawanie huraganów i cyklonów, bowiem w przypadku Karaibów mówi się tak, że El Niño zazwyczaj osłabia powstawanie tego zjawiska. Natomiast na odwrót jest na wybrzeżach Pacyfiku, zwłaszcza wybrzeża Pacyfiku, Ameryki Środkowej i Meksyku. Oczywiście mówi się tak, proszę Państwa, to są oczywiście przypuszczenia. Natomiast warto wspomnieć o tym, że rządy, i tutaj wkraczamy troszkę w politykę, rządy poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej, między innymi Peru, między innymi nowa prezydent tego kraju, pani Keiko Fujimori, już mówi o tym, że trzeba przygotować kraj na ewentualne zjawisko Super El Niño. Podobnie działa prezydent Meksyku, pani Claudia Sheinbaum. Podobnie chciał działać Gustavo Petro, no ale Gustavo Petro, proszę Państwa, kończy swój urząd w zasadzie już dzisiaj. Jutro władza obejmuje Abelardo de la Espriella, nowy prezydent Kolumbii. W związku z tym nie wiadomo, jakie on podejmie działania. No tak czy inaczej, proszę Państwa, no, jest to zjawisko na pewno bardzo poważne i tutaj w tym przypadku Latynosom nie zazdroszczę.

I być może, proszę Państwa, Super El Niño być może będzie miał wpływ na produkcję jednego z owoców, które myślę, że Państwo świetnie znacie i które być może nawet używacie w kuchni swojej, owocu egzotycznego, chociaż u nas akurat w Polsce nie ściągamy go z Ameryki Łacińskiej, raczej z Europy. Mowa, proszę Państwa, o aguacate, czyli po prostu o awokado. I teraz chciałbym Państwu powiedzieć troszkę na temat meksykańskiego awokado, bowiem to jest temat, o którym kiedyś Państwu wspominałem. Natomiast teraz pojawiły się nowe informacje. Otóż nie wiem, czy wiecie Państwo, że produkcja awokado jest świetnym źródłem dochodu dla grup przestępczych, głównie dla karteli narkotykowych meksykańskich. O co chodzi, proszę Państwa? Otóż za każdy kilogram awokado, który opuszcza stan Michoacán w środkowym Meksyku, grupy przestępcze podbierają od 1 do 2 pesos. To jest taka dyskretna opłata, niemal niewidoczna w ostatecznej cenie owocu. Natomiast jeżeli przemnożymy ją przez ponad 5400 milionów kilogramów, czyli 5 miliardów kilogramów, prawie 5,5 miliarda kilogramów, które ten stan produkuje rocznie, nagle okazuje się, że jest to jeden z najbardziej dochodowych biznesów przestępczości zorganizowanej w Meksyku. No to powiem Państwu tak, żeby to zobrazować. Dwóch członków kartelu Jalisco Nueva Generación, czyli CJNG, zarabiało każdy z osobna nawet 11 miliardów pesos rocznie dzięki wymuszaniu haraczy od sektora upraw awokado i cytrusów. Tak przynajmniej podaje prokuratura generalna stanu Michoacán. Ten sam schemat w ogóle zresztą, żeby było ciekawie, on się znikąd nie pojawił. Generalnie chodzi o to, że po prostu gwałtowny rozwój gospodarczy sektora awokado umożliwił jego powstanie i sprawił, że stał się on nie do odparcia dla grup przestępczych. Żeby to zobrazować, w latach 1994-2022 powierzchnia upraw w Meksyku wzrosła o 173%, natomiast wartość produkcji tego owocu wzrosła 527-krotnie, osiągając prawie 63,5 miliarda pesos, czyli około nieco ponad 3 miliardy dolarów. Ten wzrost zbiegł się w czasie z otwarciem rynku amerykańskiego na meksykańskie awokado w 1997 roku w ramach traktatu o wolnym handlu w Ameryce Północnej i od tego czasu w zasadzie popyt nieustannie rósł. Można powiedzieć tak, że w tym roku Meksyk ma szansę wysłać ponad 1 200 000 ton awokado do Stanów Zjednoczonych. Ma szansę, proszę Państwa, bowiem wczoraj ambasada Stanów Zjednoczonych w Meksyku wydała ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i zawiesiła wszelką działalność swojego personelu w Michoacán i generalnie bez tej, w tym inspektorów odpowiedzialnych za certyfikację awokado przeznaczonego do eksportu, natomiast bez tej certyfikacji żadna przesyłka nie może zostać wysłana. Zresztą, co ciekawe, proszę Państwa, sam ten proceder wymuszania, powiedzmy, okupu przez grupy przestępcze wobec plantatorów awokado to jest, no powiedział, działalność może nie stara jak świat, ale co najmniej wiadomo, że co najmniej pojawiła się ona prawdopodobnie na początku tego stulecia. Pierwszą grupą przestępczą była Los Zetas, później familia Michoacana sformalizowała ten schemat w 2009 roku, bowiem powiedzmy tak, na początku hodowcy płacili od hektara, natomiast później okazało się, że w zasadzie dużo bardziej, nazwijmy to, dużo lepszym, dużo wygodniejszą opłatą jest opłata w tych właśnie kilku pesos, powiedzmy, za kilogram. Czyli nie ma znaczenia, ile ziemi posiadasz, ale to, ile produkujesz i ile eksportujesz. I żeby było, żeby Państwo zobrazować jeszcze, chciałbym tutaj powiedzieć tak, że w grudniu ubiegłego roku sekretarz obrony narodowej, pan Ricardo Trevilla Trejo, zidentyfikował 6 grup przestępczych prowadzących aktywną działalność na obszarach uprawnych. To znaczy Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Blanco de Troya, ale też grupę La Kiringa, Caballero Templarios oraz wspomnianą przeze mnie wcześniej familia Michoacana. Co ciekawe zresztą, o czym też trzeba dodać, że owszem, sami mieszkańcy zorganizowali takie grupy samoobrony. To miało miejsce w 2014 roku, po to, żeby po prostu bronić się przed kartelami. Ale okazało się, że te grupy samoobrony bardzo szybko zostały zinfiltrowane przez kartery i tym samym stały się również grupami przestępczymi.
sami plantatorzy mają taką opcję. No, albo będziesz tam płacił, albo dostaniesz kulkę w łeb. Jedyne rozwiązanie to po prostu nie kupować meksykańskiego awokado.

Przenieśmy się do Kolumbii, a w zasadzie do chyba najbardziej znanej książki kolumbijskiej, czyli Stola Samotności autorstwa Gabriela García Márqueza, bowiem niedługo ukaże się drugi sezon serialu opartego na tej książce. Serialu, który powinien pojawić się na platformie na literę N. Ja nie jestem jej subskrybentem i też nie będę jej, że tak powiem, reklamował, bo mi za to nie płaci. Ale dlaczego wspominam o tym? Dlatego, że chciałbym tutaj Państwu przypomnieć, że część wydarzeń opisanych w 100 latach samotności de facto odnosi się do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce w Kolumbii prawie 100 lat temu. A chodzi, proszę Państwa, o słynną masakrę na plantacjach bananów, która miała miejsce 6 grudnia 1928 roku w Cienega, w departamencie Magdalena, kiedy to kolumbijska armia po prostu otworzyła ogień do robotników protestujących przeciwko warunkom pracy w przemyśle bananowym. Samo to wydarzenie było związane z obecnością takiego amerykańskiego demona, można powiedzieć, dla Latynosów, czyli firmy United Fruit Company. Firmy, która praktycznie też zajmowała się produkcją i eksportem bananów do różnych krajów, z różnych krajów Ameryki Łacińskiej do między innymi Stanów Zjednoczonych i później dalej w świat. Natomiast generalnie to była taka firma, która, można powiedzieć, była właścicielem życia i śmierci w większości obywateli takich krajów jak Kolumbia, Wenezuela, Ekwador czy kraje Ameryki Środkowej. I właśnie w 1928 roku pracownicy z regionu, z Departamentu Magdalena rozpoczęli strajk domagając się lepszych warunków pracy. To znaczy, wśród postulatów znalazły się takie jak podwyżka płac, 6-dniowy tydzień pracy, odpowiednie warunki mieszkaniowe, bezpośrednie umowy z firmą, odszkodowanie z tytułu wypadków, opieka szpitalna, zniesienie systemu płatności za pomocą bonów kredytowych stosowanych przez przedsiębiorstwo. Po kilku tygodniach protestów rząd kolumbijski wysłał oddziały wojskowe w celu opanowania sytuacji. Generał Carlos Cortes Vargas stanął na czele około 700 żołnierzy i zgodnie z zapisami historycznymi zaczął strzelać do ludzi. Wczesnym rankiem 6 grudnia setki pracowników i członków ich rodzin zgromadziły się na stacji kolejowej w Cienega z nadzieją na osiągnięcie porozumienia z władzami. Natomiast, tak jak tutaj Państwu przed chwilą powiedziałem, samo zgromadzenie zakończyło się interwencją wojskową i strzałami w kierunku tłumu. Generalnie liczba ofiar nigdy nie została ustalona. Gabriel García Márquez w Cien años de soledad pisze podaje liczbę około 3000 zabitych, natomiast w rzeczywistości prawdopodobnie była ona dużo, dużo niższa. Tu się mówi o tym, że było to prawdopodobnie około 3 do 5 osób. Natomiast sam pisarz później też wspominał o tym, że generalnie chodziło o to, żeby po prostu podnosząc liczbę ofiar tego wydarzenia w książce, chodziło o to po prostu, żeby uwypuklić barbarzyństwo zastosowane wobec niewinnych osób.

3 listopada w Panamie obchodzony jest jako święto narodowe, jako Dzień Niepodległości, bowiem przypomina on o podpisaniu aktu oderwania Panamy od Kolumbii. Do 1903 roku Panama była częścią Kolumbii, kompletnie zaniedbaną przez rząd kolumbijski, czy rządy kolumbijskie. Natomiast nie o historii będę mówił, ale o współczesności, bowiem sama deklaracja została zapisana w specjalnej księdze, która całkiem niedawno została po prostu odnowiona. No może powiedzmy tak, przeszła proces renowacji. Proces, który został przeprowadzony przez specjalistów z Archiwum Narodowego Rejestru Publicznego Panamy i który trwał około 6 miesięcy. Jego celem było ustabilizowanie stanu fizycznego księgi i zapewnienie jej długoterminowej konserwacji, w związku z czym konserwatorzy stosowali zaawansowane techniki w celu przywrócenia integralności strukturalnej dokumentów, poprawy warunków jego przechowywania oraz ułatwienia dostępu do niego w przyszłości na potrzeby badań naukowych i instytucjonalnych. Sam proces renowacji obejmował oczyszczenie oryginalnych stron, ponowne wklejenie oderwanych fragmentów oraz zastosowanie bezkwasowych materiałów konserwatorskich zgodnie z międzynarodowymi standardami konserwacji dokumentów. Przy okazji też zespół z Archiwum Narodowego przygotował kopię cyfrową wysokiej rozdzielczości, żeby ograniczyć bezpośrednią manipulację oryginalnym tomem i ułatwić jego publiczne przeglądanie. Tak czy inaczej, proszę Państwa, owo historyczne tomiszcze powróciło w ręce Rady Miejskiej miasta Panamy, gdzie będzie przechowywane i również na specjalne życzenie udostępniane.

Jeżeli oglądaliście Państwo Mundial, to z pewnością nie umknęły Wam, nie umknął Wam mecz półfinałowy pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią. Media piszą, że to było najbardziej kultowe zwycięstwo Argentyny podczas Mistrzostw Świata w tym roku. Przypomnę, że Albiceletes pokonali Anglię 2-1. Natomiast sam półfinał nie przyniósł Argentynie tytułu Mistrza Świata, ale zapisał się symbolicznie w sercach Argentyńczyków do tego stopnia, że od wczoraj AFA, czyli taki argentyński odpowiednik PZPN-u, ustanowiła w swoim kalendarzu specjalny dzień jako hołd dla tego wydarzenia. Otóż podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Związku oraz Ligi Profesjonalnej, któremu przewodniczył pan Carlos Tapia, organizacja jednogłośnie zatwierdziła, że od tej pory 15 lipca będzie dniem reprezentacji narodowych w piłce nożnej. Jak mówi komunikat, hołd ten nie dotyczy wyłącznie tego osiągnięcia reprezentacji seniorskiej. Uznanie to oczywiście dotyczy również wszystkich bez wyjątku reprezentacji narodowych, czyli młodzieżowych, męskich, żeńskich, futsalu, piłki plażowej i piłki nożnej, które dzień po dniu trenują w ośrodku imienia Lionela Andresa Messiego w Eseisie z nadzieją, radością i poczuciem odpowiedzialności za obronę barw niebiesko-białych. Przypomnę Państwu również, że po meczu pojawił się pewien incydent, kiedy to Argentyńczycy wywiesili, trudno to powiedzieć, to nie była flaga, bo to było generalnie pomalowane prześcieradło hotelowe, na którym oczywiście napisali Malvinas son de Argentina, czyli Malwiny Falklandy, Malwiny są argentyńskie, co oczywiście wywołało olbrzymi entuzjazm w Argentynie, wśród kibiców argentyńskich, wśród samych Argentyńczyków, u prezydenta, no i wywołał również mocny niesmak wśród Anglików. Już nie będę tego, proszę Państwa, komentował, bo czasu nie ma. No cóż, no, wielu piłkarzy twierdzą, że Falklandy, Malwiny zawsze będą argentyńskie. Piłkarz Licia Martinez powiedział, że był to mecz, na który wszyscy Argentyńczycy czekali i no cóż, nie będą kłamać w tych sprawach. Natomiast no, tego meczu nie można było przegrać. Nie było innej opcji niż zwycięstwo. No, Anglicy z kolei powiedzieli tak, że być może Mistrzostwa Świata nie należą do Anglii, natomiast Falklandy bez wątpienia są angielskie, tak przynajmniej oświadczyła rzeczniczka ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Z kolei minister Peter Kyle powiedział wówczas, że było to całkowicie niestosowne, polityka powinna trzymać się z dala od piłki nożnej. Ma on również nadzieję, że FIFA przeprowadzi szczegółowe dochodzenie. Z kolei prezydent Argentyny Javier Milei powiedział, że okazanie flagi było całkowicie uzasadnione i zgodne z prawem i zaznaczył, że Falklandy należą do Argentyny i że odzyska je Argentyna na płaszczyźnie dyplomatycznej, działając w sposób przemyślany. Co będzie, proszę Państwa, trudno powiedzieć, natomiast no, ból czterech liter Argentyńczyków niestety powraca.

Jeżeli zajmują się Państwo influencerstwem lub mają pewne inklinacje ku temu, to odradzam Państwu wycieczkę do północno-zachodniej części Meksyku, głównie do stanu Sinaloa, no tego stanu, który słynie z tego, że jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc nie tylko w Meksyku, nie tylko w Ameryce Łacińskiej, ale również i na świecie. To jest miejsce, z którego wywodzi się słynny kartel de Sinaloa. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ciągu ostatnich 2 lat, czyli od wybuchu wojny pomiędzy 2 frakcjami tegoż kartelu, czyli Los Maitas i Chapitos, mówi się tak, że co najmniej 10 influencerów zostało zamordowanych właśnie w kartelu Sinaloa. Ostatnim z nich był niejaki Cesar Gatelum, 25-letni influencer, który prowadził transmisję na żywo z 2 przyjaciółmi przed restauracją fast food w mieście Culiacán, właśnie w stanie Sinaloa, kiedy to podjechał do niego 2 mężczyzn na motocyklu i po prostu strzelili mu w głowę i zabili go. I sam atak, proszę Państwa, na żywo obejrzały setki spośród około 500 000 obserwujących Cesarina. Proszę Państwa, w czym jest problem? Otóż mówi się tak, że część influencerów powiązanych jest właśnie z kartelami narkotykowymi. Sam Cesar Gatelum prawdopodobnie nie był. Prawdopodobnie. Natomiast tutaj chciałbym Państwu zacytować panią Klaudię Arruniadę, ekspertkę do spraw komunikacji z Uniwersytetu Iberoamerykańskiego w mieście Meksyk, która w wywiadzie z BBC World mówi tak. Algorytm i świat narkotyków promują to samo. Szybkie osiągnięcie konsumpcji i luksusu jako najwyższych wartości. A kiedy modelem sukcesu nie jest już budowanie kariery w sposób metodyczny, ale raczej błyskawiczny awans, media społecznościowe i świat narkotyków niechcący stają się sojusznikami. Jako co się, proszę Państwa, że rzeczywiście wielu influencerów w Meksyku powiązanych może być, czy podejrzewanych jest o powiązania właśnie z narkobiznesem. Nie tylko influencerów, również muzyków, chociażby ze słynnym Peso Plumą Nachera, o którym zresztą Państwu kiedyś wspominałem. Zresztą mówi się też tak, że być może no właśnie kartele narkotykowe w Meksyku posiadają, jak każda firma, dział reklamowy, bowiem po prostu wykorzystują one twórców treści jako swego rodzaju community managerów, żeby upowszechniać swoje aspiracje i stanowiska. Natomiast gdy dochodzi pomiędzy nimi do konfrontacji, osoby zajmujące się propagandą jednej ze stron, takie jak influencerzy, stają się po prostu celem ataków drugiej strony. Zresztą to prawdopodobnie też być może może być pewną formą prania brudnych pieniędzy. W lipcu ubiegłego roku chociażby ujawniono listę 64 twórców treści właśnie ze stanu Sinaloa, wobec których toczy się dochodzenie prowadzone przez jednostkę wywiadu finansowego podlegającą Ministerstwu Skarbu Meksyku w związku z domniemanym wykorzystywaniem ich profilu do przekształcania brudnych pieniędzy w czyste. Może sobie jednak dalować.

Za to do bardzo ciekawego zdarzenia, zupełnie w innym typie, doszło ostatnio w Cusco w Peru. Cusco, czyli jedno z najbardziej turystycznych miejsc w tym pięknym południowoamerykańskim kraju. Bowiem 4 sierpnia do pracowników Serenazgo, czyli to jest coś w rodzaju, nazwijmy to, straży miejskiej z gminy prowincjonalnej Cusco, przyszła turystka z Ekwadoru, która naskarżyła, że chciała sobie zrobić zdjęcie ze zwierzątkiem wielbłądowatym, czyli albo alamą, albo alpaką. No i osoba, która wynajmowała te zwierzęta, zażądała od niej 50 soli. Czyli nieco ponad 50 zł, tam 50 parę pewnie w okolicach 50-60 zł. Zresztą, proszę Państwa, no, lamy czy alpaki są jedną z głównych atrakcji dla osób przebywających z różnych części świata w celu poznania kultury andyjskiej. No i cóż, no, nie wiem, proszę Państwa, czy powodem skargi była sama chęć pobrania opłaty, czy była to zbyt nadmierna opłata za udostępnienie zwierzęcia do zdjęcia. Ale z drugiej strony ja bym powiedział, proszę Państwa, tak. No, jeździmy po świecie. Robimy sobie zdjęcia, nie wiem, czy to z miejscowymi zwierzętami, czy ludźmi, czy coś tam. No, naruszamy ich prywatność. Te zwierzęta, jeżeli nie są to jakieś tam dzikie zwierzęta, no to powiedzmy, czyje są, no to też są czyje... kogoś, tak. No, my chcemy to wszystko robić za darmo, potem się promujemy, no właśnie, nie wiem, chociażby w mediach społecznościowych, a te osoby nie mają nic, tak. One płacą, karmią te zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. No w końcu są to ich zwierzęta, no, mogą sobie zażądać naprawdę nie wiadomo jakiej kwoty za udostępnienie samego zwierzęcia. No bo to jest ich własność, proszę Państwa. W związku z tym, no, dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo dziwna sprawa. Pewnie gdyby ode mnie taka osoba zażądała 50 soli, to bym po prostu powiedział, żeby się z przeproszeniem pocałowała w pewną część ciała, może powiedzmy w ten sposób, i bym się odwrócił na pięć i odszedł.

Natomiast fakt posiadania zwierzęcia, proszę Państwa, nie upoważnia nas do tego, żeby zwierzę traktować źle. Wręcz przeciwnie, zwierzęta powinno się traktować dobrze. No i powróćmy, proszę Państwa, do tematyki mediów społecznościowych. Przenieśmy się do Argentyny, gdzie grupa wędkarzy płynąca łodzią po rzece Paraná natrafiła na jednego psa, na psa po prostu przywiązanego liną do urwiska, co jeden z mężczyzn określił jako ewidentny przypadek porzucenia zwierzęcia. Bym powiedział sadyzmu, no bo ten pies nie był porzucony, tylko był przywiązany do skały, proszę Państwa. Samo nagranie pokazuje moment, w którym załoga łodzi zatrzymuje się, dostrzegając unieruchomione zwierzę na brzegu. Jeden z mężczyzn wysiada, przecina linę, która trzymała psa w pułapce, wciąga go na pokład, przy okazji obserwując, że biedny piesek merdał ogonem, no co miał innego robić. Natomiast gdy piesek znalazł się na pokładzie, został pogłaskany, a ponieważ prawdopodobnie od dawna nic nie jadł, zaoferowano mu pół milanesy. Przypomnę Państwu, że milanesa to jest taka latynoamerykańska wersja naszego schabowego. No i cóż, no... Mężczyźni na filmie powiedzieli tak, że wyglądało to na porzucenie. Podejrzewają, że tam go wyrzucono, że go porzucono. Jeśli ktoś zna tego psa i zna tę osobę, która go trzymała, to wie, że nie jest to dobry człowiek, to jest zły człowiek. Sami ratownicy nadali zwierzęciu imię Pellegrini, a pies towarzyszył im przez część podróży przez prowincję Buenos Aires. Komentarze oczywiście były takie, że no wspaniale, że uratowaliście i znaleźliście dom dla porzuconego pieska, że ludziom takim, którzy ratują psy, tym ludziom, ci ludzie powinni spotkać się w życiu z tym, co najlepsze i tak dalej, i tak dalej. No pytanie jest, proszę Państwa, czy rzeczywiście piesek znalazł dom, czy przypadkiem na przykład nie trafił do schroniska. No, mam nadzieję, że tak nie było, mam nadzieję, że piesek rzeczywiście znalazł dom, natomiast właściciel zasługuje na naprawdę prawdziwe potępienie.

0: No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie Trech po Trech, ale jest 3 po 3. Bardzo dziękuję Igorowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Zaproszenie tradycyjne na sam koniec. Za chwileczkę Sofa Surfing i mnóstwo wspaniałej muzyki. W związku z tym już teraz w imieniu Olgierda bardzo serdecznie Państwa zapraszam, żeby dzisiejszy wieczór spędzić razem z nami, razem z Radiem Wnet. Bo muzyka jest naprawdę fajna, ja będę słuchał. Natomiast w najbliższą niedzielę Republika Latina o godzinie 19:00 i o ile nic się nie zmieni, o ile, że tak powiem, pani gość się wywiąże, a przynajmniej tak planuje, tak mi obiecywała, no to porozmawiamy sobie troszkę o wpływach afrykańskich w kulturze Republiki Dominikany, przede wszystkim w muzyce. A myślę, że i tam troszkę, jak ją podciągniemy za język, to troszkę też więcej na ten temat sobie porozmawiamy. No i mam nadzieję, że tak do tego dojdzie. To w niedzielę o godzinie 19:00. Natomiast, o ile nic się nie zmieni, za tydzień o godzinie 20:00 Trech po Trech i kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Buena noche.
1: Puerto Rico, habla W, el sobreviviente, y el mar que entona, Yandel. Vamos a presentar el mar.

0: 3x3, Ameryka Łacińska na lato.
1: Dlaczego warto wspierać Radio Wnet?
2: Jestem paruletnim, wiernym słuchaczem Radia Wnet. No chcę powiedzieć, jakby uznałem, żeby nie zapomnieć nigdy, bo wiem, jak ważne jest wspieranie, tak, Radia Wnet. Po pierwsze, mam ustawione płatności kwartalne i tak sobie 150 na początku każdego kwartału, czyli po 50 na miesiąc. Państwo mi przypominacie z Patronite, się zbliża termin i wiem, że tego nigdy nie zapomnę. Natomiast powiem Państwu nawet, że takie rzeczy uważając, że to jest bardzo ważne i bardzo cenne, każde wsparcie, każda złotówka.
3: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

Surfing. Chill out.

Dobry wieczór, Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Dzisiaj realizuje audycję Igor Toporowski. No przed nami, jak zawsze, kilkadziesiąt nowych, świeżych, premierowych numerów. Green Suit, Music for Dreams, True Thoughts to dosyć częsty label, który prezentuje Brown Suit Recordings, Naya Beat, Saigon Super Sound. Patrzę, co tam jeszcze. O, będzie najnowszy singiel Jackie Willy i Hania Rani, to Gondwana Records, później Real World i gdzieś tam na sam koniec White Lab i nasze rodzime Antena Non Grata. Także sporo muzyki. Love Tempo, By Your Side, Greenwood to na początek, a później dwie propozycje z domu wydawniczego Music for Dreams.

401 krążek w dorobku katalogu Music for Dreams z Kopenhagi. Kenneth Beger po raz trzeci przygotował kompilację My House is Yours i to kilkanaście no takich bardzo fajnych letnich numerów, ale kompilacja pojawi się 21 sierpnia, także już właściwie na, pewnie na finał, chociaż kto wie, może jeszcze wrzesień będzie nas cudowną pogodą letnią rozpieszczać. Także 21 sierpnia premiera Kenneth Beger My House is Yours, trzecia część, i z tej kompilacji jeszcze jedna propozycja: Stains Love Song i Kenneth Beger Extended Mix Music for Dreams.

Tech Control ISCO, no to Brownswood Recordings londyńskie, super muza ISCO Tech Control, Liam Bailey gdzieś tam w tle i Felix CW CW Remix Brownswood Recordings, nowe wydawnictwo w Sofia Scorpios, Mo Black, NBC, a później będzie Turbito i Naya Beat. No i jeszcze no, sporo przed nami dobrej muzyki. No dzisiaj przypomnę, że dzisiaj jest 449 Sowa Surfing. Właściwie trudno mi jest w to uwierzyć, że za tydzień będzie 450, także troszeczkę muzyki udało mi się już zaprezentować w Radiu Wnet w Sofie. Sporo jeszcze przed nami. A na razie przed nami Mo Black.

15 minut będzie półmetek. Saigon Soul Revival za nami. Mood Loop to za moment Fluid Ones, także jeszcze propozycje względnie szybkie, klubowe, a później coś zupełnie innego, będziemy już troszeczkę zmieniać klimat.

Także za nami Nuts i ostatni singiel Bowling Ball i później kolejne dwie propozycje z longplaya A Great Day in Newcastle, wydawnictwo Fontana Records we wsparciu Gearbox. No, będzie można sobie posłuchać live ich na koncercie For the Love of Jazz, później na festiwalu, później festiwal We Out Here, festiwal, którego producentem jest Giles Peterson, organizator i wydawnictwo Gondwana Records, również często prezentowane w Sofia Surfing. I tak patrzę, gdzie jeszcze można, no na przykład w Bristolu będą w październiku, w listopadzie na przykład w Nottingham, na razie tour w Wielkiej Brytanii. No ciekaw jestem, podejrzewam, że może w 27 roku będzie może gdzieś można Nuts usłyszeć na żywo w Polsce. Zobaczymy.

Piękny numer, zaraz mi się przypomina Fete Kali Khan. Cudowny po prostu głos. Sheila Chandra, Ever So Lonely, Eyes Ocean i wydawnictwo Real World to jest dom wydawniczy, który prowadzi sobie Peter Gabriel. Także na pewno wybiera odpowiednią muzykę. Gondwana Records przed nami. Jackie Wiley, Jennifer, najpierw jako poprzedni singiel, a później on i Hania Rani, Yesterday, Today, to Gondwana Records i album pojawi się już niebawem, bo 14 sierpnia.

0: Yesterday, Today. Singiel pojawi się 14 sierpnia, a album pojawi się 11 września. Yesterday, Today to ostatni singiel, najnowszy z Hanią Rani, a później debiut Eternal Spring właśnie w Gondwana Records, a za moment Bob Holroyd i Simon Painter, Real World. Wracamy i teraz trzy propozycje z ich ostatniego albumu.
1: Autumn. Winter. And spring.

Piękne instrumentalne numery Bob Holroyd, Simon Painter, epka Close Up and Far Away. Dzisiaj postanowiłem zaprezentować kilka kawałków, bo trzy, i to wydawnictwo Real World. Także A Changes of Perspective, to zaczęliśmy, Close Up and Far Away, a na koniec przynajmniej tej prezentacji tych trzech kawałków z tej epki A Tear in the Sky.

Bob Holroyd, Simon Painter, epka Close Up and Far Away, już dostępna, The Real World, wydawnictwo, przecudowna muzyka, do mnie ta ostatnia kompozycja, Tear in the Sky, przemawia chyba z tej epki najbardziej, tak w opisie między innymi filozoficznie panowie rozpatrują bycie tu i teraz tak naprawdę i tę chwilę naszą taką ulotną. Także Bob Holroyd, Simon Painter, epka Close Up and Far Away w Sofie Surfing w Radiu Wnet. Dzisiaj 449 audycja, także za tydzień 450. Myślę, że przygotuję coś takiego specjalnego, może jakieś żywsze kawałki i tak zastanawiam się, bo całkiem możliwe, że i w tym sierpniu też, pod koniec sierpnia te kolejne dwie przygotuję coś na lato. To przecież dobra okazja, bo właściwie sezon koncertowy to pojawia się oczywiście dużo nowej muzyki, ale może taki moment też, żeby zatrzymać się na chwilę, podsumować to, co już poleciało w Sofie Surfing w Radiu Wnet. Także dzisiejsza playlista oczywiście pojawi się na Instagramie Sofie Surfing i na Mixcloud cały czas pojawiają się z lekką obsuwą audycje archiwalne Sofie Surfing właśnie z Radia Wnet.

Piękne, prawda? Można przy tym sobie wyciszyć się. Zapomniałem przypomnieć, żeby wszyscy prowadzący samochód uważali, żeby przypadkiem nie zasnąć za kierownicą. I tak sobie prawie przeleciała cała Sofa Surfing 449. Jak co tydzień

wydawnictwa Antena Non Grata i w tym tygodniu mamy album Roberta Broniarza, który pojawi się 13 sierpnia, album Dlaczego Antena Non Grata, i dzisiejszą sofę zamknie kompozycja Kasprowy Stanął, Antena Non Grata. Już chyba zmęczenie bierze troszeczkę górę. Dzisiaj dosyć gorąco. Igor Toporowski realizował dzisiejszą audycję, a muzykę przygotował i mówił do Państwa jak co tydzień o tej porze Olgierd Zbychorski, i do usłyszenia już za tydzień.

0: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Gorwat.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Nastąpi teraz złożenie przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę pana prezydenta wraz z małżonką o podejście do stołu prezydialnego. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Uroczyście przysięgam.
2: Uroczyście przysięgam.
1: Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
2: Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji.
1: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
2: Będę strzegł niezłomnie godności narodu.
1: Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
2: Niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
1: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
2: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli.
1: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
2: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
1: Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Tadeusz Nawrocki, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
3: I tak, drodzy państwo, było 6 sierpnia rok temu 2025 o godzinie 10:00. Sala plenarna Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i ówczesny jeszcze doktor Karol Nawrocki złożył ślubowanie, zaprzysiężenie przed Zgromadzeniem Narodowym. O tym będziemy między innymi mówić w dzisiejszym Poranku Wnet. Ja nazywam się Magdalena Uchaniuk, a ze mną jest dzisiaj Tomek Rosłoń, który realizuje, Tosia Bartyś, która wydaje, a także Konrad Tomaszewski, który odpowiada za transmisję wideo, bo również się widzimy i słyszymy. I słyszymy się również z naszym pierwszym gościem. Z nami jest pan doktor Rafał Leśkiewicz, minister w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prasowy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy.
3: No i jaki nastrój dzisiaj, jak pan się obudził tego 6 sierpnia?
4: No przypomniało się to wszystko, co wydarzyło się rok temu, 6 sierpnia. Państwo przypomnieliście przed chwilą przysięgę, którą złożył Karol Nawrocki przed Zgromadzeniem Narodowym. Doskonale pamiętam ten wyjątkowy dzień, dzień, w którym Karol Nawrocki objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś podsumowujemy pierwszy rok prezydentury. Chcemy też opowiedzieć Polakom i opowiadamy Polakom, co udało się w ciągu tego roku panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu zrobić. To rzeczywiście ważny dzień, ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został obywatelski kandydat na prezydenta. O człowiek, który wcześniej był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Muzeum II Wojny Światowej. Nie polityk, ale człowiek, którego wybrali obywatele dlatego, że był wiarygodny, że w czasie kampanii wyborczej potrafił ująć tym, co mówi i potrafił przemówić do dusz, do serc Polaków. Ale to także ważne dlatego, że Karol Nawrocki to człowiek, który przeszedł długą drogę. Znaczy też, jeżeli popatrzymy na kampanię wyborczą, na trudy tej kampanii wyborczej, no to widzimy człowieka bardzo twardego, z charakterem i właśnie takim prezydentem jest, to udowodnił w ciągu tego ostatniego roku.
3: Panie ministrze, to pytanie, które się nasuwa, jak wygląda z perspektywy roku ta współpraca pomiędzy małym i wielkim pałacem? Mówię oczywiście o relacjach Karol Nawrocki-Donald Tusk. Jakby pan to jakąś klamrą mógł spiąć?
4: No funkcjonujemy oczywiście w warunkach kohabitacji. Większość rządowa od samego początku próbowała podważyć wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3: No i to się dzieje do dziś. Niedawno o tym mówił przecież nawet były prezydent Lech Wałęsa.
4: No tak, ale trudno poważnie traktować słowa pana prezydenta Lecha Wałęsy, więc nie będę nawet ich komentował, bo to nie ma sensu, szczególnie w takim dniu jak dzisiaj. Natomiast oczywiście funkcjonujemy w warunkach kohabitacji. jest to współpraca, czy też realizacja konstytucyjnych obowiązków pana prezydenta niezbyt łatwa. Natomiast pan prezydent konsekwentnie realizuje swoje kompetencje przewidziane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie oglądając się na to, co mówią rządzący. Tam, gdzie jest dobre prawo, podpisuje ustawy, tam, gdzie jest złe prawo, te ustawy wetuje, zmusza rząd tym samym do poprawy złych przepisów. Takich przypadków mamy wiele, chociażby ostatni przypadek ustawy łańcuchowej. Ale pan prezydent Karol Nawrocki przede wszystkim jest strażnikiem polskiej konstytucji. Wbrew temu, co wmawiają nam rządzący, w to nie należy wierzyć, to właśnie Karol Nawrocki stoi na straży konstytucji, bo to jest podstawowa rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pilnowania polskiej konstytucji, tego, by jej przestrzegać. A pan prezydent ma prerogatywy opisane w artykule 144, które potem przekładają się na szereg kompetencji opisanych w wielu ustawach i konsekwentnie te prerogatywy realizuje, korzysta z nich na co dzień. I to jest jakby kluczowa rola, jeżeli chodzi o politykę krajową, ale także bliskość z ludźmi, bo to jest niezwykle ważne.
3: No ale pojawiają się, tak, panie ministrze, jednak te argumenty, że jest to prezydent, który zawetował najwięcej ustaw w historii swojego urzędowania, mówię o tym pierwszym roku. Mówi się także, że jest to swojego rodzaju wetomat, że tych wet tyle nie było do tej pory.
4: Pani redaktor, szanowni państwo, no tak, pan prezydent zawetował 41 ustaw, bo najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej tak wiele ustaw przygotował z naruszeniem prawa, wbrew interesowi obywateli. Zatem pan prezydent jako strażnik konstytucji nie mógł postąpić inaczej, ale właśnie wetując te ustawy, część tych ustaw, zmusił rząd do tego, by przygotowali lepsze rozwiązania prawne. Rządzący nie mówią o tym, ile ustaw pan prezydent podpisał, a jest to 255
3: tak, ponad 200,
4: ustaw
3: tak.
4: I 22 inicjatywy ustawodawcze, które w ciągu tego roku prezydentury Karol Nawrocki złożył. Te inicjatywy wylądowały w tej chwili w zamrażarce postkomunisty Czarzastego. Natomiast mamy nadzieję, że wkrótce będzie szansa na to, by te dobre propozycje pana prezydenta stały się przedmiotem obrad Sejmu.
3: Tak, panie ministrze, to mówi o tym między innymi profesor Czarnek. Czy pan się podpisze pod tymi słowami? Pełne wykorzystanie prezydentury Nawrockiego dopiero po zmianie rządu. Gazeta Polska Codziennie jako chyba jedna z nielicznych gazet zauważa, że ten rok minął. Ani nie zauważyłam tego w Dzienniku Gazecie Prawnej, ani w Rzeczpospolitej dzisiaj. 6 sierpnia przypada rocznica zaprzysiężenia. Profesor Czarnek mówi, że do pierwszego roku tej prezydentury PiS dzisiaj się odniesie, ale właśnie pełne wykorzystanie pana Karola Nawrockiego i tej prezydentury będzie możliwe dopiero po zmianie rządu. Czy pan się z tym zgadza?
4: No przede wszystkim mamy trudne warunki kohabitacji. Pan prezydent musi szukać i szuka sojuszników, by realizować swoje pomysły, propozycje, inicjatywy ustawodawcze. Rządzący, nawet jeżeli ustawa jest najlepsza, jeżeli propozycja złożona przez Karola Nawrockiego jest idealna, tak jak jest w przypadku ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej, tylko dlatego, że walczą politycznie z panem prezydentem Karolem Nawrockim, kładą na szali interes obywateli, nie poddają tej ustawy dalszym pracom parlamentarnym, więc bez wątpienia potrzebna jest zmiana władzy w Polsce, by dobre rozwiązania dla Polski były realizowane. A to, że pan prezydent Karol Nawrocki jest głową państwa, która cieszy się też największym zaufaniem, pokazują sondaże. Czyli to, co robi pan prezydent, spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Proszę zobaczyć chociażby dzisiejsze sondaże.
3: To zacytujmy, panie ministrze.
4: 50%.
3: Tak, 56% Polaków ocenia pozytywnie prezydenturę Karola Nawrockiego, w tym 33% zdecydowanie pozytywnie. To jest prezydent,
4: który... To jest
3: który,
4: ocena, pani redaktor,
3: tak,
4: wystawiona po
3: cieszy
4: pierwszym
3: się,
4: roku.
3: Cieszy się chyba jednym z największych tych pozytywnych ocen swojej prezydentury. No ale żeby nie było tylko tak przyjemnie, panie ministrze, to jeszcze pytanie, bo pojawiają się takie głosy i coraz częściej wybrzmiewają w przestrzeni publicznej, że Pałac Prezydencki zmienia się nieco w prywatną arenę pana prezydenta Nawrockiego i że za te pieniądze można było, by za to wydarzenie, które dzisiaj ma się odbyć, można by było na przykład wesprzeć zadłużone szpitale czy różnego innego rodzaju inicjatywy. Jak pan się odniesie do tych zarzutów, że po co dzisiaj to wydarzenie, po co dzisiaj ta impreza w pałacu?
4: Pani redaktor, za sytuację budżetową w Polsce odpowiada minister Andrzej Domański, a przede wszystkim pan premier Donald Tusk. I to oni nas zadłużają. Mamy po pierwszym półroczu ponad 123 miliardów zadłużenia. Taki jest deficyt, a jeżeli chodzi o zadłużenie, polski limit zadłużenia, to przekroczyliśmy konstytucyjny próg wynoszący 60%. W tej chwili zadłużenie Polski według Eurostatu, według tej metodyki unijnej jest blisko 62%. To wydarzenie dzisiejsze przed pałacem to jest po prostu spotkanie pana prezydenta z Polakami. Wszystkich dzisiaj serdecznie zapraszamy przed pałac prezydencki.
3: A ile będzie to spotkanie kosztować, pałac prezydencki, panie ministrze?
4: Pani redaktor, to są standardowe pytania, które się pojawiają. Nie kosztuje to więcej niż każde inne wydarzenie, które organizuje Pałac Prezydencki, a na pewno jest znacznie tańsze niż debata Rafała Trzaskowskiego w Końskim.
3: O której godzinie i gdzie? Proszę zaprosić naszych słuchaczy i tych, którzy może dojadą specjalnie do Warszawy, bo w zeszłym roku na to zaprzysiężenie przyjechało chyba nadspodziewanie dużo obywateli, nie tylko z Polski.
4: Tak, my zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie przed Pałac Prezydencki dziś o godzinie 17, dlatego o 17, że będzie możliwość wejścia też na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, a to wiąże się oczywiście ze sprawdzeniem pirotechnicznym. Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17.30 debatą publicystyczną. Media ujawniły część osób.
3: No właśnie, kto będzie podczas tej debaty? Już panie ministrze, proszę powiedzieć.
4: To będzie debata publicystów podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
3: A kto będzie wśród tych publicystów?
4: Po prostu. No wśród tych publicystów media donosiły wczoraj o obecności pana profesora Andrzeja Nowaka, pana redaktora Ziemkiewicza, pana redaktora Krzysztofa Stanowskiego. Będzie też występ artystyczny, krótki program artystyczny, który przewidzieliśmy dla wszystkich, którzy się dzisiaj pojawią. I oczywiście gwóźdź programu to, co jest najważniejsze, czyli wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego i możliwość bezpośredniego spotkania z panem prezydentem. Ci wszyscy, którzy dzisiaj przyjdą przed Pałac Prezydencki, będą mogli się spotkać z panem prezydentem Karolem Nawrockim i z nim porozmawiać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Także wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. Wydarzenie rozpoczyna się o 17.30, ale bądźcie państwo chwilę wcześniej, jeżeli chcecie wejść na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Wszystko jest już przygotowane. Myślę, że to będzie piękny dzień, bo to jest świętujemy demokrację, zwycięstwo demokracji. Rok temu wygrała demokracja, mimo fali hejtu, mimo fali manipulacji i kłamstw, które się podczas ubiegłorocznej kampanii wyborczej pojawiły. Wygrali Polacy i tak naprawdę dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich Polaków.
3: Rafał Leśkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, rzecznik prasowy, to jeszcze na koniec dla pana najtrudniejszy moment podczas tego roku bycia w tej nowej funkcji?
4: Pani redaktor, naprawdę nie było takiego dnia, który był najtrudniejszy. Każdy dzień jest dniem ważnej i ciężkiej pracy i na tym się po prostu koncentruję. Żaden dzień nie jest podobny do siebie, natomiast wszystkie te dni to dni ciężkiej, normalnej pracy dla Polski.
3: Bardzo serdecznie dziękuję. Pan doktor Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta, minister w kancelarii. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: Nocne powtórki w net.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii, a pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek z koralikiem, ten niebieski jak twe oczy.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej sprawuje naród. Dlatego witam. Witam naród polski w granicach Rzeczpospolitej i poza granicami Rzeczpospolitej. Witam tysiące, dziesiątki obywatelek i obywateli państwa polskiego, które przyjechały dzisiaj do Warszawy i których mijałem pod polskim Sejmem. Witam wszystkie te miliony wyborców, które wybrały swojego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który przed momentem złożył swoją przysięgę. Dziękuję wszystkim za oddane głosy, za wsparcie. Dziękuję także, drodzy państwo, tym, którzy nie głosowali na mnie, a wzięli udział w tym demokratycznym akcie wyborczym w związku ze świętem naszej demokracji 1 czerwca. Szanowny panie prezydencie, panowie prezydenci, szanowny panie marszałku Sejmu, pani marszałek Senatu, panie premierze, drodzy członkowie Zgromadzenia Narodowego, ekscelencje, eminencje, generałowie, drodzy państwo, wolny wybór wolnego narodu postawił mnie dziś przed państwem. Postawił mnie przed państwem wbrew wyborczej propagandzie, kłamstwom. Wbrew teatrowi politycznemu i wbrew pogardzie, z którą się spotykałem w drodze do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I wybaczałem, i jako chrześcijanin ze spokojem serca i z głębi serca wybaczam całą tą pogardę i to, co działo się w czasie wyborów. Mamy, drodzy państwo, jako wspólnota narodowa właśnie tę wielką wartość przywiązania do wartości i tożsamości chrześcijańskiej. To nie powinno się zmieniać, a w wartościach chrześcijańskich miłość i miłosierdzie do drugiego człowieka jest jednym z podstawowych elementów. Ale te wybory i 1 czerwca wysłały także silny głos suwerena do całej klasy politycznej, wybierając mnie na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To głos, że dalej tak rządzić nie można i że Polska tak dzisiaj wyglądać nie powinna. To, drodzy państwo, głos Polek i Polaków. Głos Polek i Polaków, że chcą, aby politycy spełniali obietnice składane w czasie kampanii wyborczej.
2: I mamy prawie godzinę 7:30, drodzy państwo. To był fragment orędzia, które wygłosił już zaprzysiężony prezydent Karol Nawrocki, a my dalej będziemy rozmawiać, bo dzisiaj jest rocznica, pierwsza rocznica zaprzysiężenia i pełna rocznica prezydentury Karola Nawrockiego. Z nami w studio pani Barbara Socha, doradca prezydenta RP, była wiceminister rodziny i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister.
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: To ja dzisiaj pytam wszystkich, którzy są związani z Pałacem Prezydenckim. No jak nastrój dzisiaj, ten 6 sierpnia?
3: Nastrój świąteczny, nastrój radosny, nastrój trochę już patrzący z bardzo krótką perspektywą, ale jednak ten rok pokazuje, że mamy do czynienia z prezydenturą, która jest w moim przekonaniu absolutnie wyjątkowa. I tak jak niedawno gdzieś wyczytałam w mediach, ktoś napisał, pan prezydent dopiero się rozkręca.
2: Tak, rok prezydentury Karola Nawrockiego pojawiają się takie głosy. Można zgadzać się lub nie z Karolem Nawrockim, ale po roku prezydentury okazał się politykiem wagi ciężkiej, ambitnym, mocno zaznaczającym swoją obecność, najsilniejszym graczem na prawicy i największym problemem dla Donalda Tuska oraz rządzących, a PKN dopiero się rozkręca. No to właśnie pisze jeden z dziennikarzy Rzeczpospolitej. Czy pani uważa, że to jest największe zagrożenie, największy problem Donalda Tuska dzisiaj?
3: Ja myślę, że to jest duży ból głowy dzisiejszej koalicji rządzącej. Widać to po reakcjach na różne inicjatywy pana prezydenta. Niedawno miałam właśnie taką okazję rozmawiać w mediach z przedstawicielami, którzy no, pokazywali chociażby takie inicjatywy drobne, wydawałoby się w kontekście całej oczywiście działalności pana prezydenta, ale chyba znaczące, jak zaproszenie młodzieży teraz w sierpniu do rezydencji pana prezydenta w Juracie na rozmowy o Polsce.
2: No. I jakie głosy się pojawiają wśród koalicji?
3: Głosy takie, że to jest nie na miejscu, że kto za to zapłaci, prawda, i ile to kosztuje i tak dalej. No to widać, że to są, to jest coś, co w jakiś sposób wywołuje emocje po tamtej stronie, tak, emocje negatywne. No, to świadczy o tym, że tych inicjatyw dzisiejsza większość rządząca się boi, a one pokazują, że pan prezydent jest przede wszystkim osobą, która stoi na straży polskich interesów, który chce, żeby Polska się rozwijała, który chce dbać o interesy wszystkich Polaków i chce rozmawiać z Polakami.
2: Ale podobne głosy pojawiają się pod adresem dzisiejszego wydarzenia, tak? Też odnośnie finansowania, odnośnie budżetu i tak dalej, i tak dalej.
3: No tak, to ja myślę, że to właśnie to jest doskonały dowód tego, jak właśnie są postrzegane te inicjatywy jako zagrożenie i to są próby takie bardzo nieudolne, wręcz bym powiedziała trochę śmieszne, jakiegoś deprecjonowania tych działań. No gdyby pan prezydent nie podejmował żadnych działań, to mielibyśmy pewnie krytykę, że nic nie robi. Jeżeli robi, no to wydaje pieniądze. Ja tego typu narrację pamiętam z czasów, kiedy ówczesna opozycja zarzucała ówczesnemu rządowi, czyli rządowi pana premiera Morawieckiego, że zamiast wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, czy wręcz na konkretne działania, na przykład na onkologię dziecięcą, wydaje budżet na media publiczne, na TVP. No więc dzisiaj rządzący mają tą możliwość przekazania na przykład budżetu TVP na ochronę zdrowia i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, a to, że mamy taką sytuację w ochronie zdrowia, jaką mamy, wbrew wszystkim pięknym obietnicom obecnego premiera Donalda Tuska i chociażby pierwszej w jego rządzie minister zdrowia, pani minister Leszczyny, która opowiadała w mediach przed wyborami o czarodziejskich różdżkach, tak? Przypomnę obietnice o braku limitów i tak dalej, tych obietnic zgodnie z zasadą, cóż szkodzi obiecać, było mnóstwo. No a co mamy dzisiaj, to każdy widzi gołym okiem.
2: O służbie zdrowia będziemy rozmawiać za kilkanaście minut z panem doktorem Krzysztofem Pójdakiem, ale powiedziała pani o rządzie Mateusza Morawieckiego, pani współpracowała, pani była ministrem.
3: Tak, miałam zaszczyt być wiceministrem w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
2: Więc wywołała pani poniekąd ten temat. Jak pani patrzy na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, de facto rozłamie, Rozwój Plus powstaje, rozwija się. Jaka będzie przyszłość?
3: Nie wiem, jaka będzie przyszłość. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie przyszłość. Mam nadzieję, że wszelkie różnice, które występują w ramach, myślę, każdego dużego obozu, czy każdej dużej partii politycznej, to jest naturalne. Kiedyś była jedna słuszna, tak, siła polityczna i te czasy już na szczęście minęły. Także różnić się jest rzeczą naturalną. Pytanie, czy te różnice nie przesłonią jednak wspólnych celów.
2: Czy ta forma tego rozłamu, czy tej różnicy jest dla pani satysfakcjonująca? No bo to są oskarżenia poważne.
3: Pani redaktor,
2: nie chciałabym tego
3: komentować. Forma na pewno dla wielu wyborców, dla wielu sympatyków, dla wielu osób, które obserwują polską scenę, nie jest najlepsza i myślę, że mam nadzieję, że politycy z każdej strony skupią się na tym, co jest celem, a celem niewątpliwie naszym wspólnym, wszystkich Polaków, którzy chcą, żeby w Polsce działo się lepiej, jest zmiana władzy w przyszłorocznych wyborach i mam nadzieję, że ten cel zjednoczy wszystkie siły polityczne.
2: Mateusz Morawiecki ma być remedium na to, żeby ta władza się zmieniła?
3: Nie wiem, pani redaktor. To są działania, które podejmują politycy. Pan premier Morawiecki odpowiada za swoją działalność i to jest pytanie do niego. Ja mam nadzieję, tak jak powiedziałam, że zanim na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, a pewnie już tuż lada moment się rozpocznie, to będą rozmowy o tym, jak łączyć siły, jak różnić się tak, żeby móc wspólnie iść jednak do przodu i stworzyć siłę, czy stworzyć obóz, który będzie w stanie mieć większość w parlamencie, bo to jest dzisiaj najważniejsze, tak? Najważniejszy cel. Dobry rząd, większość w parlamencie da możliwość panu prezydentowi również tego, aby inicjatywy, które konstytucyjnie mu przysługują, jak inicjatywa ustawodawcza, których dzisiaj ponad 20 leży w tak zwanej zamrażarce marszałka Czarzastego, a w zasadzie, który, można powiedzieć, zastosował pewne niekonstytucyjne weto do tych inicjatyw, tak? Bo żadna z nich nie została, przepraszam, z wyjątkiem jednej, ale znakomita większość nie została nawet poddana pod debatę w ramach prac sejmowych, czyli nawet dzisiejsza większość sejmowa, no powiedziałabym, nie sili się na stworzenie pewnych pozorów demokratycznego porządku.
2: Ale nie rozbawiła pani trochę ten teatr polityczny właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, że tutaj jest jakieś stowarzyszenie, jedno może działać, drugie nie, tu dajemy lojalkę, tutaj nie, ale tak ostatecznie to was nie wyrzucamy, bo jeszcze będziemy się zastanawiać, tak formalnie jesteście w PiS-ie, ale już założyliście nową partię. I te wszystkie wydarzenia, które po sobie następowały, no, nie chcę mówić, że nie budzą za bardzo powagi, ale jednak no, nie wyglądają zbyt poważnie z perspektywy wyborcy i obywateli.
3: Pani redaktor, to jest, powiedziałabym, pewna rzeczywistość medialna. Ja nie wiem, jak jest naprawdę w środku, tak? Nie wiem, nie jestem częścią czy aktorem w tym teatrze, jak to pani redaktor powiedziała. Ja staram się z całej mojej mocy wspierać pana prezydenta i pracować
2: dla tego, żebyśmy
3: mogli
2: właśnie... To wróćmy teraz tak, jest pani w środku Pałacu Prezydenckiego. Tak. To może na początek sporo jest programów. Chodzi mi w kontekście tego, czym pani się zajmuje, czyli demografia, czyli polityka rodzinna. Jest pani przewodniczącą Prezydenckiej Rady Rodziny i Demografii. Mamy takie inicjatywy jak Strategia Demograficzna 2040, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Program Po Pierwsze Rodzina. Co się dzieje z tymi programami? Na jakim one są etapie? Czy to jest po prostu plan i w związku z kohabitacją jest to zawieszone?
3: Pani redaktor, tutaj dotknęła pani bardzo istotnej kwestii. Wiele osób dzisiaj już na szczęście dostrzega, że problem demografii jest naszym największym wyzwaniem, jeśli chodzi o przyszłość Polski. No i dzisiejszy rząd, te wszystkie projekty, które pani wymieniła, czyli Strategia 2040, została zawieszona, nie jest dokumentem realizowanym przez rząd. Pozostałe programy, czyli kapitał rodzinny, został zlikwidowany, program Po Pierwsze Rodzina.
2: Zlikwidowany? Jak to zlikwidowany?
3: Zlikwidowany, zastąpiony programem Aktywny Rodzic, tak zwanym babciowym, który to program, jak niedawno mieliśmy też duże wydarzenie pod patronatem pana prezydenta, Poland Future Summit, na które zaprosiliśmy, która duża część była poświęcona demografii, na które zaprosiliśmy wybitnych ekspertów ze świata i między innymi Stephen Shaw, autor bardzo głośnego dokumentu sprzed kilku lat, The Birth Gap, z którym rozmawiałam na tematy właśnie polityk publicznych wspierających demografię. Zapytał mnie, co w Polsce dzisiaj rząd robi, żeby przeciwdziałać tej katastrofie, bo w Polsce macie rzeczywiście problem w skali światowej, jeden z największych. No i ja właśnie o tym programie wspomniałam jako takim flagowym chyba, tak można powiedzieć, programie rządu, a on na to mi odpowiedział, to no dobrze, to jest polityka rynku pracy, a ja pytam o polityki prorodzinne, tak? Więc no, rząd tych wyzwań nie podejmuje. Programy, które my zaczęliśmy wprowadzać, rozpoczynaliśmy, które dopiero powinny się rozkręcać, no zostały zlikwidowane. Nie tylko program Po Pierwsze Rodzina, który, przypomnę, wspierał organizacje prorodzinne i różne inne stowarzyszenia, fundacje, raz w prowadzeniu działań prorodzinnych, dwa również w bardzo ważnym kwestii badań i projektowania polityk.
2: Bo mówi pani, został zlikwidowany, czyli państwo go stworzyli, wysłali go państwo do rządu i tam po prostu ktoś uznał, że tego nie realizujemy?
3: Taka nie. My te programy już były realizowane, bo przypomnę, chociażby na przykład Instytut Pokolenia, o którym wiele osób pisze, mówi dzisiaj nieodżałowany, dlatego że przez bardzo krótki czas swojej działalności, bo to było mniej więcej półtora roku, ten instytut opublikował kilkanaście raportów i badań, które wpłynęły istotnie, bym powiedziała, na debatę publiczną w Polsce i które były początkiem tak naprawdę poważnej debaty, tym, że politycy zajęli się
2: demografią,
3: że doszło to do naszej świadomości. Ten instytut został zlikwidowany jeszcze w grudniu, czyli tuż dosłownie w ciągu kilku dni od rozpoczęcia działania nowego rządu, więc wszystkie te projekty, które my rozpoczynaliśmy, czy najważniejsze, zostały szybko zlikwidowane, więc nie ma tutaj widać ani woli, ani pomysłu, ani realizacji żadnych prodemograficznych
2: Pani
3: polityk.
2: Minister, to teraz obejrzyjmy grafikę, patrzę na Konrada Tomaszewskiego. Piramida demograficzna Polski 2025, jak to się będzie zmieniało na przestrzeni lat? Możemy to teraz obejrzeć na naszym kanale YouTube również. No i ta grafika, pani minister,
3: jest wstrząsająca, myślę.
2: Jest wstrząsająca, bo za 100 lat będzie Polaków przy tej skali dzietności oczywiście, która dzisiaj wynosi 1,068, to są dane GUS za rok 2025, za 100 lat będzie Polaków niewiele, ponad 5 milionów.
3: To, ile nas będzie, to jest jedno przerażające, ale proszę bardziej zwrócić uwagę, jeżeli pokazujemy piramidę, na strukturę wieku, tak? Czyli jaka będzie proporcja między osobami, które będą wtedy na rynku pracy w stosunku do osób, które będą w wieku już emerytalnym. To jest coś, co jest absolutnie porażające. No i brak tutaj nawet prób wprowadzania kwestii, które mogą tutaj pomóc, świadczy o tym, że rząd nie patrzy, nie podejmuje tych największych wyzwań, tak? To jest sytuacja, którą dzisiaj mamy.
2: Ja zachęcam państwa do obejrzenia i prześledzenia jeszcze tej piramidy demograficznej Polski. No i na koniec, pani minister, jak pani ocenia rok tej prezydentury? To była łatwa prezydentura, trudna?
3: Pan prezydent wygrał wybory wbrew całej machinie medialnej, wbrew bardzo wielu siłom. To pokazuje i jego talent, i sprawczość, i to, że Polacy jednak mimo tych wszystkich przeszkód, barier i tej próbie obrzydzenia kandydatury Karola Nawrockiego, jednak jemu zaufali, więc wygrała autentyczność, wygrała prawda, wygrała siła charakteru, wizja.
2: Jakim człowiekiem jest tak na co dzień, państwo się spotykają.
3: Wizja pewna i myślę, że prezydent Karol Nawrocki będzie osobą zapamiętaną i będzie osobą dobrze zapamiętaną. I to, co już pokazał przez ten rok, myślę tutaj przede wszystkim o polityce zagranicznej, bo w tej polityce krajowej, tak jak wspomniałam, prawie wszystkie inicjatywy zostały zablokowane, te legislacyjne oczywiście, natomiast to nie zmienia faktu, że pan prezydent swoją działalność prowadzi. Ale w polityce zagranicznej widzimy dużą różnicę, widzimy już efekty. Mówię tutaj o naszym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, ale też o budowie Trójmorza, bukaresztańskiej dziewiątki i tych innych formatów, które pomagają Polsce zająć pozycję lidera, czy tą pozycję zwiększyć w ramach naszego regionu.
2: Za co pani najbardziej lubi i lub ceni Karola Nawrockiego, pana prezydenta?
3: Och, pan prezydent jest osobą absolutnie wyjątkową, a takie cechy, myślę, jego najważniejsze. Siła, w sensie siły charakteru, to jest odwaga. prostota trwania czy konsekwencji trwania przy swoich wartościach.
2: Dzisiaj będzie pani oczywiście na wydarzeniu.
3: Oczywiście. Wszystkich zapraszam. 17:30 przed Pałacem Prezydenckim. Zapraszam państwa. Będziemy wspólnie świętować pierwszą rocznicę prezydentury Karola Nawrockiego.
2: A mówiła o tym pani minister Barbara Socha, doradca prezydenta RP. Dziękuję bardzo za wizytę.
3: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia wszystkim.

0: Nocne powtórki w net.
1: A my, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać, tak jak zapowiadałam, o służbie zdrowia. Z nami jest Widzimy się i Słyszymy dr Krzysztof Pójdak, kardiolog. Witam serdecznie, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Jestem na stronie Urzędu Miasta Warszawy i tutaj audyt SOR-ów w miejskich szpitalach. Audyty zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Przeczytał pan ten artykuł. Przede wszystkim skupienie stołecznego ratusza, jeżeli chodzi o audyt szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Południowego. Co wynika z tego audytu i jak pan patrzy na to właśnie w kontekście nadużyć czy też zmian, które powinny zostać wprowadzone. Tylko powiem, audyt pokazał dyżury po 48, 60, 70 godzin bez przerwy, a rekord w szpitalu to 110 godzin.
2: Tak, mi się nasuwa parę wniosków na ten temat. Tu trzeba rozdzielić trzy poziomy tej sprawy. Pierwszy to problem systemowy, że polska ochrona zdrowia opiera się w dużej części na lekarzach kontraktowych, ostatnio też nazywanych jako lekarze walizkowi, zwłaszcza pod względem różnych zabiegów operacyjnych, które są wykonywane w różnych miejscach, ale również można ten problem przełożyć na SOR-y. A szpitale tolerują te wielodniowe dyżury, ponieważ nie mają ludzi, a system pozwala na ekonomicznie na branie takich dyżurów, co jest tak naprawdę zupełnie nieodpowiedzialne dla pacjentów. Drugi poziom to sposób zarządzania tym konkretnym szpitalem. Według przedstawionych wyników tego audytu płacono między innymi za funkcję koordynatora SOR-u, której w ogóle tak naprawdę nie przewidziano w regulaminie organizacyjnym. Koordynatorem SOR-u był człowiek, który nie miał do tego najmniejszych kompetencji. I audyt wykazał również nakładanie się rozliczanych godzin w różnych jednostkach organizacyjnych, co jest po prostu zupełnie urągające i logice, i przyzwoitości. Trzeci poziom to możliwość naruszenia prawa. I z tego, co czytałem, to prokuratura już prowadzi swoje działania w tym temacie. Ale to myślę, że o tym powinny zdecydować niezawisłe sądy i prokuratura, a nie my jako komentatorzy stojący z zewnątrz.
1: No tak, ale pan jest praktykiem, tak, i widzi pan też to, co się dzieje w polskiej służbie zdrowia. Mimo to, że jest pan lekarzem w Niemczech, no to widzi pan pewnego rodzaju luki. Zresztą o tym mówi też Rafał Trzaskowski w tym podsumowaniu audytu, że audyt pokazał zjawiska, które nie są problemem jednego szpitala czy jednego miasta, cytujemy pana prezydenta, to efekt luk systemowych dotyczących organizacji czasu pracy lekarzy kontraktowych. Pacjenci muszą mieć pewność, że opiekują się nimi medycy, którzy nie są przemęczeni. Jakie rozwiązania powinny być wprowadzone? Jakie rozwiązania przełożyłby pan właśnie ze służby zdrowia naszego zachodniego sąsiada do Polski? I co zrobić, żeby ta transparentność była lepsza i większa?
2: No, to jest bardzo szeroki temat. Cała ochrona zdrowia, nieważne w jakim kraju, to jest bardzo skomplikowany mechanizm. Jeżeli
1: A co takiego priorytetem powinno być w naszym systemie?
2: Priorytetem, ja mogę powiedzieć w skali makro, w skali mikro. Ten szpital południowy to faktycznie jest taki przykład dysfunkcji systemu. To był taki jakby rentgen całej ochrony zdrowia, który objawił różne patologie. I oczywiście, jeżeli chodzi o te nieszczęsne dyżury, które się pokrywają, no popatrzmy na to, jak upaństwowione, jak spolityzowana jest ta ochrona zdrowia. Czy gdyby to był szpital zarządzany przez jakąś prywatną firmę, czy ktokolwiek by sobie w takiej firmie pozwolił na to, żeby pracownik, któremu w końcu płacimy niemałe pieniądze, mógłby w tym samym czasie robić jeszcze dyżury dla jakiejś innej jednostki, prawdopodobnie również konkurencyjnej. No przecież to jest niemożliwe. Te rozdawnictwo różnych synekur w tych szpitalach dla lokalnych polityków, to też jest tylko wynikiem dokładnie tego problemu, że tam jest po prostu za dużo polityki, a za mało ekonomii. Ja ten problem zresztą znam w Niemczech. Ja teraz pracuję akurat w prywatnej sieci szpitali, ale kiedyś pracowałem w szpitalu takim bardziej państwowym, takim samorządowym i tam to nie było też żadnym ewenementem, że w administracji szpitala pracowali różni tacy tak zwani spadochroniarze lokalnych partii politycznych. I to były osoby, które po prostu nie miały nic wspólnego z ochroną zdrowia i nie miały zielonego pojęcia. To po prostu było coś takiego, że ten pan chciał się sprawdzić w ochronie zdrowia. Co do dyżurów chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest bardzo interesujące a propos SOR-u, bo SOR-y to są oczywiście newralgiczne punkty każdego szpitala i tam ryzyko błędu jest wyjątkowo duże, a błędy, które tam są popełniane, są zazwyczaj bardzo niebezpieczne i ryzyko, że naprawdę pacjent ucierpi jest wyjątkowo...
1: Jest dużo większe, tak, bo to są przypadki nagłe, ale w przestrzeni publicznej pojawia się, panie doktorze, coś takiego. Zresztą mówił o tym na naszej antenie już kilkukrotnie pan profesor Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, że powinniśmy kształcić jak najwięcej lekarzy, że to jest rozwiązanie, że to jest właśnie jeden z tych najważniejszych elementów. Jeżeli będzie więcej lekarzy, to będzie większa konkurencja i to się zmieni. Pan polemizuje, pan odpowiada na to, że to nie jest rozwiązanie. Dlaczego?
2: A czy to jest jedno z wielu rozwiązań? Jeżeli ktoś uważa, że wystarczy w tym wielkim, szerokim mechanizmie tylko przekręcić jedną śrubkę i wtedy zacznie wszystko działać, to jest to kompletny populizm i to jest demagogia, przepraszam bardzo. Wiele rzeczy trzeba zmienić, żeby to zaczęło działać. Zanim my zaczniemy kształcić więcej lekarzy, to trzeba będzie jednak mimo wszystko zainteresować się tym, jak obecne zasoby są wykorzystywane. I wracając do tematyki SOR-u. W SOR-ze płaci się niewiarygodne pieniądze, zresztą już to w ostatnich miesiącach słyszeliśmy, bo nikt tam nie chce pracować. Tam po prostu ryzyko błędu jest bardzo wysokie, a podczas tego na oddziałach są dyżuranci, którzy pracują, no, którzy robią dyżury. W każdej dyżurce, na każdym oddziale jest lekarz, który zazwyczaj śpi. I ja znam to z mojej praktyki. 20 lat pracuję w Niemczech, czegoś takiego w ogóle nie ma. Jest jeden dyżurant, który naprawdę musi się nabiegać między różnymi oddziałami, jest odpowiedzialny za wiele różnych oddziałów, ale na SOR-ze jest naprawdę dobra obsada. I jest praca zmianowa, takiego czegoś, że ktoś będzie musiał wytrzymywać 24 godziny na dobę na SOR-ze, czegoś takiego praktycznie nie ma, bo tam jest po prostu za dużo pracy i tego nawet nie dałoby się za bardzo wytrzymać. Więc powinna być najpierw, zanim zaczniemy kształcić więcej lekarzy, musimy efektywnie i sensownie wykorzystywać tych lekarzy, którzy już są. Czyli na przykład przenieść tych lekarzy, albo pewną część lekarzy z dyżurek oddziałowych do SOR-u. Tam, żeby pacjenci nie czekali 8 godzin na to i jeszcze, żeby nie byli poddawani ryzyku jakiegoś ciężkiego błędu.
1: Tak, to jest na pewno jedno z rozwiązań. Mówi pan o tym, że po prostu w Polsce bardzo dużo jest biurokracji, tak, że te tabelki i wypełnianie tego rodzaju spoczywa na lekarzach i to też jest, jak pan pisze, teatr i fikcja, bo nie jest to systemem żadnej jakości, tylko właśnie biurokracji sformalizowania procedur.
2: No, z jednej strony mamy wspaniałe procedury. Kształcenie rezydenckie na papierze to jest po prostu idealne. I wszyscy się tym szczycą, jak to jest świetnie zorganizowane, a na przykład się okazują takie rzeczy, że jest oddział 20-łóżkowy, na którym jest 7 czy 8 rezydentów. No przepraszam bardzo, a w jakimś innym szpitalu, gdzieś, może nie w Warszawie, ale na jakiejś prowincji, mamy 40 pacjentów na oddziale i jednego rezydenta, i jednego zatrudnionego na etacie lekarza, którzy nie wiedzą, gdzie zacząć w ogóle pracę i są po prostu kompletnie przeciążeni. Po prostu ta alokacja zasobów jest typowa dla zbyt takiej gospodarki, no, typowa dla gospodarki planowej. Tam kto ma mocniejsze plecy polityczne, ten dostaje więcej.
1: Czy nie powinno być tak, więc żeby to odium po prostu polityczne zdjąć, żeby były przeniesione zarządzanie szpitalami stricte na samorządy, a NFZ powinien być gdzieś z tego wyłączony? To może być jedno z rozwiązań, żeby nie było takiego centralnego planowania?
2: Ja nie wiem, czy akurat samorządy są doskonałym podmiotem do zarządzania szpitalami. Samorządy już prawdopodobnie mają problemy z tym, żeby zarządzać gospodarką wodną i wywozem śmieci, a co dopiero trudnymi sprawami.
1: No to kto ma zarządzać tymi szpitalami?
2: Ja jestem generalnie za urynkowieniem tego. Ludzie oczywiście się tego boją, bo myślą, że będą musieli płacić za wszystko najmniejsze, ale to jest nieprawda, bo w Niemczech większość szpitali nie ma nic wspólnego ani z państwem, ani z samorządami. Jest tak naprawdę zarządzana i jest... I organami właścicielskimi są różne prywatne.
1: Czyli jest
2: podmioty.
1: Pan za prywatyzacją służby zdrowia? Całkowicie?
2: Co to znaczy ta prywatyzacja? Bo dużo ludzi rozumie to, że to będzie jak...
1: Że będzie drogo, że będzie trudniej z dostępnością.
2: Ale właśnie nie, no przecież jeżeli mamy prywatyzację powiedzmy w sektorze usług logistycznych, to proszę powiedzieć bez robienia, ja nie chcę robić tu żadnej kryptoreklamy, no ale gdyby InPost na przykład był państwową firmą, to byłby Pocztą Polską i wtedy nie mielibyśmy paczkomatu, gdzie następnego dnia mamy wszystko w dowolnym zakątku Polski, tylko byśmy czekali na wizę przez tydzień. I to jest właśnie doskonały przykład. W Niemczech też mamy szpitale państwowe, prywatne, większość jest tak naprawdę prywatnych, ale one pracują dla publicznego płatnika i są zdecentralizowane. To jest też bardzo ważny temat.
1: I te usługi nie są bardzo drogie na miejscu, w tych prywatnych klinikach, szpitalach?
2: Nie, one są, ceny są identyczne dla państwowych, jak i prywatnych szpitali. Jeżeli szpital chce wykonywać usługi dla państwowych ubezpieczycieli, to nie ma w ogóle problemu. Musi akceptować te ceny, które ten ubezpieczyciel państwowy płaci. I generalnie no, to jest następny temat.
1: To jest następny temat, taryfikacja, tak?
2: Dokładnie. Także to jest naprawdę bardzo wielki mechanizm i jest tyle rzeczy do zrobienia, ale ktoś się za to musi w końcu wziąć.
1: I umawiamy się, panie doktorze, na dłuższą rozmowę, gdzie będziemy mogli dokładnie wszystko przeanalizować, bo wiem, że pan też teraz jedzie na szkolenie. Tak jest?
2: Prawda.
1: Prawda. No więc proszę spokojnie jechać. Pan doktor Krzysztof Pójdak, kardiolog, był naszym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo nawzajem.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Gościem poranka wnet jest ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta RP pana Karola Nawrockiego, salezjanin, a także organizator ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców. Szczęść Boże, dzień dobry panie profesorze, chciałam powiedzieć, proszę księdza.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie państwa.
1: Jak dzisiaj emocje, jak ten nastrój rok po zaprzysiężeniu pana prezydenta?
2: Emocji w moim przypadku jeszcze nie widać, bo dzisiaj pracowity dzień. Rozmawiamy właśnie przed Świątynią Bożej Opatrzności, bo za chwilę odbędzie się msza święta na rozpoczęcie warszawskiej pieszej pielgrzymki, a potem wiele innych uroczystości. Emocje to raczej dziękczynienie za ten cały rok wspólnej pracy, bo dla mnie to jest także specyficzny rok, kiedy podjąłem posługę kapelana pana prezydenta. Dziękczynienie za to wszystko, co dane mi było przez ten rok przeżycia. Działo się rzeczywiście bardzo wiele i to był bardzo dobry czas.
1: Bardzo dobry czas, ale czas też na pewno dużego wysiłku i dużego zaangażowania, prawda?
2: Tak, bo wyzwań jest wiele, ale ja akurat wyzwań się nie boję. Natomiast jestem wdzięczny i panu prezydentowi za to, że otworzył nasz Pałac Prezydencki kaplicę na to, abyśmy mogli spotykać się z wieloma grupami właśnie na dziękczynnej modlitwę za ojczyznę, za pana prezydenta, jego współpracowników, jego rodzinę. I to jest dla mnie takie nowe doświadczenie, bo rzeczywiście przez ten rok, przez kaplicę Pałacu Prezydenckiego przewinęły się różne grupy formacyjne, różni goście, dosłownie z całego świata Polacy. I to jest niezwykle wzruszające, że jakoś powróciliśmy do tej formuły, która znana nam była przecież zwłaszcza z okresu PRL-u, kiedy kościoły wypełniały się po brzegi modlącymi się w intencji naszej ojczyzny. I to się dzieje, widać takie duchowe poruszenie i to jest rzeczywiście dla mnie piękne doświadczenie także jako kapłana, że tak wielu ludzi się cieszy. Dziękuję Panu Bogu za to, że mamy takiego, a nie innego prezydenta.
1: To w związku z tym, że ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz jest właśnie też między innymi organizatorem ogólnopolskiej patriotycznej pielgrzymki kibiców i z tym środowiskiem kibicowskim jest ksiądz bardzo mocno związany, to duże poruszenie w ostatnim czasie wywołało ułaskawienie Piotra Staruchowicza. Jak ksiądz patrzy na tę decyzję? Znacie się z Piotrem?
2: Oczywiście, że się znamy. To się formalnie nazywa ułaskawieniem, a bardziej bym to nazwał zniesieniem absurdalnego zakazu prowadzenia dopingu i w ogóle przebywania na stadionie, zakazu stadionowego, w związku z tym, że Piotr prowadził doping nie w miejscu, który miał wyznaczony na bilecie. To jest raczej forma złośliwości i przejaw też takiej konkretnej walki ze środowiskiem kibiców, jaki zawsze rząd Tuska prowadzi, więc bardzo dobrze, że pan prezydent zareagował, że wskazał na ten absurd, że człowiek dzisiaj w XXI wieku może otrzymać zakaz stadionowy za to, że jest kibicem, że prowadzi doping swojej drużyny. No tu jest oczywiście wiele wątków, bo chodzi o mecz Legii z Motorem Lublin. Sami organizatorzy pozwolili na to, żeby Piotr znajdował się właśnie w takim, a nie innym miejscu, więc jest wiele szumu koło tego w takim kontekście, że kibul łaskawia kibola. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś drugiego dnia. Pan prezydent nie ułaskawił przestępcy, tylko pokazał na absurd zakazu stadionowego, w tym przypadku dla Piotra, za prowadzenie dopingu. No, i to jest po prostu przywołanie sprawiedliwości i normalności.
1: No tak, no bo pojawiają się takie głosy, że Piotr Staruchowicz to taki zadymiarz, że pobił po meczu piłkarza Jakuba Rzeźniczaka między innymi i ten zakaz stadionowy gdzieś się łączy z tą jego osobą i to są te kontrargumenty, proszę księdza.
2: Tak, tylko że sytuacja, o której pani redaktor mówi, miała miejsce wiele lat temu, to tak jakby ciągle w życiu każdego z nas powracać do pewnych występków i grzechów, za które ktoś już odpokutował, bo to ułaskawienie nie dotyczy sprawy Jakuba Rzeźniczaka, ale tego, że Piotr Staruchowicz prowadził doping z miejsca, które nie miał wskazane na swoim bilecie, więc to jest już przebiegłość, bo można wracać latami do przewinień sprzed wielu, wielu lat, a każdy się może nawrócić i miejmy nadzieję, że...
1: Rozumiem, że dzisiaj ksiądz poręczyłby za Piotra Staruchowicza.
2: Tak, wtedy poręczałem, kiedy siedział niewinnie w więzieniu.
1: 10 lat temu ponad, prawda? Było to
2: tak.
1: Gdzieś tak.
2: I teraz nadal to jest bardzo wartościowy człowiek ideowy i się cieszę, że pan prezydent tak postąpił.
1: Ale to jeszcze wracając do prezydentury, bo dzisiaj to wielkie święto, dzisiaj wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim od godziny 17:00-17:30. Takie trudne momenty, chciałabym się zapytać, albo momenty, które gdzieś przywołują gdzieś jakąś refleksję w ciągu tego roku. Jakby ksiądz sięgnął pamięcią, to kiedy były? Kiedy może było właśnie tej refleksji więcej, czy zadumy nad tą prezydenturą, czy może nad przyszłością w ogóle Polski?
2: Moja funkcja, pani redaktor, o czym już wielokrotnie rozmawialiśmy, to jest duchowa opieka nad panem prezydentem, jego rodziną, współpracownikami, więc ja się na tym kontekście skupiam i w zasadzie przez cały rok bardzo wytrwale staram się modlić za pana prezydenta, za naszą ojczyznę. Tych momentów trudnych zawsze jest bardzo wiele. Trzeba powiedzieć, że prezydent ma przeciwko sobie rządzących, którzy jak mogą utrudniają mu sprawowanie tej funkcji, więc to jest główne wyzwanie. Radzi sobie z tym dzielnie i chwała Panu, ma wsparcie znaczącej części społeczeństwa i to jest też wielki dar, którego nie można zmarnować. Natomiast w ogóle posługa prezydenta czy jakiegokolwiek rządzącego państwem no nie jest łatwa i warto się zawsze uczyć pokory, z pokorą podchodzić do tych wyzwań. Zawsze wtedy, kiedy człowiekowi wydaje się, że wszystko od niego zależy, wszystko może, to jest już pierwszy krok do upadku. Myślę, że nasz pan prezydent, który często odwołuje się do wartości chrześcijańskich i też często powtarza, że wszyscy jesteśmy tutaj na chwilę, na stanowiskach na chwilę, świadczy o tym, że ma w sobie dużo pokory i miejmy nadzieję, że nadal tak będzie.
1: To jeszcze na koniec, a rządzący mówią w drugą stronę, że to pan prezydent utrudnia im rządzenie, że wetuje ustawy, że cały czas gdzieś jest ten konflikt, no też ta druga strona w ten sposób się wypowiada, proszę księdza.
2: To jest konflikt ideowy i każdy, kto jest bacznym obserwatorem sceny politycznej i wszystkich wydarzeń społecznych, myślę, że ma wyrobione na ten temat zdanie. I tyle. Tak jak mówiłem, trzeba w pokorze podchodzić do wyzwań, starać się bardzo konsekwentnie realizować program i być wierny wartościom, dzięki którym się zostało w tym wypadku prezydentem. I myślę, że z takim przypadkiem mamy do czynienia, jeśli mówimy o prezydenturze pana Karola Nawrockiego.
1: A czego ksiądz już na koniec życzy i rządzącym, i panu prezydentowi, i tym, którzy Polską opiekować się będą, czy rządzić będą?
2: Życzę błogosławieństwa Bożego nieustannie. My w kaplicy modlimy się także za rząd, za tych, którzy sprawują władzę, o to, żeby mieli w sercu Polskę, żeby byli wierni naszym narodowym tradycjom, wartościom i jesteśmy w tym bardzo konsekwentni.
1: A mówił sprzed Świątyni Opatrzności Bożej ksiądz profesor Jarosław Wąsowicz, kapelan prezydenta Rzeczpospolitej. Szczęść Boże i pewnie do zobaczenia po godzinie 17 na krakowskim Przedmieściu.
2: Szczęść Boże i serdecznie Państwa zapraszam.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A z nami w studio Adam Czarnecki, społeczna operacja referendalna, także przewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Tak dla CPK. Witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i proszę nam powiedzieć, jak ta społeczna operacja przebiega, jak to wygląda w Warszawie?
2: Jak kula śniegowa, mimo że mamy taką temperaturę, jaką mamy, to jednak każdego kolejnego dnia tych ludzi, którzy się do nas zgłaszają, którzy chcą z nami zbierać te podpisy, jest coraz więcej. No i tak jak mamy, powiedzmy, musimy zabrać 132 tysiące podpisów, więc średnio wychodzi 2-300 dziennie, tak mniej więcej, no bo operacja cała referendalna, zbiórka trwa 60

0: 15 osób jest z komitetu organizacyjnego, a oprócz tego mamy mniej więcej 250 wolontariuszy. No i ta liczba dalej rośnie. Wolontariusze, czyli osoby, które się do nas zgłaszają, które chcą na ulicach zbierać podpisy, które chcą chodzić z tym stolikiem, stać przy tym stoliku całymi dniami albo tyle godzin, ile mogą i walczyć o to, żeby się udało.
1: A mimo takich temperatur, prawda?
0: Tak jest. No wczoraj 35, 36 chyba stopni na termometrze, a mnóstwo ludzi stało praktycznie po, nie wiem, 4-6 godzin nawet na patelni w Warszawie. Przecież tam jest gigantyczny skwar i mimo to twardo mieli parasoleczki, mieli oczywiście wodę i się chowali przed tym szkwałem, tak nazwijmy, ale no, ja jestem pełen podziwu i pełen szacunku, że po prostu ludzie mają w sobie tyle motywacji, żeby poświęcać swój wolny czas i jednocześnie w takich temperaturach, w taką pogodę stać. Mamy przecież wakacje, człowiek wolałby sobie odpocząć, wolałby zregenerować się, pojechać może nad wodę, a zamiast tego ludzie poświęcają swój czas i są z nami i stoją na ulicach, są na wydarzeniach, zbierają te podpisy. Wspaniała robota. Więc.
1: Chyba takim momentem przełomowym była sprawa Szpitala Południowego, prawda? Kiedy ta akcja referendalna, operacja zaczęła swoje bytowanie. Nie wiem, czy pan miał okazję, ale wczoraj Rafał Trzaskowski ogłosił audyty SOR-u w miejskich szpitalach. Zostały one zakończone. Warszawa wdraża kompleksowe zmiany. Jak pan patrzy na to, co mówi ratusz właśnie w tym kontekście?
0: Powiem tak, faktycznie ta cała sytuacja z Szpitalem Południowym, afera, brak jakiejkolwiek kontroli nad tym szpitalem ze strony ratusza, ze strony Rafała Trzaskowskiego, było tą, powiedzmy, tą kropelką, która przelała tą całą czarą goryczy, no bo Rafał Trzaskowski ma wiele, nazwijmy to, zasług, które doprowadziły do tego, że o te referendum się staramy. Jednocześnie no, sprawa Szpitala Południowego idealnie jakby w soczewce skupia cały problem, no bo Rafał Trzaskowski jeszcze rok temu w czasie kampanii wyborczej mówił, że on osobiście zarządza szpitalami, a Szpital Południowy to jest jego oczko w głowie, a potem okazuje się, że tak naprawdę Szpital Południowy jest całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli. Mamy tam lekarzy, którzy, jak w tym wyniku audytu, że niektórzy lekarze brali po 100 godzin ciągłego dyżuru, albo pobierali pieniądze za podwójne wynagrodzenie za ten sam dyżur, który odbywali po prostu na różnych oddziałach. Do tego cały Dawid Kasprzy, który przecież koniec końców pomagał intensywnie Rafałowi Trzaskowskiemu w kampanii wyborczej. Był wieloletnim przewodniczącym młodzieżówki Platformy Wyborczej. Pojawiał się z mnóstwą ilością polityków Platformy Wyborczej. Teraz nikt go nie zna.
1: Obywatelskiej.
0: Platformy Obywatelskiej, przepraszam bardzo.
1: Już o tych nikt wyborach go
0: nie zna,
1: dużo.
0: Tak jest. Nikt go nie zna. Nikt nie wiedział, kim on jest. Rafał Trzaskowski o wszystkim dowiedział się z mediów i w ogóle jest zaszokowany. A przecież trzeba też przypomnieć, że sygnalista, który obecnie chyba ma największe problemy z całej tej sytuacji, no to już pół roku temu albo rok temu, już nie pamiętam dokładnie, kiedy zgłaszał Rafała Trzaskowskiemu właśnie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym i koniec końców skończyło się na tym, że został zwolniony.
1: Patryk Słowik, który był dziennikarzem opisującym te nieprawidłowości właśnie w Szpitalu Południowym, napisał: mam wielki kłopot z oceną Rafała Trzaskowskiego w całej tej sprawie. Z jednej strony to on chwalił się Szpitalem Południowym, tak jak pan powiedział, że jest on mu podległy. Z drugiej mam wrażenie, że jest jedynym politykiem Koalicji Obywatelskiej, który naprawdę wiele rzeczy robi przyzwoicie. Mógł przecież próbować ukręcić sprawie łeb, audyt niczego by nie wykazał i ludzie ocenialiby wtedy na wiary. Czy wierzą Słowikowi i portalowi Zero, czy całej machinie partyjnej KO? Ale Trzaskowski tutaj postąpił przyzwoicie, pisze Patryk Słowik. Zaprezentował kluczowe wnioski z audytu, które sprowadzają się do potwierdzenia naszych ustaleń, z których wynika, że Szpital Południowy, patologia goniła patologię. Pan się, rozumiem, nie podpisuje pod tym, co Patryk Słowik pisze.
0: Nie podpiszę się pod tym. Moim zdaniem no nie miał Rafał Trzaskowski wyboru, no bo jeśli ta sytuacja już tak wybuchła, cała Polska przecież tym żyła i co rusz wychodziły nowe skandaliczne informacje, no to no, Rafał Trzaskowski jako prezydent miasta stołecznego Warszawy no musiał coś zrobić. To jest, tak samo jak na przykład zwolnił swoje dwie zastępczynie. No, opierał się, no ale koniec końców musiał coś zrobić, więc po prostu wrzucił ludzi pod tak zwany pociąg i samemu licząc, że na niego odpowiedzialność nie spadnie. No i tutaj temat audytu, no tak samo. Przecież Rafał Trzaskowski jeszcze na Radzie Miasta Stołecznej, na Radzie Miasta tam miesiąc temu około, czy dobrze pamiętam, w połowie sierpnia, w połowie lipca.

0: Mówił, że z żadnego saloniku VIP nie było, nie było żadnych tam za bardzo problemów i w większości spraw zaprzeczał. I dopiero jak kolejne informacje, kolejne afery wychodziły, jakieś tam skandaliczne elementy tej afery, no to przyznawał rację, że dobrze, to tak było, to tu zmieniam zdanie. Okej, to w kolejnym temacie również dziennikarze mają rację. Więc został Rafał Trzaskowski podstawiony przed ścianą, pod murem, no i musiał po prostu przeprowadzić audyt, no bo no nie mógłby tego tak zamieść pod dywan, więc ja raczej oceniam to jako próbę ratowania swojej skóry. Ja tak, dobrym przykładem jest to tych pozornych takich działań, to jest temat tego, że jak Rafał Trzaskowski obiecał, że odpolityczni w takim razie z półki skarbu, z półki miasta. No i co zrobił Rafał Trzaskowski? Zapowiedział, że gdzie rozkazał obecnym członkom zarządów spółek miasta, żeby albo składają legitymację partyjną, no albo zostają pozbawieni funkcji. No i oczywiście oni złożyli wszyscy legitymacje partyjne i partyjniacy, którzy 20 lat siedzieli w Platformie, nagle złożyli legitymację i nagle przestają być członkami partii. Nagle to jest odpolitycznienie spółki miasta. No to są takie działania pozorne. No i tutaj super, że ten audyt został przeprowadzony.
1: I dosyć szybko, powiedzmy.
0: I dosyć szybko,
1: prawda?
0: Jak najbardziej, tak? To jest. Tylko że no nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek innego scenariusza, no bo no nie zadziałałby system taki, w którym Rafał Trzaskowski powiedziałby: audyt za bardzo się nie dzieje, no bo dziennikarze dalej by drążyli, dalej by dostawali kolejne informacje i to tylko jeszcze bardziej by mu szkodziło, więc no.
1: Według pana nie miał wyjścia, ale teraz tak. Już zostawmy sprawę Szpitala Południowego, bo mam wrażenie, że bardzo dużo o tym się mówi i dosyć dużo wiemy, ale przecież są inne aspekty, które państwu się nie podobają i które mają mieć wpływ na odwołanie właśnie Rafała Trzaskowskiego. Specjalne strefy parkingowe dla hulajnok elektrycznych. Uważa pan, że to jest bardzo ważna sprawa dla mieszkańców?
0: Uważam, że to jest ważna sprawa dla mieszkańców, tak. W sensie, no na pewno to nie jest kluczowa sprawa, ale to jest jeden z elementów takiego fantomowego zarządzania miastem. Czytaj, no mamy na przykład te hulajnogi elektryczne, które są porozwalane wszędzie,
1: no
0: w różnych miejscach.
1: No tak, jest bałagan, to prawda.
0: Jest bałagan.
1: Nie ma wyznaczonych żadnych stref.
0: Tak jest. Ludzie odkładają je nawet na pasach, no to stoi wszędzie. W innych miastach da się to ogarnąć. No w Krakowie chociażby byłem kilka miesięcy temu, tam 2-3 miesiące temu w Krakowie. W Krakowie są specjalne strefy. Zresztą jak mieszkańcy Warszawy by się przeszli, popatrzyli na chodniki, to tam też są już narysowane specjalne strefy, takie wyznaczone na hulajnogi, tylko nikt jakby nie może wymusić na tych operatorach hulajnog, żeby faktycznie te hulajnogi tam odstawiać. No ale oprócz tego, no to mamy
1: szereg... Ale w innych miastach się udało, prawda?
0: W innych miastach się udało, więc to nie jest tak,
1: że... W Krakowie na przykład
0: tak jest. Tak jest, no w Poznaniu też są takie strefy, więc...
1: I co mówi ratusz w tej sprawie?
0: Ostatnio się tłumaczył, że to jest kwestia ustawy, a poza tym to musi się na to zgodzić operator hulajnogi. Więc ratusz jakby...
1: Jest zależny od jakichś podmiotów,
0: no,
1: tak?
0: Spychologia, standardowa spychologia, czyli to nie my byśmy chcieli, ale nic się nie da zrobić, bardzo przepraszamy. W innych miastach się da zrobić, w Warszawie się nie da zrobić. Nie wiem, z czego to wynika. Nie, w ogóle... Trudne jest to, bo jeszcze rozumiem, jakby nigdzie w całej Polsce nie dało się tego tematu w jakikolwiek sposób zagospodarować, unormować. Ale no, Warszawa, miasto niemocy.
1: Co jeszcze jest takim elementem, który uważa pan, że może przekonać mieszkańców Warszawy, żeby jednak w ogóle podpisać się najpierw pod wnioskiem, a później zagłosować?
0: Kluczowa, myślę, kwestia to jest wizja Warszawy, ponieważ Warszawa jest najbogatszym miastem w Polsce, jest jednym też z najbogatszych regionów w ogóle w całej Europie, a my w ogóle nie wykorzystujemy naszego potencjału tylko przez to, że jest ta właśnie spychologia, niemoc, plus Rafał Trzaskowski jest takim prezydentem fantomowym. Taka uwaga, no w pierwszej kadencji ponad 250 dni spędził w wyjazdach zagranicznych zamiast zajmować się miastem. Sprawa Szpitala Południowego, licznych afer, które wybuchały. No to też jest wynik tego, że Rafał Trzaskowski po prostu traktuje Warszawę nie jako faktycznie miejsce, którym on musi zarządzać, tylko takie miasto jako przystanek do wielkiej kariery, a tutaj no fajnie, zrobi sobie zdjęcia, nagra TikToki, ale za bardzo
1: ale
0: się...
1: Ale jakieś konkretne rozwiązania, żeby przekonać właśnie niezdecydowanych na przykład.
0: Żeby wzięli udział i żeby pojawili się. No tutaj pierwsza kwestia, pierwsze podstawowe rozwiązanie, żeby wzięli udział. ogłosiliśmy referendum, Rafał Trzaskowski nagle zaczął robić codziennie konferencje prasowe. I nagle zaczął przedstawiać, że to zrobimy, tutaj zaraz rozwiążemy problem, czy to sygnalizacji, czy rozwiążemy problem parkingów. Zaczyna nagle mobilizować się.
1: No bo tak, parkingi to myślę, że to jest element, który dotyczy bardzo wielu mieszkańców Warszawy i zaparkowanie gdzieś w centrum, no graniczy z cudem, prawda?
0: Tak, to prawda. Tutaj też jest miasto, ma strategię taką, żeby do centrum jednak wjeżdżać tylko komunikacją miejską albo przy pomocy metra, no, ale nie w samochodami. Więcej miejsc parkingowych jest likwidowanych, aniżeli powstają nowe. Te, które powstają, chociażby parkingi podziemne, no to też to się bardzo powoli dzieje, bo chociażby temat parkingu przecież na Placu Powstańców, no więcej mamy miejsc parkingowych likwidowanych i ja z jednej strony rozumiem tą narrację, że no, coraz więcej jest samochodów i miasto nie jest w stanie przyjąć wszystkich, ale jednocześnie nie możemy robić tak, że po prostu likwidujemy miejsca parkingowe, zwężamy ulicę, nie dajemy żadnej alternatywy, no, ale... bo komunikacja miejska przez to, jak jest zorganizowana obecnie, nie nadąża za zapotrzebowaniem.
1: Ale nie podoba się panu to, jak na przykład została teraz odremontowana i oddana ulica Złota?
0: Ja nie powiem, że mi się to nie podoba. Ja powiem, że Warszawa jest miastem, które takie rzeczy jak ulica Złota, to są... My się zachwycamy, fajnie, że został przeprowadzony remont, ale my się zachwycamy nad rzeczami, które na zachodzie byłyby traktowane jako po prostu normalna sprawa. A u nas, no ile to trwało? Mamy chyba już siódmy, jeśli dobrze kojarzę, rząd Rafała Trzaskowskiego, a w ogóle Platforma rządzi 20 lat w Warszawie. No i teraz, po tylu latach dopiero ktoś się wziął za te remonty, a plac na przykład centralny, przecież przed Pałacem Kultury i Nauki, na cały czas posadzono kilka drzewek, powiedziano, dobrze, macie, tutaj są drzewka, jest takie jedno oczko wodne gdzieś tam zrobione i koniec. To nie są inwestycje godne, moim zdaniem, stolicy 20. gospodarki świata, bardzo bogatego miasta, które mogłoby robić dużo, dużo więcej, gdyby tylko prezydentowi faktycznie
1: to jeszcze,
0: się chciało.
1: To jeszcze SOR, no bo tak państwo się nazywają, to chyba celowe nawiązanie do SOR-u ze Szpitala Południowego. Czas przepędzić tę ośmiornicę z ratusza, podziękować warszawskiej Platformie. 20 lat budują pajęczynę układów i układzików, siatkę powiązań, dochodząc do skrajności, w której 29-letni partyjniak rozstawia ludzi po kątach, samemu drenując miejskie szpitale na 1,6 miliona złotych. Jak pan w tej całej układance widzi rolę i udział, a raczej teraz gdzieś zaginiony, Marcin Kierwiński? No bo przecież on ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w Warszawie i na lokalne struktury Platformy Obywatelskiej.
0: Tak, Marcin Kierwiński, zresztą jest dosyć znana taka powszechna wiedza, że Marcin Kierwiński z Rafałem Trzaskowskim się dosyć mocno nie lubią i cały czas walczą w Warszawie o wpływy. Zresztą Marcin Kierwiński miał marzenie, żeby zostać prezydentem Warszawy i jeśli Rafał Trzaskowski wygrałby wybory rok temu, no to Marcin Kierwiński prawdopodobnie byłby kolejnym kandydatem. Marcin Kierwiński na pewno musiał wiedzieć na temat sytuacji, jaka się dzieje w Szpitalu Południowym.
1: No ale w ogóle chyba w spółkach
0: No też, też. Jego prawda? Ludzie. Przecież koniec końców Rada Miasta, no to tak naprawdę mówi się, że to są ludzie Kierwińskiego. Więc tylko, że nasze referendum to nie jest tylko referendum o odwołanie Rafała Trzaskowskiego, ale również Rady Miasta. I my walczymy o to, żeby ci ludzie, którzy się przez te ostatnie lata skompromitowali i też ludzie, którzy mają takie poczucie całkowitej bezkarności, no bo Rada Miasta Warszawy, no to ma poczucie, że oni po prostu mogą zrobić wszystko, nikt im nic nie zrobi, wybory są za 3 lata i jesteśmy bezkarni.
1: Które decyzje są najbardziej skandaliczne z pana, z państwa perspektywy właśnie Rady Miasta?
0: Bardzo, bardzo poważną i taką wiele mówiącą o podejściu Rady Miasta do w ogóle społecznych problemów, to czy to były decyzje związane z głosowaniem w czasie wprowadzenia prohibicji w Warszawie, w sensie ograniczenia sprzedaży alkoholu, czy bardzo popularne...
1: Ale to uważa pan, że to jest złe rozwiązanie?
0: Nie, ja uważam, że bardzo dobre, tylko że przypomnijmy jedną rzecz. To nie wyglądało tak, że od razu zostało to wprowadzone, tylko na początku Rada Miasta była przeciwko i dopiero kiedy wybuchło takie społeczne warszawiaków oburzenie, że to trzeba wprowadzić, no to Rada Miasta w kolejnym głosowaniu dopiero zagłosowała
1: za. To był konflikt z prezydentem, prawda?
0: Był konflikt, ale też to był taki konflikt, że Rafał Trzaskowski na początku zaakceptował fakt, że Rada Miasta zagłosowała przeciw i dopiero znów, jak powstało, zobaczyli, że jest oburzenie społeczne na to, no to zmienili zdanie. I zaczęli nagle się ustawiać, że okej, to wiatr wieje w drugą stronę, no to my jednak pokażemy, że jesteśmy za. Czyli takie trochę za, nawet przeciw.
1: Co by pan powiedział tym osobom, które się zastanawiają? Jakby pan ich zachęcił na koniec, żeby podpisali się pod państwa akcją?
0: Politycy potrzebują nad sobą bata. Referendum to jest taki bat, który ich mobilizuje. Politycy często pracują od wyborów do wyborów. Referendum wprowadza kolejną motywację dla nich, żeby się wykazali, żeby nie mieli poczucia, że mógł sobie nic nie robić przez 4 lata i będzie co będzie, tylko mamy referendum. Najlepszym przykładem jest ten Rafał Trzaskowski, który nikt za bardzo z reguły jest fantomowy, a nagle pojawia się referendum i tutaj codziennie pojawia się nowa zapowiedź nowych zmian w Warszawie. Więc referendum jest mobilizacyjne. Bardzo zachęcam, żeby każdy poszedł, zagłosował, podpisał kartę, no i pchnął go do roboty.
1: Gdzie można spotkać państwa? Takie miejsca na 100%
0: tak,
1: pewne?
0: Tak, codziennie na pewno jesteśmy na 100% na Warszawskiej Platformie, ale też zachęcam.
1: Na Warszawskiej Platformie?
0: Na Warszawskiej Patelni, przepraszam bardzo.
1: Czyli koło, dla tych osób, które nie wiedzą, Metro Centrum, tak?
0: Tak, Metro Centrum, dokładnie tak. Też zachęcam do wchodzenia na sor.waw.pl.
1: Nie tam. Mylić z SOR-em Szpitala
0: nie
1: Południowego.
0: Mylić. Tam na tej stronie codziennie wrzucamy i tak samo w social media, codziennie wrzucamy grafik wszystkich dyżurów. Dzisiaj mamy 13 punktów, około 10 dzielnic, więc codziennie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, gdzie są nasi wolontariusze. I też dokończę, pomarańczowe kamizelki, więc bardzo łatwo ich wypatrzyć w tłumie.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu.
2: Nocne powtórki wnet. Nocne powtórki wnet.
3: Witam panią, panie redaktor, witam państwa. Paris au mois d'août. Zalety Paryża w sierpniu opiewał Charles Aznavour. Stali mieszkańcy wyjechali, nastał czas letargu. Czas idealny, eksmisji i wywłaszczeń. Praktyki wstydliwe, niechętnie widziane przez naród, odbywają się bez świadków. Ofiara nie ma się do kogo odwołać. Wszyscy na wakacjach. Członkowie Paryskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich rodzin pozostali w mieście, aby bronić ich domu zagrożonego konfiskatą. Dom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów przy ulicy Legendre służy kolejnym pokoleniom emigrantów od 80 lat. Tak nad głową ma tutaj kilka polskich instytucji niezależnych od władz w Warszawie. W szkole Nowa Polska dzieci czytają po polsku Dziady pana Tadeusza, wiersze Tuwima, Brzechwy, Herberta. I dowiadują się, że Polska to nie byle co. Chór Piast odbywa próby, zanim zaśpiewa pieśni w kościele, w szkołach, na koncertach. Ambasada korzysta z jego pomocy dla uświetnienia uroczystości państwowych. Chór podtrzymuje nas na duchu i śpiewa nam polskie pieśni, kiedy chrzcimy nasze dzieci, kiedy żenimy się i kiedy umieramy. Ma dobre głosy, dobrą batutę. Z chóru wyszedł pan Walędzik, baryton śpiewający dzisiaj wielkie role w operze paryskiej. Podobnie jak piękna pani Urszula Cuvillier, obdarzona mezzosopranem o aksamitnym brzmieniu, śpiewająca w radiu francuskim. Tutaj zbieramy się, aby obchodzić nasze emigracyjne zaduszki, nasze wesela, nasze dziady, nasze wigilie. Francja popiera stowarzyszenia. Mamy jednak ten dom opuścić, aby kilka osób mogło zarobić 30 milionów euro. Sąd paryski wydał wyrok, uznając polskie stowarzyszenia za dzikich lokatorów. Ze względu na oryginalne przepisy francuskie nie było nigdy wiadomo, kto jest właścicielem domu, a kto dzikim lokatorem. Został zakupiony po wojnie ze składek żołnierzy i oficerów polskich, którzy nie mogli albo nie chcieli wracać do Polski rządzonej przez komunistów. Domy i duże apartamenty były tanie, ale przepisy francuskie nie pozwalały cudzoziemcom na kupno nieruchomości. Polscy kombatanci nabyli dom na słowo honoru, na imię zaufanych powierników. Z czasem prawdziwi kombatanci odeszli na wieczną wartę. Ich powiernicy również, przyszły nowe pokolenia i nowi ludzie. Inaczej niż ich poprzednicy pojmujący słowo honoru i zobowiązania. Tymczasem ceny nieruchomości rosły. Zaufanie okazało się kruchym fundamentem transakcji, kiedy w grę weszła suma 30 milionów euro. W latach 70. zjawił się w Paryżu pan, którego imię i nazwisko budziły całkowite zaufanie. Apoloniusz Serafin. Szybko wspiął się po szczeblach kombatanckiej kariery. Nie trudno było zostać kombatantem. Wystarczył beret z orzełkiem, białe rękawiczki, kilka odznak w rodzaju zwiedziłem karkonosze i opatów miastem przyszłości, przypiętych do marynarki jako imitacja orderów oraz sztandar patriotyczny skonfekcjonowany metodą chałupniczą. Pan Serafin dysponował jeszcze w dodatku mundurem Ludowego Wojska Polskiego. Słowem, dalibyście mu komunię świętą bez spowiedzi, jak mówią Francuzi. Zaczynając od noszenia sztandaru, tak ukostiumowany został wkrótce prezesem Krajowego Stowarzyszenia Kombatantów na Francję i jako taki pretendem do własności domu przy ulicy Legendre. Pretendentem do własności domu przy ulicy Legendre. Mówiąc o swojej kombatanckiej przeszłości, prezes pominął jednak kilka szczegółów życiorysu, które mogłyby zainteresować jego wyborców. Zawiera te szczegóły 46-stronicowa teczka w archiwum IPN-u o sygnaturze IPN-BU 00170/620, w tym podpisane oświadczenie. Apoloniusz Serafin był zarejestrowany u Służby Bezpieczeństwa jako kontakt operacyjny pseudonim Polo. Podstawowa kategoria tajnej świadomej współpracy obywateli PRL-u z wywiadem cywilnym, czyli odpowiednik TW, tajnego współpracownika w innych pionach. Po pozostaniu we Francji Apoloniusz Serafin podtrzymywał kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. W odróżnieniu od innych uciekinierów z PRL-u dostał paszport konsularny i obficie informował oficerów prowadzących o sprawach interesujących wywiad PRL. W zamian za wyjazd rodziny obiecywał, cytuję, spłacić dług wobec kraju, a nawet jeśli takie są oczekiwania Służby Bezpieczeństwa, cytuję, czynnie się zaangażować. Napisał odpowiednie oświadczenie i cytuję, zapewnił, że decyzję o pomocy MSW podjął już w chwili, kiedy zdecydował się przyjechać na rozmowę do Warszawy. My, którzy zabiegamy o zachowanie domu w polskich rękach i sprzeciwiamy się sprzedaży, nie jesteśmy już kombatantami, ale ich dziećmi, wnukami, członkami rodzin. Pan Apoloniusz powierzył sprawę adwokatowi. Jaki pan, taki kram. Adwokatem strony nowych powierników jest Fryderyk Nikola Wojcikiewicz. Ten specjalista od transportu obrał strategię wielostronną o konotacji politycznej. W naszym stowarzyszeniu są członkowie o rozmaitych poglądach. Po przypisaniu nas wszelako hurtem do polskiej prawicy, adwokat stwierdził, co następuje, cytuję. Partia Prawo i Sprawiedliwość w ciągu 6 lat 2015-2021 ugruntowała swoją politykę w kraju. Populizm, ataki na praworządność, utrudnianie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, fanatyzm religijny, anty-LGBT, zniesienie prawa do aborcji, blokady na szczeblu unijnym, demokratyczne sukcesy, pisanie historii na nowo, atak na wolność mediów. Koniec cytatu. Fanatyzm religijny, ponieważ w domu SPK przy ulicy Leżant była kaplica. Wprawdzie w Republice Francuskiej nie odbiera się ludziom nieruchomości za przekonania prawicowe ani za praktykowanie religii, ale adwokat pana Serafina uznał, że w oczach niezawisłego sądu francuskiego dobrze zrobi dla sprawy zohydzenie Polaków, mimo że merytorycznie niechęć do LGBT nie ma nic wspólnego ze sprawą własności. Do treści pozwu o przeprowadzenie wizji lokalnej adwokat wprowadził zdania oceniające były polski rząd jako rząd populistów, który nasyła do domu kombatanta swoich agentów. Jak dotąd wszakże jedyną osobą podejrzaną o agenturę jest jego klient, pan Apoloniusz Serafin, pseudonim Polo, a kto raz był agentem, no i tak dalej. Problem prezesa SPK, Francja, polega na tym, że ta kombatancka organizacja nie dopuszczała nigdy do członkostwa komunistów i ich agentów. wyrok prawomocny i definitywny jeszcze nie zapadł. Kwestia wciąż jest otwarta. Jeżeli, uchowaj Boże, okazałoby się jednak, że państwo francuskie przejmie dom na własność jako dobro bezdziedziczne, serafińskim niepośrednikom przypadną koszty bezpośrednie adwokackie i hańba na długie lata. Do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wnet tu i tam, czyli
0: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji Wnet tu i tam. Podróże małe i duże dzisiaj z Warszawy. Tak to jest, że w tym czasie wakacyjnym to Warszawa staje się takim, można, nie przestaje być tym głównym, tą główną siedzibą Radia Wnet. Pamiętam, że w zeszłym roku padło nawet takie hasło, że w wakacje pracownicy Radia Wnet będą mieli zakaz wchodzenia do redakcji. Oczywiście ten zakaz nigdy nie wszedł w życie, ale faktem jest, że wszyscy się jakoś rozjeżdżamy w tym czasie letnim, aby Państwu opowiadać o Polsce i nie tylko z różnych części naszego kraju i zagranicy. Ja wczoraj byłem w Myślenicach na południu od Krakowa, na południe od Krakowa, ale tak do stolicy, na krakowskie przedmieście 79 też czasami trzeba zaglądnąć. Dzisiejsza audycja w związku z tym będzie, można powiedzieć, bardziej muzyczna. To też w związku z tym, że chciałem dzisiaj powrócić do sprawy, którą poruszyłem przedwczoraj, a mianowicie do trudnej sytuacji firmy, przedsiębiorstwa Metalodlew S.A. w Krakowie. Opowiadałem Państwu o tym przedsiębiorstwie, które jest na skraju upadku. Przedsiębiorstwo, które swoje tradycje, którego tradycje sięgają roku 1949 i przedsiębiorstwo, które jest w zasadzie ostatnim takim tego rodzaju zakładem, którym się odlewa, no między innymi młyny węglowe, które używane są w polskich elektrowniach węglowych, ale także przedsiębiorstwo, które może także produkować elementy uzbrojenia, co oczywiście w dzisiejszych czasach jest ważne, a no, sytuacja wygląda tak, że najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach 129 osób pracujących w Metalodlewie straci pracę. To wszystko się jak na razie toczy się walka o to, czy Metalodlew w Nowej Hucie w Krakowie przetrwa. Pojawił się inwestor, ale rozmowy z właścicielem zakładów, obiektów, w których pracuje Metalodlew, czyli ArcelorMittalem Poland, te negocjacje nadal trwają i oczywiście będziemy nadal przyglądali się tej sprawie, która jest rozwojowa i która jest tym bardziej, tym ciekawsza, że jak wiemy, w Krakowie rusza kampania wyborcza w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wiemy już, kiedy one się odbędą. Będzie to końcówka września i wiemy również, że prawdopodobny faworyt tych wyborów, Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, wczoraj zarejestrował swój komitet wyborczy. To informacja, która pojawiła się wieczorem i została podana do wiadomości przez rzeczniczkę prasową Łukasza Gibały. Oficjalne potwierdzenie tej kandydatury ma nastąpić jutro i oczywiście obiecujemy Państwu, że Łukasz Gibała wystąpi. Mam przynajmniej taką nadzieję na naszej antenie. Godzina dziewiąta, dziesiąta to również dobry czas w te wakacje, aby zaglądnąć do kalendarium muzycznego. Jakoś tak się złożyło, że te dni pełne są wspomnień, rocznic i dlatego też no, patrzymy i widzimy, że urodziny dzisiaj obchodzi Donna Lewis, piosenkarka. Urodziła się 6 sierpnia 1959 roku i dlatego też posłuchamy na początek naszej audycji jej piosenki.

to była Donna Lewis, która dzisiaj obchodzi 67 urodziny. W tym czasie letnim zawieszone są audycje bardziej międzynarodowe, między innymi serwis międzynarodowy, który zawsze mam przyjemność dla Państwa prowadzić w zwykłym okresie, w poniedziałki, wtorki, środy od godziny 15:30. Nie wiem, czy tak będzie nadal, czy to będzie nadal ta sama pora po wakacjach. W każdym razie warto jednak zaglądnąć do tego, co dzieje się na świecie, ponieważ choć są wakacje, choć jest ciepło, to te aktualności wcale nie zwalniają tempa. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że no chociażby jeżeli chodzi o Bliski Wschód, wiele się dzieje. Mówimy tutaj oczywiście o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej, co dostrzegamy w sumie na naszych stacjach benzynowych, ale oczywiście mówimy także o różnych wydarzeniach, no chociażby jeżeli chodzi o Strefę Gazy, ponieważ tam kilka dni temu, tylko przypomnę, że ugrupowanie Hamas, ugrupowanie palestyńskie, które było odpowiedzialne za ataki 7 października 2023 roku, Hamas po wielu, wielu miesiącach zgodził się na rozbrojenie według planu Donalda Trumpa, Rady Pokoju. Nie wiem, być może Państwo przypominają sobie, że istnieje coś takiego jak Rada Pokoju, która powstała bodajże pod koniec czy na początku tego roku, przynajmniej, że mi już wyleciało z głowy. W każdym razie ta Rada Pokoju, która ma wdrażać ten plan Trumpa, który powstał w październiku zeszłego roku i który de facto, no, można powiedzieć, zakończył wojnę w Gazie. Zakończył to duże słowo, ponieważ od tamtej pory wciąż giną ludzie, wciąż trwają naloty izraelskie na różne cele w Strefie Gazy, w której, przypomnę, według różnych szacunków, między innymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, zginęło ponad 70 tysięcy ludzi, w większości cywilów. No ale w tym ostatnim czasie doszło do zmiany stanowiska Hamasu, który odrzucał do tej pory pomysł rozbrojenia. No tylko, że właśnie, o ile Hamas zaakceptował ten plan Trumpa, o tyle Benjamin Netanyahu, premier Izraela, po kilku dniach milczenia powiedział, że Izrael odrzuca to porozumienie, którego takim głównym punktem było wycofanie się sił izraelskich do tak zwanej żółtej linii, która właśnie została przewidziana w tym z kolei porozumieniu z października zeszłego roku. Od tamtej pory siły izraelskie przekroczyły ponownie tę żółtą linię, która znajduje się mniej więcej w środku Strefy Gazy. I według tego, co mówi premier Izraela, nie ma szans, nie ma mowy, aby wojska izraelskie miały ponownie wycofać się do tej linii wytyczonej przez plan Trumpa. No i pytanie oczywiście, czy w takiej sytuacji Hamas wciąż będzie skłonny do rozbrojenia. Oczywiście tutaj takim argumentem, który jest wysuwany naprzód przez Benjamina Netanyahu, jest to, że najpierw Izrael musi zobaczyć efekty tego rozbrojenia Hamasu, ale też trzeba pamiętać, że w tym roku, dosłownie za kilka miesięcy, odbędą się w Izraelu wybory do Knesetu i bardzo możliwe, że Benjamin Netanyahu, który, przypomnijmy, ma sporo problemów z prawem, to Benjamin Netanyahu może te wybory przegrać. No i oczywiście to wszystko, co dzieje się w Strefie Gazy, ale nie tylko, bo także na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie mnożą się ataki osadników izraelskich, ogólnie rzecz biorąc, nakręca się spirala przemocy. To wszystko należy czytać przez pryzmat polityki izraelskiej. Zresztą często jest tak, jeżeli chodzi o tę politykę izraelską, że właśnie w momencie, kiedy zbliżają się jakieś wybory, szczególnie wybory do Knesetu, to ta skala przemocy na różnych frontach, ona się nakręca. To jeżeli chodzi o Strefę Gazy. Dzisiaj z kolei dowiadujemy się, że dwóch żołnierzy izraelskich zginęło w południowym Libanie. Wojsko izraelskie odpowiedziało uderzeniami w infrastrukturę ugrupowania szyickiego Hezbollah. Liban, który też jest takim miejscem, w którym
w którym dochodzi do deeskalacji na południu kraju. Przypomnijmy, że Izrael okupuje mniej więcej 6% terytorium Libanu. To właśnie ten południowy pas, w cudzysłowie, bezpieczeństwa, w którym siły izraelskie systematycznie burzą kolejne miejscowości. A to oczywiście w związku z kampanią przeciwko ugrupowaniu Hezbollah. Później plan amerykański deeskalacji. Właśnie powstały strefy pilotażowe, z których Izrael się wycofał. No ale jak na razie wdrażanie tego planu idzie troszeczkę, w cudzysłowie, jak po grudzie, ale jednocześnie trwają bezpośrednie negocjacje pod egidą amerykańską między Izraelem a Libanem. Ostatnia runda tych negocjacji odbyła się 2 dni temu w Rzymie, w ambasadzie Stanów Zjednoczonych, ale wygląda na to, że podobnie jak poprzednie te rozmowy, nie doszło do jakiegoś przełomu. No i wreszcie, jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, to oczywiście mówimy o Zatoce Perskiej i to jest chyba coś, co nas najbardziej interesuje, jeżeli mówimy oczywiście o ekonomii, chociażby o cenach benzyny. Iran, który potwierdził wczoraj, że doszło do porozumienia z Omanem, jeżeli chodzi o kontrolę nad cieśniną Ormuz. Wiemy, że cieśnina Ormuz to ten 40-kilometrowy akwen wodny łączący Zatokę Perską z resztą świata, z resztą mórz i oceanów, i też cieśnina, przez którą przechodziła przed wojną, która rozpoczęła się w lutym tego roku. Jedna piąta gazu i ropy naftowej, jedna piąta produkcji światowej, ale nie tylko, bo mówimy także chociażby o nawozach sztucznych. W wyniku wojny, która rozpoczęła się 28 lutego 2026 roku, wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem z jednej strony, a Iranem z drugiej, ta cieśnina została zamknięta. Później porozumienie z Stanami Zjednoczonymi na początku czerwca, w wyniku którego cieśnina ponownie została otwarta, ale jak wiemy, to porozumienie było bardzo krótkotrwałe. Stany Zjednoczone wznowiły ataki na cele w Republice Islamskiej, a to dlatego, że Iran miał zaatakować 3 tankowce przepływające przez cieśninę Ormuz, ponieważ Teheran nie jest skłonny już oddać kontroli, nie jest skłonny powrócić do tego status quo sprzed wojny, czyli do wolnej żeglugi przez cieśninę Ormuz. Mowa była chociażby o opłatach, które miałby Teheran pobierać za tranzyt przez właśnie cieśninę. I to jest chyba taka teraz główna kość niezgody, nie broń jądrowa, o której mówił Donald Trump i która była takim główną przyczyną rozpoczęcia tej wojny w lutym tego roku, ale to właśnie cieśnina Ormuz teraz jest tym głównym elementem, o którym toczą się negocjacje. I właśnie nie wiemy, czy one się toczą, czy się nie toczą. Z jednej strony prezydent Stanów Zjednoczonych, który mówi o tym, że już dosłownie na dniach, na godzinę dojdzie do ostatecznego porozumienia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Chwilę później z kolei władze w Teheranie, które dementują te informacje, według których nie ma absolutnie żadnych rozmów, które miałyby się toczyć ze Stanami Zjednoczonymi. Odpowiedź Donalda Trumpa, który mówi, że w związku z tymi deklaracjami Stany Zjednoczone uderzą, zaatakują cele w Iranie, czy to elektrownie, czy to mosty i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie do tych ataków nie dochodzi. No i wreszcie takie informacje jak ta z wczoraj, czyli że Iran dochodzi do jakiegoś porozumienia, ale z Omanem. No, Oman, który oczywiście jest tym drugim krajem, który kontroluje jakoś cieśninę Ormuz, według tego porozumienia, które nie zostało potwierdzone przez władze w stolicy Omanu, Maskacie, według tego porozumienia statki wpływające do Zatoki Perskiej miałyby płynąć przez wody terytorialne Iranu, a z kolei statki wypływające z Zatoki Perskiej miałyby płynąć bardziej na południe, po stronie omańskiej. Porozumienie, które miałoby trwać 60 dni.
I co ważniejsze, co najważniejsze, nie miałyby być pobierane żadne opłaty za żeglugę. To jest porozumienie, które no, najwyraźniej, w które nie są zaangażowane Stany Zjednoczone. Wczoraj zresztą na temat tych negocjacji w telewizji Fox News mówił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przyznał, że te rozmowy z Iranem są bardzo chaotyczne. Bardzo chaotyczne. Podał dwa powody. Po pierwsze, jak powiedział J.D. Vance, Irańczycy są bardzo skomplikowanymi ludźmi. Po drugie, w wyniku kampanii bombardowań, które miały miejsce i eliminacji dużej części establishmentu politycznego Islamskiej Republiki Iranu, są teraz, nie ma jednego lidera, który by tutaj jakoś koordynował tę politykę. Część tego establishmentu irańskiego chce w dalszej wojny, druga część chce się dogadać ze Stanami Zjednoczonymi i to według wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a jest właśnie przyczyną braku jakiegoś porozumienia, które byłoby bardziej solidne, a przede wszystkim tego chaosu negocjacyjnego, który już trwa od wielu, wielu miesięcy. To jeżeli chodzi o wiadomości z Bliskiego Wschodu, oczywiście o tym staramy się Państwu opowiadać regularnie z ekspertami, gośćmi na naszej antenie. Teraz znowu zerkamy do naszego muzycznego kalendarium i widzimy, że urodziny obchodzi jeden z gitarzystów zespołu Alphaville, Ricky Echolette. I dlatego też posłuchamy teraz piosenki Alphaville, chyba tej najbardziej znanej, Big in Japan.

Alphaville. Niemiecki zespół muzyczny, który powstał w roku 1982 w Münsterze i który wciąż istnieje. Ricky Echolet to tylko jeden z wielu artystów, którzy byli w Alphaville, bo ten skład się cały czas zmieniał i nadal zmienia. A my powracamy jeszcze do spraw międzynarodowych, konkretnie do Stanów Zjednoczonych, ponieważ z jednej strony mamy oczywiście politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, która nas interesuje najbardziej, ale na tę politykę zagraniczną będą miały bardzo duży wpływ zbliżające się wybory do kongresu, tak zwane midterms, w zasadzie takie wybory cząstkowe, które odbędą się już w listopadzie i które są wielką niewiadomą, ponieważ wszystko wskazuje na to, że republikanie stracą większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie, co by oznaczało, że Donald Trump będzie miał utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o wdrażanie, o realizację swojego programu, chociaż widzimy na przykładzie wojny w Iranie, że administracja Białego Domu specjalnie sobie nie zawraca głowy zdaniem kongresu, który się tej wojnie sprzeciwia. Ale właśnie to wszystko może się skończyć w listopadzie. Też Donald Trump jest tego świadomy. I trzeba też tę wojnę w Iranie, tak jak politykę Izraela wobec Strefy Gazy, trzeba czytać w kontekście zbliżających się wyborów do Knesetu. Tak właśnie wojnę w Zatoce Perskiej, być może to uparte mówienie o porozumieniu z Iranem przez Donalda Trumpa, także właśnie trzeba czytać przez pryzmat tego, z tych zbliżających się wyborów, tym bardziej, że Amerykanie w dużej większości, i to nie tylko demokraci, ale także wyborcy Partii Republikańskiej, uważają, że wojna w Iranie jest niepotrzebna, że jest źle prowadzona i że nie zostały osiągnięte żadne związane z nią cele. Ale my mówimy także o midtermsach w związku z prawyborami, które odbywają się w różnych stanach, i szczególnie interesujące są te prawybory, których celem jest wyłonienie kandydatów zarówno do Izby Reprezentantów, jak i do Senatu po stronie Partii Demokratycznej, ponieważ u demokratów dochodzi do pewnego wewnętrznego przesilenia. I chyba to, co wydarzyło się przedwczoraj w stanie Michigan, najlepiej obrazuje te różne ścierające się ideologiczne tendencje wewnątrz Partii Demokratycznej. Abdul As-Said wygrał prawybory Partii Demokratycznej właśnie w stanie Michigan. W związku z tymi zbliżającymi się wyborami do kongresu, tutaj chodzi o prawybory, które mają wyłonić kandydata do Senatu, i oznacza to, że ten syn egipskich imigrantów powalczy o fotel w Senacie z przedstawicielem Partii Republikańskiej Mike'em Rogersem. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ stan Michigan jest tak zwanym swing state, czyli tym stanem, który nie głosuje, głosuje na różnych kandydatów. To jest jeden z tych stanów, które mogą zaważyć na tym, kto będzie miał ostatecznie większość w kongresie. Podobnie zresztą, jak to właśnie te swing states ważą i w sumie decydują o tym, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. No i tak oto właśnie w Michigan będziemy mieli demokratę, progresywnego demokratę Abdula As-Saida kontra republikanin Mike Rogers. I właśnie zobaczmy, jak to wyglądało. As-Said, który pokonał w tej rywalizacji, w tych prawyborach, zasiadającą od 2019 roku w Izbie Reprezentantów Hayley Stevens, która była kandydatką mainstreamu Partii Demokratycznej. Tak jak wspomniałem, As-Said jest progresywny, jest politykiem tego lewego skrzydła Partii Demokratycznej i zresztą otwarcie się do tego przyznaje, że jest jednym z tych uczniów, można powiedzieć, Berniego Sandersa, który jest tą już chyba mitologiczną postacią lewicy amerykańskiej. As-Said, który mówi oczywiście o sprawach takich jak uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne,
dla wszystkich Amerykanów, ale ta progresywność jest w Stanach Zjednoczonych najbardziej widoczna, jeżeli chodzi o kwestię polityki USA wobec Izraela. Właśnie dużo mówimy o Izraelu, dużo mówimy także o tych zależnościach w ostatnim czasie, bo Es-Said nie kryje się ze swoim bardzo krytycznym stosunkiem wobec Tel Awiwu. Mowa tutaj także o krytycznym nastawieniu wobec ogromnego wsparcia finansowego i wojskowego Stanów Zjednoczonych dla Izraela. I nie dziwi również, że w związku z tą postawą Abdullah As-Saida na kampanię wyborczą Hailey Stevens zostało przeznaczonych 30 milionów dolarów przez AIPAC, czyli American Israel Public Affairs Committee, czyli ten wpływowy proizraelskie, to wpływowe proizraelskie lobby w Waszyngtonie, co sprawiło, że ostatecznie Hailey Stevens dysponowała rekordowym budżetem w wysokości 60 milionów dolarów. No jest to kwota, która może wywołać zawroty głowy, tym bardziej, że mówimy nie o wyborach stanowych, nie mówimy o wyborach prezydenckich, mówimy tutaj o prawyborach. W każdym razie 60 milionów dolarów to było znacznie więcej od tego, czym dysponował Es-Said, który wykorzystał w sumie to wsparcie AIPAC-u dla Hailey Stevens, wskazując, że on sam nie chce pieniędzy w polityce, on chce pieniędzy w kieszeniach Amerykanów. Tym bardziej uderzające jest zwycięstwo Abdullah Es-Saida w stanie Michigan, ponieważ jest to już kolejny kandydat lewej strony Partii Demokratycznej, który wygrywa w dość spektakularny sposób z kandydatem tych bardziej centrowych demokratów. Oczywiście myślę tutaj o wyborach, które miały miejsce w zeszłym roku w Nowym Jorku i wiemy, że te wybory wygrał właśnie także przedstawiciel tej lewicowej Partii Demokratycznej, czyli Zohran Mamdani, który jest teraz prawdziwą gwiazdą nie tylko polityki nowojorskiej, nie tylko polityki amerykańskiej, ale wręcz możemy powiedzieć polityki światowej. Zohran Mamdani, który przypomnijmy, jest również synem

Zoran Mamdani, który w ostatnich tygodniach również, o którym było głośno, a to dlatego, że rozważał zatrzymanie Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, gdy ten przybędzie do Nowego Jorku. Ostatecznie mer Nowego Jorku stwierdził, że nie będzie to za bardzo możliwe. Ale faktem jest, że ma on duży wpływ na to, co dzieje się w Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych. I no, trzech kandydatów Partii Demokratycznej właśnie z Nowego Jorku, również w tych prawyborach przed listopadowymi wyborami. Kandydaci wspierani przez Zorana Mamdaniego, oni także zostali wybrani i oni również reprezentują ten bardziej progresywny nurt w Partii Demokratycznej. No i inny taki przykład zwycięstwa tych lewicowych demokratów, tak ich nazwijmy, w ostatnich dniach. Stan Colorado i prawybory do Izby Reprezentantów, które wygrał z kolei Melat Kiros, to kolejny kandydat, który mu blisko jest do Berniego Sandersa. Jak na razie to lewe skrzydło Partii Demokratycznej wciąż jest w mniejszości, ale wszystko wskazuje na to, że po najbliższych wyborach, po listopadowych wyborach w Kongresie, ogólnie rzecz biorąc, będzie tych przedstawicieli lewicy w Partii Demokratycznej znacznie, znacznie więcej, szczególnie w Senacie. Bo jak do tej pory w Senacie, w stuosobowym Senacie amerykańskim, zasiadał tylko Bernie Sanders, no tych senatorów może być teraz tych progresywnych senatorów może być znacznie więcej, ale wracam właśnie do tych relacji z Izraelem, bo to chyba właśnie w tej kwestii ta progresywność najbardziej się objawia. Mówiłem o sprzeciwie Abdullah Essaida, który zwyciężył w stanie Michigan w sprzeciwie wobec Izraela, ale to także był jeden z takich głównych elementów kampanii wspomnianego Zorana Mamdaniego. I co to pokazuje? No, pokazuje przede wszystkim, że w Partii Demokratycznej, wśród wyborców Partii Demokratycznej bardzo szybko dochodzi do zmian tych ideologicznych, można powiedzieć. I to widać także w statystykach w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy, kilka miesięcy temu, po raz pierwszy większość respondentów, większość badanych stwierdziła, że bardziej solidaryzuje się ze sprawą palestyńską niż z państwem Izrael. I to jest ogromna, ogromna zmiana, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, które, jak wiemy, są tradycyjnym i najpotężniejszym sojusznikiem Izraela. Zresztą na to zwraca uwagę sam Donald Trump, którego, wiemy, relacje z Benjaminem Netanyahu są dość trudne, i miał on zwracać uwagę premierowi Izraela, że przez swoją politykę Izrael stracił poparcie Amerykanów w Stanach Zjednoczonych, zresztą nie tylko Amerykanów, ale także amerykańskich Żydów. To też taki ciekawy sondaż, który wskazuje, że większość Żydów nowojorskich zagłosowałaby właśnie na Zorana Mamdaniego. To też taka ciekawostka. Ale wróćmy do Partii Demokratycznej. Partia Demokratyczna, której właśnie elektorat staje się coraz bardziej progresywny, szczególnie jeżeli chodzi o ten elektorat lepiej wykształcony, jeżeli chodzi o wielkie miasta i jeżeli chodzi o osoby mające mniej niż 30 lat. Tutaj ta propalestyńskość jest znacznie, znacznie mocniejsza, ale tak jak już wspominałem, ta lewa część Partii Demokratycznej nadal jest słabsza i wciąż trzeba myśleć, no chociażby właśnie Abdul Assaid musi myśleć o tym, w jaki sposób mimo wszystko pozyskać głosy tych bardziej umiarkowanych demokratów, tych demokratów jednak stawiających na tradycyjny sojusz z Izraelem, w jaki sposób ich również zadowolić, aby zagłosowali na niego, na innych przedstawicieli progresywnej Partii Demokratycznej w listopadzie tego roku. Tutaj stawiamy trzy kropki, ponieważ to dopiero listopad i o tym również będziemy mówili w te wakacje i również po wakacjach. A teraz znowu patrzymy do kalendarium muzycznego. Domenico Modugno, dzisiaj jest rocznica jego śmierci, zmarł 6 sierpnia 1994 roku, w związku z czym posłuchamy jego mniej znanej piosenki.

La Lontananza. To była piosenka, której posłuchaliśmy teraz. Domenico Modugno, legenda włoskiej piosenki, rewolucjonista, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób kształtowała się muzyka włoska. Ja o tym mówię Państwu w audycji Dolce Farniente w każdą niedzielę o godzinie 16. Teraz była krótka przerwa, to w związku z wyjazdem radiowym do Jordanii, później urlop, ale już od najbliższej niedzieli restartujemy Dolce Farniente. I tak, Domenico Modugno, który w tych latach 50. sprawił, że ta muzyka włoska zupełnie się zmieniła, ponieważ zaraz po wojnie ta muzyka włoska była bardziej taka przedwojenna, jeszcze królowała muzyka neapolitańska, ale lata 50. to wielkie festiwale San Remo od roku 1951 i Domenico Modugno, który wystąpił w roku bodajże 58 ze swoim wielkim przebojem. I w taki sposób chyba to był taki symboliczny początek tej rewolucji, której inną twarzą była także wielka mina, i to również mina zaśpiewa na zakończenie dzisiejszego programu. A ja tylko zachęcę Państwa do tego, aby pozostać z nami, ponieważ już za chwilę bardzo lubiana, z tego co zrozumiałem, przez Państwa audycję ja tydzień z Elvisem od godziny 10 do 11.30, później Studio Wilno, a później od godziny 12 wnet tu i tam ponownie przeniesiemy się w te klimaty bardziej wakacyjne. Tym razem domyślam się, że na północ, ponieważ stamtąd wczoraj nadawała Małgorzata Kleszcz. A później jeszcze będzie czas, żeby dalszą naszą ramówkę Państwu przedstawić. Dlatego też życzę już Państwu teraz bardzo dobrego dnia. Słyszę się z Państwem jutro po południu w audycji Słoneczny Patron. I dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiejszą audycję przygotował i poprowadził Mikołaj Murkociński. Zrealizował Tomasz Rosłan.